0: poradził, że tak zezna,
1: że on sobie sam tam radzi dobrze w tym pałacu. Ciekawe, czy to jest tak, że pana Żurka, pan Tusk ciśnie tak bardzo i mu mówi: panie Żurku, wczoraj pan zamknął tylko 3 ludzi, a trzeba średnio zamykać 7, brakuje, dodaj pan tam prezydenta do tego.
0: Na przykład, idź pan na ostro, tak to trochę wygląda, co nas skłania do zondy krypto, co uważasz, bo zonda krypto miała być tą aferą, która będzie istotna, chyba trochę zwolniła. Zatrzymania są niepolityczne. Dzisiaj Żurek powiedział, że będą, że są taśmy, ale nie ujawnił, jakie na tych taśmach. Wedle mojej wiedzy nie ma polityków PiSu.
1: To zabawne.
0: Są jacyś tam nieistotni.
1: To myśli, że pana Moskala na Ibizie pan Kral nie nagrał?
0: Byłby mocno zdziwiony, gdyby pan Kral był tak niefrasobliwy, żeby nie nagrał pana posła.
1: No właśnie, a to póki co Moskal to jeszcze polityk PiSu. Cały nie wiem, czas. Jak to dalej będzie.
0: Ale to, że czegoś nie ma prokuratura, nie znaczy, że to nie istnieje.
1: A, może nie dał wszystkich.
0: Właśnie.
1: Dlaczego miałby dawać wszystkie? Podzielił sobie na 3 kubki. Jedną damy prokuraturze, drugą damy Giertychowi, niech się mądrzy, a trzecią zostawimy sobie, bo przecież nikomu nie wierzę. I wszyscy na pewno chcą mnie zamknąć, albo jeszcze coś gorszego mi zrobić, jak panu Suszkowi. Ja myślę sobie tak. Po pierwsze wysłuchałem profesora Chwedoruka, który o wpływie afery Zonda Krypto na politykę powiedział w ten sposób. To nie są te czasy afery Rywina. Publiczność się przyzwyczaiła do tego, że politycy mają afery, czyli krótko mówiąc, że kradną. I w związku z tym nie jest to istotne, jakie mają afery, bo wszyscy je mają. Tylko ważne, czy poza aferami jeszcze coś robią dla społeczeństwa. No i tutaj oba elektoraty trochę się różnią w tej sprawie. W związku z czym pan Chwedoruk mówi, niedługo ta afera przestanie grzać i trzeba będzie wymyślać nowe. I tu się z nim zgadzam. Natomiast w jednej sprawie się pomyliłem. Nie wiem, czy pamiętasz. Mówiłem o tym, że w tej aferze najważniejsza rzecz to nie jest to, jak pan Kral reklamował czy przekupywał polityków, bo to są sumy na promocję, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy. W sprawach reklam na telewizję to TVN 5 milionów podobno, Republika 37, czyli strasznie dużo. Republika mówi, że mniej i przedstawia faktury, ale właściciele czy decydenci tej afery ukradli narodowi prawie 2,5 miliarda złotych. I to są pieniądze, no 1000 razy większe niż te pieniądze na promocję. Co z tego wynika? A właściwie 100 razy. Ano wynika z tego to, że prokuratura według mnie nie zabierze, tak myślałem, tydzień temu nie zabierze się za prawdziwych właścicieli, bo to są gangsterzy. Ci gangsterzy coś zrobili z panem Suszkiem, zabrali mu te klucze osławione do bitcoinów i wydawali te pieniądze, czyli przywłaszczyli je sobie prawdopodobnie, a trochę dawali panu Kralowi, żeby wydawał na promocję. Promocja miała zasłonić to, że oni te pieniądze tam wyciągnęli. A tu się okazuje, że jednak prokuratura postanowiła co najmniej 3 z nich zatrzymać i będzie pytała, co oni zrobili z tym panem Suszkiem.
0: Żurek.
1: To jest dość podobne? Ta końcówka alfabetu?
0: Są tacy na prawicy, którzy powiedzieliby, że ej, owszem, ale nie jest ich aż tak.
1: Wreszcie pan trafił, panie redaktorze.
0: Tak. Są tacy, chociaż ja do nich się nawet nie zaliczam, ale myślę, że nie jeden poseł, czy to jednej partii, drugiej, trzeciej, czy czwartej prawicowej, może by się pod tym podpisał. Nie, piątej jeszcze nie ma. Nie. Ja wiem, że w pierwszej kadencji Sejmu było 16 partii, ale naprawdę nie idźmy tą drogą.
1: Nie, 5, dlatego, że oddzielne są partie Mencena i... Ale o tyle ma masz rację. Nie ma jeszcze piątej partii, bo piąta będzie Morawieckiego. Jeszcze nie jest zarejestrowana.
0: A to prawda, cały czas...
1: Zara będzie.
0: Czekamy. No dobrze, wracając do konkluzji, to rzeczywiście jest tak, że... A właśnie, zacząłem się wymądrzać o tych partiach i że Ziobro... A nie, już wiem, pan Żurek się wygadał, mówiąc w mediach, że pan Suszek nie żyje.
1: Właśnie, więcej.
0: To jest ciekawe.
1: Powiedział, że został zamordowany.
0: Mimo, że oficjalnie wszędzie jest zaginiony.
1: Tak, premier Tusk powiedział, że został zabity. I to jest pytanie, skąd te misie to wiedzą. Ale jeżeli nie wiedzą, to nie wolno im takich rzeczy mówić. A jak wiedzą, to może by się podzielili tą wiedzą. Ale właśnie tu jest mistrzostwo Tuska w PR-ze i marketingu i wizerunku. On potrafi budzić emocje, mówiąc pół tego, co wie albo co zmyśla. I to potem ludzkość tym żyje, ta nasza Polska, a jemu nie spada. Więc to naprawdę... od strony technicznej dobry jest.
0: Ja jestem też, patrzę, jak się prawica stara, bo z tego jakoś wydobyć, ale co, możemy powiedzieć, że po tym tygodniu, bo to był tydzień pod znakiem zondy krypto, a czy wszystkie serwisy informacyjne, tak, wszystkie rozmowy, zonda. I chyba się prawica z tej zondy obroniła. Czyli tak to zostało namędlone, tak zawsze. To zostało rozdmuchane, nie ma spektakularnych aresztowań, że z dużej chmury polityczny mały deszcz.
1: Jak zwykle, ale jeszcze jedną rzecz ci dodam, bo tam jakby wątku nie skończyłem się, zastanawiałem, czy go skończyć. Otóż, jak w wielkich aferach typu FOS, typu Amber Gold, typu zonda krypto, siedzą tam jacyś gangsterzy, to zawsze obok tych gangsterów siedzą jakieś stare służby. Pytanie, czy w tej sprawie też. I dlatego też te stare służby zawsze, stare, plus nowe dzieci, nowe wnuki, prawnuki, to wszystko, co teraz jest, zawsze te dzieci są zainteresowane tym, żeby za głęboko w wyśledzeniu tych afer nie pójść, czyli żeby się skoncentrować na tej promocji, że to partie korzystały, konferencje partyjne, różne posły i tak dalej, i telewizje, ale kierownictwo, źródła, kto kryje, to kto na tym naprawdę zarobił, zostawiamy cichutko schowane w zamkniętym pudełeczku. A tu jednak tych trzech gangsterów jest przesłuchiwanych i jakby prokuratura zabrała się za to, pytanie, w którym momencie zahamuje, bo przecież nigdy w życiu do tej warstwy służby prokuratura nie doszła w żadnej z afer. Coś tam dziennikarze potrafili o tym powiedzieć, ale prokuratura i sąd nie. Więc ciekawe, czy to nie jest naturalny sposób. Łapiemy gangsterów, oni niczego nie powiedzą, kończymy aferę wykradzenia pieniędzy i się skupimy na tych tam politykach, którzy się z panem Kralem widywali i coś od niego dostawali. Ale polityczny wpływ tej afery skończy się za dwa tygodnie, że, miesiąc.
0: Chcesz powiedzieć, że jest ta granica, że to może osłonić nawet niektóre tych ludzi z prawicy.
1: W tych wielkich afer tak było.
0: Że jest ta granica służb i dalej się nie kopie?
1: Tak, dlatego, że tam są ważne interesy państwowe, potem są ważne interesy naszych sojuszników i kończy się kopanie.
0: A o kim teraz myślisz?
1: Myślałem na przykład o tych wszystkich aferach, albo nie aferach, związanych z COVID-em, kupowaniu maseczek czy innych tam respiratorów przez handlarzy bronią, który przypadkowo wziął i umarł sobie w Albanii.
0: Albo nie umarł, został skremowany. Kto tam, jakie ciało tam skremowano, to już teraz
1: się
0: dojdziemy.
1: Cieszy. I to jest tak, że w tych przedsięwzięciach bez służby w ogóle się nic nie zaczęło, to te służby wskazały takiego handlarza bronią. Chłopaki, on takie fajne czołgi nam kupuje i mówił, że jak ostatnio kupował czołgi, to tam załoga nosiła maseczki, a jeden taki chory to miał respirator. Panie, to przez niego sobie kupimy, to on na pewno tanio to wszystko kupi i w tych czołgach nam przywiezie. Więc wydaje mi się, że jest tutaj ta granica i służby umieją świetnie się tu zasłonić tajemnicą i interesem państwa, sojuszników i kto by tam chciał Amerykanów sięgać.
0: A to sięga gdzieś tam Amerykanów?
1: Nie, ale sięga współpracy służb, także amerykańskich. Bo na przykład wiadomo, że handel bronią...
0: Nie, coś nie wymyślać, bo już teraz brzmisz, jakbyś naprawdę tutaj serwował nam...
1: Jakbym był spiskowy?
0: Tak,
1: skąd?
0: Jakąś taką kompletną spiskową...
1: Istnieje taki biznes...
0: Nie, bo wiemy, że... Co wiemy? Wiemy, że na początku BitBaya była mafia paliwowa. Tak, że tam wpompowano nie setki milionów, tylko 1,5 miliarda złotych wyprowadzonych z lewych paliw przez mafię paliwową jeszcze za Tuska.
1: Przez pana Manika.
0: Tak jest, że to była przede wszystkim duża fundament finansowy, który rozbuchał BitBay, ale potem się...
1: No i zapyta, i gdzie służby wtedy były? Co, one nie wiedziały tego? Że istnieje taki facet, który robi takie lewe interesy na paliwie, lewe, nie normalne, lewe. I w co on je wkłada?
0: A może prawdę ma Donald Tusk, który zawsze w służby specjalne
1: nigdy
0: miał...
1: Nigdy nie ma racji.
0: O, dobrze, no dobrze, to skoro mam
1: ale
0: takie...
1: Ale wal dalej. Ciekawe, w co wierzysz. No opowiedz, gdzie Tusk ma rację?
0: Donald Tusk przynajmniej kiedyś, nie wiem jak teraz, ale za pierwszych swoich rządów słynął z tego, że lekceważył służby. I to nawet podkreślali bracia Kaczyńcy,
1: tak,
0: na przykład,
1: prawda.
0: Że on z tymi służbami o tyle nie gra, że uważa ich za bandę nieudaczników. Ogólnie ten słynny cytat, który powiedział: mój syn Michał potrafi w 3 minuty z internetu wykopać informacje, które ja dostaję w tajnych raportach od służb, że to jest jakaś banda partacze, którzy się Bóg wie czym zajmują i w ogóle gdzieś tam se siedzą, tylko z dala ode mnie, z dala od mojej polityki, z dala od mojego najbliższego dworu. To może Donald Tusk mówi: ja mam w nosie te służby, kopcie dalej, Żurek, bylebyście jakiegoś pisowca przed wyborami mi
1: przynieśli.
0: Tak, mi przynieśli.
1: Albo chociaż do celi wsadzili. No otóż wrócę na chwilę do handlu bronią. Handel bronią ogólnie rzecz biorąc albo jest zakazany, albo odbywa się za zgodą władz, czyli służb. Są czasem ludzie po jakiejś stronie, którzy nie mają zgody tych służb po obu stronach. No przede wszystkim trzeba mieć z rosyjskiej i z amerykańskiej. I od czasu, kiedy służby polskie uratowały tam kilkunastu chyba oficerów wywiadu amerykańskiego na Bliskim Wschodzie, i to służby nasze jeszcze ledwo postkomunistyczne, które właśnie nawiązały współpracę, od tego czasu te służby współpracują też w sprawie handlu bronią i stąd się wziął ten pan, chyba Izdebski się nazywał, handlarz bronią. Więc tego się nie da bez służb robić, a jak się da, no to prędzej czy później takiego gościa próbuje się zamknąć, tak jak takiego handlarza rosyjskiego, pana Buta, którego Amerykanie bardzo długo na niego polowali i upolowali. I w końcu go chyba wymienili na jakichś innych szpiegów amerykańskich. Więc ja nie wierzę w to, żeby przy sumach większych niż miliard, jeśli jakiś gangster robi duży biznes, żeby służby o tym nie wiedziały i albo nie kontrolowały, albo
0: no, albo się dzieliły. Znaczy ktoś na to musiał przyzwalać.
1: Dzieliły.
0: Bo zawsze jest jakiś urzędnik, to prawda, czy służby, i zawsze jest jakiś urzędnik, który to puszcza, tak? Inaczej by się
1: urzędnik,
0: nie dał.
1: Tak, urzędnik, służbista.
0: Służbista, który pozwala na ten proceder, też pewnie nie za darmo.
1: Opowiem o pewnym ciągu afer, który się bierze z PRL-u. Pierwsze się nazywało Żelazo, potem była Żelazo 2, potem był FOS i tak dalej. Polegało to na tym, że służby nasze komunistyczne zawsze miały za mało pieniędzy na fundusze operacyjne.
0: Znaczy, nasze komunistyczne?
1: Nasze, polskie w tym sensie,
0: polskie.
1: Że nie rosyjskie, nie nerdowskie, tylko polskie. Każde zresztą. Miały za mało pieniędzy na fundusze operacyjne. Rozumiem. No to biedny jest, nikt cię nie chciał. I proszę pana, wymyśliły sobie, że dwóch kryminalistów wyślą, braci, wyślą na zachód, oni tam będą kraść, obrabowywać sklepy jubilerskie i tam tak, aby nikogo nie zabili i krzywdy nie zrobili, ale się nie udało. I tą kasę będą przywozić, no coś tam z niej dostaną, 0,5%, i nie zamkniemy ich, bo oni właśnie mają wysokie wyroki, a służby dostaną Nie wiadomo, czy dostały, bo jest taka dziwna anegdota, że kiedyś Gomułka po skończonym biurze politycznym jest zaprosił towarzyszy na jedzonko do drugiego pokoju, tam taki stosik kosztowności leżał i powiedział: możecie sobie po jednym wziąć. Może to prawda, może nie, ale piękna anegdota. I

0: za przekręty tam w tej z tym skoku wołomie, który nie podlegał skokom tym społecznym, żeby nie powiedzieć wymyślonym przez PiS. Więc ja no nie wierzę w to, żeby to nie było pod parasolem dziurawym bardzo służb.
1: Dobrze, czyli gdzieś tam są na koniec służby. Co nas, jak rozumiem, ciebie utwierdza w przekonaniu, że ta afera się nie zakończy trzęsieniem ziemi? Że to nie jest afera, że to nie jest taka historia, że Donald Tusk wymyślił sobie, jak to się mówi, językiem pani Barbary Mróz-Gorgoń masterplan, który zaczął ujawniać na początku, pod koniec zeszłego roku i rozplanował sobie na 2 lata do przodu, aż do kampanii, że tuż przed wyborami zamknie przed Zbigniewa Ziołę. No, nie zamknie w Ameryce, akurat, ale tak. Zamknie ale na przykład Wiplera tuż przed wyborami i Moskala i pokaże, patrzcie, a do tego jeszcze zamknie po drodze Sakiewicza i paru innych i pokaże, wszyscy z PiSu są umoczeni w zonde krypto, w kryptowaluty, to już w ogóle brzmi przerażająco, się to złączy razem.
0: Nazwa przepiękna.
1: To mamy właśnie piękną aferę.
0: Krypta, czyli, to jakby pomieszczenie grobowe, nie?
1: Co ta sonda?
0: Co to jest?
1: Czyli w to nie wierzymy, że to jest...
0: Giertych przyznał się, że był obrońcą, czy prowadził rozmowy z panem Kralem od maja. No tak. Więc tam te 4 miesiące, czy 3 to
1: A wczoraj trwało. W Polsat News siostra Nicole Suszek, siostra pana Suszka, powiedziała, że robił do niej podchody jeszcze w połowie roku 25.
0: Tak jest. Więc jakoś tak bardzo otwarcie o tym mówiła. I go nie lubiła. Tak. Powiedziała, że go nie lubi. I myślę sobie ja, że ta afera, jak wszystkie inne, tak Amber Gold, które też wydawało się PiS-owi, że się uda ugrać różne rzeczy, a tam była kwestia na przykład projektów prywatyzacji LOT-u. Zawsze kończą się tym samym, poza aferą Rywina, kończą się tym samym, czyli stabilnym podziałem Polski na 2 obozy. I tu mamy różnicę. Po pierwsze, polaryzacja na obóz, powiedzmy prawicowy, lewicowy, prawicowy, rządzący, jak to chce, opozycja, rząd, jest tak ogromna, że na ludziach afery dużego wrażenia nie robią, bo umacniają ich w przekonaniu, że obie strony kradną. Pytanie, która coś, jak się z nami dzieli? Czy się z nami dzielą? I PiS miał dobrą opinię do połowy drugiej kadencji, ale się z nami dzieli. No, Tusk nie dzieli, tylko obiecuje, więc tu o dziwo ta jego strona, widać społeczna, że tak nienawidzi PiSu, że kłamie, nieważne, obietnic nie dotrzymuje, jasne. Nic nam nie daje, oczywiście więcej zabiera nam. Właśnie postanowił młodym zabrać ulgi podatkowe, ale nie dopuszcza do PiSu, czyli do tej pory wydawało się, że podział główny w Polsce polega na tym, chcemy PiSu, czego nie chcemy. Ale tu bardzo się powiększyła konfederacyjność w 2 czy 3 odsłonach, jak to woli. I wydawałoby się, że ten podział uległ dużej komplikacji i taka afera na przykład może strzelić w PiS, a zostawić Konfederację. To Konfederacje będą rosły, a PiS będzie malał. Nic z tego, bo po pierwsze strzeliło też Konfederację przez pana Wiplera, ale po drugie nie za bardzo te sondaże chcą drgać. One są bardzo stabilne. Tam wolniusieńko coś się dzieje z Platformą i wolniusieńko coś się dzieje z PiS-em, ale
1: nie, ostatnie sondaże, żeby PiS... być... Bo ostatnio tymi sondażami łatwo jest grać. Słyszałem jeden, jak Paweł Lisicki gdzieś zobaczył sondaż 15 dla Brauna. To już w ogóle fantasta, ale teraz jest tak, że PiS-owi się ustabilizowało, nawet trochę rośnie, tak. Ponad 20, a Platformie widziałem szereg sondaży...
0: Troszkę spada.
1: Znaczy... Tak. jak zawsze przy aferach, to powódź, te pieniądze dla powodzi, pani Mróz-Gorgoń, kolejne, poprzednie, to się zawsze odkłada. Jak dobrze wiesz, lepiej ode mnie.
0: Ale później. Ale później się odkłada.
1: Ale chyba ja stawiam hipotezę, ty jesteś socjologiem i doświadczoną osobą, to może mnie potwierdzić albo zaprzeczysz.

0: To jest intuicja, proszę Państwa. Nie wiem tego, nie wyczytałem tego z książek. Wyssałem to właśnie teraz z palca. Tak czuję, że jakiś pojawił się odium dookoła Platformy. Jak się chodzi po Warszawie i rozmawia się ja z moimi rówieśnikami podchodzącymi pod 40. Nie, to zawsze mnie mniej więcej lubili, o dziwo. Ale to już staje się wstyd przyznać w Warszawie, że jesteś jakimś twardym platformercem. To znaczy, tyle się ulepiło.
1: Rozumiem. Że dwie rzeczy ci powiem.
0: Tak jak kiedyś rozpaczał przed wyborami w 15 roku niejaki Kuba Wojewódzki, że właśnie nie ma energii, że coś się, że już nie ma tego, że już jest tak...
1: Przestał wierzyć.
0: Tu mamy pana Sztura, który zapytany, co myśli o polityce, powiedział, że już się zmęczył, znudził, już go nie interesuje. Więc widać, że jednak ta ilość afer dookoła Platformy, oczywiście nie było spektakularnych spadków, ale że już nawet w Warszawie ta platforma staje się taka
1: odkłada.
0: Obrzydliwa, taka już lepka, taka nieprzyjemna. Więc lepiej w ogóle o tym nie mówić, a jeżeli się mówi, to z dystansem do Platformy. Jak? To zauważyłem. To
1: ja jest tego nie wiem, bo ja nie zadaję się kompletnie z tą stroną. Natomiast, tak jak mówiłem PiS-owi w drugiej kadencji, kiedy już zaczęły wychodzić te sprawy, że za dużo ciągną kasy ze spółek Skarbu Państwa, mówiłem, to się wam odłoży, to się w wyborach pokaże. Polacy są cierpliwi, nie pokazują w sondażach tego, ale przy kartce wrzuconej do urny tak. I tu pewnie ten odłożony efekt będzie. Ale dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, o twojej, znaczy napomkniętej przez ciebie pani profesor Imrus i Gorgoń. Otóż jak ją pierwszy raz zobaczyłem w telewizji, usłyszałem pierwsze dwa, trzy zdania, to byłem święcie przekonany, że to jest zrobiony obiekt przez sztuczną inteligencję. A okazało się, że to naprawdę... Potem się okazało, że ona chyba wyszła z tej sztucznej inteligencji, ale jak z ciałem i zresztą. Natomiast druga rzecz jest taka. Dzisiaj mi jeden gość od sondaży powiedział, że w rozmowach prywatnych z szefami tych sondażowni dowiedział się, że bardzo dużo ludzi ukrywa, nie chcę, jak jest przesłuchiwana przez sondażystów, nie chcę mówić, czyli nie jest uwzględniana. I zapytał mnie, czy wiem, jaki to może być procent. No to ja powiedziałem, że 20, może 30, a on powiedział, że 90 albo 95. Że te grupy niby losowe, tego 1000, tam 200, 300, które odpowiedziały i na podstawie których to odpowiedzi się wynik sondażu montuje, to są te z marginesu tych 5 czy 10%, których chciałem mówić, bo pozostałe 90% mówić nie chcę.
0: Okay, ale tak było
1: i że
0: zawsze.
1: Ten procent rośnie. Słuchaj, nawet mi powiedzieli... Nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Nie,
0: bo
1: nie.
0: Do mnie jak raz w życiu zadzwonił ktoś, to ja powiedziałem, że nie mam czasu, bo się spieszę i podejrzewam, że wiele osób też tak odpowiada.
1: Czasu, bo Polacy gdzieś, się tak, spieszą.
0: Polacy się spieszą.
1: Szczególnie ci z wielkich miast, więc, wykształceni.
0: Drugi raz pan doktor mnie prowokuje, próbując mnie obrazić. A ja cierpliwie nie będę, bo nie wiem, czy państwo wiecie, jak to jest z prowokacjami. Prowokacja się udaje tylko wtedy, kiedy sprowokowany zareaguje. Tak. Dopóki sprowokowany nie reaguje, to prowokacja jest nieudana.
1: A jeszcze mu cię podpuszczam, bo słuchałem, jak ty rozmawiasz z Krzysztofem Rakiem i na początku męczyłeś go przez 15 czy 20 minut o jakieś historiozoficzne kwestie dotyczące historii Polski, a Rak się zna na Niemczech i teraz i bardzo długo się wydłubywał
0: pamiętaj,
1: z tego.
0: Pamiętaj, że on chyba magisterkę ma, po pierwsze z filozofii, więc...
1: więc mogłeś.
0: Więc mogłem to raz, a dwa... On teraz pisze te swoje książki i tam koniec krucha niepodległość, więc on tam chyba tak... pozdrawiam pana doktora, bo on nas słucha. W pewnym wieku już chyba dorósł do tego, żeby większe myśli wyrażać niż tam tylko, prawda, kto kim będzie kanclerzem w Niemczech.
1: Podnieś mu poziom.
0: Tak.
1: O kurczę.
0: Nie, no udało się. Bardzo ciekawa rozmowa z tego wyszła. Dobrze, a to teraz my podnieśmy poziom. To jest Wieczór Wnet, doktor Józef Orze.
1: Jeszcze?
0: Jeszcze, bo to było o polskiej polityce.
1: To ja wstanę.
0: To ja teraz jeszcze tylko dwie uwagi do odnotowania z dziś też. Taki zrobię ci trochę obniżę poziom, bo tych newsów powrzucam. Pierwszy news z kanału Zero o dyrektorze Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotrze Cywińskim. To jest chyba syn profesora Cywińskiego.
1: Tak. Tak,
0: bardzo zacnego profesora. Natomiast sam Piotr Cywiński,
1: no,
0: dyrektor...
1: To strasznie ważnych książek o
0: Dowody niepokojowe.
1: Polskich bohaterach cywilnych, tak. Cywilizacyjnych, budowniczych Polski.
0: Zresztą warta. To książka, która zrobiła w latach 70. karierę.
1: Jak dokładnie.
0: Jak się zbliżała ten odprysk komunistów, który szedł do opozycji razem z Kościołem. Wtedy ta książka była czytana, jeszcze zrobiła furorę. I pana profesora Cywińskiego, Bogdana, pozdrawiam, bo to niezwykle sympatyczna postać. Nie mogę tego powiedzieć o Piotrze Cywińskim, bo to akurat postać raczej antypatyczna. News jest taki prosty, że pan dyrektor mieszkał w mieszkaniu za 192 zł przez wiele lat, prawie 20, kiedy ostatnio obecne Ministerstwo Kultury powiedziało, że to troszkę może za tanio, może pan dyrektor jednak troszkę może by ten czynsz...
1: 220.
0: Te 590 to też był jakiś kłopot, Portal Zero tam pytał, oczywiście Auschwitz-Birkenau nie odpowiada, wysyłał ich na Bertyczów. W końcu tekst opublikowali, zrobiła się draka. Taki jeden szkopulik, a drugi to jest nie wpuszczono polskiego historyka na Ukrainę na obchody pochówku ofiar ludobójstwa.
1: To chyba było normalne.
0: Woli. Właśnie.
1: Pytanie, że sobie wybierają.
0: No właśnie, zaczęli, bo pretekstem jest wpis z roku 23 na listę osób niechcianych.
1: 23?
0: Tak, 2000 oczywiście.
1: Ciekawe, co on... Możesz go zapytać jako dziennikarz?
0: Tak, zadzwonię.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że na pana Cywińskiego to się tak kombatanci skarżą od dawna, na przykład, że na te rocznice, jeśli ich nawet wpuszcza, a to tak z tyłu, nie zawsze na krzesełka, nie z przodu, bez szacunku, to kiedyś flagi biało-czerwone odbierali. No. Czy jacyś ochroniarze? To
0: tak. Nie wiem, może czas na zmianę warty w tym muzeum.
1: Od dawna i nie tylko w tym.
0: Zaryzykuję, czeka jestem, jakie będę miał z tego ewentualne kłopoty. A propos kłopotów, na drugą nóżkę, żeby nie było, bo ostatnio po rozmowie z wiceprezesem Polejowskim dostałem taką informację, że ktoś się bardzo obraził, że jestem braunistą, więc żeby nie było, że jestem braunistą.
1: To dlaczego się mają obrażać?
0: Nie, no, że ja jestem braunistą i że przez
1: nie to... powinieneś być.
0: Że nie powinienem być.
1: A dlaczego nie powinieneś?
0: No bo...
1: Nie jesteś, ale dlaczego nie powinieneś?
0: To jeden z patronów.
1: Nieładnie być braunistą.
0: Tak, że nieładnie, ale to, żeby już było jasne, że nie jestem, to odczytam zeszłotygodniowy numer tygodnika Do Rzeczy, żeby było śmieszniej. Dwóch panów G. Zresztą polecamy. Paweł Lisiecki chyba będzie jutro u nas na antenie, ma taką nadzieję.
1: A u mnie będzie w październiku w klubie Ronina.
0: Ale żeby była jasność, też to warto nadmienić, Do Rzeczy staje się w zasadzie, co się na mnie znowu też obrazi, tygodnikiem...
1: Braunistów.
0: Tak, staje się takim niemalże oficjalnym organem prasowym Brauna. Nawet na ich kanale YouTube już robią współpracę z Kroną Brauna oficjalną, mają filmy wspólne z partyjnym tym. To może tak nie powinno koniec końców być, no ale trudno, jest jak jest, żyjemy w świecie, jakim żyjemy. Notka dwóch panów G. Nasze wiewiórki zaklinają się, że po mieście chodzą taśmy i to nie byle jakie, ponieważ ma na nich wybrzmiewać głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym, głos Grzegorza Brauna. Wiewiórki przekonują, że Grzegorz rozmawia o ściąganiu do Polski siły roboczej z dość odległych rejonów, a mianowicie z Afganistanu i Pakistanu. Brzmi to wiarygodnie, bo przecież nie z Ukrainy. Tak dowcipnie tą notkę kończą, a cytuję to dlatego, bo jest jakiś rwetes w Konfederacji Korony Polskiej. Ludzie odchodzą. Ja jeszcze nie wiem do końca dlaczego. Staram się dowiedzieć, co tam się dzieje. Wydaje się, że Grzegorz Braun czyści struktury sobie.
1: Przed wyborami.
0: Tak, że czyści z tych jego zdaniem najbardziej radykalnych i najbardziej też niestabilnych jednostek. Zresztą jedna pani nagrała film, została porzucona przez Brauna, poparła jego tezy, a Auschwitz-Birkenau ścigają prokuratura, prosiła o pomoc. Koniec końców pomocy nie dostała, tylko radę, żeby ją Pan Bóg prowadził. I tak się tym oburzyła z Torunia, że aż nagrała filmik, a inni działacze publikują takie apele, że zostają z Braunem posłowie, no i apele, że to właśnie służby rozbijają partię od środka.
1: Co wolno wojewodzie? To nie tobie.
0: No to prawda. A w sumie tak a propos tego Auschwitz, myśmy Cywiński, tak sobie pomyślałem, Czy przypadkiem nie było jakichś przepływów finansowych między koncernem IG Farben niemieckim, który produkował ten cyklon B do tych obozów, a Grzegorzem Braunem? Bo to jednak
1: dlaczego?
0: Tak. No bo tak wybielać koncern niemiecki z
1: ale on wtedy nie żył.
0: No tak, ale to teraz, skoro nie było, to i koncern niemiecki chemiczny.
1: No to zadaj publicznie pytanie, jakimi farbami malował Grzegorz Braun swój dom?
0: O, na przykład. No dobrze, to tyle tematów.
1: Gdzie jest faktura?
0: Historycznych, wartych odnotowania.
1: A chciałem powiedzieć o panu G, jednym, o. czyli o Czarku Gmyzie, że udzielił długiej rozmowy o, właściwie o Smoleńsku, gdzie potwierdził to wszystko, co mówił przedtem, czyli trotyl na skrzydłach i takie rzeczy. Bardzo ciekawa rozmowa.
0: Warto to odsłuchać rzeczywiście w kontrze do pana redaktora Rafała Siemkiewicza, który z kolei napisał tekst, że koniec z tym zamachem, na co bardzo się obruszył Antoni Macierewicz. W ogóle na prawicy jest niezwykle ciekawie i to będzie niezwykle ciekawy rok. Sezon do
1: na
0: wyboru.
1: Prawicy?
0: Tak, na prawicy, bo tworzą się zupełnie nowe podziały. Będziemy to dla państwa opisywać, ale na koniec zdam tą przyjemność do
1: już
0: prawie.
1: Jest koniec?
0: Już jest
1: nie,
0: koniec?
1: 11 minut jest.
0: Tak, tyle mamy na świat, panie doktorze. Tyle nam zostało, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje dookoła nas, a dzieje się dużo. Rosja, Niemcy, Turcja, Izrael, Grecja. Wiele ciekawych konfiguracji. Którą wybrać?
1: Jeszcze jest Turcja, Arabia Saudyjska, Pakistan.
0: Tak jest.
1: I nowy blok wojskowy najwyraźniej w kontrze do niepowodzeń amerykańskich na Bliskim Wschodzie. I chłopcy stwierdzili, to sunnici zresztą, w przeciwieństwie do szyitów, że muszą się jakoś sami bronić. Akurat takich prób było już dużo, ale ta próba wygląda na dość taką gwarantującą, że z tego coś zostanie. A Turcja teraz ostatnio nie, ale wcześniej na przykład w Syrii zajmowała się żołnierze tureccy walką z tymi różnymi powstańcami wspieranymi przez Rosjan, przynajmniej przez grupę Wagnera. Więc tu Turkowie pokazali, że się Rosjan nie boją. I to, o czym opowiadałem, że przed ćwiczeniami lotniczymi NATO nieopodal Królewca były przecież 2-3 tygodnie wcześniej wielkie manewry morskie natowskie na Bałtyku, w których brał udział największy okręt wojenny turecki, taki helikopterowiec, z którego mogą też startować te największe tureckie drony. To duża niespodzianka, bo Turcja zademonstrowała, że Bałtyk to też jest dla niej bardzo ważne morze i że ona będzie brała udział w obronie tego Bałtyku przed Rosjanami. To duży sukces Amerykanów, tak przy okazji.
0: Jest jakiś sukces Amerykanów się okazał.
1: No wybrać sobie czasem się coś.
0: Nie dobra, by
1: armii amerykańskiej wręcz, nie Amerykanów.
0: Wenezuela oczywiście jest, no ale Iran.
1: Aby była. Teraz nie wiadomo, czy ten sukces dalej się będzie rozwijał, bo mają być jakieś wybory chyba w Wenezueli i pytanie, co będzie potem. Czy też nowa władza będzie równie spolegliwa wobec Amerykanów, czy wobec Rubio? I czy dalej Amerykanie będą właściwie dysponowali ropą wenezuelską, którą trochę traktują jak swoją? Ale tam się zdarzyła rzecz dość zabawna, bo prezydent Trump w swoim wpisie zapisał coś takiego, że rezerwy wenezuelskie, jak się je doda do rezerw amerykańskich, to one zapewnią Ameryce bezpieczeństwo i tanią bezpieczeństwo ropne i tanią ropę. Kłopot polega na tym, że przez rezerwy wenezuelskie rozumie się nie ropę, którą się wydobywa, która siedzi w zbiorniczkach, a jak się już ją wydobędzie, to nie całą, tylko jakieś 80%, bo zawsze się część zostawia. Więc dodał rezerwy amerykańskie, które są rezerwami strategicznymi do użycia, do rezerw, które jeszcze rezerwami geologicznymi, których się nie wydobywa jeszcze. Ale to Trump to w wszystko może napisać, więc no żaden dobrze. Problem.
0: To wolisz Bliski Wschód, czy wolisz Europę i...
1: Co ty wolisz?
0: O Europie dużo mówimy ostatnio, o tych prowokacjach. To mnie interesuje Turcja, Bliski Wschód i Arabia Saudyjska i Iran. I to, czy to, co dzieje się w Waszyngtonie, bo zdaje się, że powoli traci kontrolę nad Departamentem Wojny jego sekretarz pan...
1: Znaczy ma coraz większy opór i protest, czy traci kontrolę, to podobno wręcz przeciwnie, bo właśnie wymusza swoją wolę wbrew, no, najlepszym dowódcom w ogóle i usuwa ich powolutku, jednego po drugim. Cele jakby są dwa.
0: Znałem takiego generalissimusa, który tak działał.
1: Który tak działał w 1937 roku.
0: Tak, ale też drugiego, który...
1: I Tuchaczewskiego, swojego najlepszego dowódcę wziął i stracił.
0: Ale też takiego, który zajmował się akwarelami wcześniej.
1: I katem polskim był.
0: Tak, no. Tak. On też był mądrzejszy od swoich dowódców.
1: Chyba zwątpił to, bo jak musisz wykończyć swoich dowódców, to chyba nie mówisz, że jesteś mądrzejszy, tylko potężniejszy. Nie bardzo wiem. W każdym razie kolega Hexet, który tak i tak jest ciągle pierwszym kandydatem na koziołka ofiarnego za niewygranie wojny z Iranem, usiłuje wzmocnić swoją pozycję przez wygaszanie oporu w Departamencie Obrony czy Wojny, jak to woli. I tam usuwa generała za generałem. I to jest kłopot dla nas, dla Europy, bo istnieje równocześnie plan wychodzenia Amerykanów w Europie, którego jednym z punktów jest osłabianie albo zdejmowanie jednej gwiazdki z mundurów czy z pagonów dowódców amerykańskich w NATO, czyli Hexet chce czterogwiazdkowych generałów zredukować do trójgwiazdkowych, ale nie przez zabranie im gwiazdki, tylko przez tamtych zabranie z powrotem, a danie nowych. Ale plan jest gorszy, bo po tych trójgwiazdkowych to nie będą dwójgwiazdkowi, tylko będą niemieccy generałowie. I tego należy się bardzo bać, bo cała siła NATO to nie jest piechota amerykańska, tylko przede wszystkim ten high-tech amerykański. Wywiad, siły kosmiczne, komunikacja kosmiczna, logistyka. To są rzeczy, których Europa... armie europejskie, dowódcy europejscy nie posiadają. I jeżeli by się zamieniło tych, zabrało dowódców amerykańskich i dało tam dowolnych, czyli niemieckich, to okaże się, że ta armia nie funkcjonuje, ta natowska armia nie ma jak funkcjonować. No, nawet nie będzie umiała ćwiczeń przeprowadzić. Ostatnio minister obrony brytyjski zebrał wszystkich swoich generałów i zapytał: wymyślcie, co będziemy mogli zrobić w hipotetycznej sytuacji, w której tracimy zdolności logistyczne, wywiadowcze, kosmiczne, rakiet balistycznych, czyli wszystko, co dają Amerykanie. Na co generałowie powiedzieli: nic nie możemy zrobić. Nie będzie nas, nie będzie armii brytyjskiej. Ona do niczego się nie będzie nadawała. A powiedział pan minister: no to już wiecie, co macie robić, tylko że to oznacza pracę na 10 lat. Czyli Rosja ma 10 lat, żeby zrobić z nami porządek. I to jest jedna z gorszych wiadomości. Więc tak naprawdę Hexet w walce o swoje stanowisko osłabia armię amerykańską na tyle, że to już poszło do mediów i stało się sprawą polityczną. Normalnie jak tam są między generałami a ministrami niesnaski, to generałowie starają się to załatwić służbowo. A co się stało? Jest taki najwyższy urzędnik cywilny w armii, nazywa się sekretarz armii, a nazywa się Driscoll. Co on zrobił? Narzekał Hexetowi na Hexeta, ale ten nie reagował. A to kumpel w ogóle Vansa z uczelni, ten Driscoll, poszedł do prezydenta Trumpa, powiedział mu, że oficerowie, generałowie się buntują, bo mają rację, a Hexet racji nie ma i tak nie można tej armii prowadzić i ministerstwa. A ponieważ Trump nie przejął się tym w ogóle, to Driscoll powiedział, że się podaje do dymisji na koniec wizyty. I to oznacza chyba początek bardzo dużego buntu, który na przykład zaczął się, czy którego jednym z etapów było to niezadowolenie na lotniskowcu amerykańskim, którym za długo marynarze pełnili służbę i tam już były i oznaki buntu, i wielkie oznaki protestu, a także tam depresji. Podobno nawet ktoś skakał przez burtę.
0: Czyli jednak taka nawet nie za długa wojna wykańcza siły zbrojne Ameryki.
1: Półroczna. A tylko dlatego, że Hexet nie podjął decyzji wymiany tego lotniskowca na inny, który zrobił dopiero po tej aferze. Czyli można to było zrobić. I w końcu ten lotniskowiec, co tam pół roku służył, zawinął do jakiegoś portu, wypuścili marynarzy, no to wiadomo, co się w tym mieście będzie działo. To parę tysięcy ludzi. Małe miasteczko.
0: Zarobki PKB w miasteczku poszobuje do góry.
1: Przez te pół roku nazbierało im się kasy.
0: No więc właśnie, zawsze tak jest. Jak statek wpływa do portu, jakoś miasta portowe się nie zwijały, a nawet się rozwijały. Więc cóż zrobić? Takie są odwieczne
1: prawa. Usługi publiczne szczególnie się rozwijają.
0: Tak jest. Taka jest natura miast portowych. Nic z tym nie zrobimy.
1: I taka jest natura marynarzy.
0: Również. I z nią też niewiele zrobimy. Tak jak z naturą czasu, który upływa zawsze za szybko. Godzina 20 za 8 sekund. To był Wieczór Wnet. Doktor Józef Orzeł był razem z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Widzimy się jeszcze za tydzień. Jestem.
0: Jest.
1: Ja
0: jeszcze
1: dziękuję.
0: Będzie za tydzień. A ja dziękuję przede wszystkim naszym patronom. Jest apel, koląca prośba. Naprawdę, żeby ten Patronite potraktować poważnie.
1: 500 tysięcy naszym celem.
0: Nie.
1: Przesadziłem?
0: Tyle nam nie potrzeba, nie jesteśmy ale rzeczywiście...
1: Ale się przyda.
0: Nie, to jakby i tak opłacamy, nie jest źle, ale gdyby było 6, mamy 4,5 tysiąca, potrzebujemy więcej 6 tysięcy patronów. Więc jeszcze jest droga do przebycia, dlatego jest apel, żeby po komórkę sięgnąć i wklepać patronite.pl/radiownet, taki adres, i zostać patronem. Ewentualnie jak ktoś nie chce, nie może, to wejść na stronę wnet.fm. Tam jest zakładka po prawej stronie od patrzącego na ekran. Taka wyróżnienia wspieraj nas i tam jest też możliwość przelewu na konto w ramach darowizny albo innego wsparcia. Tak czy inaczej Radio Wnet funkcjonuje jako radio niezależne od każdej partii politycznej, każdej siły politycznej. Dzięki Państwu, dzięki patronom i bardzo sobie to cenimy i bardzo Państwu za tą możliwość dziękujemy. Wieczór Wnet. Do zobaczenia. Wracamy w tym składzie za tydzień w czwartek o 19:07. Do
1: usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
2: Wieczór Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Dublin, wieści ze Szmaragdowej Wyspy. No jakże nietypowa pora, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, ale tak po prostu musi być. Tomasz Wybranowski i na Lucy gdzieś ze studia Riverside redaktor Bogdan Ferenc, którego wywoływuje.
2: Halo, halo?
1: Bogdan Ferenc znalazł się, ten nasz donosiciel, co dzieje się na zachodniej części wyspy, choć nie tylko. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam też Ciebie oczywiście, Tomaszu.
1: Prywatnie powiem Panie i Panowie, że testuję czystopis mojej powieści, bo stwierdziłem, że czas goni, więc czas będzie coś zrobić z tą powieścią, także redaktor Bogdan Ferenc jest bardzo dzielny. Natomiast Panie i Panowie, zanim te najważniejsze informacje, to nasze kalendarium. Dostałem kilka maili, że czasami Państwu brakuje tego kalendarium. Dzisiaj 4 dzień września, Panie i Panowie, i trzy bardziej niż ważne daty. 4 września 1922 roku w trakcie wojny domowej w Irlandii doszło do tajnego spotkania między Richardem Malcahem a Imonem de la Verą, przywódcą republikanów. Rozmowy nie przyniosły oczywiście przełomu. Tego samego dnia duża wojowników republikańskich zaatakowała koszary w Carrickmacross w hrabstwie Monaghan. Atak był nieudany, ale zginął jeden żołnierz wolnego państwa. Kilka lat później, w 1948 roku, 4 września, premier John Costello ogłosił, że Irlandia zerwie wszystkie więzi nominalne z Wielką Brytanią i stanie się republiką. I był to krok prowadzący ostatecznie do ogłoszenia republiki rok później, w roku 1949. No i taki trochę żartobliwy, redaktor Bogdan się ucieszy, bo to trochę związane z Forty Foot, tym niezwykłym akwenem w Morzu Irlandzkim, znanym z powieści Ulli. 4 września 1976 roku dziewczęta i kobiety Irlandki zorganizowały wielki protest przeciwko kąpieli wyłącznie dla mężczyzn 40 Foot w Sandyko w Dublinie. Było to jedno z pierwszych widocznych działań feministycznych w Irlandii skierowane przeciwko tradycyjnym ograniczeniom społecznym.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: I co ty na takie diktum, Bogdanie? Ta awanturka, dokładnie 50 lat temu przy 40 Foot w Sandyko, gdzie ta wielka wieża, gdzie zaczyna się akcja Jamesa Joyce'a.
2: A czy są jeszcze kontynuowane takie rzeczy, czy już nie?
1: Czasami
2: chyba
1: zdarzają się.
2: Nie słyszałem ostatnio.
1: Czasami się zdarzają i nawet trochę w stylu Pussy Riot dzieją się tam ciekawe rzeczy, ale to w okolicach...
2: Jest ciekawa rzecz jeszcze, wiesz, bo ktoś zrobił Brytyjczykom bardzo na przykrość i im dwie ciężarówki Guinnessa wyprowadził. Po prostu wzięli, ukradli, pojechali, będą pić. To jest dopiero kradzież.
1: No właśnie, to jest kradzież. Może nie stulecie, ale często zdarzają się takie historie. Mój kolega kiedyś przypłacił to utratą pracy, panie i panowie, bowiem na pewien parking wjechała nieoznaczona furgonetka. On ją przepuścił, no i ktoś podłączył do ciągnika wielką cysternę z Guinnessem i odjechał sobie psiną dal. No i mojemu koledze, Pawłowi, pewnie nie słucha, też to praca odjechała psiną dal, także warto w pracy być czujnym, panie i panowie. A za chwilę przechodzimy do wiadomości. Studio Dublin. Bogdanie, Irlandia protestowała przeciwko drożyźnie. Mała demonstracja, bo wszyscy spodziewali się, że będzie kilka tysięcy, a tych uczestników można liczyć na setki. 31 sierpnia na ulicach kilku miast odbyły się te nieliczne protesty zapowiadane jako ogólnokrajowa demonstracja przeciw drożyźnie. W Dublinie główne zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 11 przy O'Connell Bridge. Protesty zapowiadano również w Cork, Galway, Ennis, Waterford i Limerick. Tylko do do takiej małej demonstracji doszło w Cork. Na pierwszy rzut oka, Bogdanie, niby przełomu nie ma. W Dublinie pojawiło się kilka setek ludzi. To zdecydowanie mniej niż sugerowały te wcześniejsze zapowiedzi organizatorów, więc demonstracja nie stała się masowym buntem społecznym, ale jej znaczenie jest większe, jeśli spojrzymy na szerszy kontekst, z czym zapewne się zgodzisz. Szefie najpoczytniejszego portalu polska-kije.com, bo Irlandia rzeczywiście ma problem z kosztami życia. Ceny mieszkań, najmu, energii, żywności, paliwa, transport i tak mógłbym wymieniać bez końca. Dla wielu gospodarstw domowych nie chodzi już o komfort życia, ale o bardzo proste pytanie. Ile zostaje w portfelu po opłaceniu podstawowych rachunków? No i najbardziej widocznym symbolem stały się ceny paliw. I tutaj pojawia się chyba ważny zbieg okoliczności, bo zaledwie kilka dni przed protestem irlandzki parlament trochę obudził się z tego wakacyjnego snu. Został zwołany z wakacyjnej przerwy, aby przedłużyć obowiązywanie obniżonych stawek akcyzy na paliwa. No i pierwotnie od 1 września miała nastąpić kolejna podwyżka. Benzyna miała zdrożeć o prawie 9 centów na litrze, a diesel około 10 centów. Rząd zdecydował jednak, że podwyżkę odłoży. Obniżone stawki mają obowiązywać do listopada, a później akcyza ma być przywracana stopniowo aż do lutego 2027 roku. To ważny szczegół, albowiem oznacza, że rząd Michaela Martina sam niby uznał, że sytuacja gospodarstw domowych jest na tyle trudna, ile nie można w tym momencie po prostu dorzucić kolejnego obciążenia kierowcom, ale niektórzy mówią wprost i bez ogródek. No cóż, to jest wstrzymanie na 2 miesiące tychże podwyżek. No i cóż, Irlandia, która na papierze wciąż jest mocnym, drogim i sprawiającym, że każdy, kto tutaj przybędzie, myśli sobie, że zawołuje świat i będzie panem owego świata, nie wygląda to tak kolorowo, więc nawet te 9 centów na litrze benzyny, czy 11 centów na dieslu, no ważą dla każdego Irlandczyka i Irlandki. Czy problem polega na tym, że przekaz rządu bardzo szybko wyszedł poza koszty życia i koszty życia demonstracji? Czy demonstranci zorganizowali, tak jak ty trochę sugerowałeś już, ale dzisiaj pewnie to rozwiniesz, te protesty w bardzo złym czasie, bo to koniec wakacji, okres lenistwa, kanikuły, błogości i tak dalej, i tak dalej?
2: Przede wszystkim rząd nie uznał, a przestraszył się, i bądźmy tutaj precyzyjni akurat, bo zapowiedzi były naprawdę bardzo poważne.
1: Można Bogdanie, ja tylko cytuję państwowe media. Ja tylko
2: jak mówisz o tych mediach, to tak rozumiem oczywiście. W każdym razie chodziło o to, że faktycznie z jednej strony trochę w społeczeństwie uspokoiły się nastroje, kiedy usłyszeliśmy, że jednak ta niższa akcyza zostanie jeszcze przez 2 miesiące i będzie ona obowiązywała. No ale z drugiej strony też masz rację mówiąc, że są oczywiście, to był koniec wakacji, dzieci szły do szkoły, trzeba było kupić im te wszystkie kredki, podręczniki i zeszyty, więc tutaj okres był też taki, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby Irlandczycy aż bardzo tak na to zwrócili uwagę, żeby, jeżeli by rząd nie wstrzymał swojej decyzji o powrocie akcyzy do starych stawek, przynajmniej tej pierwszej transzy, z całą pewnością te demonstracje byłyby większe, byłyby zaznaczone, a tak media reżimowe w Irlandii mogły sobie pozwolić na to, żeby na przykład nic o tym nie napisać, ewentualnie informować w stopniu tak szczątkowym, że trudno było nawet znaleźć taką informację. Co jednak jest istotne w tym wszystkim? Zaraz po tym nagłym posiedzeniu naszego parlamentu irlandzkiego.
1: No można to nazwać dzikim, no bo posłowie byli niektórzy nawet oburzeni i zaskoczeni, no i musieli im skracać sobie wakacje, więc trochę na dziko podjął to szef rządu Michael Martin, nasz Taoiseach.
2: Tak, dokładnie tak się stało i wtedy po prostu już opozycja ustami Sinn Féin powiedziała, że jest to, co zostało zrobione, jest totalną bzdurą, to przesunięcie o te 2 miesiące. Bo drodzy Państwo, niestety podwyżki będą wracały w listopadzie, czyli w miesiącu już zimowym, kiedy należy kupować dosyć dużo oleju opałowego, kiedy wyższe są rachunki za prąd, no a jednocześnie bardzo dużo zużywa się wtedy paliw pędnych. No tylko i wyłącznie dlatego, że pogoda jest taka, że nie pozwala na spacery, częściej jeździ się tutaj wtedy samochodami. No i jednocześnie, co tutaj dodać? No, Sinn Féin niestety znowu ma rację, bo rząd tak trochę bez pomyślunku to zrobił, tak po prostu zrobił, żeby przesunąć tylko to w czasie. No i dlatego twierdzę, że te demonstracje nie odbyły się tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie mamy to przesunięcie. Nie wiem, czy uda się faktycznie, no bo tak, ostatnie lata pamiętamy, że w okresie zimowym no to wprowadzano jakieś dodatki, jakieś dopłaty, rząd się tłumaczył, załamywał ręce, litował się nad nami, robił wszystko, co tylko mógł, żeby tę zimę jakoś przetrwać i żeby nie było tak wysokich kosztów zakupu paliw pędnych i grzewczych. A w tym roku nagle mamy w końcówce wakacji zapowiadane, że jeżeli nic się tak tragicznego innego nie stanie, no to pewnie po prostu będziemy mieli podwyżki akcyzy na paliwa. No, trochę się to rozjeżdża z tym, co do tej pory mówiono, że politykom leży na sercu to wszystko, co dzieje się w Irlandii, nasz los, czyli podatników. No i jeszcze na dodatek będą nas chronić na wszelkie możliwe sposoby. Owszem, są takie propozycje, bo irlandzki rząd rozważa już odsunięcie w czasie podwyżek podatku węglowego, nawet do 2030 roku, co zasugerował wicepremier i minister finansów Simon Harris. Ale jest to dopiero propozycja i naprawdę nie wiadomo, czy to zostanie wdrożone, czy nie. O tym przekonamy się przede wszystkim w dniu 4 października, czy kiedy zostanie zaprezentowany po raz pierwszy budżet na 2027 rok, a ten ma być, jak powiedział z kolei sam premier, mniej rozrzutny niż były do tej pory, chociaż ja nie zauważyłem, żeby ubiegłoroczny był bardzo rozrzutny. Więc zobaczymy, na co będą kierowane pieniądze, bo jak mówi premier, będą one kierowane głównie na to, żeby była pomoc ukierunkowana dla osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej, a nie żeby dostawali wszyscy jak leci. Także mamy ciekawostki, dużo ciekawostek finansowych. To, co będzie się działo po powrocie posłów i senatorów, może być naprawdę ciekawe, bo przewiduje dosyć ostre debaty parlamentarne, przynajmniej jeżeli będą one związane z finansami dotyczącymi tego kraju, a oczywiście też podatków, no a później za miesiąc właściwie, bo to będzie tylko miesiąc, pozostaje nam do ogłoszenia budżetu i do debaty budżetowej. Co się stanie wtedy? Prawdopodobnie będzie tak jak w zeszłym roku, czyli rząd przedstawi ustawę budżetową, da po kilkanaście minut na to, żeby kluby i partie przedstawiły swoje stanowisko, zamknie się dyskusję, przegłosuje i tak się skończy. I dopiero później debata rozpocznie się tak naprawdę w mediach, bo to ostatnio bardzo modne, żeby nie dać dokładnie wypowiedzieć się posłom oraz senatorom, tylko przenieść debatę gdzieś, gdzie nie ma już ona najmniejszego sensu, ponieważ tak, jeżeli budżet jest przegłosowany, no to można wszystko mówić dobrze, źle albo wcale. Także tak się dzieje w Irlandii. Jest to trochę zamykanie ust opozycji i walki opozycji o to, żeby jednak budżety były zmieniane, ewentualnie dostosowywane do potrzeb ludzi, którzy mieszkają w tym momencie w tej drogiej, bardzo drogiej Irlandii.
1: Szef redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com, a my słuchamy.
3: Studio Dublin.
1: Nietypowa pora, bo dużo dzieje się przy Wiejskiej 2, o czym donosił redaktor Łukasz Jankowski. Natomiast, Bogdanie, ja zastanawiam się, gdzie zaprowadzi nas Irlandia, która przewodzi teraz Unii Europejskiej, to po pierwsze. Po drugie, zastanawiam się też, co będzie z ETS-ami, co będzie z tymi uprawnieniami do emisji, które nazywam obligacjami wyrzucanymi w powietrze, że tak się malowniczo wyrażę. 10 krajów, które chce to odlec albo zablokować, w tym oczywiście Polska i między innymi Włochy, Słowacja i Węgry. Natomiast Irlandia, to co mnie zastanawia, nie ma takiego wielkiego długu, jeżeli chodzi o zapisane kwoty w budżecie, jak Rzeczypospolita Polska, więc tutaj możemy być trochę bezpieczniejsi niż nasi słuchacze i piękne słuchaczki pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Deficyt budżetowy umowy w wysokości ponad 170 miliardów, to jest już nie fraszka, nie igraszka. Prawdopodobnie może też ten budżet się zwiększyć, panie i panowie. W Irlandii tak nie jest, natomiast w Irlandii przeraża nas coś zupełnie innego. To są niby małe rzeczy, Bogdanie, ale te małe rzeczy zaczynają już doskierać Irlandczykom, Irlandkom, panom tej ziemi, rezydentom, którzy uczciwie pracują i płacą podatki, no i tym, którzy korzystają z pomocy wszelkiej socjalnej, bowiem 1 września ma nastąpić ta kolejna podwyżka, miała nastąpić ta kolejna podwyżka. Nie przemieszczałem się jeszcze komunikacją miejską pod niebem miasta Dublina, ale też właśnie komunikacja miejska ma też wzrosnąć.
2: No tak, ale od przyszłego roku dopiero. I to jest dobra informacja, bo były takie propozycje, żeby od 1 września to wszystko się stało. Niestety na tyle nieprzygotowanie było na tyle duże, że po prostu przestawiono to, ale to wzrośnie. Średnio można liczyć, że cena biletu takiego jednorazowego podniesie się o około 15%, chociaż będą to większe i mniejsze różnice w zależności od miasta, w zależności od przewoźnika, w zależności od tego, jaki rodzaj wybierzemy transportu.
1: No tak. Bogdanie, ale tutaj widzę, ale poczekaj. Widzę tutaj pewną nieścisłość. Oczywiście wiem, że to w przyszłym roku. Natomiast Irlandia, która chce być mistrzem świata w tych zielonościach, religijnościach, bo ja trochę przywiązuję już ten kult zieloności, progresywności a propos energii elektrycznej i skasowania wszelkich węglowodorów, pewną nieścisłość. No bo jak tu zachęcić ludzi, Irlandczyków, rezydentów na Szmaragdowej Wyspie chociażby, żeby promowali podróże komunikacją miejską, autobusami elektrycznymi, ergo naszym lusem, tramwajami, ergo szybką koleją podmiejską, skoro te ceny skaczą w górę. Ja nie widzę tutaj jakiejś logiki po to czystości. Ty zaraz powiesz, że no gdzie tam doszukuje się logiki w roku pańskim 2026?
2: Nie, ja tobie to wytłumaczę, bo to jest proste.
1: No to wytłumacz mi, słucham.
2: Rząd powiedział, że będziemy mieć zielony kraj. Powiedział. Wprowadził niższe opłaty za bilety. Wprowadził. Więcej osób zaczęło jeździć tramwajami, autobusami, pociągami. Tak. No więc teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Skoro nie można mieć zwiększyć ilości kursów, nie można kupić większej ilości autobusów, a nawet jak je się kupi, to one stoją w zajezdniach, bo nie ma ładowarek, żeby je naładować, bo mówimy o elektrycznych autobusach, no to tak. Po co w ogóle cokolwiek wyrobić, jak można podnieść bilety, dalej mówić o tym, żeby ludzie kupowali samochody elektryczne, dalej mówić, że będzie zielona Irlandia, dalej mówić, że Zielony Ład jest super i płonącą planetę będziemy ratować, ale będziemy ją ratować już za większe pieniądze. Proste? Proste.
1: No proste, tylko podobnie może być z naszą irlandzką wołowiną i z naszymi produktami rolno-spożywczymi Rzeczypospolitej Polskiej, no bo zapewne z Mercosurem przegrywają irlandzcy farmerzy i przegrają nasi rolnicy, natomiast jeżeli tych rolników zabraknie i na Szmaragdowej Wyspie i w Rzeczypospolitej Polskiej, no to wtedy te ceny poszybują pod nieboskłony, no i nie wiem, za kilo wołowiny byle jaki trzeba będzie zapłacić, nie wiem, ze 350 zł?
2: Tak może być. Kończąc jeszcze temat tych przejazdów drożejących, to jest, drodzy Państwo, po prostu skok na naszą kasę i inaczej się tego nie da nazwać i to było powiedziane prawie oficjalnie, bo minister transportu stwierdził, że rząd musi znaleźć większe pieniądze na to, żeby rozwinąć szerszy front inwestycji. Ja cały czas nie rozumiem, jak kraj typu Irlandia, który ma zawsze nadwyżki budżetowe, czyli zawsze więcej zarabia rocznie niż planował, może nie mieć pieniędzy. To jest bzdura wciskana mieszkańcom tego kraju, podatnikom w Irlandii. Nie wiem, co robią z tymi pieniędzmi, nie chcę się nawet domyślać, ale jeżeli w ten sposób traktuje się mieszkańców dowolnego kraju w Europie albo na świecie, w tym przypadku akurat w Irlandii, no to coś tutaj nie zagrało. Co jest najgorsze w tym wszystkim, drodzy Państwo, to jest to, że społeczeństwo praktycznie przestało reagować na cokolwiek. Jest tak już obojętne, że to jest kwestia wręcz przerażająca i tutaj chyba musi coś się zmienić, żeby politycy przestali robić sobie takie, użyję takiego kolokwialnego słowa, jaja z nas, no to niestety, ale musimy im pokazać, że tego nie powinni robić, bo chyba mamy powoli tego dosyć. Można powiedzieć, że młodzi ludzie zaczęli się budzić w Irlandii, bo coraz częściej widzę w mediach społecznościowych, głównie tych, gdzie prezentuje się filmy wypowiedzi młodych ludzi, 18, 19, 20 kilkuletnich Irlandczyków, którzy mówią, że przestał im się podobać ich kraj i tak naprawdę nie mówią o tym, że wyjadą, tylko że zrobią tutaj porządek i to jest niebezpieczne dla rządzących i tutaj nad tym powinni się zastanowić, bo nawet te wszystkie wasze ustawy, które zamykają usta w internecie, nie powstrzymają tych młodych ludzi, żeby kiedyś wyszli na ulicę i zrobili faktycznie z wami porządek, czyli powyrzucali was z roboty. Będziecie wtedy zamiatać ulicę, a oni będą rządzić. I o tym politycy powinni pamiętać.
1: No ale Bogdanie, i tak mamy. Wszyscy mówią, że średniowiecze było niedobre. Teraz mamy średniowiecze, panie i panowie. Tak mówię o osobach, które są trochę więźniami tych wielkich korporacji, są uzależnione od kredytów, kredycików i innych historii, więc no trochę tego średniowiecza, tu zgodzę się, rzeczywiście jest. Ale o tym innym razem w Muzycznej Polskiej Tygodniówce zaserwujemy państwu takie porównania. Średniowiecze i współczesność, z doktorem Bogdanem Ferencem szykujemy taki program. Natomiast teraz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, wiadomość bardziej niż ważna. A mianowicie, drogi Bogdanie, w twoim imieniu i w swoim i Radia Wnet wysłałem maila dziękczynnego, dziękując za służbę jako ambasador Republiki Irlandii pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej panu Patrickowi Hohi i witamy nowego dyplomatę, pan Jonathan Conlon, możemy to ogłosić, Bogdanie, nowym ambasadorem Republiki Irlandii w Rzeczypospolitej Polskiej.
2: No tak jest, już mamy te wszystkie sprawy, że tak powiem, klepnięte, czyli pan Jonathan Conlon, jego ekscelencja Jonathan Conlon, bo tak już teraz powinniśmy mówić,
1: tak.
2: Otrzymał listy uwierzytelniające, które złożył w naszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co oczywiście wiąże się z tym, że oficjalnie został ambasadorem Republiki Irlandii w Rzeczypospolitej Polskiej. Jego praca, no cóż, będzie ważna. Będzie to, z tego co powiedział, kontynuacja tego, co robił do tej pory pan Patrick Higley. I w tym momencie można powiedzieć, że to będzie dobra misja dyplomatyczna. Dlaczego? Bo jeżeli faktycznie będzie kontynuował to, co robił jego poprzednik, no to w takim razie będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo przyjemne relacje. Przynajmniej w tym kierunku, o którym zawsze mówimy, że są one przyjemne, bo w drugą stronę to my nawet ambasadora nie mamy, czyli nie mamy kogo skrytykować tak naprawdę i to mnie boli najbardziej chyba w tym wszystkim. Także...
1: Złośliwie trochę redaktor Bogdan Ferenc, ale cóż, taki jest, ale to jest dobra cecha, jeżeli chodzi o publicystę, człowieka, który pisze felietony, które mogą państwo przeczytać gdzie na portalu polska.com. Natomiast drogi Bogdan, ta końcówka roku.

0: 2024 roku. No i też człowiek odważny, bo był przedstawicielem Irlandii, zgodził się na to w Palestynie, w Ramalach w latach 2016-2020. No i te jego też sznyty jako zastępca stałego przedstawiciela Irlandii przy ONZ w Genewie. Dyplomata, który jest na ciężkie czasy. Jak myślisz, czy jego misja też będzie musiała współgrać z tym, że Unia w Unii teraz przewodzi Szmaragdowa Wyspa i czego się możemy spodziewać? Bo ja jakoś tak też patrzę pod kątem tego, że był ambasadorem na Ukrainie, a teraz jest ambasadorem w Warszawie, w Rzeczypospolitej Polskiej. Wiesz, ja zawsze jestem spiskowy i czegoś tam się zawsze doszukuję. Mogę w tym przypadku, czy niekoniecznie?
1: No ja uważam, że... No ja też bym długo na Ukrainie nie wytrzymał, także też bym uciekł. Mówiąc poważnie już teraz całkiem, tak, pan Jonathan Conlon nie jest taką osobą, która jest, jak to się mawia, zapchaj dziurą, czyli wysłali urzędnika, żeby po prostu ktoś był. Tak, ma bardzo duże doświadczenie dyplomatyczne, kierował bardzo ważnymi placówkami. Był w właściwie najważniejszych miejscach, gdzie Irlandia prowadziła swoje misje dyplomatyczne, także ma bardzo duże doświadczenie i z całą pewnością będzie to odpowiednia osoba, przynajmniej tak to teraz odbieram, będzie to odpowiednia osoba, żeby reprezentować rząd Republiki Irlandii w Warszawie. Jeżeli z tego, co zapowiadał, będzie współpracował na niwie po pierwsze gospodarczej, międzynarodowej, a jednocześnie będzie to ukoronowaniem pracy tej, którą wykonuje teraz Irlandia, czyli przewodniczy w Radzie Unii Europejskiej, no to też będziemy mieli chyba trochę lepszy dostęp, nie wiem, do informacji, może do miejsc, gdzie do tej pory w jakiś sposób nie docieraliśmy. Może ta prezydencja pomoże również podjąć głębszą współpracę między Irlandią a Polską. Kto wie, dużo może się zdarzyć i wierzę w to, że pan Jonathan Conlon, jego ekscelencja Jonathan Conlon będzie oczywiście tą osobą, która dodatkowo rozwinie naszą współpracę międzynarodową, czyli tą dwustronną między Polską a Irlandią. I mam nadzieję, że dokładnie tak samo po zakończeniu przez niego misji będę mógł napisać jako naszym byłym już ambasadorze, którego chwaliłem i naprawdę. Zresztą ja państwu powiem, taka ciekawostka, bo dwoje ostatnich ambasadorów, czyli pan, te nazwiska mi ciągle uciekają, Patrick Healy i jego poprzedniczka, naprawdę byli to bardzo dobrzy urzędnicy.
0: Imer O'Connell.
1: Och tak, Imer O'Connell, tak. Mieli naprawdę bardzo dobre, duże, wysokie notowania i my ich oceniliśmy bardzo dobrze, także myślę, że i tutaj nie będzie w tym przypadku niczego takiego, żebyśmy mogli powiedzieć, coś nie tak było, coś nie zagrało. Tak. Irlandzcy ambasadorzy zazwyczaj są dobrze przygotowani i tutaj muszę państwu powiedzieć, że zazdrościć im należy Republice Irlandii. Zazdrościć należy tego, jakich mają dyplomatów, bo są naprawdę do tego, co robią, przygotowani zarówno przez kraj, jak i zawodowo, jak i mają z całą pewnością bardzo duże doświadczenie na polu międzynarodowym.
0: I tam nie ma byle jakości, i tam nie ma politykierstwa, być może dlatego dyplomaci irlandzcy biją nas na głowę, nasze służby dyplomatyczne, bo tak naprawdę znajomi królika, nieważne kto rządzi, to z reguły właśnie trafiają na te placówki dyplomatyczne, a potem jest jak jest, spokojna konsumpcja zdobytego fotela albo stołka, im mniej się dzieje, tym lepiej, i administrowanie. Panie i panowie, chociaż naszemu szarze d'affaires, no, życzę wreszcie tej takiej ambasadorskiej, bo naprawdę stara się, chociażby a propos tego, co nazywa się Irish Police Society i Domem Polskim. Panie i panowie, studio Dublin o nietypowej porze, więc teraz trochę naszych polskich ogłoszeń. Bogdanie, pozwolisz?
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Powiedziałem Irish Police Society, panie i panowie, które też w tym roku, które powoli chyli się ku upadkowi, rok pański 2026, również aktywnie kontynuuje swoją misję, która ma na celu połączyć, zintegrować Irlandczyków i Polaków. Wszystkie najważniejsze spotkania oczywiście odbywają się gdzie? W domu polskim w Dublinie, Polish House przy 20 Fitzwilliam Place. To Dublin 2, to serce naszego naszego polonijnego życia,

0: Natomiast w imieniu doktora Jarosława Pocheckiego, wiceszefa Irish Police Society, zapraszam już z doktorem Bogdanem Ferencem na wykład w ramach Dublin Festival of History. 4 dzień października, dokładnie za miesiąc, IPS oficjalnie zaprasza na spotkanie naukowe opatrzone tytułem Tadeusz Kościuszko, a irlandzka walka o wolność, irlandzkie dziedzictwo polskiego bohatera narodowego. Wykład w języku angielskim przeprowadzi brawurowo doktor Adam Kucharski. No i przybliży mało znany wpływ Tadeusza Kościuszki na irlandzką myśl niepodległościową. Wstęp oczywiście będzie wolny, natomiast Irlandczycy byli rozkochani i w Tadeuszu Kościuszce, szczególnie ci rewolucjoniści, którym śniła się wolna Irlandia, uwolniona spod buta brytyjskiego. Też w czubie tych bohaterów, którzy fascynowali Irlandczyków, Kazimierz Kułaski i kto, Bogdanie, my o tym często powtarzamy. Powstańcy styczniowi z roku pańskiego 1863, bo to między innymi też konik ojca Jamesa Joyce'a, który twierdził, że właśnie powstańcy styczniowi Polacy dają nam przykład, jak mamy walczyć o swój wolny kraj. No oczywiście w naszym przypadku nic z tego nie wyszło w wieku XIX, ale my mamy sobie ten gen przetrwalnictwa. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Przy okazji dopowiem jeszcze, że nadchodzi dużymi krokami Noc Kultury, Culture Night, Anno Domini 2026. No i będzie wiele się działo w Domu Polskim w Dublinie, przy współpracy oczywiście z Irish Police Society, specjalne pokazy, spotkania, no i oczywiście najprawdopodobniej kolejna wystawa malarska. A teraz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, powracamy już do wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Panie Bogdanie, rynek mieszkaniowy, czynsze, transport, bezpieczeństwo i jakość podstawowych usług publicznych pozostawia wiele do życzenia. No i patrząc na te nagłówki gazet, a przede wszystkim na fora internetowe, gdzie dyskutują Irlandki piękne, zacni Irlandczycy i rezydenci, no to robi się coraz bardziej szaro, coraz bardziej smutno. Natomiast to, o czym mówiliśmy od bardziej niż dawna, pamiętam też, że ci owi pukali się w głowę, czytając twoje artykuły, twoje felietony, też moje wypowiedzi, kiedy mówiliśmy, że tak naprawdę to wielka kolejna bańka spekulacyjna rośnie i kiedy pęknie, nie będzie można się pozbierać, a najbardziej stratni będą ci, którzy wzięli na Szmaragdowej Wyspie kredyty i muszą je spłacać do starości. No i padła wieść, gruchnęła, że domy, mieszkania, apartamenty w Irlandii są przeszacowane przynajmniej o 17%. Masz w sobie trochę satysfakcji, czy to gorzka satysfakcja, redaktorze Bogdanie?
1: Raczej gorzka, bo niestety powiem Państwu, że wiele rzeczy, o których mówimy w Studiu Dublin, ewentualnie piszemy z Tomkiem i są to nasze jakieś tam tezy, które później się same udowadniają, są prawdą cały czas i mówiliśmy o tym, że domy są przewartościowane, przeszacowane, są one po prostu za drogie w stosunku do jakości i do tego, co sobą reprezentują. W tym momencie Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Irlandii opublikował właśnie te dane i domy są warte o 17% więcej niż powinny być. To jest oczywiście zatrważająca sytuacja dla osób, które kupują i są na etapie kupowania, czy też kupiły trochę wcześniej te domy, bo niestety za chwilę domy nagle stracą na wartości. Bańka, o której powiedziałeś, czyli ta bańka wzrostów cen zarówno domów, jak i apartamentów, może pęknąć w każdej chwili. Ja niedawno całkiem powiedziałem, że spodziewam się jakiegoś potężnego krachu na całym świecie, ponieważ wskazówki na to pozwalają, żebym tak sobie powiedział na przykład. Ja nie chcę tego mówić bardzo oficjalnie, nie chcę, żeby Państwo przywiązywali się do tego, ale naprawdę robi się coś, co z punktu widzenia ekonomicznego nie ma prawa zaistnieć w światowej gospodarce, czyli ta musi zacząć w pewnym momencie upadać. Jeżeli to się stanie, jeżeli zacznie się to na przykład od Stanów Zjednoczonych, no to cóż, taka Irlandia, która powiązana jest właśnie z USA bardzo mocno, gospodarczo, przynajmniej gospodarczo jest powiązana bardzo mocno, może to odczuć po pierwsze bardzo szybko, i załamanie jej ekonomii nastąpi naprawdę w zastraszającym tempie. Będzie to kilka tygodni do maksymalnie 2 miesięcy. I wtedy dopiero okaże się, jak dużo ludzi, i to jest bardzo niebezpieczne, co powiem, może stracić swoje domy. Nieważne, czy kupili je 5 lat temu, czy 7 lat temu, czy 9 lat temu, że spłacali przez ten cały czas, nagle okaże się, że nie będą mogli po prostu już ich utrzymać, nie będą mogli płacić rat, kolejnych rat kredytów i po prostu będą im one odbierane. A jednocześnie wartość tych domów, żeby na przykład pozbyć się i spłacić szybko dług, przenieść się do jakiegoś innego, mniejszego mieszkania, będzie leciała tak bardzo szybko w dół, że będzie to po prostu nieopłacalne. Straty będą z tego powodu naprawdę wysokie. Tak nagle będzie to 17%, a docelowo ja przewiduję, że około 30-40% może wtedy rynek spaść, znaczy wartość domów może spaść o 30-40%, więc, bo to już się działo i takie są mniej więcej przewidywania ekonomistów, że to może w tym kierunku iść. Także jest nieprzyjemnie, no a jednocześnie mamy teraz cały czas wzrosty cen, zarówno mieszkań, jak i czynszów, czy koszty zakupu domu, mieszkań, a i też rosną czynsze, które niestety z każdym rokiem są wyższe i nie zamierzają się zatrzymać. Jedno z najdroższych miast, którym stało się właśnie Galway, gdzie czynsz podstawowy za nowo podpisywaną umowę najmu dla domu z 3 sypialniami wynosi już wstępny czynsz 2000 euro.
0: 2000 euro, panie i panowie, czyli w przybliżeniu około 8700 z groszami złotych polskich. Ale przy tej okazji jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musimy powiedzieć. Studio Dublin od września roku pańskiego 2010 na antenie Radia Wnet. A mianowicie, powiedziałeś, ja powiedziałem o przeszacowanych mieszkaniach, apartamentach, o domach, natomiast do tego problemu nakładają się też rosnące czynsze. Natomiast zamiast, tutaj taka dygresja, czasami wydaje mi się, że w majestacie prawa nasze rządy, nasze przepisy, nasze polskie prawo bardziej forują deweloperów albo różnych kombinatorów, czego przykładem zonda krypto, niż zwykłych obywateli. I raz jeszcze powtórzę, i Bogdan to potwierdzi, Irlandczycy mówią, panowie, co wy robicie na Szmaragdowej Wyspie, skoro jesteście zacnym, bogatym krajem, na wszystko was stać. Utrzymujecie drugie państwo, Ukrainę, stać was na wszelkie fajerwerki natury ekonomicznej, gospodarczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc co wy robicie? My tutaj, my mówimy, no, robimy z redaktorem Bogdanem swoje. Natomiast rzecz, która trochę niepokoi, to kolejna zmiana przepisów dotyczących najmu, albowiem te przepisy, jak mówił rząd pana Michaela Martina, no miał, wprowadzając te przepisy, które obowiązują od 1 marca tegoż roku, trochę ulżyć roli najemców, tych, którzy nie mają własnych 4 kątów i muszą je wynajmować. Natomiast no, wedle tych nowych przepisów okazuje się, że dla właścicieli są kolejne nowe okienka, gdzie w zależności od sytuacji będzie można te czynsze podwyższać, jak się żywnie podoba. O co tutaj chodzi, redaktorze Bogdanie?
1: No cóż, stało się to, o czym mówiła opozycja, o czym przed czym ostrzegała, przepraszam państwa za to. Tutaj niestety mieli rację i to było do przewidzenia. I w tym momencie te czynsze, które rosną, które wzrosły w ciągu roku w Limerick o 21%, Cork 16%, Galway 13%, Waterford 11%, no cóż, najprawdopodobniej nie zatrzymają się i ten mechanizm, który miał to powstrzymać, czyli po nowelizacji miało być to 2% lub wskaźnik inflacji, o ile niższy jest od 2%, w ogóle nie działa. Można oczywiście bardzo prosto zmienić umowę najmu, czyli dać osobie, która do tej pory zajmowała nasze naszą nieruchomość, wypowiedzenie, a następnie wynająć ją za po prostu wyższą cenę, która dostosowana jest do cen w danym regionie. A jeżeli zrobi to pierwsza osoba, to każda następna ma tylko łatwiej, bo ceny dostosować do tych panujących w regionie, no po prostu trzeba zobaczyć, jak są w ogłoszeniach wystawiane ceny i to wszystko. I wtedy podnosi się kwotę najmu. I tutaj nie chodzi o to, drodzy Państwo, że ktoś jest złym najemcą, że poczynił jakieś szkody. Po prostu ludzie są wyrzucani tylko i wyłącznie dlatego, że kolejni ludzie chcą zarabiać jeszcze więcej. Nie jest normalnym, od razu to mówię, żeby czynsz wynosił tyle, ile wynosi już chyba teraz więcej niż, no tak, więcej, na pewno wynosi więcej niż najniższa pensja w kraju, bo trzeba właśnie w ten sposób na to popatrzeć, bo jeżeli osoba, która zarabia około 1400-1500 euro miesięcznie, ma wynająć dla swojej rodziny dom za 2000, to ta jej pensja nie wystarczy. Jeżeli dwie osoby pracują za te najniższe pensje, to 1000 euro na utrzymanie ich i dzieci, bo jeżeli taki dom potrzebują, takiego domu potrzebują, to muszą być też w tym wszystkim dzieci, czyli minimum 4 osoby. Tych ludzi po prostu nie stać na życie w tym kraju. Tych osób nie jest dużo, bo to jest całkiem mała grupa, aczkolwiek są. Są też osoby, które zarabiają trochę więcej, no ale średnia pensja to jest nieco ponad 2000, 2500, więc nie mówmy tutaj, że są to jakieś luksusy, bo przy koszcie wynajmu domu za 1800 czy 2000 euro, no jest to po prostu koszmarne. Do tego doliczymy jeszcze oczywiście te wszystkie koszty utrzymania, czyli prąd, ogrzewanie i tak dalej, samochód, ubrania. Co nam zostaje z tych pensji? W tym momencie wiele osób zaczęło mówić, że wegetują. Między innymi dlatego, tak jak mówiliśmy już jakiś czas temu, rozpoczęła się fala emigracji powrotnej, przynajmniej jeżeli mówimy tutaj o Polakach, ale nie tylko, bo inne nacje też stąd wyjeżdżają, a zostają tylko i wyłącznie osoby, które żerują na systemie socjalnym Republiki Irlandii. Także mamy dosyć nieciekawą sytuację. Kiedy to się skończy? Myślę, że dopiero w momencie, kiedy wszyscy się zezłoszczą i tak naprawdę powiedzą dosyć. A czy jest do tego daleko? Wszyscy mówią, że tak, jest, że jest inaczej, że jest blisko, że zrobimy z tym porządek, tylko że kończy się na mówieniu, bo ja już słyszałem naprawdę kilka zapowiedzi, kilka tak. bardzo poważnych zapowiedzi, jak bardzo poważnie miało być, jakie miały być fale strajków, protestów i blokad wprowadzanych w całej Irlandii. Do tego oczywiście nie doszło. Także myślę, że ludzie i no właśnie, ludzie, czy są już na tyle zniechęceni, czy na tyle przestraszeni tym, żeby w ogóle przeżyć, że nie chcą na to reagować, czy to jest taki poziom obojętności, że rządzący zrobią z nami wszystko, czynsze będą rosły, ceny mieszkań będą rosły, a my coraz częściej będziemy mieszkali na ulicach, bo przecież w Irlandii już mieszka ponad 17,5 tysiąca osób bezdomnych, mieszkają w domach, takich tymczasowych ośrodkach zakwaterowania. Część mieszka też na ulicy, no ale sprawa jest po prostu bardzo poważna, bo te wskaźniki tylko i wyłącznie rosną. Załóżmy cen, zarówno cen, jak i czynsze, jak i wskaźniki bezdomności, więc to jest, sytuacja jest na takim poziomie, że albo ją rozwiążemy, albo ją zostawimy. I kiedyś okaże się, że w Irlandii mieszkają w domach tylko bogaci, a cała reszta koczuje gdzieś pod drzewami, w parkach, pod namiotami. I wrócimy do tego, co było faktycznie w średniowieczu, czyli jakieś chałupki, lepianki, gdzie tylko się tam będą stawiane.
0: No ale cóż, to absolutnie, Bogdanie, no przecież plan zagospodarowania unijnym, który ma obowiązywać, koniec, kropka, nawet sobie lepionki nie wybudujesz.
1: Masz, tak? No, w Polsce, proszę cię, nie kpij.
0: Przynajmniej.
1: Wiesz, jak reaguje na słowo Unia Europejska? Ja bym najchętniej wziął wszystkich polityków z Unii Europejskiej, zaprosił nad klify Moher.
0: Bogdanie, ale przecież jesteśmy na takim etapie. Byłeś entuzjastą przecież, tak? Ale nie ukrywasz tego.
1: Byłem.
0: No i cóż, w praniu się zbiegło.
1: Byłem euroentuzjastą, byłem lewakiem. Byłem wieloma wcieleniami już, ale niestety musiałem pewne swoje opinie zrewidować, musiałem swoje myślenie też zmienić, ponieważ jeżeli przypatrzyć się tak naprawdę, co ta lewica, centrolewica robi, to jest po prostu dramat. Ci ludzie prowadzą nas na jawną śmierć, oni prowadzą nas po prostu na dno. I tutaj należy zrobić wszystko, żeby te osoby właśnie odsunąć od władzy i żeby przyszły do nich, do tej władzy inne, które nie mają aż tak szalonych pomysłów.
0: Albowiem, panie i panowie, niezbadane są ścieżki fantazji i wymysłów tych, którzy wiodą Unię Europejską ku światłej przyszłości. Ta światła przyszłość to oczywiście w wielkim cudzysłowie. Ale, panie i panowie, pod koniec dzisiejszego programu trochę wątków natury sensacyjnej. Albowiem irlandzkie służby, te w mundurach i po cywilu, rozbiły grupę, sporą grupę podejrzaną o prowadzenie zorganizowanego procederu, drogi Bogdanie, wykorzystującego, uwaga, fikcyjne przedsiębiorstwa i pieniądze pochodzące z działalności seksualnej. Śledztwo prowadzone przez gardę, naszą policję, objęło kilkanaście osób i ma charakter ogólnokrajowy. No i ta sprawa pokazuje, że wraz ze wzrostem irlandzkiej gospodarki i przepływów finansowych rozwijają się również bardziej wyrafinowane formy przestępczości gospodarczej. Ta przestępczość też powróciła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy spojrzeć też pod kątem wyłudzeń, różnych przestępstw, ale też słupków, jak przedstawia się ściągalność VAT-u, podatku VIT, jak mawiamy. O co chodzi w tej sprawie? Bo czytamy na stronach irlandzkiej policji gardy, że sprawa jest rozwojowa. No i cóż, panie i panowie, nie to, że się czepiam, bo często mawiają państwo, że się czepiamy, natomiast no też, jeżeli chodzi o przestępstwa na Szmaragdowej Wyspie, nasi bracia, którzy wojują z Moskalem, no też zaczynają dobijać w niektórych kategoriach przestępstw i przewin do czołówek irlandzkich. Opowiadaj, Bogdanie.
1: No tak, w tym przypadku akurat osoby, które pochodzą tutaj, które przede wszystkim, dwie osoby, które odpowiedzialne są za ten proceder, pochodzą z Brazylii. Jest to brat z siostrą. No i do tego dołączył jeszcze jeden pan de Silva Pereira, nazwijmy go, 40-latek, którzy założyli sobie sieć domów publicznych w Irlandii. Jak się okazało, to znaczy może tak, ja znam Irlandię, gdyby płacili normalnie podatki, gdyby się rozliczali z tych wszystkich pieniędzy, nieważne co by tam zgłaszali, co oni akurat robią, no nie byłoby takiego problemu, ale że nie chcieli dzielić się z fiskusem, no to fiskus powiedział, że wiecie garda, wy tam coś z nimi zróbcie, wy sobie sprawdźcie, co oni tam robią. No i jak się okazało, tych domów, w których świadczone były usługi seksualne, było 17 rozsianych po całym kraju, choć najwięcej u ciebie w Dublinie, nie wiem, Tomaszu, czy zauważyłeś. No i wtedy tam po prostu noszły grube miliony, naprawdę grube miliony, które zarabiali na cudzym nierządzie. Tutaj oczywiście nasz system zadziałał w ten sposób, że nie chciał przede wszystkim pozwolić na coś takiego, ponieważ w Irlandii świadczenie usług seksualnych i czerpanie z tego korzyści oczywiście jest nielegalne, co jest według mnie oczywiście głupotą, no ale tutaj niestety będą ci państwo odpowiadali za kilka rodzajów przestępstw. Po pierwsze, nierozliczanie się z podatków, po drugie, czerpanie nielegalnych zysków, po trzecie, przebywanie w Irlandii bez odpowiednich zezwoleń, które, a już nie mówię o samym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jaka by ona nie była. Także tutaj będziemy mieli w sumie do tej pory wiemy o tym, że do tej pory mamy już 40 świadków, zabezpieczono ponad 801 dowodów rzeczowych, w tym pewne rzeczy, które były przekazywane za pomocą WhatsAppa. No, także będziemy mieli całkiem przyjemną rozprawę, która rozpocznie się już niebawem, tak na poważnie w przyszłym miesiącu, i wtedy będziemy wiedzieli, na ile lat będą oni. Przepraszam, 16 listopada ta rozprawa się zacznie. Będą ewentualnie skazani, bo oczywiście sąd może postąpić różnorako. Może ich wsadzić do irlandzkiego więzienia, może ich też skazać i odesłać do domu z wilczym biletem, a jednocześnie zażądać jakiegoś odszkodowania. Ale czy tak się stanie, to oczywiście wszystko w gestii irlandzkiego sądu. Ja już państwu mówię, dlaczego przed chwilą dopowiedziałem, że uważam coś za głupotę, czyli zakaz prowadzenia domów publicznych w Irlandii, nie tylko zresztą w Irlandii, bo jest to rzecz, która istnieje na świecie od lat. Sam nierząd jeżeli to zalegalizować, jeżeli opodatkować, dlaczego mamy tego nie prowadzić, jeżeli są osoby, które chcą z tego korzystać, zróbmy z tego po prostu jedną gałąź biznesową i czerpmy z tego pieniądze. Dokładnie tak samo zrobiłbym z narkotykami miękkimi, ale to są moje takie przemyślenia.
0: Idziesz trochę w kierunku co niektórych pomysłów na kampanię wyborczą Rzeczypospolitej Polskiej, panie i panowie. O tych dziwnych niektórych pomysłach będziemy też opowiadać, bo przecież tam wielka pardubicka wyborcza parlamentarna zbliża się, czego przedsmak mieliśmy już dzisiaj, obserwując obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast mówiąc o kwestiach przestępczych, panie i panowie, na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o przestępstwa na Szmaragdowej Wyspie, wszystkie przestępstwa związane z narkotykami, na miejscu drugim pranie brudnych pieniędzy i przemyt gotówki, miejsce trzecie, panie i panowie, wyłudzenia i defraudacje. A teraz
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A teraz w finale, panie i panowie, że woda na Szmaragdowej Wyspie znowuż pod lupą. Ja pamiętam takie lata, kiedy właściwie co tydzień pisano o twoim Galway. Drogi Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-je.com, najpoczytniejszy portal na Wyspach Brytyjskich. Warto tam sięgnąć i zajrzeć. I nie było tygodnia, bym nie pisał o tych ołowianych rurach, o tym, że woda jest niedobra w Galway, że jakiś tam kwartal odcięto i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że kontrola przeprowadzona przez Environmental Protection Agency of Ireland w zakładzie uzdatniania wody w miejscowości Dunchurly w hrabstwie Meath wykazała problemy dotyczące systemu nadzoru i procedur bezpieczeństwa. No i sprawa jest poważna, że chodzi o infrastrukturę krytyczną i państwowego operatora Uisi Airman. O wodzie też będziemy opowiadać w kontekście polskim, gdzie większość tak naprawdę ujęć wodnych, panie i panowie, jest w rękach firm z kapitałem izraelskim. Natomiast co z tą Irlandią, Bogdanie, opowiadaj.
1: No cóż, Iran po prostu na tyle niefrasobliwie podchodził do tego, co się dzieje w tym zakładzie, o którym jest mowa w tym momencie, czyli nawet nie wiem, jak to się wymawia, to jest zbyt irlandzka nazwa dla mnie. Przepraszam Państwa bardzo, chociaż mieszkam tutaj tyle lat, inglańskiego się nie nauczyłem. W każdym razie chodzi o ten proceder, który był uskuteczniany dosyć długo i przede wszystkim do końca stycznia, znaczy od końca stycznia do maja czujniki, które mierzą poziom zanieczyszczenia wody, były w ogóle wyłączane. Automatyka odcinająca dopływ skażonej wody też nie funkcjonowała prawidłowo, ewentualnie była po prostu też odłączana. Systemy dozowania chloru były wyłączane, ewentualnie zmniejszane były ilości, które powinny być wprowadzane do wody. Do tego przekroczone były normy zawartości żelaza w wodzie przy limicie, który wynosił 200 mikrogramów na litr, tych żelaza było 993 mikrogramy. No także jest tutaj co o czym mówić. Do tego doszły awarie zasilania, które po prostu pompowały, znaczy awarie zasilania pomp, filtrów oczyszczających, które później przepompowywały po prostu wodę nieuzdatnioną prosto do kranów, także było to coś niepojętego, bo ta woda, nazwę to w ten sposób, prosto z rzeki szła do kranów. No i do tego 30-metrowy przewód zasilający, który był monitorem mętności wody, był zapchany, także fałszował odczyty i nie można było tak naprawdę sprawdzić, jaką wodę dostarczamy do tysięcy domów, do tysięcy odbiorców. No cóż, no chyba typowe w Irlandii, bo zawsze powtarzamy, że jakość wody w Irlandii, ta kranowej, tej kranowej jest po prostu stosunkowo niska, jest taka, no niestety dziwna, także nie można pić tutaj wody prosto z kranu. No a jeszcze do tego, jak wychodzą takie właśnie rzeczy, gdzie Iran chce wprowadzić opłaty za wodę tak na stałe dla wszystkich, bo twierdzi, że nie ma z czego finansować nowych projektów, że rząd za mało daje. No, no, no, Nie jest to, te sprawy nie wychodzą na plus tej firmie wodociągowej i tutaj chyba też o tym trzeba pamiętać, więc najpierw robimy porządki na swoim podwórku, a dopiero później wymagamy od kogokolwiek i nie będziemy mieli takich problemów. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Listeiran nie poinformowało praktycznie nikogo o tym, czyli nawet HSE, które odpowiedzialne jest za zdrowie mieszkańców Irlandii, no ale też władz, które powinny o tym wiedzieć, czyli jakich specjalnych przy radach miast czy radach hrabstw w działach kryzysowych, które wtedy ogłaszają ewentualne zagrożenia i wtedy wprowadzają na przykład nakaz gotowania wody, a to nie zostało zrobione i to jest największy problem, że mieszkańcy, którzy dostają, otrzymywali wodę z tego zakładu, po prostu nie zostali ostrzeżeni, że coś złego może dziać się z ich kranóweczką. Także myślę, że za to powinien ktoś odpowiedzieć, no ale jest to Irlandia i tutaj może się to też rozejść po kościach i jakoś może to nie wpłynąć specjalnie na to, jak postrzegany jest Listeiran, czyli firma wodociągowa, która jest tutaj jedynym dostawcą wody na dobrą sprawę i to ona ma monopol na całość, co się tutaj dzieje w Irlandii.
0: Panie i panowie, Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Ta miejscowość to Duszoklin, hrabstwo Myw, panie i panowie, gdzie właśnie od tych problemów się zaczęło i to wzmaga dyskusję a propos jakości wody w naszych irlandzkich kranach. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Było to Studio Dublin, gdzie wspomaga mnie dzisiaj redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Trochę zabawiliśmy się w naszego Łukasza, redaktora Ojasa Jankowskiego. Dziękuję ci, Bogdanie.
1: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję tobie, Tomaszu, i do usłyszenia nie za długo, nie za krótko, nie za często.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Z lewej.
2: Z prawej.
1: Z centrum.
2: Taktyka polityki.
1: W Radio Wnet. Tak jak żeśmy się żegnali, tak wracamy. Zapowiadaliśmy, że po sierpniu wrócimy 4 września i tak robimy, godzina 12.07 w naszym studiu Piotr Matczuk, czyli audycja Taktyka Polityki w Radio Wnet. Dzień dobry.
2: Kłaniam się.
1: Audycja radiowa, radiosłuchaczy witamy, ale też audycja YouTube'owa, podcast YouTube'owy, wspólny kanału Radia Wnet i kanału Taktyka Polityki Piotra Matczuka, który też był na urlopie, też był na wyjeździe, wraca do pracy, a tu rzeczywiście zonda krypto wiruje. Wir w Sejmie, emocje sięgają zenitu, opozycja szczeka na premiera, premier grozi, premier odczytuje zeznania chyba przestępcy, czy powiedział osoby oskarżonej, powtórka z Jacka Morańskiego, Zbigniew Bogucki rzeczywiście w formie punktuje premiera, wszystko się dzieje, emocje sięgają zenitu, zonda krypto nam sformatuje wybory, czy właśnie się kończy? Właśnie ten ogień się wypala albo jak burza, tak? Jak jest duży deszcz, to z reguły krótko pada, a jak mży, to czasami cały dzień wypaliła nam się właśnie dzisiaj w Sejmie afera zonda krypto?
2: No trochę już się zaczęła nam wypalać wcześniej. To w ogóle jak wybuchła ta afera, to szybko pokazała, że nie ma takiego potencjału dłuższego, ogólnopolskiego na dłuższą metę. Ja myślę, że to wynika tam z trudności w zrozumieniu pewnych w niej procesów. Poza tym te główne postacie, które na początku nam wyskoczyły, no nie są powszechnie znane. Ja myślę, że jakbyśmy się na ulicy zapytali ludzi, kto jest szefem PKOL-u, to możliwe, że wielu nie wiedziałoby, co to jest PKOL. Piesiewicz, nazwisko nikomu nic nie mówi. Poza tym samo myślę, że też nie jest aż tak rozpoznawalny. Poza tym sam temat jest dziwny, trochę niewytłumaczony, bo to są i kryptowaluty, ale też jak działała ta giełda, co się działo. Ludzie też dostają taki komunikat. No, pamiętają też, ci co pamiętają, że te reklamy zonda krypto były wszędzie. To nie było tak, że one były gdzieś
1: punktowo. Republika,
2: nie,
1: tylko
2: gdzieś kluby piłkarskie, tak. Jakby powszechnie, gale różne, no tego była cała masa. Więc myślę, że to było takie niezrozumiałe, nie do końca dekodowane jako stricte afera polityczna.
1: I nie ma pokrzywdzonych. Coś, co było w Amber Gold, czyli ten samolot, syn premiera zatrudniony, próba przejęcia czy upadku lotu, też była to trudna afera do złapania, ale była jakaś grupa Polaków, którzy widząc wszędzie reklamy, wpłaść tam swoje oszczędności, my się dobrze nimi zaopiekujemy i one nieźle zarobią. Ludzi zwykłych, tak jak ja czy ty, poszli, wpłacili. Tu tych ludzi nie ma. Nie ma pokrzywdzonych, więc też nie ma takiego materiału, żeby jakaś starsza pani zapłakana, że wsadziła w to oszczędności życia na stare lata, a tu państwo zawiodło, bo nie ochroniło, nie ostrzegło. Więc to też trochę, jak rozumiem, odbiera polityczny ładunek tej aferze.
2: Tak, a poza tym jest też tak, że afery, które mają być w założeniu celowane w opozycję, muszą dostawać paliwo od tych mediów mainstreamowych, od Koalicji Obywatelskiej. Tutaj ja mam wrażenie, że nie do końca chcieli to paliwo dorzucić, zwłaszcza Donald Tusk, bo jak spojrzymy na to trochę z innego kąta, no to jest afera rządów Donalda Tuska, że taki podmiot działał, że nikt się nim nie interesował, że służby nie zadziałały, że on był w stanie działać na tym właśnie takim rynku sponsoringu reklamowym w Polsce. Pełnomocnikiem Krala jest wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Roman Giertych. No, wszystko to źle wygląda również dla Donalda Tuska, więc ja myślę, że nie było takiej pełnej woli, takiego jedziemy na 100% w to zonda krypto, również ze strony Donalda Tuska. Za chwilę nie będziemy pamiętać o tej aferze i ona nie będzie rezonować w naszej jesiennej polityce.
1: No dobrze, dużo dzisiaj mówimy na antenie Radia Wnet o zondzie krypto. Ja Państwa także zachęcam, że nas na YouTubie, jak Państwo oglądacie, to żeby subskrybować kanał Radia Wnet. Za chwilę będziemy mieli 453 tysiące. Nie jest to bardzo dużo, ale jest sporo. Im więcej, tym lepiej. Za każdą subskrypcję bardzo dziękujemy. Tak, żeby subskrybować kanał Taktyka Polityki Piotra Matczuka. Też to będzie w dobrym guście i w dobrym takcie, aby żeby tak się zachować. Ale rzeczywiście mamy dużo na kanale YouTube Radia Wnet. Jest długa rozmowa z Rafałem Dudkiewiczem, Mickiewiczem, tam te wszystkie wątki, służby, nie służby, mafia paliwowa, wszystko jest zebrane, co ktoś chce obejrzeć więcej, to będzie dzisiaj po południu w piątek taki długi materiał, zachęcamy. Także radiosłuchaczy, żeby na stronie Wnet FM mogli sobie to odsłuchać, a my się zajmiemy tą polityką poza, bo rzeczywiście zonda krypto bardzo mocno skupia uwagę, ale poza dzieją się pewne procesy i chciałem ciebie, drogi redaktorze, drogi Piotrze, tak wyprowadzić właśnie w tą dłuższą analizę na początek sezonu politycznego, kto w jakiej formule twoim zdaniem wraca, no bo jednak trochę wraca, patrzę na YouTube, chociażby na treści, na inne miejsca, że Polacy chyba wrócili tak pod koniec sierpnia i wszystko poszło do góry, wszyscy klikają, oglądają politykę, chcą się zorientować, kto jest kim i kto z jakiego stanowiska startuje w tym wyścigu w roku wyborczym.
2: No to zresztą zapowiadaliśmy, no wielokrotnie o tym mówiliśmy, że wrzesień, październik będzie tym takim, to jest zawsze
1: poważnym startem.
2: To jest zawsze intensywna jesień w polskiej polityce, a ta jesień jeszcze mocniej, bo jest jesienią przedwyborczą. Tak?
1: Czy za rok to już będzie ostatnia prosta.
2: Zacznie tykać ten licznik roku już do wyborów. Więc to będzie dynamiczne. Wszyscy się muszą trochę opisać, bo to jest też taki reset trochę tej polityki. Wszyscy muszą na nowo w to wejść. Te narracje, które były do tej pory, to i ze strony Donalda Tuska i ze strony opozycji, no już trochę są nieaktualne i oni jak chcą wszystkie strony sporu, jak chcą wejść w ten rok wyborczy z jakąś swoją opowieścią, to właśnie będą ją rysować teraz. Donald Tusk już nam dwukrotnie mocno zasygnalizował, co to będzie. To najpierw to zrobił w maju przy okazji jednego z wotum nieufności wobec ministrów. Teraz zrobił to na kampusie Polska. On mówi taką opowieść: zostawmy na chwilę jakość moich rządów, tak? To jest mniej istotne. Pewne rzeczy nie idą, pewne idą. Zrobiłem 30, zrobiłem tyle procent, ale to jest mniej istotne, bo po tamtej stronie są barbarzyńcy. Po tamtej stronie są barbarzyńcy, huny u bram, ludzie, którzy chcą wyprowadzić nas z Unii Europejskiej i w ogóle są antycywilizacyjną, brunatną, jak to on zaczyna mówić, czyli sugerowanie takiej faszystowskiej ciągoty prawej strony. I ja, Donald Tusk, jako jedyny jestem w stanie was przed tym uratować.
1: Okej, ale to nie jest nowe, nie jest to odkrywcze. Czyli Donald Tusk wchodzi w ten kluczowy sezon polityczny ze starą melodią, ktoś może powiedzieć zgraną melodią, płytą czy nie?
2: Myślę, że dla dużej części tego elektoratu niezgraną, a jak już użyłeś tej analogii do melodii i płyty, to też jest kwestia, jaką głośność ustawimy, puszczając sobie tą płytę. Ja myślę, że Donald Tusk teraz ten potencjometr z napisem głośność przekręci w prawo i to będzie mocniejsze. Tak. Bo to, że to masz rację, to, że po jednej stronie są ci wredni pisowcy, ale wszyscy oni to są wredni pisowcy, a ich wyborcy to są tak samo wredni, bo są z Podkarpacia bezzemni i garbaci, no to mieliśmy to już zawsze, ale teraz doszła ta mocniejsza kwestia właśnie tego faszyzmu, tej brunatnej fali, czyli odbieranie prawej strony w ogóle legitymacji do uczestnictwa w życiu politycznym. To jest, zobacz, kalka trochę z zachodnich państw, gdzie na przykład w Niemczech taka narracja jest, że to AfD to jest partia, która nie ma prawa uczestniczyć. No, jest jakaś
1: właśnie
2: antysystemowa,
1: ale
2: faszystowska.
1: To za chwilę się skończy, w niedzielę są wybory, mamy w poniedziałek niemiecki dzień w Odysei Wyborczej, będziemy te wybory w Saksonii-Anhalt omawiać i na to wiele wskazuje, że w Saksonii-Anhalt...
2: No tak, ale
1: już
2: to mówisz o rzeczy... Oczywiście, że tak.
1: Już żaden tam odium nie działa, żaden ta ściana ognia nie działa, no,
2: ale to nie,
1: prawda,
2: nie,
1: bo właśnie AfD bierze samodzielnie
2: władzę. Nie rozmawiamy o tym, czy działa, czy nie działa, tylko co Donald Tusk użyje. Donald Tusk tego będzie używał. I zobaczymy, czy u nas
1: narzędzia, które właśnie się zawiodło u jego ważnego sąsiada, jakim są Niemcy.
2: Użyje tego narzędzia, bo żadnego innego nie ma. Jakbyś ty był poproszony przez Donalda Tuska, co jest wizją dosyć dziwną, ale...
1: Sam nie wiesz, jakie mam kontakty.
2: Nie, ale nie,
1: no dobrze,
2: o to, żebyś skonstruował, Tuska, żebyś skonstruował jakiś ten wehikuł wyborczy, taki narracyjny, to tam nie ma dużo narzędzi. Tam jest problem ogromny. Bo my często wpadamy w taką pułapkę myślenia, że elektoraty wewnątrz jednej partii są jednolite. Tak nie jest. Partie takie jak koalicja mają tych wyborców miliony i to są bardzo różnorodne grupy. I jak odłożymy na chwilę tych silnych razem, jakichś giertychowców, takich kibiców tej partii, którzy są na wojnie, ich pewnie tam jest nawet ze 30% tego elektoratu, to reszta taka nie jest. To jest w wielu miejscach tacy normalsi, nazywani przez prawą stronę lemingami, którzy, jak się rozmawia z nimi, jak się czyta ich, jak się słucha tego, co mówią, oni są zmęczeni tym, co się stało. Oni zostali oszukani i oni to widzą.
1: A właśnie, czy ty wróciłeś z urlopu jakiś czas temu, poruszasz się, czytasz już badania? To już jest ten moment, rok przed wyborami, kiedy analitycy polityki to tacy analitycy jak ty, którzy byli też po drugiej stronie, tak? Kiedyś zarządzali przekazami, więc mają zupełnie inne doświadczenie niż ci, którzy tylko siedzą i patrzą ze strony analitycznej. Czy już w tej chwili politycy i ty już zaglądasz do sondaży i mówisz, oho, jakieś trendy staram się wyłapać, czy jeszcze nie?
2: Znaczy, politycy mają łatwiej, bo mogą robić swoje badania. Ja teraz dostępu do takich badań nie mam. To, co zresztą zawsze powtarzaliśmy, opowiadaliśmy to w jednym z odcinków, warto przy tych ilościowych, czyli takich badaniach, komu wzrosło, komu spadło, jak te słupki się układają, robić do tego badania jakościowe, czyli badania, które polegają na rozmowie z ludźmi, specyficznie przeprowadzonej, zaprogramowanej, która daje nam pewne wnioski takie jakościowe, co ludzie myślą. Tak, to jest ten czas, że trzeba zaczynać to robić, jeżeli się programuje kampanię polityczną, no bo teraz trzeba wykuć coś się będzie mówić, co się będzie konstruować.
1: Tych legendarnych wewnętrznych sondaży partyjnych ty w tej chwili dostępu nie masz. Pewnie masz jakieś pogłoski, przesłuchy, tak jak i ja, ale nie miałeś ich w ręku, nie musisz ich weryfikować, no ale mamy te ogólne. One coś mówią, bo ja mam taką hipotezę z anegdotycznych dowodów, chodząc po Warszawie, rozmawiając z ludźmi, ale też z tych badań, że to wszystko, co się działo dookoła Platformy. No my mieliśmy naszej audycji miesiąc urlopu, a w tym czasie była afera powodziowa, była pani Mróz-Gorgoń.
2: No cała masa.
1: Czy
2: było jeszcze
1: dwie, trzy afery, problemów i aferek?
2: Szpital jeszcze nam rezonował.
1: Szpital rezonował i tak, no bo się znalazł w Panamerze ten doktor Kacprzyk, tak, więc to wszystko. I nagle tak patrzę na sondaże i mamy taki, przecież ja zauważyłem taki trend w ostatnich kilku badaniach, kilku, ośmiu, sześciu, jak patrzyłem, gdzie Platforma wyraźnie spada, jakby taką linię narysować, w ostatnich tygodniach zaczyna w sondażach opadać, a też jest taka atmosfera, jakby ta Platforma stała się taka troszkę obrzydliwa, jakby tak się przyznawać się nawet w Warszawie w knajpie, że Donald Tusk, super, ekstra, mój premier, tak? To już nie wypada. Nawet w Warszawie. Czy taką ja wyczułam emocję, nie wiem, jak ty na to patrzysz.
2: No bo wracamy do właśnie tego, do tego nastroju tych lemingów, takich normalnych ludzi. No oni zostali, oni się zawiedli. Oni głosowali albo na Tuska, albo na Hołownię. Potem powstała koalicja i miało być super. Przecież to w narracji, która była im sprzedawana, to PiS kradł. To PiS był ten najgorszy. Miało ruszyć, miały być kontynuowane te wielkie rzeczy, typu tam CPK, elektrownia atomowa, ale reszta miała być naprawiona. Złodzieje z poprzedniej kadencji mieli być rozliczeni, a tu miała być nowoczesna Europa. I nic z tego nie zostało zrobione. Bo nic. No, nie zostały zapewnione te nowoczesne rzeczy. Te inwestycje zostały de facto wstrzymane albo spowolnione. Do tego afera za aferą i się okazuje, że to nie PiS kradł, tylko teraz kradną w szpitalach i na powodzi. Więc jest taka masa krytyczna tego zawodu.
1: A co ona
2: się obłożyła?
1: No bo wiele osób mówiło, no po tym to już Platformie spadło, nie spadało. Zaczęło spadać. Mamy ten moment, kiedy już te afery tak się ulepiły, że ludzie zaczynają mówić, no ta Platforma to taka jednak niefajna, tak jednak głupio się przyznać i może nawet jak zadzwoni ankieter, to też powiem, że już na tego Tuska to ja nie zagłosuję. Jest ten moment.
2: Tak,
1: mamy ten
2: ja myślę,
1: moment,
2: że to się zaczyna. Ta erozja będzie powolna, bo tak jak wspomniałeś, na Tuska nie zagłosuję. Co to oznacza? Bo ci wyborcy nie mają za bardzo teraz drugiego wyboru. Wcześniej był Hołownia, wcześniej była Nowoczesna, były te protezy, takie partie drugiego wyboru, teraz jej nie ma. Więc nie zagłosuję na Tuska, to jest zostanę w domu. I myślę, że ta erozja się teraz zaczyna. Ona przez to, że ten człowiek nie tylko musi zrezygnować z głosowania na Tuska, ale musi zrezygnować w ogóle z pójścia na wybory, będzie trochę rozłożona w czasie, bo to jest trudniejsza decyzja. No jeżeli ktoś uważa, że jest obywatelem, który partycypuje w tym demokratycznym procesie, to trudno jest mu powiedzieć, nie idę na najbliższe wybory, skoro zawsze chodziłem. Dlatego to się może nam rozłożyć, to może takie być właśnie nie nagła rewolucja, ale ta ewolucja w tym poparciu i taka erozja jego. Ale myślę, że ten proces się zaczął i dlatego Tusk musi użyć tak krwawej narracji, tej takiej wojny totalnej z faszystami po drugiej stronie, bo tylko tym może nastraszyć tych wyborców i spowodować, żeby zostali. No bo wtedy można zapomnieć wszystkie grzechy Tuska, jeżeli tam po drugiej stronie nadchodzą jacyś brunatni barbarzyńcy, to trzeba ratować nasz udział w Unii, naszą proeuropejskość. Tym jeszcze jest w stanie zatrzymać, że dlatego ma taką motywację.
1: To nie jest tak mocno zaznaczone, ale o tym mówiono już rok temu, że podział wyjść, zostać, że to jest być może w tej chwili najkorzystniejsza linia podziału dla Donalda Tuska, czyli jakoś to przełożyć, właśnie tą brunatna fala, idzie prawica, hunowie u bram, ale w kontekście, jak oni dojdą, to nas wyprowadzą z Unii Europejskiej, głosujcie na mnie, bo jestem jedynym gwarantem, że my w Unii pozostaniemy, a jak pokazują badania, eurosceptycyzm rośnie, odsetek Polaków, którzy mówią, wychodzimy z Unii Europejskiej, rośnie dynamicznie, ale ten proces jest jeszcze na tyle odległy, że cały czas powiedzenie, że postawienie tej kampanii w temacie ja, to zostajemy, Kaczyński, Braun, Mentzen, Morawiecki, to wychodzimy, jest dla Tuska korzystne.
2: Korzystne, ale może się trochę też na tym oszukać, bo ty mówisz o tych sondażach, które się zmieniają, czyli ten eurosceptycyzm rośnie i on już urósł do takiego poziomu, że już trochę polaryzuje tak pół na pół prawie. Więc taka narracja no nie jest tak skuteczna jak jeszcze parę lat temu, gdzie to było tam 80 czy 70 parę procent za Unią. To się zmieniło, więc to nie będzie miało aż takiego oddziaływania. Poza tym zwróćmy uwagę na te sondaże. Tam są różne odpowiedzi. Wyjścia z Unii domagałoby się tam 20 parę procent Polaków, ale już odpowiedź tą bardziej miękką, czyli taką dopuszczam takie rozwiązanie, to już mówi tam ponad 40%. Więc do nich ich ta narracja nie nastraszy, a 40 parę procent to jest sporo. Więc uważam, że ta polaryzacja jest skuteczna dla Donalda Tuska, ale nie tak jak jeszcze parę lat temu. On nie może tylko na tym oprzeć. To będzie fundament jego narracji, jego opowieści, jego całego tego straszenia, ale jeżeli on pozostanie tylko na tym, no to może być za mało. Bo Polska się zmieniła, tam świadomość Polaków też się zmieniła. No zobacz, co się dzieje z poparciem dla Grzegorza Brauna. Uważam, że z kolei, jak mówimy o sondażach, to Grzegorz Braun jest niedoszacowany.
1: A to w ogóle jeszcze o sondażach. Wczoraj dostałem informację, że podobność w sondażowni 90%. 9 na 10, jak się do niego dzwoni, to mówię, albo nie mam czasu, albo nie chcę, że te sondaże, że ciężko jest się dodzwonić do osoby, która powie tak, chętnie się wypowiem i ciężko jest ten 1000 respondentów z górką uzbierać.
2: No tylko, że jak dobrze
1: to pokazuje,
2: ułożysz,
1: jak mamy...
2: Tylko, że jak dobrze ułożysz przy sondażach...
1: Ale to rośnie, że w ostatnim czasie ta liczba odmów, tam zawsze było duży odsetek, to bo do mnie też jak ktoś dzwoni, to mówię, nie mam czasu.
2: Nie, to jest naturalne. Się, tak.
1: Ale ten odsetek osób, które mówią, nie mam ochoty, nie mam czasu, nie mogę, rośnie.
2: Ja myślę, że to jest akurat niezwiązane z polityką, że rośnie, bo ilość tego telefonicznego spamu, który dostajemy, jest coraz większy. I nas po prostu denerwuje w ogóle, jak ktoś dzwoni, skąd ma on nasz numer. Czy on sprzedaje fotowoltaikę, czy on nam pompę ciepła chce wcisnąć, czy on chce sondaż. To od razu go wyłączamy i blokujemy. To akurat uważam jest taki społeczna kwestia. Dużo badań teraz przeprowadza się nie metodą CATI, czyli telefoniczną, ale CAVI, czyli internetową. To trochę nie ma znaczenia dla samego wyniku, bo jeżeli dobrze zrobisz grupę, jeżeli dobrze sobie przygotujesz te kwestionariusze i założenia grupy, no to czy masz dużo odmów, czy nie, no to powinieneś potem wygenerować dobry wynik. To jest kwestia rzetelności badania, potem przeliczenia tego doważenia odpowiedniego i tego, czy socjolog się zna na tym, co robi. Ale to jest to, co ty mówisz. Na pewno te odmowy trochę robią. Poza tym sondaż im dalej od wyborów, to mówili. Większa jest pokusa dla tego, który rozmawia z sondażownią, żeby jednak wprowadzić ją w błąd. Tak, albo na złość, albo po prostu. Więc tu trzeba cały czas uważać, a mamy te takie przeszacowania i niedoszacowania jeszcze w badaniach. Zaczął się też taki proces drugi, uważam, tego głosowania na złość. I teraz tą czerwoną kartkę establishmentowi wyborcy pokazują, zapowiadają głosowanie na Brauna.
1: Tak, i teraz Braun stał się tym antysystemem, który będzie rósł, tak jak był kiedyś, nie wiem, Paweł Kukiz na przykład.
2: Nawet bardziej, bo to jest taki... ta część osób, która chciała głosować na Grzegorza Brauna, bo popiera to, co on mówi, nawet w jakichś jednostkowych kwestiach. Na przykład jest duża grupa właśnie tych, którzy mówią, tylko on nam obiecuje wyjście z Unii, więc na niego idziemy głosować. Albo tylko on coś mówi, więc to moim zdaniem ona się już wyczerpała i oni już u niego są. Oni są już zaliczeni do niego, oni mówią w sondażach. Ale przychodzi druga grupa tych właśnie takich na złość. I poprzednie te takie antysystemowe formacje, o których wspomniałeś, Kukiz na przykład, też to miały, czyli ktoś jest zdenerwowany na klasę polityczną, mówi na Kukiza.
1: Kiedyś taką osobą był Janusz Palikot.
2: Tak. Że właśnie chce wkurzyć ich wszystkich, więc głosuje na tego, którego oni nie znoszą. Ale Braun jest jeszcze bardziej. Bo on jest jeszcze bardziej czerwoną płachtą na byka. Przez te swoje performensy, gaśnice, wynoszenie choinek, on pokazał, że jeszcze bardziej wkurza establishment.
1: Chociaż ostatnio
2: ten establishment
1: ludzie,
2: sam to mówi.
1: Którzy są bardzo, tak, że się to napędza, ale ostatnio są bardzo blisko Brauna, zaangażowani w ruch. Ten tydzień to były taki cały szereg wpisów, że służby nas atakują, prowokacja, Braun oczyści struktury, wyrzuca część ludzi. W Toruniu jest taka historia z panią tam zwała się Szumilas, ale to nie ta była minister, tylko inna pani Szumilas, która była bardzo zaangażowana, bardzo wierna, ma kłopoty prawne, poszła po pomoc do centrali. Centrala powiedziała 16 tysięcy nasz prawnik. Ona powiedziała, no ja akurat nie jestem tak majętna jak inni działacze partii Brauna i nie mam wolnych 16 tysięcy na prawnika i dyrektor biura miał powiedzieć, to Bóg z panią. Tak? Niech Bóg panią prowadzi, no i ona teraz rozgoryczona się nagrywa i podobno takich przypadków będzie więcej, więc teraz przed Braunem jeszcze jest taki być może trudny moment. No można to się mówić, służby, nas system nas atakuje, to jest bardzo dobre retoryczne rozwiązanie, tak? To jest sprytne, ale taki problem krzepnięcia ruchu, no i wyrzucania tych, którzy z różnych powodów się uznaje, są albo zbyt radykalni, albo są świrami za nim Grzegorza Brauna, albo z innych powodów, bo ktoś chce jedynkę, więc wypycha. Taki trudny proces krzepnięcia ruchu.
2: No to i to znowu nasza audycja to przewidziała, bo to mówiliśmy parę miesięcy temu, że jedyny problem, jaki będzie miał Braun, to ten problem strukturalny. To, jak on ustawi listy, to, jak będzie mu ta struktura rosła, to jest jedyne zagrożenie, jakie on ma w samej formacji, bo układanie list też będzie trudne.
1: Będzie trudne. To jeszcze drugi element powiązany z tym, to jak Robert Winnicki powiedział, sure wars, tak? Czyli, że nagle te różne takie już bardzo specyficzne jednostki zaczną się jakoś tam
2: poza tym nawet
1: podgryzać.
2: nie chodzi, jakie one mają poglądy, tylko trudno jest ułożyć listy nawet we własnej ułożonej już formacji. Mhm. A co dopiero w świeżej formacji, która się poskładała tak. Z różnych często jednostek, to będzie bardzo trudne i będzie generować takie problemy, konflikty jakieś. Jeden wyciąga drugiemu, ten wychodzi, tamten wchodzi. To jest problem jedyny, jaki Grzegorz Braun ma, bo innych problemów za bardzo nie ma. Bo Grzegorz Braun teraz jest trochę jak ten rolnik z dowcipu. No,
1: tak, rośnie, tak?
2: Tak, rośnie mu. I właśnie, bo ci ludzie, którzy oglądają, widzą, a widać teraz, no, jak włączymy telewizor, cokolwiek, no to tą degrengoladę państwa widać. I kiedy żadna formacja opozycyjna nie przynosi na to, co ten człowiek akurat obejrzał, odpowiedzi, a niestety na wiele tych rzeczy, które się dzieją, i Konfederacja, i PiS nie przynoszą odpowiedzi, no to on mówi, to ja zagłosuję na tego Brauna i niech on ich pogoni, niech on rozwali ten stolik. I nawet jak się mu powie, człowieku, ale on może narobić szkód, bo tam za nim jakieś Ruscy idą albo coś, to on powie, nie obchodzi mnie to, no niech on rozwali, a potem się zobaczy. No i to jest bardzo dla niego korzystne.
1: To jest taka emocja, ale to jest ciekawe, bo jednak państwo w wielu aspektach nie domaga, ale to jest to już takie po,

0: polityce tych ludzi, którzy chcą zagłosować na Brauna lub rozważają to głosowanie, to nie jest wcale taki podział. To nie tylko państwo się sypie i zawiodło, cały system zawiódł. Demokracja liberalna jest w ich optyce oszustwem i trudno im nie przyznać racji. Ty mówisz, na Zachodzie się już wszystko sypie, migracja.
1: Nie, ja mówię o tych, tak, o tych, tak, narracjach, to się
0: pojawia. A u nas jest jeszcze lepiej, bo jest czysto, bo jest fajnie, ale oni ci odpowiedzą, no dobra, no ale zaczęliśmy ten proces doganiania. Bo sprowadzamy tak samo zarobkowych migrantów, bo popełniamy te same błędy. Bo idziemy w ten system, który zawiódł. No zobacz, te absurdy działają i trudno im odmówić. Ja się pod większością krytyki tych absurdów podpiszę. Z jednej strony widzę w telewizji, jak połowa Indii wyrzuca śmiecie do rzeki, a ja mam mieć papierową słomkę. Ja mam mieć drogi prąd z ETS-u, podczas gdy na świecie państwa idą w kopalnie i elektrownie węgla brunatnego. Tak ci ludzie widzą absurd dzisiejszego świata. I to nie tylko dotyczy polskiej sceny politycznej. Widzą całość tego oszustwa i trudno nie odmówić tutaj racji. To my, ci zwykli ludzie, są obciążani coraz bardziej podatkami, a potem się dowiadujesz, że twoje podatki z paru lat, które zapłaciłeś, to poszły na raport pani Gorgoń.
1: Ale to ciekawe, bo jak się popatrzy programowo, znaczy nikt nie czyta programów, tak? To ja czytam programy, może ty czytasz programy, tak? Różnie, też pewnie nic.
0: Nie, no parę osób czyta, no.
1: Tak, parę osób czyta. To programowo Grzegorz Braun się niczym nie różni od Konfederacji. Tak, w sensie ETS-u, węgla, nie węgla. Z PiS-em jest inaczej. Tu trzeba by podyskutować. Tu nie ma różnicy. To dlaczego nie Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen mieliby jednak wypracowaną przez lata politykę, teraz zbija się na tym kapitał polityczny, a robi to Braun.
0: No ale to ja uważam, że tutaj to jest akurat błąd roku po wyborach prezydenckich Konfederacji, która się wtedy przez ten rok zrobiła taka nijaka, taka mało hałaśliwa, mało wyrazista. Ona mało rzeczy mówi, mało generuje z siebie jakichś eventów, jakichś takich pokazywania, gdzie idzie. To jest niesłyszalne. I moim zdaniem dlatego to się stało. No, nawet jak Grzegorz Braun będzie nic nie robił i Konfederacja będzie nic nie robić, no to Grzegorz Braun będzie uchodził za tego, który gwarantuje rozbicie systemu. Bo ma swoje takie poprzednie mocne rzeczy i niezależnie co jest w tych programach. Więc tutaj myślę, Konfederacja zaspała i zaspała też tą bazę, którą ma, tak trochę społecznie. Bo to jest problem, to możemy kiedyś zrobić o tym audycję, to byłoby ciekawe, bo jest w ogóle problem nie tylko polityczny, ale taki ekonomiczno-społeczny, w który Polska wchodzi. Czyli mała, niska, fatalna demografia plus już teraz problemy demograficzne.
1: O tym ciekawie w naszym studiu opowiadał, a też opisał to Jakub Dymek, to też jest przed prawicą, tą liberalno-ekonomicznie, Konfederacja Braun przed prawicowymi liberałami, to jest pytanie, no bo z jednej strony okej, zero imigracji, a z drugiej strony i Konfederacja, ale też i Brauna sponsorują ci, którzy na masowej imigracji zarabiają.
0: Oczywiście.
1: Tak jak był ten kongres Kings, to nieprzypadkowo jako pierwszego sponsora pana Sygockiego wskazał Grzegorz Braun, chociaż ma na nazwisko na S, czyli jakby alfabetycznie odczytywał, to raczej powiem, że pod koniec, a on go uczynił jako pierwszego. No, pan Sygocki sam zatrudnia w swoich sadach imigrantów, bo inaczej pewnie by nie sprzedał jabłek i by nie zarobił odpowiednio pieniążków dużo, a po drugie też poboczną działalność miał firmę, która zajmowała się sprowadzaniem imigrantów. Tak samo Sławomir Mentzen, który jeszcze parę temu mówił, jak to super są Ukraińcy, bo im się chce, Polakom się nie chce i są dobrymi pracownikami i też zarabiał na tym imporcie imigrantów.
0: No tak? Oczywiście, a poza tym nie ma tutaj odpowiedzi dobrej.
1: Mówi zero migrantów, ale stara zasada śledzi za pieniędzmi, tak? Za Braunem są pieniądze tych, którzy na tym zarabiają. I co oni powiedzą? To ja rezygnuję z moich zysków, rezygnuję z mojego Maybacha, rezygnuję z mojego tam nawet śmigłowca jeden ma, rezygnuję z mojego dobrobytu na koszt tego, żeby nie było migrantów. Mam wątpliwości.
0: A nawet jakby to zrobił, no załóżmy nawet, że to zrobią, nagle porzucą to wszystko i będą antyimigranccy i za plecami,
1: nie tylko deklaracje.
0: To dalej nie mają odpowiedzi, bo nawet ta skrajna prawica nie ma odpowiedzi na to, co już teraz, bo my myślimy o tym problemie demograficznym, że on będzie, on nadchodzi tam.
1: On już 2000,
0: on jest już teraz.
1: Tu teraz.

0: W 2035 roku, czyli za chwilę, będzie tak, że w wieku produkcyjnym 20-44 lat będzie 2 miliony Polaków. A już teraz mamy 4 miliony Polaków, którzy są w wieku aktywności zawodowej, a nic nie robią. Albo w sensie nie robią zawodowo. Albo się uczą, albo nic nie robią. Ten problem, kto płaci? Kto ma zapłacić za to?
1: No tak, ale właśnie to, co wskazywałeś często, to bezrobocie wśród młodych, które też się pojawiło, tak, wybiło za Tuska i twój przykład anegdotycznej osoby młodej, która chciała pójść do jednego sklepu, nazwijmy to sklep Płas. I okazało się, tego sklepu Płas nie mogła się zatrudnić, bo istotną część tego rynku przyjęli Ukraińcy i zatrudniają tylko swoich.
0: Tak. I nie ma, tych odpowiedzi. Instynktownie ten wyborca, czyli ten wyborca, który będzie tymi kosztami obłożony. A obłożony będzie młody mężczyzna. To tak działa nasze społeczeństwo. To mężczyźni ponoszą koszt społeczny funkcjonowania społeczeństwa, czego też sobie nie chcemy powiedzieć. To też są te dyskusje, które są przed Polakami, też przed tą prawicą, która na razie posługuje się hasłami, ale nie wchodzi w to meritum. Ten, kto będzie miał płacić, nie chce na to płacić już, bo on jest pod krytyką, pod jakimś naciskiem. Jeszcze mu się mówi, że musi służbę wojskową za chwilę będzie musiał odbywać, a on wie, że będzie ponosił koszty tego systemu. Systemu, który go robi ciągle w konia jakimiś barbarami mróz-gorgoń. Więc to jest trudne i na razie ta prawica ma łatwy myk, bo mówi... stop imigracji, wyjść z Unii, to są hasła. No ale jeżeli ona będzie jakoś partycypować we władzy, to ona będzie miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, jak to wszystko rozpisać, jak to zrobić. Nawet jak przyjmiemy na chwilę, że jej recepty są słuszne, no to jak je zrobić, jak je wdrożyć, bo one nie są takie proste do wdrożenia.
1: I ja w tych dyskusjach, to jest w ogóle ciekawe, jak ewoluuje nasz podcast od takiej czystej taktyki polityki do tych częstych fragmentów rozmowy szerszej i już nawet strategii polityki.
0: No bo to się wiąże.
1: To się wiąże. Na koniec zapytanie, tylko jeszcze ten wątek zamknę, że uczciwie kiedyś sprawę postawił Krzysztof Bosak, wtedy to było niepopularne i muszę też, skoro jesteśmy tacy trochę bardziej szczerzy, to muszę powiedzieć, że za to szanuję pana wicemarszałka, bo on kiedyś powiedział wprost, tak, znaczy trzeba wybrać albo szybszy wzrost gospodarczy, albo zero imigracji. I kiedy Krzysztof, parę lat temu, to było naprawdę niepopularne i za to był wałkowany, za tą wypowiedź, że jestem gotowy zredukować nasze PKB o 2%, byleby nie było migracji.
0: No to jest, wiesz, tylko
1: to jest uczciwe postawienie sprawy.
0: Tak, a poza tym to jest ta dyskusja, która...
1: Że to się suma summarum znacznie bardziej opłaci niż ten wzrost gospodarczy, który bazuje na tej imporcie taniej lub średnio taniej
0: siły. Dlatego liberalne, duże miasta... Ci bogatsi, którzy obywatele nawet, którym zależy na dalej takim rozwoju, nigdy nie zrozumieją tej drugiej strony, która mówi, to ja wolę, żebyśmy się wolniej rozwijali i żeby było nas mniej, niż żebyśmy zostali zastąpieni przez Pakistan czy jakiś Bangladesz. I tu już jest ideologiczny taki spór.
1: Chociaż, żeby była jasność, w Warszawie mamy imigrantów 12%, w Poznaniu troszkę więcej, 14%, w Warszawie 12%, a nieopodal Warszawy, w małej miejscowości Mszczonowie, mamy 40% imigrantów, bo tam są te wielkie hale.
0: No tak, tylko to są takie jednostkowe przykłady, zawsze tak trochę będzie. Jak będą gdzieś fabrykę budować, to też tam nagle się okaże, że tam jest bardzo dużo Hindusów.
1: Ale wtedy to jest problem. No takiego Mszczonowa, tak, że tam rodowity mazowszanin z Mszczonowa nagle się ogląda.
0: No oczywiście, że tak.
1: Gdzie ja jestem?
0: A on słyszy od drugiej strony, że tak musi być, bo oni są pracowici, tak. I nie będziemy mieli... nie będzie miał kto płacić składek. No. Więc to jest duży ideologiczno-polityczno-społeczny spór, przed którym jesteśmy. Minusem tylko, bo my się skupiamy na tym, jak politycy się leją pałkami po głowie, minusem jest to, że my o tym nie mówimy. Nie podnosimy tych problemów. To jest tak po łebkach wszystko rzucone. Czasem jest tak, że jakieś lewicowi publicyści próbują to podnieść. Ja oceniam ich recepty jako błędne, ale próbują. Czasem ktoś z prawej strony podniesie i od razu dostaje od mainstreamu w głowę, bo niepopularne. I...
1: Już teraz nie mam mainstreamu, więc już teraz się to zmieniło. Teraz to jest popularne.
0: Nie, no trochę jest. To zależy, wiesz, to jest kolejna audycja, którą powinniśmy zrobić, co jest głównym nurtem teraz.
1: To jest też do przekonania. No i jeszcze tylko... nie skończymy tej rozmowy o imigracji. Coś tak czuję. No jeszcze był ta wizja robotyzacji, tak, że da się mieć, nie mieć imigrantów, ale mieć takie uprzemysłowienie i robotyzacji, i umaszynowienie, że to się zastąpi. Nie wiem, czy tak się da. To jest akademicka dyskusja. Dobrze, na koniec Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus. Kiedy kończyliśmy przed wakacjami naszą audycję, to właśnie Rozwój Plus się wykokoszał. Chyba takiego, tym uważa, że się wykokoszał. To licencja poetyka Piotra Maczuka z PiS-u. Wykokosił się i co? Z sukcesem, bez sukcesu PiS planuje, zapowiada na poniedziałek duży event programowy. Co czeka w tym sezonie przed tymi dwoma PiS-ami? Tym mniejszym Mateusza i tym większym właściwym PiS-em Jarosława Kaczyńskiego.
0: No, one się dalej nie opowiedziały trochę. Próbuje to zrobić Rozwój Plus. Próbuje opowiedzieć siebie, kim jest. I tylko popełnia błędy takie, bo i z jednej strony, jak próbuje to zrobić merytorycznie, nawet w znośnej, fajnej formie, jak ten grill czy coś takiego, tak, to za chwilę wpada w pułapkę taką właśnie tą mainstreamową, czyli że krytykowania starego PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, a to się wyborcom prawej strony wielu nie podoba. I dalej nie opowiedział siebie w takich konkretach, kim on tak naprawdę jest. Mówi, że jestem takim lepszym PiS-em, mniejszym. No to jest żadna opowieść, tak? No bo tutaj nie ma tej wartości dodanej. Z drugiej strony PiS też tego nie robi. Nie robi się tego setką konwencji programowych. To można sobie o programie sobie można mówić co tydzień. Ale jak nie narysujemy prostych ścieżek, jak prostych rozwiązań, nie mówię, żeby one były proste w sensie, że nie skomplikowane, ale prosto opowiedziane, do czego my dążymy, co my zrobimy. Wracamy do tej dyskusji zresztą. 2015 rok. Przecież nie były to proste rozwiązania. To były skomplikowane rozwiązania społeczne, gospodarcze, ale PiS umiał je powiedzieć, dokąd idziemy, tak? Tu. Wiadomo było. I każdy wiedział. Socjalny, ale. Duże inwestycje, ale. Tak? I już. Jest ta opowieść. Teraz PiS tego nie robi. Robi konwencje programowe, gdzie jest dużo tego gadania i potem kończymy i szybko łapiemy Łukaszenkowskiego, mówiąc, czym ten PiS stał się? No, wie pan, no nie wiem, musiałbym doczytać. No,
1: o co chodzi
0: to, właśnie? To nie tak. To, więc ja myślę, że o ile mówiliśmy co Donald Tusk, że Donald Tusk będzie tą wojnę z barbarzyńcami nam tworzył we wrześniu i w październiku, to PiS i Rozwój Plus tak samo muszą siebie opowiedzieć. To musi być w końcu celowane, dobrze narysowane, kim są, do czego idą. No Rozwój Plus ma tutaj gorzej, moim zdaniem, bo PiS jest w stanie taką opowieść zrobić. Ma ten całe tło i swoich rządów, i swoich poprzednich osiągnięć, więc może z tego wyciągnąć jakby ewolucję dalszej drogi i nowy PiS. Rozwój Plus ma gorzej, bo zawsze będzie tym takim, a przepraszam, ja jestem ten lepszy PiS, tylko taki trochę mniejszy i mam Mateusza Morawieckiego. To jest za mało. To jest za mało i nie ma tam, ja widzę w tych wypowiedziach, że tam nie ma koncepcji, nawet nie ma takiego pomysłu, że to jest za mało. Oni sprawiają wrażenie, jakby uważali, że to jest okej, że to wystarczy.
1: No i to jest opowieść także o prawicy i o PiS-ie. Będziemy to kontynuować za tydzień. W Taktyce Polityki Piotr Maczuk był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę będzie już spokojniej. Będzie Tomasz Wybranowski, będzie kultura, będzie muzyka. My zostawiamy Państwa z tymi emocjami politycznymi. No i jeszcze jeden element o 18. Marek Jakubiak będzie naszym gościem. Też będziemy to puentować, ale no i trochę dzisiaj zamykamy ten moment polityczny, czy ten czas polityczny na antenie Radia Wnet. Za chwilę będzie trochę spokojniej i nie wiem, czy przyjemniej, bo polityka też jest przyjemna, ale inaczej też sympatycznie warto odetchnąć, w końcu weekend się zbliża, a my znowu wrócimy na antenie Radia Wnet do polityki na pełną parą w poniedziałek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Z lewej!
3: Z prawej!
2: W centrum!
3: Taktyka polityki.
2: W Radio Wnet.
4: Nocne powtórki Wnet.
5: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

0: to promocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
2: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
0: To była autopromocja.
3: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
4: I boską moc w sercu mieć.
3: Zaprasza Magdalena Woźniak. Dzień dobry Państwu, jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam Państwa w pierwszą niedzielę po wakacjach we wrześniu, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Lena, gdzieś z środkowej Polski, którą poznałam w Częstochowie na pięknych, maryjnych rekolekcjach 2 lata temu. I wówczas Lena powiedziała, że komponuje i pisze muzykę, a dyktuje tę muzykę, czy bardziej te słowa, nie wiem, to już Leno powiesz, Duch Święty, Maryja, Pan Jezus. No, bardzo mnie to zaintrygowało. Umówiłyśmy się, że na pewno, kiedy będą kolejne utwory powstawały, spotkamy się i będziemy rozmawiać w mojej audycji Jak dobrze wstać, skoro wnet. No, ale też jesteś żoną, która walczy o swoje małżeństwo. Dzień dobry, Leno.
5: Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
3: No to chciałabym, żebyś zaczęła opowiadać o sobie, o swoim świadectwie. Czy zawsze byłaś blisko Pana Boga? Czy zawsze był Ci bliski Kościół katolicki? Czy to był jakiś proces? Jak wygląda Twoja sytuacja życiowa, rodzinna, no i Twoja twórczość?
5: Dobrze, bardzo chętnie się podzielę moim życiem, kawałkiem życia. Na pewno to był proces, jeśli chodzi o moją drogę do Pana Boga. Tak samo sam proces nawrócenia się miał momenty, gdzie były też chwile buntu i dużej pracy nad sobą, ponieważ otrzymujemy łaskę na dziś. Ja tak to odbieram i każdy nowy dzień jest darem od Pana Boga. I to od nas też zależy, jak tą łaskę wykorzystamy. I czy przede wszystkim jesteśmy gotowi na jej przyjęcie. Czy żyjemy w sakramentach, czy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Kiedyś tego nie rozumiałam. Kiedyś wierzyłam w Pana Boga od zawsze. Myślę, że tutaj dużą rolę w moim życiu odegrała moja babcia, która wiele o Panu Bogu mi opowiadała, szczególnie o pięknie przyrody. I właśnie gdy mi jej pokazywała jej piękno, opowiadała, że to właśnie Pan Bóg stworzył nam ten cudowny świat. I ja nigdy nie wątpiłam w istnienie Pana Boga, jednakże mogę to tak powiedzieć teraz z perspektywy czasu i moich doświadczeń, nie miałam relacji z Panem Bogiem. Po prostu w Niego wierzyłam. A to jest coś innego zupełnie. Tak samo jak wierzyć w Pana Boga, a wierzyć Panu Bogu, że On chce dla nas najlepiej. A ja zawsze miałam swój plan, swoje pomysły. Jestem może już nie tak niepokorna, bo tej pokory nabyłam poprzez doświadczenia i poprzez świadomość tego, że brak pokory to jest po prostu pycha, która może nas zgubić. No i jest to też, pycha jest też grzechem głównym, więc zdecydowanie należy się jej wystrzegać. Kiedy my myślimy, czy ja myślałam, że wiem, jak moje życie powinno wyglądać i czego chcę i jakie decyzje są najlepsze, no często później okazywało się, że jednak popełniałam błędy, bo nie rozeznałam właściwie tych decyzji. Bo nie weszłam w dialog z Panem Bogiem, nie zapytałam, nie próbowałam szukać odpowiedzi, czy ta decyzja właśnie jest dla mnie najlepsza. I jest to, było to dla mnie na pewno też trudne ze względu na to, że stan łaski uświęcającej nie był cały czas obecny w moim życiu. Mogę powiedzieć, że moja wiara wyglądała tak, że po prostu praktykowałam chodzenie na mszę świętą, Eucharystię, od święta lub czasem nawet rzadziej. Teraz naprawdę zupełnie nie umiałabym sobie wyobrazić takiego życia, ponieważ zrozumiałam, jak jest ważne, aby nasza wola była równoległa z wolą Bożą. Wtedy jesteśmy na właściwej drodze. I tutaj, jeżeli chodzi o moje małżeństwo, ja myślę,
3: poczekaj,
5: że to
3: Lenko,
5: właśnie...
3: Poczekaj, tak? Lenko. Chcę ci zadać pytanie.
5: Oczywiście.
3: Bo mówisz o bardzo ważnych kwestiach, o woli właśnie, jak ją rozpoznawać. Jak taki człowiek, bo to jak zapytasz księdza, no to jemu jest łatwiej jakby dawać takie recepty. Natomiast właśnie jak człowiek świecki może drugiemu człowiekowi świeckiemu podpowiedzieć, jak się poddawać, jak rozeznawać, jak w ogóle funkcjonować w takim dniu codziennym i ciągle nie mieć lepszych pomysłów niż sam Pan Bóg.
5: Powiem może, jak ja to robię. Na pewno każdy dzień oddaję Panu Bogu, zawierzam, proszę, aby Pan Bóg mi go poukładał, czyli już jak gdyby oddaję tutaj prowadzenie Panu Bogu.
3: Czyli akt woli, jeśli, tak? Od samego
5: tak,
3: rana. Akt
5: dokładnie, woli. Tak, zabrakło mi tego słowa. Właśnie takim aktem woli. Ale też stan łaski uświęcający jest, uważam, tutaj najważniejszy. I otwartość na to, co dla nas Pan Bóg przygotował w tym dniu. I też wiara w to, że my naprawdę możemy usłyszeć te wskazówki od Pana Boga. Bo jeżeli nawet będą osoby, które będą pytać, ale gdyby nie wierzyć, że otrzymają te drogowskazy, to będzie też to trudniejsze na pewno. Ja uważam, że u mnie odpowiedzi otrzymywałam poprzez Pismo Święte, poprzez ludzi. Mierzyłam się z jakimś pytaniem, z jakąś decyzją, szłam na adorację, na Eucharystię, pytałam Pana Boga i ta odpowiedź nie zawsze przychodziła od razu. Jednakże często naprawdę, no nie wiem, to były wręcz czasem oczywiste odpowiedzi, słowa konkretne, gdzie nie musiałam się zastanawiać, że to naprawdę dotyczy tego pytania, ale też uważam, że tutaj dbanie o stan łaski uświęcającej uwrażliwia nasze serce i też po prostu jest nam łatwiej odróżnić prawdę od fałszu, iluzję od właśnie tej rzeczywistości, tej nie ma takiego zamętu w naszym umyśle. Uważam, że obraz postrzegania jest o wiele bardziej jasny.
3: Też czytania z dnia, ja zauważyłam też u siebie, tak, że często tak. Przy jakimś wstrząsie takim, którego nie rozumiem, przypominam sobie czytania z dnia i ono bardzo często precyzyjnie odpowiada na sytuację akurat daną w moim życiu. Bardzo często się tak dzieje. Tak co jakiś czas to zaobserwowałam, nie mówię, że zawsze taka byłam mądrzelińska, że tak się odnosiłam, ale no, jak takie mocniejsze są sytuacje, doświadczenia w moim życiu, to sięgam do czytań z dnia. Chociaż ja jestem codziennie rano na mszy, ale to tak jest, że rano jesteśmy na mszy i zapominamy, w biegu dnia jakoś się zacierają te słowa. A kiedy przyjdzie konkretne doświadczenie, jakieś uderzenie, jakaś sytuacja, z którą sobie nie radzimy, to warto sobie przypomnieć to czytanie z dnia, bo być może jest tam zdanie Pana Boga czy Pana Jezusa skierowane właśnie do naszego serca, żeby móc rozpoznać to, co nas spotyka.
5: Zgadzam się, to też jest moje doświadczenie. Albo słowa z książki Alicji Lanczewskiej, Świadectwo, Słowo Pouczenia. Bardzo często odnajdywałam tam odpowiedzi, ale miałam też, myślę, że można to tak to nazwać, słowa poznania, które były konkretne i one najbardziej chyba właśnie poruszały moje serce. I często były to słowa właśnie o zaufaniu, żeby dać się poprowadzić. Bo często jest tak, że my sami możemy popsuć Boży plan właśnie przez to, że mamy wolną wolę, którą Pan Bóg nam dał. I przez jakiś moment uznamy, że wiemy lepiej, co jest oczywiście właśnie tą wcześniej wspomnianą przeze mnie pychą. Wspomniałaś o tym, że jestem żoną. Tak, i właśnie moje małżeństwo to taka droga do mojego nawrócenia, a szczególnie te trudne momenty i kryzys w małżeństwie. I jestem pewna i mogę to tak nazwać, że odczuwam za ten czas bardzo dużą wdzięczność, ponieważ właśnie ten czas najbardziej mnie przemienił i najbardziej zmotywował do pracy nad sobą, ale także przede wszystkim do szukania Pana Boga.
3: Ale jakbyś mogła tak pokrótce określić tą sytuację, jaka ona jest, żebyśmy mogli się w niej rozeznać.
5: Dobrze. Jestem po prostu w separacji nieformalnej z mężem od kilku lat.
3: Jesteś młodą osobą, prawda?
5: Tak się czuję, się bardzo młoda.
3: No wiem, że jesteś młodziutka.
5: Jestem w średnim wieku. I to był mój wybór, że jestem w wierności tutaj sakramentowi małżeństwa. Mimo, że ten czas separacji u nas, tak jak powiedziałam, jest już kilkuletni. I oboje, mogę uznać, nie byliśmy przygotowani do małżeństwa. Większość, myślę, ludzi nie jest. To jest bardzo duża praca nad relacją, tylko że nie chodzi tutaj tylko o psychologię czy o po prostu dialog małżeński, ale przede wszystkim o to, aby był w tym Pan Bóg. Mieliśmy ślub sakramentalny i właśnie nasza przysięga była przed Panem Bogiem, więc każdy z nas jest z tej przysięgi będzie kiedyś rozliczony oddzielnie za to, jak jej dotrzymaliśmy. Ja tak to postrzegam. Ja nadal jestem żoną mojego męża, mąż jest moim mężem i tutaj nieważne, jeżeli osoby są na przykład po rozwodzie cywilnym, czy po prostu ze sobą nie mieszkają, to nadal są małżeństwa, prawda? I kryzys spowodował, że zrozumiałam, że my po ludzku budowaliśmy tam nasze małżeństwo bardziej niż właśnie tak, jak powinno być z Panem Bogiem. I bardzo ciężko wtedy przejść trudniejsze momenty, nie opierając się na nim, nie czerpiąc siły, a przede wszystkim żyjąc dekalogiem, prawda? Pułapek jest bardzo wiele w dzisiejszym świecie. I uważam, że tutaj nie można określić, że ktoś jest gorszy lub lepszy w tym, bo lepiej lub gorzej oparł się lub nie oparł pokusie, czy nie zawiódł tutaj drugiej osoby. Każdy może upaść. Tutaj bardzo ważne jest, jak powstajemy z takiego upadku i czy wyciągniemy właściwie wnioski na przyszłość, czy oddalając się od Pana Boga, tak bardzo źle zacznie się w naszym życiu, że zrozumiemy, że to nie tędy droga.
3: A jakie jest twoje, Lenko, zdanie na temat stwierdzenia nieważności małżeństwa?
5: Ja rozeznawałam to po prostu w moim przypadku. Tak samo pytałam Pana Boga. Otrzymałam takie słowa, że pamiętam je dokładnie. Rozeznawałam nie dlatego, że moja miłość do męża nie wygasła, więc jakby nie zamierzałam i nie planowałam składać wniosku do sądu biskupiego, dlatego że uznałam to za bezcelowe, kiedy moja miłość w sercu nadal jest i przede wszystkim wierzę, że moja przysięga była prawdziwa i że jest ważna. Dlatego zapytałam Pana Boga i otrzymałam takie słowa, że każda droga może być dobra, jeśli jest ze mną. Ja myślę, że jeśli jest właściwie rozeznana sytuacja małżeńska, bo są bardzo różne przypadki, bardzo różne sytuacje, każde małżeństwo na pewno tutaj należy rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli jest tam zawarta prawda i to jest zgodne przecież z zasadami Kościoła katolickiego, ponieważ jest dopuszczona możliwość sprawdzenia ważności zawarcia związku sakramentalnego, to każdy powinien rozeznawać to w swoim sercu. Dlaczego? Przede wszystkim, co jest motywacją? Dlaczego chce sprawdzać ważność małżeństwa? Jak wygląda w tym momencie jego życie? Myślę, że tutaj niektórzy mogą pokusić się o sprawdzanie z niewłaściwych pobudek po prostu. Ja osobiście nie czuję takiej potrzeby, żeby to sprawdzać.
3: No to powiedz mi teraz, jak na co dzień myślisz o mężu, jak go wspierasz modlitwą, bo rozumiem, że cały czas, skoro jest to twój mąż, twój ukochany, to na pewno jesteś żoną, która skoro nie może być na planie fizycznym, materialnym, wspiera go w sposób duchowy.
5: Tak, przede wszystkim. Przede wszystkim modlę się za niego, prosząc Pana Boga, aby go chronił, aby przemieniał jego serce. Zamawiam Eucharystię. Prowadzę też grupę dla kobiet. To była też takie, poczułam się powołana do tego, aby stworzyć taką grupę wsparcia. Ponad 50 kobiet jest właśnie po różnych przejściach i w kryzysie małżeńskim w tej grupie. To jest grupa online. Założyłam też taką grupę Modlimy się za mężów, natomiast ta druga grupa Modlimy się za żony, która jest prowadzona przez kolegę ze wspólnoty. Ja też staram się męża wspierać słowem. Rozmawiamy. Nasz dialog całkowicie nie zanikł. Nie potępiam go absolutnie za jakieś decyzje. Tak samo nie oceniam. Ten czas już minął, był moment, że oceniałam, porównywałam, ale naprawdę zupełnie nie czuję teraz takiej potrzeby. Wręcz miałam taki czas, że Pan Bóg, nie wiem, to było takie dla mnie bardzo duchowe doświadczenie. Pokazał mi, jak patrzę na mojego męża. Jakby zobaczyłam go oczami Pana Boga, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to był taki wyjątkowy dla mnie czas bardzo dużej bliskości z Panem Bogiem i wtedy zrozumiałam, że naprawdę Pan Bóg ogromnie kocha każdego z nas, nieważne jak jesteśmy ubrudzeni, a na jakim jesteśmy etapie naszego grzechu, przywiązania do grzechu. On wystarczy, że powiemy jedno słowo i zechcemy postanowić poprawę i żałować za grzechy, przyjmie natychmiast każdego, naprawdę, ja to wiem. I wiem, że w moim mężu też toczy się taka walka wewnętrzna. Ja wspieram właśnie modlitwą. I czuję pokój w sercu, że jestem we właściwym miejscu, na właściwej drodze. Spełniam rolę moją rolę jako żony. I myślę, że tak najbardziej męża wspieram.
3: No to teraz zrobimy sobie przerwę muzyczną i to będzie twój utwór. Chciałabym, żebyś troszkę o nim opowiedziała.
5: Pierwszy utwór, który powstał, był z ogromnego pragnienia serca mojego, gdyż ja zawsze lubiłam śpiewać, przede wszystkim dla Pana Boga, wtedy dużo serca wkładałam w wykonanie tego utworu i wręcz zatracałam się w tym właśnie pieśni uwielbienia, ale zawsze to były cudze pieśni. I chciałam bardzo wyrazić też to, co ja mam w sercu. Jednakże nie potrafiłam grać na żadnym instrumencie i no, na tamtym etapie nie komponowałam też utworów. Więc kolega podpowiedział mi, abym po prostu kiedyś nagrała dyktafonem jakieś melodie, które przychodzą mi do głowy. I może akurat z tego powstanie jakaś piosenka. I któregoś poranka niedzielnego właśnie tak zrobiłam. Włączyłam dyktafon i poczułam, że przychodzi do mnie melodia, ale co ciekawe, od razu ze słowami. To mnie zaskoczyło, ale przychodziło kolejne słowa z melodią i kolejne. I w pewnym momencie już poczułam, że to chyba koniec, bo nie czułam już tej weny, aż tak powiem. I kiedy odtworzyłam to nagranie, okazało się, że jest to cała piosenka. I to trwało kilka minut. Więc naprawdę byłam ogromnie zaskoczona. Kiedy ją śpiewałam, bardzo emocjonalnie przeżywałam to w sercu. I też osoby, którym odważyłam się zaśpiewać, były wzruszone. I kiedyś zaśpiewałam a cappella na mszy świętej i otrzymałam taką prośbę, że to koniecznie powinna do tego powstać muzyka.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Lena z środkowej części Polski. Opowiadała nam w pierwszej części o swojej relacji z Panem Bogiem, o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej, z mężem. No i zaczęłyśmy rozmawiać o Twojej twórczości. Chciałabym, żebyśmy w tej części skupiły się właśnie na tym, jak to się stało, bo przecież nie jesteś chyba zawodowym muzykiem, Leno, prawda?
1: Nie, nie, absolutnie. Ja po prostu z zamiłowania zawsze lubiłam śpiewać. Podjęłam też 2 lata temu naukę gry na pianinie, ponieważ zawsze chciałam. Było to moje niezrealizowane marzenie. I oczywiście ja stopniowo robię postępy. Natomiast kolejne utwory zrodziły się w troszkę inny sposób niż może tam pierwszy, ale też rzeczywiście otrzymywałam często słowa i melodie jednocześnie. Jeden utwór powstał też po angielsku. Tym razem nagrywałam je w studio. Chciałabym po prostu przekazać innym to, co ja czuję i też to, jaki Pan Bóg jest dla nas dobry, jak na nas bardzo czeka i naprawdę czeka każdego dnia i bardzo cierpi z tego powodu, że jest odpychany przez wielu ludzi. I chcę po prostu to robić na jego chwałę. Jeżeli poruszę chociaż jedną osobę ta piosenka, to będę szczęśliwa.
0: Jak wygląda twój dzień, twoja relacja, żywa relacja z Panem Bogiem?
1: Bardzo ważna jest dla mnie Eucharystia. Nie jestem zwolennikiem takiego sposobu myślenia, że Pan Bóg jest wszędzie. Wiemy, że jest wszędzie, ale liczą się też naprawdę bardzo sakramenty. To, że idziemy się pojednać, kiedy zgrzeszymy, to, że otwieramy serce, że w Komunii Świętej przyjmujemy Pana Boga do serca, że uczynimy ten wysiłek i odwiedzimy Go w świątyni.
0: To bardzo ważne właśnie, co mówisz, bo to częsta odpowiedź, kiedy ktoś mnie pyta, po co ja tyle siedzę na adoracji i codziennie biegam do kościoła, bo przecież Pan Bóg jest wszędzie, możesz iść do lasu.

0: lasu. Możesz iść do parku, możesz iść nad rzekę, tam też jest Pan Bóg. Tak, ale właśnie to, co mówisz, jest bardzo ważne. To, żeby poświęcić swój czas, złożyć tą ofiarę, przyjąć sakrament pokuty, pojednania, to też jest bardzo ważne. Nawet ta chwila zadumy nad własnymi grzechami, słabościami. Wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy upadamy. Pan Bóg nas doskonale zna, bada nasze serce i nerki. No ale właśnie to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne i chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jednak to świątynia i to miejsce, gdzie Pan Bóg mieszka i realnie na nas czeka, czeka ze swoim sercem, ze swoją miłością, czeka na nasze odwiedziny. I jest bardzo ciekawe, żebyśmy powiedzieli tak naprawdę, jak wygląda nasz dzień, nasze życie, nasze problemy. No to tak chciałam dodać od siebie.
1: Tak, ogromnie ważne jest właśnie to, że Pan Bóg, do Pana Boga to, że chce uczestniczyć w naszym codziennym życiu. Chce, byśmy opowiadali Mu o wszystkim, dzielili się. To jest właśnie podstawą każdej relacji, nawet międzyludzkiej, rozmowa, prawda? Jeżeli traktujemy to jako monolog i nie oczekujemy odpowiedzi od Pana Boga, nie myślimy, że je otrzymamy, to ciężko zbudować relacje. Ja też spotkałam w swoim życiu bardzo wielu wspaniałych kapłanów, którzy ratowali mnie w różnych sytuacjach. I miałam też w swoim życiu modlitwę uwolnienia, dlatego że kiedyś nieopatrznie jako nastolatka po prostu interesowała się przez też zapewne fascynację tymi sprawami moich rówieśników, jakimiś ezoterycznymi tematami. I Pan Bóg pokazał mi w moim procesie nawrócenia, że to niesie ogromne zagrożenia duchowe i też należy serce oczyścić z takich przywiązań, przede wszystkim z jakichś wróżb, bo to jest bardzo niebezpieczne. To jest ogromny grzech bałwochwalstwa. I któż mi pomógł? Kapłan, Eucharystia, uzdrowienia. No na łące w lesie nie otrzymałabym tego, tak? Tak samo przed ręce kapłana przecież otrzymujemy sakramenty. I miałam też, właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważne doświadczenie, które zdeterminowało w dużej mierze moje postrzeganie Bożej miłości. Wcześniej no to nie miałam wyobrażenia, dlatego że no miłość, no tak Pan Bóg nas kocha, każdy to mówi. Ale ja kiedyś na Eucharystii w Łodzi, w kościele jezuitów, o zgromadzeniu jezuitów, byłam właśnie taka, przepraszam, ale tak, no akurat był taki moment z takim zbuntowanym sercem, tak. Przepraszam, ze zbuntowanym sercem i wtedy padło słowo poznania przez osoby posługujące, że Pan Bóg chce przyjść do nas przez drugiego człowieka i pokazać, jak bardzo nas kocha. I żeby poprosić osobę, która jest koło nas, o modlitwę. I też zadać sobie pytanie, po co ja przyjechałam. I ja wtedy oczywiście miałam w głowie tylko jedną rzecz, że przyjechałam z problemami, które są w moim małżeństwie i jak zawsze chciałam Pana Boga prosić o pomoc. I czułam się wtedy bardzo zmęczona, bardzo taka bezsilna i chyba już traciłam powoli też nadzieję. I wtedy nie zdecydowałam się poprosić nikogo za pierwszym razem o tą modlitwę, ale to wyzwanie nastąpiło drugi raz. I wtedy chyba ciekawość zwyciężyła i rzeczywiście poprosiłam o modlitwę, bo chciałam wiedzieć, czy Pan Bóg chce mi pokazać, jak mnie kocha. No okej, dobrze, no to ja chcę zobaczyć. Otrzymałam wtedy spoczynek w Duchu Świętym i ja naprawdę nie wiedziałam, że z momentu się ze mną dzieje, mimo że to doświadczenie miałam już wcześniej. Po prostu moje serce zalała tak ogromna miłość, że nie umiałabym tego zdefiniować. To była miłość, jakąkolwiek czułam w życiu do bliskich, do męża, do rodziców. Po prostu podniesiona do potęgi entej. Ja czułam, jak przelewa się przez moje serce falami, wypełniając je, że miałam wrażenie, że wręcz moje serce tego już nie jest w stanie wytrzymać. Czuć. Miałam wrażenie, że jednocześnie czuję skrajne szczęście i radość. I sobie pomyślałam wtedy, jak tak wygląda niebo, to ja muszę się tam dostać. po prostu, bo wiem, że no to jest po prostu zanurzenie w Bożej miłości i wieczne szczęście, więc naprawdę to było niesamowite dla mnie doświadczenie i też wtedy pojechałam z takim brakiem akceptacji w jakimś stopniu tego, jaka jestem, bo jestem osobą wrażliwą i no cóż, wrażliwą osobę zawsze łatwiej zranić, szczególnie na przykład właśnie wtedy przeżywałam tu ze strony męża jakieś słowa i dostałam wtedy takie słowa: jesteś taka, jaka masz być, jaką chcę, żebyś była, że nic nie dzieje się przypadkiem, jesteśmy stworzeni przez Pana Boga, to jest misternie zaplanowane, każdy szczegół w nas i właśnie tacy jesteśmy potrzebni. Ja mam misję też mojej pracy, też empatia jest mi bardzo potrzebna, moja wrażliwość na to, jak przeżywam. I Pan Bóg mi wtedy pokazał dwie strony medalu jakby tej mojej wrażliwości, że no są te trudniejsze momenty, bo mocniej coś odczuwam negatywnego, jednakże przeżywam całą sobą zachód słońca, piękne muzyki, wszystko co cudowne, tak? Tak samo to doświadczenie, które jest mi teraz dane, nie przeżywałabym go tak, właśnie odczuwania Bożej miłości i jakbym była inna. Więc ja wtedy naprawdę już całkowicie przestałam do Pana Boga tam zanosić jakieś reklamacje, Panie Boże, no ale dlaczego ja taka jestem z tym i z tamtym? Nie, już naprawdę wiem, że wszystko po prostu jest zaplanowane i ma sens. Ponadto mój dzień zawsze chcę przeżyć tak, żeby po prostu nie żałować jakiegoś swojego postępowania, żeby w swoim sumieniu postępować dobrze, dobrze wypełniać swoją pracę, którą też kładam serce, być uczciwą przede wszystkim osobą wobec siebie, wobec innych. Staram się też zrobić wieczorny rachunek sumienia. Jeżeli uraziłam kogoś słowem, to jak najszybciej chcę przeprosić, bo zwykle moment i czuję już skruchę w sercu i żal, że czasem emocje wezmą górę. Jestem też tylko człowiekiem i wiadomo, nikt nie jest idealny. Więc staram się też, znaczy mam taką zasadę, samo mówienie o Bogu to są słowa, ale moim życiem chcę świadczyć, że On jest dla mnie najważniejszy, że jest w centrum mojego życia. I mam, wracają do mnie takie sytuacje, takie osoby, które też w jakiś sposób zainspirowały się moją postawą i mam nadzieję, że chociaż trochę Pan Bóg użył mnie jako narzędzie tutaj właśnie, żeby jak najlepiej takim człowiekiem pokierować w procesie nawracania i staram się być w tym narzędzie najlepiej jak po prostu umiem.
0: A jak wygląda teraz twój proces twórczy? No bo mówisz, że tą pierwszą pieśń, którą wysłuchaliśmy, no to poczułaś, usłyszałaś jakby w sercu, w duszy i muzykę, i słowa. A jak to teraz się odbywa? No bo podjęłaś decyzję twórczą, że będziesz się tym zajmować, oprócz tego, że normalnie na co dzień pracujesz.
1: Myślę, że to po prostu jest bardzo podobnie. Czasami zdarza się, że do moich słów, które napisałam kiedyś, powstaje melodia. Wspomaga się tutaj innymi osobami, które mają większe umiejętności, jeśli chodzi o komponowanie tutaj muzyki. Natomiast jeżeli chodzi o natchnienie, w bardzo różnych momentach je czuję, ale często są to chwile, gdy przeżywam coś głęboko. Powstała też taka pieśń pasyjna, gdzie to był okres Wielkanocy. Myślę, że to tak na bieżąco się po prostu dzieje. Ja czuję, że to jest bardzo duże działanie Ducha Świętego. I nie wiem, czy mogę coś więcej dodać. Myślę, że te utwory będą nadal powstawały. Jest ich na ten moment 5, więc
0: No to może w takim razie zrobimy sobie kolejną przerwę i posłuchamy kolejnego utworu. Proszę, żebyś go zapowiedziała.
1: Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego utworu, który tym razem jest w języku angielskim. Tytuł When You Find the God, When You Find God. I wiele emocji też jest, wiąże się dla mnie z tym utworem. Natomiast nie wiem, no nietypowo to się bardzo stało, że język w języku niż nasz język ojczysty, ale też po prostu tak pod natchnieniem tak poczułam, że być może taki miał być przekaz, że trafi też do innych osób, które nie znają naszego języka i także poruszy to ich serce.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam Państwa ponownie. Moim Państwa gościem jest Lena. Rozmawiałyśmy o wielu sprawach duchowych w życiu Leny, o jej sytuacji rodzinnej, do której będę chciała teraz nawiązać i zapytać Cię tak naprawdę, co Ci pomogło, pomaga w tej Twojej, można powiedzieć, walce o Twoje małżeństwo, które na planie takim cywilnym no jest w tej chwili, go nie ma tak naprawdę, ale duchowo czujesz się cały czas żoną, kochasz swojego męża, chociaż fizycznie go nie ma koło ciebie, ale wspominałaś, że też rozmawiacie, tak? Także ten kontakt werbalny jest między wami. No ale nie mieszkacie razem, nie jesteście małżeństwem sensu stricte.
1: A więc tak, bardzo dużą rolę w moim życiu tutaj, jeśli chodzi o moją walkę duchową, zaznaczam, że to jest walka duchowa, nie w inny sposób, jakby nie walczę, ponieważ tutaj mój mąż ma wolną wolę i ja to szanuję, natomiast od strony duchowej mogę bardzo wiele, więc działam. A ogromną rolę odegrała w moim życiu wspólnota, gdzie właściwie na początku naszego może w apogeum momencie już takim bardzo kulminacyjnym trafiliśmy razem do wspólnoty Sychar. To jest wspólnota ogólnopolska. Bardzo duże wsparcie otrzymałam od osób. Bardzo wiele, właściwie tam mój proces nawrócenia ogromnie przyspieszył. Poznałam wielu świadomych ludzi, świadomych duchowo, wartościowych ogromnie, pełnych zasad. Mam tam wielu przyjaciół, jestem w tej wspólnocie już od 2014 roku. To jest ogromna łaska, którą otrzymałam, tak uważam. Wcześniej traktowałam to jako takie panaceum na wszelkie zło, że jak już tutaj jesteśmy i trafiliśmy do tej wspólnoty, to już na pewno nasze małżeństwo będzie uratowane, pojednamy się. To też nie tak działa. Ja myślę, że to był ratunek przede wszystkim dla mnie. Co będzie dalej? Nie wiem. Nie znam przyszłości, jak potoczą się losy naszego małżeństwa, ale wierzę, że Pan Bóg ma plan właściwy i zarówno mną, jak i moim mężem też kieruje we właściwą stronę. Pragnę dla niego zbawienia. Pragnę, aby odnalazł odpowiedzi na swoje pytania, aby odnalazł Pana Boga w sercu. Aby nie opierał się tylko na sobie, na swoich osądach, ale także właśnie zapragnął dialogu z Panem Bogiem. Gorąco Was wszystkich proszę też o modlitwę za nas. Każda modlitwa bardzo, bardzo cenna jest i wiemy o tym. Siła modlitwy to jest nie jakieś zjawisko teoretyczne. To naprawdę się dzieje i ja w to wierzę. I właśnie we wspólnocie Sychar poczułam wsparcie, dlatego że wielu ludzi było w podobnym położeniu, w takim samym. I ja widzę tutaj ważny cel. Widzę, że my żyjąc samemu bez wchodzenia w nową relację, pokazujemy światu, że to możliwe, że niekoniecznie, nie wierzę w coś takiego, że osoby są do zastąpienia, zastępujemy jedną osobę kolejną, tą potem następną, różnie bywa, nie wiem, nie patrzę tak, ja wybrałam na całe życie, dokonałam tego wyboru świadomie, moje uczucie jest we mnie, wierzę, że ta miłość pochodzi od Pana Boga, skoro Bóg jest miłością, jest pobłogosławioną miłością, ponieważ zawarłam sakrament. Jestem w sakramencie małżeństwa, więc nie mam tutaj wątpliwości. Natomiast zachęcam do skorzystania na przykład ze strony naszej wspólnoty. Jest tam wiele wartościowych treści i przede wszystkim uważam, że jeżeli dwoje ludzi chce i daje szansę relacji, daje szansę też Panu Bogu, aby wszedł w tą relację, ją uzdrowił, naprawdę zdarzają się cuda, bo znam osobiście małżeństwa, które odbudowały po kryzysie swoją relację i z inną świadomością rzeczywiście myślę, że też dojrzałością większą po tych wielu trudnych doświadczeniach są bardziej szczęśliwi nawet niż przed tym kryzysem, który mógł być po prostu końcem ich rodziny, bo często tutaj jest jeszcze dodatkowo dramat dzieci, prawda? Więc nie warto się poddawać. Trzeba szukać pomocy, rozwiązań i modlić się.
0: A powiedz mi, Lenko, jaka jest twoja relacja z Maryją?
1: Myślę, że w moim odczuciu jest ogromnie bliska. Matka Boża zawsze w moim życiu miała bardzo, bardzo ważne miejsce i w moim sercu. Był też taki czas, kiedy się urodziłam, że moja mama była bardzo chora po porodzie. Naprawdę było zagrożenie też życia i moja babcia zaniosła mnie do kościoła przed obraz Maryi, prosząc, aby Matka Boża się mną opiekowała, cokolwiek się stanie. I prosząc o zdrowie dla swojej córki. I zostałam zawierzona Maryi już jako dwumiesięczne dziecko. Więc zawsze czułam jej ochronę, opiekę. Jako dziewczynka kilkuletnia chodziłam na taką oazę, można powiedzieć, dla dzieci młodszych, która się nazywała Dzieci Maryi. Więc już kolejny taki etap z Matką Bożą. Myślę, że potem mocniej zapragnęłam i wołałam do Maryi właśnie już jako osoba dorosła. Kiedy zaczęłam proces nawrócenia przez kryzys małżeński między innymi i odbyłam wiele pielgrzymek, wyjazdów w święte miejsca. Przeżyłam każdy wyjazd bardzo mocno w sercu. Zawierzyłam się Matce Bożej, jestem niewolnikiem Maryi. Uważam, że Matka Boża tak ogromnie walczy o każdą duszę. Prosi i zanosi przed tron Pana Boga swoje prośby za nas. W Medjugorje miałam możliwość być podczas widzenia właśnie najzwidzących. I też miałam wtedy takie doświadczenie duchowe, wręcz takie namacalne fizyczne, jakby po prostu ciepło przeszło moje serce. I bardzo mocno czułam obecność Matki Bożej w tym miejscu. Mam też takie świadectwo, że wyprosiłam nawrócenie do jednej bliskiej osoby, do jednej z moich pielgrzymek oraz modlitwa z wykorzystaniem też świętych poświęconych z rzeczy przywiezionych z pielgrzymki. Wzmocniły wiarę osób modlących się za bardzo ciężko rannego człowieka w szpitalu, gdzie lekarze też nie dawali prawie żadnych szans, może minimalne na przeżycie, gdzie następnego dnia ten człowiek odzyskał przytomność. Do dziś jest zdrowy, całkowicie nie został żadnych jakby śladów w jego organizmie po tym wypadku. Jest taki też taki mały cud. A Matka Boża, otrzymałam takie słowa, mogę powiedzieć, modląc się na różańcu, kiedyś po prostu poczułam w sercu, abym wszystko zanosiła Panu Jezusowi, wszelkie prośby, całe moje serce, abym patrzyła na Niego. Po prostu nie odrywała od Niego wzroku, nie oddalała się w żaden sposób. Że ratunek jest po prostu Panu Bogu w naszej relacji z Nim, w naszym oddaniu. Różaniec jest mi bardzo bliski. Ta modlitwa to jest moja codzienna modlitwa różańcowa. Nawet nieraz więcej niż jeden raz ten różaniec staram się odmawiać. Tutaj szczególnie za męża, za małżeństwo w kryzysie. Matka Boża jest dla mnie po prostu wzorem.
0: No to chyba jest najlepsza puenta. Matka Boża najlepszym wzorem dla każdej kobiety. To kochanie, chcę, żebyś zapowiedziała ostatni utwór, który dzisiaj usłyszymy w audycji twojego autorstwa.
1: Dziękuję. Zapraszam na kolejną piosenkę. Tytuł to Poczuć ukojenie. Jest w niej zawarta troszkę właśnie moja historia, jak czułam się, kiedy byłam oddalona od Pana Boga i wołałam do Niego i był dla mnie to trudny czas. A co oznacza znaleźć Go i podążać za Nim, za wezwaniem do bycia dobrym człowiekiem, żyjącym zgodnie z dekalogiem. Po prostu poczuć ukojenie, spokój serca i miłość Bożą na co dzień. Zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Lena. Dziękuję bardzo, Leno.
1: Dziękuję również i z Panem Bogiem życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.

0: znaleźć Ciebie, Jezu.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: www.wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
6: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
7: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12. Zapraszam, Mikołaj Murkosiński.
4: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11:30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Po reklamie.
13: Radio Wnet.

0: Paweł. 87,8.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, w naszym głównym studiu emisyjnym Radia Wnet. O dzisiaj od samego rana króluje Fryderyk Litwin, no a my rozpoczęliśmy od takich wiedeńskich klimatów. This means nothing to me, powiedział Meet Your. Natomiast dla nas, Polaków, właśnie szczególnie we wrześniu te klimaty wiedeńskie są wiodące. Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzili kolejną rocznicę odsieczy wiedeńskiej, ogromnej bitwy, w której armia naszego dowódcy Sobieskiego pokonała Osmanów. Była to jedna z najważniejszych bitew i w sumie, kto wie, czy naprawdę nie ratującej całej Europy. Zaledwie kilka godzin wystarczyło, żeby przełamać właśnie tę ogromną ofensywę, historię, którą dobrze znacie z 1683 roku. Ja pamiętam właśnie 300. rocznicę obchodów tego wydarzenia w mieście, z którego pochodzę. W kościołach odbywały się liczne msze. Całe miasto żyło właśnie tą 300-letnią rocznicą. I pamiętam dobrze, kiedy moja matka właśnie również we wrześniu, prawie 30 lat temu, 29 lat temu, wywiozła mnie do Wiednia na krótką wycieczkę. No, miasto zrobiło na mnie ogromne, bardzo pozytywne wrażenie. Ciekawe, czy dzisiaj, po tych wszystkich latach, potrafiłbym poznać to miasto.
3: Sernik wiedeński zwłaszcza, prawda?
2: No tak, i walce wiedeńskie.
3: No tak, 8:09 na naszych zegarach w Londynie, 9:09 w Warszawie i w każdym miejscu Polski. Niedzielny poranek 6 września w Warszawie, jak wspomniałeś, jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Jeszcze przed chwileczką Magdalena Woźniak i jej gość. I jak dobrze wstać, skoro Wnet? Myślę, że też dobrze nadal mieć włączone Radio Wnet, ponieważ właśnie startuje Czerwony Dywan, Studio Londyn, no i też nasz błękitny hamak. Dzień dobry, z tej strony mówią wam Iza Smolarek
2: oraz Aleksej Sławiński.
3: Natomiast u nas pogoda w kratkę. Już zaczęła być w szkocką kratkę, ale jest nadal fantastyczna. 26 stopni i taki Indian Summer zaczyna się w Anglii, czyli takie przedłużone lato, kiedy już właściwie powinna być jesień, ale jeszcze jednak jest fantastyczna pogoda, mnóstwo słońca i takie jakby drugie lato zaczyna się właśnie teraz. Po długich, długich miesiącach suszy i upałów sięgających 40 paru stopni Celsjusza, nie Fahrenheita, w tej chwili już troszeczkę zaczyna padać, trochę zaczyna się nam zielenić w ogrodach, w parkach. Mam nadzieję, że też zdjęli w końcu nam ten ban, tak zwany ban na używanie wody, między innymi w ogródkach. No i będzie można zacząć żyć, jak to się w Anglii żyje, czyli w kaloszach i w płaszczu przeciwdeszczowym. Jakoś szczególnie do tego deszczu nie tęsknię, no ale po tych dniach naprawdę ogromnych upałów, które dawały się tutaj w kość, odetchnę trochę z ulgą, jeżeli troszeczkę popada, a być może nawet burza się trafi. No a przed nami 2 godziny audycji Studia Londyn. No i tym razem bardziej pójdziemy w stronę kultury. Do tej pory minione kilka audycji, tak się zastanawiam, chyba w większości poświęciliśmy polityce, gospodarce, społeczeństwu. W tej chwili bardziej pójdziemy w stronę kultury. No tak się układa w naszym Studiu Londyn. Także jeżeli macie ochotę na mnóstwo dobrej muzyki plus jeszcze sporą szczyptę kultury, bądźcie z nami.
2: Dzisiaj będzie u nas bardzo Mickiewiczowo.
3: Tak, Mickiewiczowo właśnie, dlatego że zaczyna się w Polsce, co jest też kontynuowane tutaj u nas na Wyspach, Narodowe Czytanie Dziadów Mickiewicza. W związku z tym zaprosiliśmy na naszą antenę do naszego błękitnego hamaku, czyli audycji, właściwie takiego cyklu, który prowadzimy od początku lata. Zaprosiliśmy gości, przyjaciół Studia Londyn, którzy zdecydowali się przeczytać swój ulubiony fragment Dziadów, albo nie tylko Dziadów, bo tak się to troszeczkę rozhulało, Adama Mickiewicza. Natomiast sam projekt i Poezji w hamaku, ale też tego Narodowego Czytania Dziadów na antenie Radia Wnet w Studiu Londyn cieszy się na tyle dużą popularnością, że Postanowiliśmy, że będzie on nie tylko dzisiaj, ale też cyklicznie pojawi się za tydzień, a może będzie kontynuowany przez kolejne dwa tygodnie, dlatego że dostaliśmy sporo zgłoszeń od naszych przyjaciół, artystów, ambasadorów, polityków, społeczników, też od dzieci, które chciałyby wystąpić u nas na antenie i przeczytać swój ukochany fragment Dziadów. Także możecie dołączyć też do grona naszych gości, naszych przyjaciół. Przyjaciółmi jesteście od zawsze, od kiedy słuchacie Radio Wnet, ale możecie dołączyć właśnie ze swoim ulubionym fragmentem Dziadów. Jeżeli macie ochotę, otwórzcie księgę Dziadów, tę albo tamtą, na swoim ulubionym fragmencie i przeczytajcie i wyślijcie nam to na Iza Smolarek albo Alek Słowiński. Kontaktujcie się przez Facebook albo przez redakcję Radia Wnet. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, jeżeli macie ochotę przeczytać swój ukochany fragment Dziadów na antenie Radia Wnet w studiu Londyn.
2: No a dzisiaj mamy fantastycznych gości właśnie, jeżeli chodzi o czytanie Dziadów i nie tylko, albowiem Arkady Rzegocki, nasz były ambasador zarówno w Londynie, jak i później w Dublinie, profesor akademicki, ale również zawodowy dyplomata i człowiek, który na dyplomację patrzy w trochę bardziej nowoczesny sposób niż bardzo wielu innych dyplomatów. Sam uczestniczy bardzo często w życiu kulturalnym tutaj właśnie w Londynie. Przyjeżdża specjalnie z Polski po to, żeby brać udział w różnych sympozjach, spotkaniach kulturalnych. I właśnie on przysłał nam nie tylko swoje Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, ale również...
3: Nie spoileruj.
2: No dobrze, ale również pewną znaną bajkę opowiadającą o przyjaźni. Drugą osobą, która dzisiaj nam przysłała swoje materiały, jest Dorota Górczyńska-Bacik. Poetka, malarka, aktorka, szefowa teatru Katharsis, która po 20 latach mieszkania w Wielkiej Brytanii całkiem niedawno wróciła do Polski i ona również taką zwiewną formę nam dzisiaj przysłała.
3: W każdym razie to już za chwileczkę do usłyszenia w ramach cyklu Poezja w hamaku, w błękitnym hamaku, który faktycznie, realnie znajduje się w naszym studyjnym ogrodzie. No ale póki co, na razie przeniesiemy się troszeczkę do świata muzyki, Alex.
2: Oj tak. O kolejnych gościach opowiemy już po Poezji w hamaku, ponieważ będzie jeszcze bardziej mickiewiczowo dzięki osobie, która tutaj właśnie w Londynie mieszka, tworzy i nasze życie artystyczne, kulturalne, literackie animuje. Tymczasem ja zabieram was jeszcze raz pod kopyta naszej husarii. Moi drodzy, już za kilka dni obchodzimy kolejną rocznicę zwycięstwa wiedeńskiego dla was. Circa.

0: Ach, ta galopada, ach, ta nawała właśnie husarii, metalowej husarii za sprawą grupy Starcracker. No tak, ja przypominam sobie właśnie ten moment, kiedy stałem na szczycie wzgórza, z którego ponad 300 lat wcześniej na przedpola Wiednia spoglądał Sobieski i ciekawe, jakie myśli mu się wtedy kłębiły w głowie, kiedy patrzył na to, jak polska husaria rozjeżdża jedną z największych armii ówczesnego świata. Tymczasem zmieńmy temat. Iza wspominała o tym, że dzisiaj będzie bardzo literacko, bardzo poetycko.
1: Bardzo poetycko dzięki naszemu cyklowi, który prowadzimy już od początku lata tego roku, czyli Poezja w hamaku. Gościliśmy do tej pory twórców i z Wielkiej Brytanii, piszących w języku polskim, ale też z Polski. Twórców, którzy byli zaangażowani, są zaangażowani też w życie tutaj w Wielkiej Brytanii, życie kulturalne. Dzisiaj natomiast zaczynamy taki króciutki cykl narodowego czytania dziadów w związku właśnie z takim corocznym narodowym czytaniem. To czytanie też będzie odbywało się tutaj w różnych miejscach w Wielkiej Brytanii, przy ośrodkach społecznych, przy ośrodkach kulturalnych, też przy szkołach sobotnich. Na pewno będziemy to śledzili. Mamy już kilka zaproszeń do szkół sobotnich na czytanie, wielkie narodowe czytanie. Tymczasem my gościmy na antenie dzisiaj profesora Arkadego Grzegorzkiego z jego ukochanym fragmentem Dziadów Adama Mickiewicza, a zaraz później po nim będzie Dorota Górczyńska-Bacik, czyli spotyka się dyplomacja z poezją i z teatrem. Właśnie na czerwonym dywanie, ale właściwie w błękitnym hamaku Studia Londyn dla słuchaczy Radia Wnet.
0: No, ja będę trochę przewrotny i odwrócę tę kolejność, jednak panie przodem. Dla was Dorota Górczyńska-Bacik i profesor Arkady Grzegorzki na naszym hamaku.
2: Poezja w hamaku.
3: Tak, Zosią byłam dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że choć piękna, nie chciałam za męścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarłam, nie zaznając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata, nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni. Za lekkim zefirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni fletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasę. Lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci? Nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jaki chcę, wyrabiam cuda. Przędę sobie stęczy, rąbki. Z przezroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustawy

0: Dziady, część druga. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła truny. Żadnej lampy, żadnej świecy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada, szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Czyśćcowe duszeczki w jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze rzewnie. Każda spieszcie do gromady, gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziady, wstępujcie w święty przybytek. Jest małmnożna, są pacierze i jedzenie i napitek. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?
1: Radio Wnet.
0: Adam Mickiewicz, przyjaciele. Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład w ośmiańskim powiecie. Tam żył Mieszek, kum Leszka i kum Mieszka Leszek. Z tych, co to, gdzie ty, tam ja, co moje, to twoje, mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarenko dzielili na dwoje. Słowem, tacy przyjaciele, jakich i w ten czas liczono niewiele. Rzekłbyś, dwój duch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni raz w cieniu Dąbrowy, kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy, do kukań zozul i krakań gawronich, ale cierknęło raptem coś koło nich. Leszek na dąb, nóż po pniu skakać jak dzięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce: kumie! Kum już wylazł na wierzchołek. Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, zbladnąć, paść na twarz, a już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało, maca, jak trup leży, wącha, a z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży. Więc mruknąwszy z wzgardą, odwraca się w knieję, bo niedźwiedź Litwin miał z nieświeżych nie je. Dopiero Mieszek odżył. Było z tobą krucho. Woła: kum, szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał. Ale co on tak długo nad tobą sapał? Jak gdyby coś miał powiadać na ucho. Powiedział mi, rzekł Mieszek, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
2: Poezja w hamaku.
3: No i profesor Arkady Rzegocki, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej najpierw tutaj w Londynie, następnie w Irlandii, szef wszystkich ambasadorów, otworzył cykl narodowego czytania w błękitnym hamaku na czerwonym dywanie w studiu Londyn w Radiu Wnet. Dołączyła również Dorota Górczyńska-Bacik, poetka, malarka, aktorka, która przez lata tutaj tworzyła scenę polską w Wielkiej Brytanii, scenę z polskimi tekstami. Mam nadzieję, że oboje słuchają nas już w tej chwili z zakątków Polski. Mam nadzieję też, że dołączycie do narodowego czytania na czerwonym dywanie w studiu Londyn. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, ze Smolarek albo Aleks Sławiński, i nadsyłania tekstów waszych ukochanych fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza.
4: No tak, ale skoro już wspominamy o tym, że rozmawiałaś na ten temat i z polskimi szkołami sobotnimi, które właśnie po przerwie wakacyjnej wróciły do działalności, no w tym tygodniu dzieciaki poszły do szkoły. Ja nie wiem, jak na to reagują rodzice, czy wielką radością, że w końcu mają trochę więcej spokoju, czy też właśnie wielkim niepokojem, biorąc pod uwagę te wszystkie reformy i dziwne wydarzenia, które...
3: Ty jesteś w tym stylu, no jaka szkoda, że nareszcie.
4: Definitywnie.

Nie. Moi drodzy, już od minionego tygodnia, od początku minionego tygodnia zaczyna się znowu formowanie naszych dzieciaków. No nie wiem, czy faszerując ich wiedzą, czy też ideologią, o czym bardzo często niektórzy wspominają, o tym zresztą również w jednym ze swoich najbardziej znanych numerów śpiewa grupa Pink Floyd. Nauczyciele, łapy precz od naszych dzieciaków. My chcemy mieć naprawdę konkretnych ludzi, a nie tylko kolejną cegłę w ścianie.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No ale nie tylko muzyką żyje Radio Wnet i nie tylko muzyką oraz wiadomościami agencyjnymi żyje samo studio Londyn w Radio Wnet. Dzisiaj Iza zapowiada, że będzie trochę więcej kultury, kultury wysokiej. Spotkaliśmy się już z Adamem Mickiewiczem, a teraz spotykamy się...
2: Spotykamy się z Anną Marią Mickiewicz i to jest zbieżność nazwisk przypadkowa. Ale nieprzypadkowa też twórczość. Anna Maria Mickiewicz, poetka, pisarka, osoba, która jest założycielką literackiego wydawnictwa tutaj w Wielkiej Brytanii, Literary Waves, czyli fale literackie, jest gościem na naszym czerwonym dywanie w Studio Londyn dla słuchaczy Radia Wnet.
1: No i to nie bez powodu, ale Iza nie lubi, kiedy spoileruje, więc niech Anna Maria Mickiewicz sama się wypowie o tym. Dlaczego dzisiaj akurat pojawia się na naszej antenie?
3: Dzisiaj naszym gościem jest Anna Maria Mickiewicz, poetka, literat, działaczka polonijna, ale również wydawczyni. Czy może pani nam przypomnie, czym jest Literary Waves?
4: Literary Waves to już krótka, ale historia. Rozpoczęło się tak naprawdę od mojej redakcyjnej pracy w wydawnictwie amerykańskim Dreamy Little City. To było wydawnictwo prowadzone bardzo prężnie przez Danutę Błaszak, polsko-amerykańskie. I tam wspólnie z Danutą prowadziłyśmy wydawałyśmy poważne antologie prezentujące w języku angielskim polskich poetów. Po wieloletniej współpracy okazało się, że niestety Danuta odeszła po krótkiej chorobie, ale postanowiłam otworzyć własne wydawnictwo w Londynie, Literary Waves Publishing. I tak to się stało, że przejęłam jakby funkcję Danuty i kontynuuję jej działalność już samodzielnie na terenie Wielkiej Brytanii. Ale poszerzyłam to spektrum mojej działalności. To już nie jest tylko polska literatura w języku angielskim, ale to jest wydawnictwo o charakterze międzynarodowym. Czyli zapraszam autorów z całego świata, którzy chcieliby opublikować u nas swoje utwory, przede wszystkim poetyckie, w języku angielskim lub w języku polskim. To jest ta różnica. Staramy się publikować przede wszystkim autorów, którzy już posiadają pewne doświadczenie literackie, raczej nie debiutantów. Staramy się publikować utwory, które wnoszą coś nowego w nurt literacki, różnią się stylistyką. Także to jest, jesteśmy w pewnym sensie wybiórczy. I to jest nasza historia. Działamy, bywamy na festiwalach literackich w Wielkiej Brytanii. Już jesteśmy zapraszani na targi książki w Londynie, także jesteśmy widoczni.
3: Wspomniała pani o Danucie Błaszak. Ja miałem ogromną przyjemność, jestem naprawdę dumny z tego, że również i moje teksty pojawiły się właśnie w jednej z antologii, które Danuta Błaszak razem z panią wydawały. O ile pamiętam, również i Iza Smolarek chyba również swoje teksty tam publikowała. To był kawał historii właśnie brytyjsko-polsko-amerykańskiej. Danuta wniosła bardzo wiele, jeżeli chodzi o właśnie promowanie naszej kultury po drugiej stronie oceanu. Bardzo nam tego brakuje.
4: Tak, bardzo nam brakuje Danusi, człowieka o ogromnej wyobraźni, wielkim sercu. Ja mówię, była to chyba największa przyjaciółka polskich literatów poza granicami kraju. Bezinteresownie prowadziła wydawnictwo, prowadziłyśmy wspólnie oczywiście wydawnictwo, tłumaczyłyśmy wiersze. Wówczas nie były to czasy, gdy było tak dostępne, tłumaczenie nie były tak dostępne. Pracowałyśmy bardzo ciężko, zbierałyśmy kontakty, promowałyśmy nowych polskich autorów współczesnych. Byli nam za to bardzo wdzięczni, dlatego powstało bardzo wiele tematycznych antologii. Nie były to przypadkowe antologie, ale antologie tematyczne. Na przykład jedna z najbardziej interesujących to była antologia poświęcona lotnictwu. Poezja a lotnictwo. Jak również wydałyśmy książkę, również ciekawą, mianowicie w języku angielskim, która mówi o relacjach między matematyką a poezją. Mathematics versus poetry. Także nasze zainteresowania i dyskusje na temat poezji, jej zasięgu, były bardzo głębokie zawsze. To nie tylko zbieranie materiałów, ale też długotrwałe dyskusje, zastanawianie się nad tematyką, jak szeroko poezja i głęboko wchodzi w inne dyscypliny.
3: No to jest bardzo interesujące, bo to jest już kawałek historii, ale wróćmy do czasów dzisiejszych. Anna Maria Mickiewicz całkiem niedawno pojawiła się na bardzo ważnej, mi się wydaje, imprezie, bardzo ważnym wydarzeniu artystycznym, które się nazywało Imponderabilia. Mieliśmy okazję razem z Izą również swoje teksty i obrazki tam pokazywać, ale wiem, że oprócz nas i wielu innych osób, bo impreza kręciła się przez cały tydzień, również i pani pokazała tam swoją twórczość.
4: O tak, było to wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że jeśli chodzi o polskie ośrodki, rzadko bywają tak ważne wydarzenia jak właśnie to. Naprawdę imponująca atmosfera, wspaniały anturaż, jak również otoczeni byliśmy cudownymi rzeźbami, multimediami. Poezja zaistniała w wielu wymiarach, plastycznym również. Ja osobiście zaprezentowałam, bo wchodzę w inną trochę sferę również z moją, cały czas eksperymentuję z moją poezją i obecnie tworzę wideo poetry. Czyli są to filmy, które nagrywam, bo prowadzę też kanał na YouTube, który się nazywa London Nature. Są to obrazy dzikiej natury londyńskiej, bardzo krótkie filmiki. I stworzę na tej podstawie takie wideo, które prezentują naturę brytyjską w połączeniu z moją poezją. Opatrzone współczesną muzyką brytyjską, współczesnych twórców brytyjskich. Także miałam okazję zaprezentować takie video poetry, które okazało się wzbudziło duże zainteresowanie gości, zebranych gości.
3: No i przechodzimy dalej do przyszłości, ponieważ Imponderabilia to jest już przeszłość, jednakże ona będzie miała swoje dziecko w postaci audiobooku, w postaci właśnie wydawnictwa, jednakże wiem, że pani już organizuje kolejne wydarzenia. Całkiem niedawno, rok czy dwa lata temu, spotkaliśmy się w północnym Londynie w bibliotece i teraz wygląda na to, że znowu w północnym Londynie, w którym pani mieszka, będzie nam się szykować kolejna impreza. To już chyba za 3 tygodnie, prawda?
4: Tak, to już bardzo blisko. Okres bardzo, bardzo gorący przed wydarzeniem. Jest to niezwykle ważny festiwal w północnym, jeden z najważniejszych festiwal w północnym Londynie, organizowany przez grupę poetycką Enfield Poets. Jestem członkinią tejże grupy od wielu lat. Jedna z bardziej prężnie działających grup poetyckich o bardzo szerokich możliwościach, spotkania, konkursy literackie, antologie, niezmiernie ciekawi poeci. I ja jestem chyba jedyną Polką w tym środowisku. Nie zostałam zaakceptowana, moja poezja również. W tym roku, co roku odbywają się takie duże, duże festiwale. I w tym roku zaproponowałam, by moje wydawnictwo wraz z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie, przy Ambasadzie Polskiej, abyśmy wspólnie przedstawili poetów, którzy są związani z polskością w jakiś sposób i również poetów międzynarodowych, których miałam okazję i przyjemność publikować w moim wydawnictwie. I tak też się stało. Nasz program został zaakceptowany i oficjalnie zaprezentujemy piękny program poetycko-muzyczny podczas tegoż festiwalu.
3: Otrzymaliśmy również zaproszenie od pani, więc na pewno się tam pojawimy, chociażby po to, żeby relacjonować to wydarzenie. Więc moi drodzy słuchacze, słuchaczki i słuchaczonka, my będziemy tam właśnie w północnym Londynie. ale imprez jest dużo więcej. My nadajemy jako Studio London z Herefordshire i jednym z miast bliźniaczych Hatfield, czyli miejsca, z którego nadajemy, jest Welwyn Garden City. I już za kilka miesięcy, w listopadzie, w Welwyn Garden City odbędzie się edycja polskich targów książki, ale to będzie również i bardzo multimedialne wydarzenie i wiem, że pani również na nie się wybiera.
4: O tak, jesteśmy zaproszeni. Bardzo dziękuję organizatorom, pani Renacie. Jest to ogromne wydarzenie Polski, tym razem też, z czego się bardzo cieszę, nie tylko w polskim środowisku, ale w polsko-brytyjskim środowisku, chyba pierwszy raz tak duże targi polsko-brytyjskie. Dlatego postanowiłam, że nasze wydawnictwo i ja również zgłoszę się, właściwie zostaliśmy zaproszeni przez panią Renatę do udziału w tymże wydarzeniu. Oczywiście zgodziłam się z dużą chęcią, bo jest to coś nowego, na dużą bardzo skalę. I cóż, zaprezentujemy tak jak mówiłam wcześniej, podczas wydarzenia wrześniowego będziemy prezentować książki naszych autorów. To jest pierwsza sprawa. Drugie wydarzenie, w którym będę brała udział, to promocja mego najnowszego zbioru poetyckiego. Tutaj chciałabym zaprosić serdecznie osoby zainteresowane poezją w języku polskim, gdyż to jest tomik wydany w Szczecinie w tym roku. Pod tytułem Po Sokratesie wiersze nie tylko filozoficzne. Taki przewrotny tytuł, bo z jednej strony trąci trochę myszką, bo Sokrates, prawda, wiąże się zawsze ze starożytnością i trudną filozofią, ale ja sięgam do starożytności i postaci Sokratesa, starając się przybliżyć go współczesnym, stawiając mu pytania, tak jak gdyby pytał go dzisiejszy człowiek o nasze czasy. I o tym jest ta poezja. Także serdecznie zapraszam na to spotkanie, które odbędzie się właśnie tam podczas targów książki. I jeszcze będziemy brać udział w jednym ciekawym wydarzeniu. Mianowicie okazuje się, że polscy poeci mają trudność na emigracji. I nie tylko na emigracji, ale również tutaj w Wielkiej Brytanii. Mają trudność z wejściem na rynek wydawniczy poza Polską. Mimo że piszą po angielsku, a jednak mają ogromne trudności, bo nie jest to rynek, jest to inny rynek. To nie jest taki rynek w Polsce, gdzie pomagają pewne kontakty osobiste. Tu natomiast jest to konkurencyjny rynek. No nie chwaląc się, udało mi się przebić przez te wszystkie konkursy wydawnicze i opublikować wiele tomików już w języku angielskim. Jak również prowadzę wydawnictwo, także mam pewne doświadczenie i dlatego prowadzimy to z mężem, zostaliśmy zaproszeni do udziału w panelu na temat, jak pomóc autorom wejść na rynek brytyjski.
3: No i to jest bardzo interesujący temat, ponieważ właśnie przebić się nie jest łatwo tutaj na rynku brytyjskim, właśnie ze względu na ogromną i naprawdę ciężką konkurencję, ale z drugiej strony też na pewne zamknięcie się tego środowiska literackiego, szczególnie jeżeli już wypływamy do troszeczkę wyższej ligi. Zresztą Iza też trochę próbowała przebijać się przez polski światek literacki. Łatwo nie było, co?
2: Bo ja wiem, czy łatwo nie byłoby, bo ja powiedziałabym z perspektywy, trzeba być konsekwentnym. To jest to, o czym mówiła Anna Maria Mickiewicz. Obojętnie, czy to jest język angielski, czy to jest język polski, czy to jest rynek polski, czy to jest rynek brytyjski, czy angielski. I jeżeli chodzi o literaturę, oczywiście. Tutaj jest o wiele większa konkurencja tutaj, czyli w Wielkiej Brytanii, dlatego że sporo osób pisze w języku angielskim, nie tylko rodowitych Brytyjczyków, czy osób, które posiadają brytyjskie paszporty, ale też osób, które przybywają z różnych stron świata, które też w swoich miejscach, w swoich krajach, w swoich ojczyznach tworzą w języku angielskim, także faktycznie konkurencja jest ogromna ze względu na popularność języka angielskiego. Natomiast to, co jedno, które jest takim wspólnym mianownikiem, myślę, i tutaj świata brytyjskiego, literackiego i polskiego, to jest przede wszystkim konsekwencja, zaangażowanie, bycie na bywanie na zgromadzeniach, na festiwalach, na spotkaniach autorskich, wsłuchiwanie się w to, co to jest, co jest modne, w jaki sposób można ten trend podjąć, niekoniecznie pisać pod publikę, ale w jaki sposób można się tym trendem bawić. No i czytanie, no i bycie właśnie tak troszkę dwa kroki do przodu, jeżeli chodzi o literaturę i konsekwentne budowanie swojego nazwiska, swojej marki.
1: No, ja miałem to szczęście, że udało nam się porozmawiać z Anną Marią Mickiewicz i właśnie ona pochyliła się nad moim zbiorkiem poezji. Moja czwarta książka, która nosiła tytuł Counting to Four, być może nie przebiła się najlepiej, ponieważ to był akurat bardzo ciężki okres covidowy, który tak łatwo już, o którym tak łatwo już zapominamy dzisiaj, ale w czasach, kiedy to szaleństwo trwało, naprawdę trudno było wydawać, ciężko było promować. Mam nadzieję, że Anna Maria Mickiewicz pochyli się również nad książeczką, którą teraz planują wydać. Zobaczymy, jak będą wyglądały te rozmowy.
2: Ja myślę, że jeżeli można mnie spytać o opinię, to taka lekcja dla ciebie, nie umniejszaj tego, co wypuściłeś na świat, ponieważ to jest twoje dziecko i nie możesz o tym dziecku mówić źle, o jego takie nieporadne,
1: znaczy, ja mówię
2: właściwie
1: źle.
2: Sobie nie da rady, albo jest niewystarczająco.
1: Nie, wydaje mi się, że książka się broni, tylko ja jestem trochę taki, że może za mało zainwestowałem w promocję tej książki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. My do rozmowy z Anną Marią Mickiewicz wrócimy już za chwilę, ale skoro zrobiło nam się tak bardzo lirycznie, dla was The Cranberries i Linger.

0: W Radiu Wnet zaledwie 4 minuty i kilkanaście sekund dzielą nas od godziny 10, więc no, wchodzimy już powoli w drugą godzinę naszej audycji, ale wracamy również do naszej rozmowy z dzisiejszym gościem.
1: A naszym dzisiejszym gościem na czerwonym dywanie w Studiu Londyn jest Anna Maria Mickiewicz, osoba, która prowadzi tutaj w Wielkiej Brytanii w Londynie, w jakimś takim szczególnym miejscu w Londynie, moim ukochanym, jednym z moich ukochanych miejsc w Londynie, tam gdzie ona mieszka właśnie na północy Londynu, prowadzi wydawnictwo Literary Waves, ale też jest poetką, jest pisarką, jest osobą, która ma ogromny wpływ na polskie środowisko polonijne, jeżeli chodzi o literaturę.
0: Z jednej strony rynek tutaj w Wielkiej Brytanii to jest chyba największy rynek wydawniczy w Europie, więc wydawałoby się, że każdy może się porozpychać, a z drugiej strony faktycznie nie za łatwo jest w to wejść. Ja również bardzo często waliłem głową w sufit i no, nie zawsze się to udawało, więc to jest fantastyczna sprawa, że są ludzie, którzy potrafią to przebić, no ale pani to przebijała już od kilkudziesięciu lat właściwie. Właściwie od początku lat 80., kiedy wydawała pani swój pierwszy tom. No i tutaj działalność na Wyspach Brytyjskich to jest również kilkadziesiąt lat budowania naszej polskiej kultury i promowania przede wszystkim jej.
2: Tak, to jest, poruszamy bardzo ważny i trudny temat. Myślę, że w Polsce ta sprawa nie jest dobrze znana, bo te zbiory poetyckie, które ukazują się czasami poza granicami kraju, są sponsorowane przez instytucje polskie oficjalne. Jednak ta promocja i zasięg, odbiór jest bardzo nieduży. Natomiast jeżeli już mieszkamy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, czy poza Polską, i obecność na rynku brytyjskim jest bardzo ważna, bo to wiadomo, chodzi przede wszystkim o kulturę i język i tą specyfikę brytyjską, to tu jest jednak, ten rynek jest bardzo hermetyczny. Aby się tu przebić, to z mojego doświadczenia wynika, że należy się zapoznać dobrze przede wszystkim z kulturą, językiem, literaturą, historią literatury brytyjskiej. Potem uczestniczyć w spotkaniach brytyjskich regularnie, osłuchać się z tym językiem żywym, literackim, poetyckim podczas spotkań. I to też na początku niewiele pomaga, bo potem trzeba odważyć się i występować na takich spotkaniach. I powoli, powoli Brytyjczycy, Anglicy właściwie otwierają się bardzo powoli. Muszą sprawdzić tą poezję, ta poezja musi zaistnieć. To są naprawdę lata pracy nad wierszem w innym języku, w innej kulturze. A potem to już jest zwyczajna praca polegająca na tym, że wysyła się wiersze na konkursy, wysyła się regularnie dużo i w pewnym momencie coś się komuś spodoba w wydawnictwie i okazuje się, że wiersze są publikowane i to jest zachęta. Zaczynamy wysyłać dalej, wysyłać i w pewnym momencie okazuje się, że jesteśmy, nasza poezja jest czytelna poza Polską.
0: No i to jest prawie tak, jak śpiewał Freddie Mercury, którego urodziny właśnie obchodzimy. I want to break free. To nie jest tak łatwo, żeby się przełamać, żeby przejść przez ten punkt przełamania. No pani nad tym pracuje od bardzo długiego czasu, zarówno jeszcze w Polsce, jak i tutaj. Anna Mickiewicz to nie jest tylko literat, to nie jest tylko osoba, która promuje polską literaturę i kulturę, ale również osoba, która ma wielki wkład w budowaniu polskiej demokracji. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy, ja podkreślam bardzo mocno, że jest pani laureatką jednego z najważniejszych odznaczeń polskich, które zostało pani wręczone przez polskiego ambasadora z nadania polskiego prezydenta. Czym jest Order Wolności i Solidarności?
2: O, dziękuję za te wspomnienia. To rzeczywiście bardzo, bardzo wzruszający moment. Może bardzo górnolotnie o tym mówimy, ale rzeczywiście ważny moment w moim życiu, w historii Polski też. To są dawne lata 80., kiedy jako jeszcze bardzo młoda osoba włączyłam się w działania opozycji demokratycznej w kraju. I też już, to, już były, to były też początki mojej pracy wydawniczej tak naprawdę, bo wówczas wspólnie z przyjaciółmi w okresie studenckim opublikowaliśmy opozycyjną prasę. I no niestety konsekwencje były niezbyt przyjemne ze strony ówczesnych władz. Nie było to łatwe, nie było to przyjemne. Natomiast no, czułam potrzebę, że muszę coś w tych trudnych czasach ważnego, istotnego zrobić. I tak się złożyło, że po latach zostało to zauważone i no i otrzymałam ten krzyż wolności i solidarności, także bardzo jest to miłe.
0: Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Nie lubię feminitywów, więc nie będę mówił, że spotkaliśmy się z wydawczynią, literatką i tak dalej. Anna Marmińskiewicz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w literaturze polonijnej, polskiej, tutaj w Wielkiej Brytanii. Literat, wydawca, działaczka polonijna. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i do spotkania już za kilka tygodni właśnie w północnym Londynie.
2: Bardzo serdecznie zapraszam redakcję, zapraszam słuchaczy i oczywiście wszystkich Londyńczyków słuchających nas dzisiaj. To się odbędzie, nasz pierwszy festiwal odbędzie się w północnym Londynie, w dzielnicy Enfield, w pięknym pałacu Forty Hall. 26 września o godzinie 12. Jest to sobota, także dzień weekendowy. Można go miło spędzić. Będą polskie utwory i polski poczęstunek.
0: No my jako Studio London Radio Wnet na pewno się pojawimy.
2: Jeszcze zapraszamy raz serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Serdecznie pozdrawiam.
2: Pozdrawiam słuchaczy również.
1: 26 września Enfield. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorki i naszego gościa dzisiaj na Czerwonym Dywanie Studia Londyn, czyli Anny Marii Mickiewicz. Na pewno tam się wybierzemy. Też serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie bardzo literackie, czyli Polish Artists Showcase, który odbędzie się 14 listopada. Będzie tutaj w naszej sąsiedniej miejscowości w Wellington City od godziny 10 rano aż do 19 wieczorem. Tam też pojawią się poeci, pisarze, ale też rysownicy. My jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia, także na pewno będziemy informowali Was na bieżąco o tym, co się będzie działo. Całość tworzy Renata Kolas. Także mamy dwa wielkie wydarzenia literackie, artystyczne. Jedno we wrześniu, drugie w listopadzie. Dołączcie do nas, bądźcie z nami, słuchajcie nas, Studio London Radio Wnet.
0: No tak, wspominałaś o tym, że mamy patronat medialny, ale nie mówiłaś, że my również będziemy tam wystawiać się ze swoimi książkami, naszymi obrazami. Ja nie wiem, czy ty
1: swoimi
0: zapisałaś...
1: Swoimi obrazami, ale ciekawe, że używasz liczby mnogiej, tak jak to w małżeństwie.
0: No bo ty też tam trochę bazgrzesz przecież.
1: No tak, ale ja akurat nie będę wystawiać. W każdym razie na tym Polish Artist Showcase, które będzie dwujęzyczne, będzie można też spotkać Annę Marię Mickiewicz. Ona będzie prowadziła panel na temat tego właśnie, w jaki sposób można zaistnieć tutaj w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o swoją twórczość literacką. Ogromnie ciekawa dyskusja na pewno będzie. Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorki i w imieniu Anny Marii Mickiewicz.
0: No tak, a my tymczasem ja widzę, że już 5 prawie minut po godzinie 10:00 witamy się w drugiej godzinie naszej audycji, w której będziemy mieli kolejnego gościa, czy też gościówę. Dzisiaj jakoś tak sfeminizowane, gdyby nie profesor Arkady Żegocki.
1: Tak się zdarza, tak się zdarza.
0: Który bronił właśnie tego właśnie męskiego honoru. Właściwie same panie dzisiaj u nas na antenie.
1: Tymczasem u nas godzina 9:05 na naszych zegarach w Londynie, 10:05 w Warszawie i w każdym miejscu w Polsce. Jeżeli słuchacie nas z Warszawy, Fryderyk Litwin, jest osobą, która sprawia, że jesteśmy słyszalni na całym świecie. On realizuje naszą audycję. Z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Iza Smolarek.
0: Oraz Aleks Sławiński. Dobrze, że nie powiedziałeś, że Fryderyk Licin jest osobą realizującą, wiesz, to już zabrzmiało tak bardzo nowocześnie. My już za chwilę przechodzimy do rozmowy z naszym kolejnym gościem, czy też właśnie gościową. To będzie pewna reminiscencja ubiegłego weekendu. Długi weekend sierpniowy spędziliśmy w Coventry, gdzie poznaliśmy fantastyczną postać dzięki naszemu znajomemu. Bardzo pozdrawiam Tomka Belcarza, byłego basistę zespołu Soul Raid i Whiskey. To właśnie on poznał nas z Karoliną, ale to dopiero za kilka chwil.
1: Już za momencik spotkamy się z Karoliną Budzyńską i jej muzyką. Natomiast chciałam ci powiedzieć, że uwielbiam te nasze studia wyjazdowe, dlatego że wtedy można poznać fantastyczne osoby i można też zwiedzić kawałeczek Wielkiej Brytanii. Ja bardzo mocno od momentu właściwie COVID-19 i tych niesławnych zamknięć bardzo mocno optuję za staycation i ogromnie lubię zwiedzać każdy kawałeczek Wielkiej Brytanii.
0: No, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest staycation, to są wakacje w kraju. Nie jeździmy do Hiszpanii, no dobra, byliśmy w tym roku w Hiszpanii, ale nie jeździmy na dalekie wyprawy gdzieś tam w świat. Zostajemy tutaj w Wielkiej Brytanii, opisujemy wam, jak ten piękny kraj wygląda. Tymczasem ja zabieram was na bardzo punkową przygodę z grupą Daydream, która tutaj właśnie w Wielkiej Brytanii, przede wszystkim w okolicach Londynu, była bardzo wielka w swoim czasie, a ich czas to były te lata 70. i 80. Poczujcie ten klimat.

0: Studio Londyn.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Po reklamie.
0: Studio Londyn.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Oj, mamy więcej słońca w całym mieście. Sun never sweats. Słońce nigdy się nie poci. Co najwyżej wyrzuca jakieś protuberancje, które nam uszkadzają nasze sygnały telefoniczne, niszczą łączność satelitarną, ale słońce nigdy się nie poci. Dla was Spinal Tap i ich mądrości ludowe.
2: Tymczasem my tutaj poza mikrofonami, poza konsolą rozmawialiśmy o studiu wyjazdowym, kolejnym studiu wyjazdowym Londyn, studia Londyn. Natomiast ciekawa oferta pojawiła się w sieci, na jednej z aplikacji oferującej miejsca hotelowe. Wyobraź sobie, Alex, mógłbyś zanocować na 10 Downing Street, spędzić tam 5 nocy za 272 funty, tylko 272 funty.
1: Od to nocy jest... czy od całości?
2: Nie, od całości. 5 nocy na 10 Downing Street, oczywiście.
1: Ale chyba nie w Londynie.
2: W Londynie, tak właśnie, o tym mówię. Na 10 Downing Street możesz zanocować, czy potencjalnie mógłbyś, za 272 funty, co jest naprawdę bardzo okazyjną ceną, dlatego że no dwie noce chociażby w Coventry, które jest dosyć tanie, jeżeli chodzi o bazę noclegową, kosztuje więcej właśnie niż to 272 funty za 5 nocy na 10 Downing Street. Plus do tego masz jeszcze atrakcję, spotkanie z kotem Larrym. To, że tam spotkasz się z prime ministrem, to jest mniej ważne, ale że spotkasz się z kotem Larrym. Taka oferta pojawiła się w jednej z aplikacji hotelarskich i została przez tę aplikację zaakceptowana. Okazało się, że to jest prowokacja dziennikarska. Dziennikarze konsumenckiego portalu Which chcieli pokazać, że ta aplikacja, ten portal hotelowy absolutnie nie bada prawdziwości ofert, nie sprawdza, czy propozycje, które oferują, są realne, czy to nie jest skam, czy to nie jest oszustwo. Zamieszczono oczywiście tę ofertę stworzoną przez dziennikarzy, włącznie z tym, że pojawiły się słynne czarne drzwi z numerem 10. No i cała oferta. Okazało się, że już kilka godzin później po pojawieniu się tej oferty zgłosili się pierwsi chętni do tego, żeby wykupić 5-noclegowy pobyt właśnie na 10 Downing Street. Bardzo szybko okazało się oczywiście, że to jest prowokacja i dziennikarze skontaktowali się z tą aplikacją, z szefami tej aplikacji. Powiedzieli po prostu, że to była prowokacja i że to jest zwykłe oszustwo. I zapytali, w jaki sposób ten portal chroni swoich konsumentów. Oczywiście portal odpowiedział, że jest milion sposobów na to, żeby chronić swoich klientów, że włącznie z tym włączają w to wszystko artificial intelligence i tak dalej, to wszystko jest badane. Oczywiście okazało się to bzdurą, także jeżeli spóźniłeś się, no to jednak nie mogłeś zanocować za 272 funty na 10 Downing Street. Przypomnijmy, że to był środek sezonu, tak zwany high season tutaj w Wielkiej Brytanii i za mniej więcej ten sam pobyt w tych samych okolicach, oczywiście nie na 10 Downing Street, trzeba byłoby zapłacić przynajmniej 8-10 razy więcej.
1: No wiesz, na ile pamiętam, na ile bywaliśmy właśnie tam przy 10 Downing Street, tam niestety nocleg nie gwarantuje ci basenu. A myśmy mieli basen, saunę, steam room, jacuzzi. I to się chyba jednak bardziej opłacało niż, wiesz, przy 10 Downing Street, co najwyżej będziesz miała, wiesz, kota Larrego i jego kuwetę.
2: Tak, więc... i spaliny na zewnątrz. Oraz protestujących też.
1: No tak, tam zawsze są jacyś gatecrasherzy, którzy właśnie cały czas tam się kłębią przy całym Downing Street. Tymczasem, moi drodzy, już za chwilę przechodzimy do rozmowy z naszym kolejnym dzisiejszym gościem, czy też gościową, a czas nas naprawdę goni, bo już prawie 20 minut po godzinie 10. Dzisiaj wybieramy się do księżycowej zatoki. Moi drodzy, dla was Moon Bay i ich, może niekoniecznie ich, Now or Never.

0: w Radiu Wnet.
1: No tak, zrobiło nam się premierowo, ponieważ chyba nigdy jeszcze nie tylko na antenie Radia Wnet, ale i jakiejkolwiek polskiej rozgłośni grupa Moonbay chyba nie była prezentowana. Nie wiem, nie rozmawiałem z Karoliną na temat tego, czy w brytyjskim radiu już ich numery były puszczane. W sumie... Ta właśnie księżycowa zatoka kojarzyć by się mogła właśnie z pewnymi kurortami nadmorskimi. Tymczasem grupa Moonbay pochodzi z Coventry. Myśmy w Coventry spędzili miniony weekend, spotykając się między innymi z naszym przyjacielem Tomkiem Balcarzem, który był basistą grupy Soul Raid, którą poznałem chyba z 19 lat temu. Bardzo fantastyczny band. Potem grywał właśnie między innymi w Whisky, czyli jak łatwo się domyślić, cover będzie grupy Jam, ale właśnie dzięki niemu poznałem Karolinę, która swoje pierwsze sceniczne kroki stawiała właśnie z chłopakami Soul Raid, zanim ich drogi się rozeszły, ale nadal znają się i przyjaźnią i nadal współbudują scenę muzyczną właśnie w Coventry, tam właśnie w Midlands. Miałem przyjemność spotkać się z nią właśnie

0: Kilka numerów. Widzę, że jesteście dosyć eklektyczni, więc jednak szukacie różnych źródeł.
1: Tak, ze względu na to, że zmienił nam się troszeczkę skład, wiadomo, perkusistę przyjęliśmy no niecały rok temu, także no, perkusja to jest główne bicie serca całego zespołu i to na pewno zmienia ogrom, jeśli chodzi o tą całą stylistykę, szczególnie, że nasz perkusista jest z Turcji, także on przemyca dużo tych takich orientalnych rytmów, co nam się bardzo podoba. No i za każdym razem, kiedy ktoś się u nas w kapeli pojawia, no jesteśmy bardzo otwarci na różne pomysły i na to, żeby było nas w tych utworach tyle samo. Także stylistycznie, wracając do pytania, ciężko powiedzieć. Wszystko tutaj się obraca wokół roku, takiego roku progresywnego. Nie wiem za bardzo, jak to opisać. Wydaje mi się, że cały czas próbujemy się odnaleźć. Już bazując na tych ostatnich kawałkach, na ostatnich utworach, które już zaczynamy pomału promować, które przygotowujemy do naszego pierwszego albumu, już pomału ten nasz styl zaczyna przechodzić swoim tym takim smaczkiem. No i tak jak ja zawsze mówię, że to jest troszeczkę rocku, trochę soulu, trochę bluesu, troszeczkę funku i to wszystko znajduje swój balans w efekcie końcowym, którego sami często, gęsto nie jesteśmy pewni. No to się pojawia dopiero na koniec utworu.
0: No, wspominałaś mi już jakoś tak poza anteną troszeczkę, że wasze pierwsze numery już są rzucone za płot, więc można znaleźć wasz band w internecie. Przypomnijmy, albo dopiero wprowadźmy. Kapela nazywa się Moon Bay. Kto wymyślił tę nazwę i właśnie jak te wasze numery znaleźć?
1: Można nas znaleźć na Spotify i wszystkich innych streamingowych platformach pod nazwą Moon Bay UK. Także no mamy tam rzuconych około 4-5 kawałków. Na ten moment jest kilka w pracy, które wróciło do dźwiękowca, także one najpewniej będą dostępne też za jakiś miesiąc. Także staramy się wrzucać tutaj dość regularnie już w tym roku. Na tym się skupiamy, bo w ostatnim roku pisaliśmy bardzo dużo utworów ze względu na zmiany w ekipie, jeśli chodzi o perkusistę. Dużo tutaj było zmian tak naprawdę.
0: No to też jest bardzo ważne, że te numery wskakują. Dzisiaj bardzo często muzycy wrzucają po prostu poszczególne numery, zamiast czekać, aż uzbiera się materiał na płytę, a potem robić wielki boom, mamy płytę, popatrzcie, ludzie, powolutku, po kawałku właściwie się wrzuca. Chyba tak, jakbyśmy wrócili do dawnych czasów, kiedy była kultura singli i zanim płyta wyszła, to już każdy miał kilka małych numerów na koncie.
1: Szczególnie, że odnajdujemy się cały czas, także my cały czas eksperymentujemy. Nie chcieliśmy zakładać nic od góry, bo jak wiadomo, no, lubimy jak muzyka żyje, jak to jest autentyczne, jak to jest prawdziwe. Też uczymy się siebie nawzajem. Też nasz basista jest świetnym wokalistą, co się okazało rok temu, także nabiera tutaj takiego nowego brzmienia, zaczynamy robić więcej harmonii i ja też na początku, kiedy zaczęliśmy całą naszą zabawę w odnajdywanie się w różnych tego typu klimatach. Śpiewałam troszeczkę bardziej rockowo i też staram się ten głos odnaleźć. Tutaj dużo więcej przebija się tych właśnie soulowych, bluesowych brzmień, gdzie bardzo fajnie z Aleksem to wszystko się zazębia, jeśli chodzi o harmonię. Także polecam posłuchać Moon Bay UK Spotify. Głównie Spotify.
0: No właśnie, moi drodzy, nie tylko rozmawiamy, ale również i słuchamy. Wracamy do muzyki grupy Moon Bay, a już za chwilę wracamy również do rozmowy z Karoliną. Ach, to chyba był dobry wybór, że pojechaliśmy w miniony weekend do Coventry. Z jednej strony trochę odświeżyć kontakty, z drugiej strony właśnie poznać fantastyczne osoby, no a z trzeciej strony oczywiście po raz kolejny zwiedzić miasto. To miasto, po którym goła baba jeździła na koniu i do dzisiaj jej figura stoi właśnie w rynku miejskim. Do rozmowy z Karoliną wrócimy już za chwilę. Tymczasem dla was po raz kolejny Moon Bay, no i po raz kolejny premiera w Radiu Wnet. Tej muzy nie usłyszycie jak na razie jeszcze nigdzie indziej.
2: Premiera w Radiu Wnet.

0: Wnet.
1: Takiej muzy właśnie jak u nas w Studiu London w Radiu Wnet nie usłyszycie nigdzie. Specjalnie po nią pojechaliśmy aż do dalekiego Coventry, miasta bardzo źle doświadczonego przez wydarzenia II wojny światowej. Miasto, które słynie przede wszystkim ze swojej katedry, z murów starej katedry, która spłonęła podczas bombardowania niemieckiego w czasie II wojny światowej. Miasto było przede wszystkim jednym z bardziej ważnych ośrodków przemysłu maszynowego. Tam się produkowało samochody, tam się produkowało silniki do samolotów i właśnie dlatego Niemcy wybrali sobie to miasto na punkt zrzutu swoich bomb. Symbolem miasta jest właśnie do dzisiaj ta katedra, jednakże zaraz obok tej starej katedry, po której pozostały tylko zewnętrzne mury, kilka tablic i pomników wewnątrz. No i cudem nienaruszona wieża dzwonnicza. Obok niej właśnie powstała nowa katedra pozostała pod wielkim poruszeniem, zwiedzając tę katedrę. Ogromny gmach, piękne, kolorowe witraże, dużo przestrzeni. Po tym, co Niemcy zrobili Coventry, sami mieszkańcy Coventry postawili sobie coś jeszcze większego, jeszcze bardziej spektakularnego. I mam nadzieję, że to będzie stało przez następne kilkaset lat. My zresztą byliśmy w pubie, który znajduje się zaraz obok tej starej katedry. Pub swoją historią sięga XVI wieku. W każdym razie sam budynek sięga właśnie XVI wieku. Tam naprawdę wieje historią. Dziwną rzeczą jest, że ten budynek był zbudowany takim szachulcem, czyli dużo drewna i tak dalej. Jednak podobnie jak i pozostałe kamienice w okolicy przetrwał. No niestety katedrze się nie udało. My tymczasem wracamy na kanapę u Tomka Belcerza, naszego przyjaciela, który zapoznał nas z Karoliną, więc siedzimy, rozmawiamy i wsłuchujemy się w muzykę Moon Bay, ale to już za chwileczkę. Siedzimy dzisiaj u Tomka Belcerza, ex Soul Raid, ex Whisky. On mi opowiadał właśnie o tobie, zanim jeszcze ciebie poznałem, że już prawie 20 lat temu, jeszcze jako nastolatka, pierwsze kroki stawiałaś właśnie u nich w bendzie.
2: Oj tak, to było niesamowite przeżycie. Ja zawsze marzyłam, żeby być w zespole. Przyjechałam do Anglii jako 15-16 latka i dzisiaj uzgodniliśmy właśnie z Tomkiem, że miałam 17. Ja byłam święcie przekonana, że kiedy dołączyłam do zespołu, byłam odrobinę młodsza. I jak to się zaczęło? Właściwie od głupiego kontaktu. Wydaje mi się, że gitarzysta Soul Ride chyba miał kontakt z moimi rodzicami w kwestii ubezpieczeń. I mój tata wspomniał, że ja śpiewam. I jakoś tak mi się wydaje, że tak to właśnie się zaczęło. Przyszłam na próbę, no i się okazało, że fajnie to wszystko zabrzmiało. W zespole byłam około roku, po czym chłopaki chcieli grać troszeczkę bardziej ostro, chcieli więcej graulu, a to niekoniecznie się działo w mojej stylistyce, także no, pożegnaliśmy się zawodowo, że tak powiem, ale dalej mamy kontakt, tak jak z Tomkiem po 20 latach jesteśmy w stanie się spotkać. Często się spotykamy pod sceną, pod Wośpem, prawda? Zawsze gramy w podobnych miejscach, także dobrze jest mieć przyjazną twarz, szczególnie po takim czasie.
1: No właśnie, jak wygląda scena tutaj w Coventry? Scena muzyczna Coventry ma bardzo, bardzo długą legendę. Zarówno tutaj to właśnie ska, two tones się wykuwało, jak i wiele bardzo mocno konkretnych kapel metalowych, jak chociażby Cathedral, która nazwę ma chyba nie bez powodu, ponieważ ta katedra jest tutaj symbolem miasta. Jak wygląda właśnie ta scena? Jak wygląda budowanie tej sceny i odnajdowanie się na niej?
2: Na początku bardzo ciężko mi było w ogóle odnaleźć ludzi, którzy kochają muzykę. Ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego my wszyscy nie spotkamy się, nie zaczniemy grać, jamować, szukać, nie wiem, robić jakichś fajnych, ciekawych projektów, a to wydaje się, że po prostu trzeba poznać odpowiednie osoby, które już w tym środowisku się znajdują. Także jeśli chodzi o taką scenę typowo w Coventry, no dużo się tego dzieje tak naprawdę. No w tym momencie wydaje mi się, że przeważają takie rockowe, hard rockowe klimaty. Niestety nie jest to do końca mój klimat, także nie jestem w stanie więcej o tej scenie powiedzieć, ale jeśli chodzi o Polaków i ich zaangażowanie w muzykę, to jest ono ogromne. Są prowadzone muzyczne ogniska, gdzie naprawdę można poznać ogrom talentów. z każdego, z różnego stołu, gdzie spotykamy się 3-4 razy w roku. Nie wiem, czy Tomek w ogóle słyszał o takich zgromadzeniach muzyczno-ogniska prowadzonych. Tak, oczywiście, że tak. Spotykamy się z nas 40-50 osób na cały weekend i żyjemy muzyką. Przez 2-3 dni nawiązujemy znajomości. Także w tym momencie, kiedy chcielibyśmy coś fajnego nagrać, no to pojawia się pytanie, u jakiego muzyka weźmiemy. Tutaj mamy skrzypka, wiadomo, jakichś perkusistów z różnych klimatów. Są osoby, które grają na wiolonczelach, na kontrabasach, także no, tych muzyków z zamiłowaniem jest ogrom. No i tak to się przeważnie zaczyna, każdy projekt od znajomości, od poznania odpowiednich ludzi. No i tak naprawdę no, od pasji, no. No powiedzmy sobie szczerze, to wszystko to jest kwestia pasji.
1: To wygląda chyba trochę nawet lepiej niż w Londynie. W Londynie właściwie tylko no, ta społeczność jazzowa jest bardzo dobrze zorganizowana, przede wszystkim jest bardzo profesjonalna, ale inne gatunki muzyki są tak jakoś słabo reprezentowane. Ja bardzo często sięgam po kapele z północy Anglii, gdzieś tam pod szkocką granicą jest ich ładnych, no kilka, nawet bym powiedział czasami kilkanaście, bo tam ludzie też się w pewien sposób przenikają, ale właśnie ten Londyn jakoś tak ostatnio biedny się zrobił i dobrze słuchać, że właśnie tutaj coś się dzieje.
2: Tutaj ta muzyka tętni życiem. Są organizowane różne rockowe, polskie rockowe koncerty, w których właśnie między innymi spotkaliśmy się z Tomkiem, który Darek Śniadecki prowadzi, także pozdrawiam Darka bardzo serdecznie. Tak samo muzyczne ogniska, tak jak już wspominałam wcześniej, też ludzie są otwarci na wszelkiego rodzaju projekty, jamy. My tak samo, jako zespół, nasza sala prób jest otwarta na różnego rodzaju spotkania muzyczne, także no, ludzie są coraz bardziej otwarci na nowe w tej kwestii. Także no, ja też jestem bardzo zadowolona, bo jeszcze 10 lat temu, jakby ktoś mi powiedział, że tak będzie wyglądało moje życie, że będzie tak przepełnione muzyką, no, w życiu bym nie uwierzyła, bo nie mogłam tego znaleźć, a szukałam tego wszędzie.
1: No i my tutaj na południu Wielkiej Brytanii również szukamy wielu twórców. Jeżeli słuchacie nas przez przypadek albo i celowo na naszej antenie Radia Wnet, szczególnie w Studiu Londyn, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby spotykać się z kolejnymi twórcami. Zresztą spotkanie z Karoliną również no, wniosło mi dosyć dużą cegłę. Otrzymałem od niej powieść, pierwszy tom, której autorem jest Alan Terka. Młody człowiek, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki na literackim gruncie, no to tutaj brzmi troszeczkę i smakuje pewną sensacją. My postaramy się do chłopaka dotrzeć. Ja najpierw będę musiał się przebić przez wszystkie strony tej powieści, która no, wygląda bardzo, bardzo interesująco. Zresztą Karolina, z tego co mi mówiła, jest autorką okładki do tej książki.
0: No to będzie piękne czytanie na wrześniowe wieczory.
1: No tak, dni coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe. Izo, ty już grzebaj w tej książce, ponieważ to ty będziesz prawdopodobnie z Alanem rozmawiać.
0: Z całą pewnością chętnie sięgnę do tej lektury, ale też zachęcam wszystkich słuchaczy, którzy piszą, którzy tworzą, którzy wydają albo będą wydawali swoje książki poetyckie, prozatorskie, do nadsyłania nam egzemplarzy jeszcze przed wydaniem. Bardzo chętnie pochylę się nad tym, bardzo chętnie przeczytam, bardzo chętnie też dam recenzję, jeżeli macie ochotę. Izo Smolarek albo Lek Słowiński. Kontaktujcie się z nami przez Facebook albo przez sam e-mail redakcyjny Radia Wnet.
1: No tak, ja raczej jestem słabym recenzentem, ale lubię czytać, to pozostało mi jeszcze z dzieciństwa. Tymczasem zabieram was znowu do Księżycowej Zatoki. Dla was Moon Bay i ich utwór Casper. Nie będę was zamęczał premierowymi dżinglami, ponieważ to jest kolejna premiera na antenie Radia Wnet w Studiu Londynu.

0: No i tak właśnie wygląda ta księżycowa zatoka Moon Bay i Karolina Wodzyńska, która jest naszym dzisiejszym gościem. Rany, jak ten czas leci? Zaledwie 11 minut pozostało do godziny 11, a my jeszcze wracamy na kanapę do naszego przyjaciela Tomka, który był tak łaskaw, że zapoznał mnie z Karoliną. Widać, że jeszcze wiele przed nimi. Ten numer nagrany na żywo pokazuje, że kapela naprawdę ma ogromny potencjał, ale zanim wrócimy do kolejnego numeru na żywo, porozmawiajmy z Karoliną. Jak to wygląda od strony warsztatowej u ciebie? Czy ćwiczysz wokal, czy studiujesz jakąś wokalistykę, czy to nadal jest po prostu śpiewanie bardziej amatorskie?
1: Nie wiem, ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że coś pomiędzy. Ja skończyłam szkołę muzyczną na skrzypcach, ale to było wieki temu. Od tamtej pory skrzypiec w ręku nie miałam, także tutaj już można samemu to ocenić. Zaczęłam się uczyć śpiewu dopiero rok czy dwa lata temu. Zawsze to było bardzo instynktowne, aczkolwiek no, mamy w dobie internetu jest naprawdę ogrom profesjonalistów, którzy służą radą. No wiadomo, nie jest to... Jeszcze jakby to wspomnieć, no, jak się ma możliwości finansowe, żeby takie lekcje pobierać, a one nie są tanie, to się tak robi. Ja ćwiczę codziennie, uczę się codziennie, mamy zespół, jestem aktywna muzycznie już od wielu, wielu, wielu lat, także no, cały czas no, staram się przejść do przodu i doskonalać ten warsztat, a jest dużo do doskonalenia, mówiąc szczerze, ale wiadomo, też jak się ćwiczy, to można dużo z tego nowego wyciągnąć.
0: No wiadomo, to jest droga, która nie ma końca. Rozwój w każdej dziedzinie właściwie końca nie ma, nie ma doskonałości. Ale właśnie, w tym momencie kończy nam się lato i rozpoczyna się sezon knajpiany. Coraz więcej bandów będzie wchodzić do pubów, do klubów. Jak wyglądają wasze plany, jeżeli chodzi właśnie o tą końcówkę roku?
1: No my zdecydowanie teraz będziemy się kontaktować z różnymi pubami, restauracjami. Regularnie gramy w jednej z restauracji, która się nazywa Giggling Squid, czyli śmiejąca się ośmiornica w Nottingham i w Londynie, także mamy u nich regularny staż. Jest to troszeczkę bardziej muzyka po mojej stronie, bo oczywiście ludzie tam spożywają posiłki, także musimy być jakby taką, tworzyć piękną atmosferę, niżeli rockowo pobudzać zmysł. No i będziemy się orientować, w którą stronę mamy iść. Także no, dla nas najważniejsze jest to, żeby to, co robimy, żeby to było w dobrej jakości, żeby to było ciekawe, żeby to było zmysłowe, żeby to pobudzało, żeby to było interesujące. Także nad tym się głównie skupiamy, ćwiczymy 3-4 razy w tygodniu, w podgrupach, osobno, wiadomo, tutaj basista musi bardzo dobrze rozmawiać z perkusistą, tak samo ja z gitarzystą, kiedy piszemy nowe utwory. Także tutaj no u nas nie ma nudy, to trzeba przyznać, że cały czas coś się dzieje. No i będziemy dzwonić, się orientować, no bo wiadomo, ta droga taka zespołu, żeby wejść na scenę, no to na początku trzeba się naprosić, trzeba dzwonić, trzeba pytać, trzeba znaleźć swoich odbiorców, szczególnie kiedy nie gra się muzyki mainstreamowej, bo no niestety w dzisiejszych czasach, żeby sobie ogarnąć jakieś koncerty, szczególnie te w Anglii, no to trzeba grać covery. No nikt nie chce dzisiaj oryginalnej muzyki, bo to się niestety nie sprzedaje. Chyba, że to są jakieś szczególnie dedykowane koncerty takiej polskiej scenie, może to ludzie przychodzą, żeby zobaczyć, co muzycznie się dzieje, a tak naprawdę no to najtrudniej jest zaistnieć z muzyką oryginalną tutaj w pubach, żeby w ogóle pograć się, pokazać i znaleźć. Dopóki się nie ma nazwiska, to niestety tak to działa, przynajmniej my tak to odebraliśmy już po kilku lat prób.
0: No, dokładnie takie samo zdanie usłyszałem od chłopaków z Capybary, właśnie polskiej kapeli tam z północy Anglii. Oni mają swoje płyty nagrane, ale no, najlepsze wyniki mają właśnie grywając covery, to widać nawet po tym, jak publika reaguje. Ale ty wspomniałaś również nie tylko o Coventry, ale właśnie tym pubie, który ma swoją jakąś filię w Londynie. Czy próbowaliście już podbijać południe? Ja zawsze pytam właśnie o ten Londyn, bo studio Londyn właśnie z tamtych okolic pochodzi. Czy próbujecie grywać bardziej w centrum, ale również i podbijać się różne inne części countryside.
1: Ja miałam taki pomysł, żeby może ruszyć i zrobić typowy koncert baskingowy tak naprawdę, bo to nie, zawsze strasznie mi się podobał ten typ koncertu, troszeczkę zrobić to bardziej akustycznie i zrobić z tego taką jakby może kampanię na social media, żeby się troszeczkę pokazać, bo no jednak Londyn jest od nas kawałek, no to trzeba pojechać ze sprzętem, trzeba to wszystko sprawdzić przed koncertem, najlepiej zostać tam na noc, także logistycznie byłoby to dość ciężkie, ale jesteśmy otwarci pasji. No, my to po prostu kochamy, także wszyscy też jesteśmy aktywni zawodowo. Pracujemy od tak zwanej 9 do 5. No, ale jesteśmy naprawdę bardzo otwarci, że gdziekolwiek by ten koncert nie był. Wydaje mi się, że najdalej zagraliśmy chyba gdzieś u brzeża Walii. To był chyba nasz najdalszy koncert. Ale mówiąc szczerze, to było bardzo dawno temu i to było typowo z polecenia. Także no tyle, no nie wiem, co tu więcej mogę dodać.
0: Wspomniałaś właśnie o tym baskingu. No właściwie wiemy, że w Edynburgu mamy ogromny Fringe Festival, który kręci się co roku. Nie zastanawiałaś się właśnie, żeby wkręcić się właśnie w taki Fringe, gdzie można stanąć na ulicy, gdzieś tam sobie pograć i pokazać się właśnie w najbardziej publicznym miejscu?
1: Oj, mi się to bardzo marzy, tylko namawiam chłopaków do tego, bo też kwestie sprzętowe, trzeba materiał kompletnie przestawić właśnie na taki koncert, także no jestem pewna, że moglibyśmy pojechać i po prostu improwizować i bawić się tym i to też by było ciekawe, bo byłoby żywe, prawdziwe, prawda? Najbardziej żywe, najbardziej prawdziwe, jakie mogłoby być w kwestii muzycznej. Ja też osobiście robię, improwizuję na razie, pracuję nad swoim prywatnym albumem, gdzie łączę trochę jazz z muzyką house'ową, troszeczkę popową i idę w tym kierunku, także to też miałoby fajny wydźwięk. Także jest to oczywiście, że jestem zainteresowana, ale to wszystko jest w toku. Pomysłów, planów mamy multum, musimy po prostu, tak jak z zespołem, robimy sobie cotygodniowe zebranie, co robimy, jak robimy, także no to jest wszystko w toku, to wszystko po prostu niestety potrzebuje czasu.
0: No. No to moi drodzy, szukajcie, googlajcie sobie Moon Bay i do spotkania właśnie gdzieś tam w trasie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Ja mogłabym też powiedzieć do spotkania w trasie z Studiem Londyn, ponieważ Studio Londyn bardzo mocno jest teraz wyjazdowe i praktycznie co drugi weekend dokąd się zmierzamy. Tymczasem zmierzamy do końca naszej audycji. Mieliśmy dzisiaj fantastycznych gości. Jeszcze przed chwilką
0: Karolina Wodzyńska, ale wcześniej Anna Maria Mickiewicz, wydawca, poetka, literat, ale rozmawialiśmy między innymi o imprezach kulturalnych, które już wkrótce będą kręcić się nie tylko w Londynie, ale i tutaj właśnie na naszej słodkiej prowincji.
2: Czyli śledźcie nas, bądźcie na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w tej części Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się Studio Londyn. Rozpoczęliśmy też w naszym błękitnym hamaku cykl, kilkuaudycyjny cykl Narodowe Czytanie Dziadów i podążamy za tym, co dzieje się w Polsce właśnie za Wielkim Narodowym Czytaniem Dziadów Adama Mickiewicza. Dzisiaj fragment Dziadów przeczytał profesor Arkady Żegocki, nasz były ambasador tutaj w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, ale też z Adamem Mickiewiczem na naszej antenie pojawiła się poetka, pisarka, aktorka, malarka Dorota Gruczyńska-Bacik. Serdecznie dziękujemy za słuchanie. Dziękujemy też Fryderykowi Litwinowi, który realizował naszą audycję. No i żegnamy się i życzymy Wam pięknej niedzieli i dobrego całego kolejnego tygodnia. Z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Studio Londyn i do widzenia, do usłyszenia. Mówią Wam Iza Smolarek
0: oraz Aleks Roliński. Tymczasem ja Was zabieram po raz kolejny do tej księżycowej zatoki dla Was Moon Bay i żegnamy się. Bye bye. Gone.

0: Studio Londyn.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
4: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
5: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
6: i Krzysztof Masłuch.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.
9: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: O reklamie.
11: Budzisz się i słuchasz.
12: Radio Wnet.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy

0: dokumentem powstają coraz to nowe dokumenty, inicjatywy, które też pomagają nam ten temat sztucznej inteligencji, tematy etyczne, moralne, które wiążą się z najnowszymi technologiami i zgłębiać i też spoglądać na nie w świetle wiary, w świetle nauczania Kościoła. A z kolei dla nas dzisiaj jest też takim szczególnym wyzwaniem i zaproszeniem modlitwa w intencji szkół, w intencji katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. To list, który z kolei jest odczytywany dzisiaj w Polsce. A my już teraz widzimy Ojca Świętego i wsłuchajmy się w jego słowa.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Słowo Boże głoszone tej niedzieli w liturgii wskazuje nam kilka podstawowych zasad myślenia i działania. W liście do Rzymian czytamy, że każde przekazanie streszcza się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Święty Paweł podkreśla tę prawdę, odwołując się do bardzo wymownego obrazu, obecnego także w modlitwie Ojcze Nasz. Pisze bowiem: bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością. Jezus nauczył nas prosić o darowanie długów i samemu je darować. Istnieje jednak pewien duchowy skarb, który jesteśmy sobie nawzajem winni, a który nas nie zniewala. Jest nim dług wzajemnej miłości. Wszelkie przejawy uwagi i troski oraz całe dobro, które otrzymaliśmy, czynią nas bardziej wolnymi i zdolnymi do odpowiedzialności. W Ewangelii czytanej w dzisiejszą niedzielę Jezus wskazuje każdej wspólnocie chrześcijańskiej przynajmniej dwa sposoby praktykowania wzajemnej miłości. Pierwszy polega na tym, by nauczyć się upominania braterskiego. Jest to delikatna i zbyt często zapominana sztuka, która wymaga szczerości oraz zachowania kolejnych etapów. Szczera rozmowa, najpierw w cztery oczy, następnie, jeśli to konieczne, w gronie dwóch lub trzech osób, a wreszcie, gdy zachodzi taka potrzeba, z całą wspólnotą, oznacza zmierzenie się z rzeczywistością i przemienianie problemów oraz konfliktów w sposobność do wzrastania. Narzekania i obmowy są łatwiejsze, lecz nie przynoszą żadnych owoców i sprawiają, że wiele spraw grzęźnie w martwym punkcie. Ewangelia natomiast wychowuje nas do wolności przeżywanej w miłości. Jest też drugi sposób praktykowania braterskiej miłości, który według Jezusa przemienia nawet modlitwę. To dochodzenie do zgody. Nie tylko wtedy, gdy pojawia się konflikt, lecz także po to, by wspólnie prosić Boga o jakiś dar. Pan mówi: jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Obietnica ta wskazuje, że możemy mieć wspólne pragnienia, wspólne cierpienia i wspólne nadzieje oraz, że przez modlitwę możemy wzrastać w jedności. Bez wiary każdy mógłby czuć się samotny i podejrzliwie patrzeć na innych, widząc w nich obcych i wrogów. Dzięki łasce jesteśmy natomiast braćmi i siostrami, którzy mogą żyć w zgodzie, spotykając się, przebaczając sobie i słuchając siebie nawzajem w Panu. Prośmy Maryję, która po zwiastowaniu anioła pospieszyła do swojej krewnej Elżbiety, aby dzielić z nią radości i trudy związane z ciążą, by nauczyła także nas, że braterska miłość jest radosnym długiem.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
1: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Twojego Syna przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
1: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Pan z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione
1: teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Con animo addolorato ho seguito
1: le notizie. Słyszę wiadomości o kolejnych brutalnych atakach, które dotknęły różne miasta i infrastrukturę cywilną w Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób. Moje serce jednoczy się z bólem narodu, które od lat żyje w strachu i zagrożeniu. Po raz kolejny kieruję mój apel, aby zakończyć przemoc, aby zakończyć zniszczenie, aby otworzyć serca na dialog i na pokój. Proszę, aby podjęte w tych dniach wysiłki, aby powrócić do negocjacji, przyniosły konkretne owoce i aby otworzyły przestrzeń dla działań dyplomatycznych. Wznośmy naszą modlitwę do Pana, aby zwyciężyła zgoda we wszystkich konfliktach na świecie. Witam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów przybywających z różnych krajów. Dziękuję, że tu jesteście. W sposób szczególny pozdrawiam wspólnotę z seminarium międzydiecezjalnego z Andersofen w Niemczech. Z radością przyjmuję też pielgrzymów z parafii świętego Underyka, biskupa w Treviso, a także chór diecezjalny z diecezji Oppido Mamertina Palmi, któremu towarzyszy ich biskup. Podczas gdy stopniowo powracamy do zwykłych aktywności po letniej przerwie, prośmy Pana, by towarzyszył nam i aby wspierał nas swoim światłem. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

0: Słyszeliśmy teraz skaldowanie na cześć papieża, a dzisiaj w nauczaniu Ojciec Święty zauważył, że chrześcijanie są wezwani do życia długiem wzajemnej miłości. Odwoływał się do słów świętego Pawła z listu do Rzymian i wskazał, że wszystkie przykazania streszczają się w miłości bliźniego. Zauważył także, że istnieją dwa sposoby przeżywania wolności i miłości we wspólnocie. Pierwszym jest braterskie upomnienie, które zakłada szczere zmierzenie się z problemem najpierw w rozmowie w cztery oczy, a w razie potrzeby także z udziałem innych osób i całej wspólnoty. Ewangelia uczy przemieniać trudności w okazję do wzrostu. Drugim zaś wymiarem wzajemnej miłości jest dążenie do zgody i jedności także w modlitwie.
1: A pełny tekst papieskich rozważań i wszystkich innych przemówień, homilii mogą Państwo znaleźć zarówno na stronie vatican.va w zakładce w języku polskim, jak też na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/.pl. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro na transmisję modlitwy mszy świętej z Genazzano i życzymy błogosławionej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.

0: Promocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
2: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja. O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
1: i Krzysztof Masłoń.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Po reklamie.
8: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
9: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część czwarta.
10: A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza? Nowy pasie. Ale w maju jak wygląda?
11: No i tak, coś i po trzeciej, no. Pół do czwartej trzeba stać, no i stoi.
12: Co pilnuje?
13: Wgania łowce do kosora. Oni przyjeżdżają. Dojmy.
11: Basa zaś musi też stanąć. No. Ognisko łospolić tam, wodę naloć do kotlika.

0: Prawie jest na dłużej, nie? No bo mają więcej mleka.
1: No i na wiosnę trzy razy nawet chyba, nie?
0: Trzy razy doimy.
2: A co robicie z tym mlekiem? Gdzie?
0: Co robią?
2: Tam łosypki.
0: Łosypki se.
3: Sery, łosypki.
0: Brędzę potem z tego, nie? No takie różne smakowe. No,
3: a czym się odsypek od brędzy różni?
0: Brędza jest zmielona, mielony ser. Jest bunt. On potem kwaśnieje i mieli się go i smaruje się go po kanapce. Nie kraje, bo smaruje, nie? Bo...
3: A co to jest bunt?
0: Bunt to jest ser. U nas sery niektórzy nazywają bunt. Podsywać się.
2: Odpocząć. Tego noża?
4: Katem nóż.
0: Tu, krzewmo.
2: Karol?
4: No, daj ci tego noża.
3: No, to jest łoski.
2: Ten pan
0: takie coś się wyrobią.
4: Takie
0: się robi.
2: A wy jecie sami?
1: Dobra. My też jemy. Macie dość już, nie? No.
4: To jest łoscy. Łoscypek.
2: Prawdziwy.
4: No, prawdziwy.
2: Macie dość. No.
1: Ja raz
4: to jest takie łoscypki.
2: Piękny. No.
5: Najważniejszą rzeczą dla owcy jest to, aby pasterz był przewidywalny. I dla owcy pasterz, który jest przewidywalny, to jest taki, któremu ona ufa i któremu wierzy i za którym podąża bez szemrania, bez ociągania się, bez jakichś własnych pomysłów. Owce, podobnie jak ludzie, są bardzo różne i przez te 6 dni widziałam wszystkie możliwe odcienie i kategorie zwyczajów, specyficznych upodobań, charakterów, ale też historii, bo owce też mają swoje historie, które powodują, że są jakieś. I to pięknie zauważyliśmy piątego dnia, właściwie już na takim finiszu odcinku całego, tego 6-dniowego, piątego dnia rano w naszym stadzie pojawiły się 4 nowe owce. Dlatego, że na trasie w pewnej miejscowości jakiś gospodarz, który bardzo dobrze zna tutaj Szczechowiczów, poprosił, żeby zabrać jeszcze jego 5 owieczek w ten Redyk. Krótka trasa została do przejścia, więc zabierzcie. No i zabraliśmy te owce. No i 4 owce z tych 5 dość dobrze weszły w to stado i zaczęły ładnie iść i tak było widać, że no podążają. Natomiast jedna z tych owiec, najstarsza, no zachowywała się przedziwnie. Chodziła 30-40 metrów za stadem, rozglądała się na boki, w ogóle nie jadła prawie. Zatrzymywała się, patrzyła do góry, na boki, za siebie. I wiesz, jak 50 raz biegniesz za taką owcą, żeby ją zagonić do stada, to już w pewnym momencie już masz dość. I tak rozmawiałam właśnie z Krzysztofem o tej owcy i się śmialiśmy trochę. No muszę powiedzieć z przykrością, że no już mieliśmy dość tej owcy i traciliśmy cierpliwość. I tak się trochę śmialiśmy z niej, czy ona jest pełnosprawna intelektualnie, ta owca. No bo dlaczego ta jedyna, po prostu dlaczego ta jedyna no nie może w jakiś sposób dołączyć tego stada? No ile razy możemy po nią wracać, wiesz, nie? Ona nie potrafiła przejść jakiejkolwiek przeszkody. No, no była prosta rzecz, przejście przez rów, 2 metry, a ona nie mogła w to trafić. No i mówimy Staszkowi, który większą część tego Rydyku właśnie prowadził te owce, o tym właśnie przypadku i się śmiejemy, że być może to jest owca, która ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne. A Staszek, który ma doświadczenie kilkudziesięciu lat, bo od dziecka uczył się od swojego ojca seniora właśnie pasterstwa, popatrzył na tą owcę i powiedział tak. Posłuchajcie, to jest owca zagrodowa. Ona nigdy nie była na wolności. Ona zawsze dostawała gotowe jedzenie w postaci suchego, spleśniałego siana. I ona się tak zachowuje, ponieważ ona pierwszy raz w życiu w ogóle wyszła poza swoją zagrodę. Pierwszy raz w życiu może sobie wybrać, co będzie jadła i wybiera sobie ze świeżych rzeczy i nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dobre, bo już nie pamiętała, jak to jest. No i tak z nią będzie. No i naszą radością było to, jak 6 dnia owca chodziła za nami 5 metrów, a nie 20. Więc to wiesz co, to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak nie wolno nikogo skreślać. Ale trzeba naprawdę, zanim się człowieka oceni, trzeba poznać historię. I dopiero jak poznaliśmy tą historię tej owcy, tej z 5 dnia właśnie, no to ja zrozumiałam, że to stado to jest po prostu organizm, w którym się wszystko dzieje. Ale mimo wszystko tam nie ma agresji w ogóle w tym stadzie. Tam nie ma agresji. Owce, to co powiedział mi Staszek, co było niezwykłe, powiedział, że to jest niezwykłe, że w stadzie owiec nie ma wykluczania się nawzajem. Tam jednak stado jest takim organizmem, który się akceptuje, który się wspiera.
0: Łowca łatwo odpoczywają, nie? Jest taki okres pół godziny, no i musi łowca łatwo odpocząć.
6: tam była fajna trawa, popasły.
0: Popasły się, one też muszą odpocząć. To one nie jest takie, że ona non stop bije. Ona też musi, taki człowiek, no zjeł obiad, tu też kiedy se legną, nie? Na chwilę.

0: Tutaj?
1: Jest.
0: Gdzie?
2: No nie wiem, czy ją uwidzicie. Widzicie? Jak jest tam biało, nie? Łowca.
0: Ta, co stoi taka w
2: kocyk? No, no. I tam za nią widzicie taką jasną? Siwą?
0: No.
2: No to ta moja.
0: Bo tam, tamta jest taka szara następna, a to przed tą szarą, tak, stoi? To teraz się
2: przerzuca. O, ta, no, no, no, no.
0: Fajnie. A dlaczego tak ją lubisz, tą szarą swoją? Co w niej takiego jest?
2: No ja ją se kupił. Ona mi się podobała u jednego gospodarza. To za kse ją wziął.
0: I za swoje pieniądze ją kupił?
2: No za swoje.
3: Myślę, że to co innego się gdzieś we mnie pojawiło, to to, że jakby zrozumiałam, że kochanie ludzi, których ci powierzono, jest najważniejszym zadaniem. I jak popatrzymy na biznes, to się w ogóle nie używa słowa miłość, to jest zakazane, to jest takie tabu, wiesz, nie? Ja bym chciała to tabu trochę, wiesz, zdjąć, nie? Bo na rozmowach rekrutacyjnych właśnie tak zdałam sobie sprawę z tego, to też mnie skonfrontowało, że powinno być takie pytanie do potencjalnego kandydata do rady nadzorczej na przykład, czy pan kocha ludzi, nie? Więc mnie to też skonfrontowało, że oczywiście ja jestem ludziolubem i wiedziałam, że jestem ludziolubem, jak jechałam, prawda, na ten redykt, ale lubić ludzi, a kochać ludzi to jest zupełnie coś innego, bo pasterz, gdyby tylko lubiał owce, to zostałby hodowcą. Ale ze względu na to, że on kocha to wszystko, co jest w pasterstwie i kocha w tym owce, dlatego jest skłonny do takich poświęceń. Jakby nie masz tej miłości do ludzi, to się nie poświęcisz im, nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności, tylko weźmiesz częściową odpowiedzialność za nich i za sprawy. I to zmienia całkowicie kształt przywództwa. Natomiast jak jest tam miłość, to nagle się okazuje, że masz większą pojemność na wysiłek, możesz więcej unieść, możesz więcej wziąć odpowiedzialności, zaczynasz mieć większe zaufanie do ludzi. Oczywiście przeżywasz też frustrację, rozczarowania i masz biznę, jasne. Pasterstwo nie jest różowe, to nie jest like a Barbie, tak, gdzie wszystko jest zawsze super. Też są rozczarowania, też są sytuacje trudne, kiedy trzeba rozstać się z owcą, która po prostu no, nie funkcjonuje w stadzie i nie prosperuje i obciąża innych i wtedy trzeba oczywiście rozwiązać ten problem. Tak? No, takie sytuacje też są i też mi to opowiadali. Więc to, ta druga konfrontacja to jest konfrontacja właśnie w obszarze tego, co znaczy tylko lubić ludzi, a co znaczy kochać ludzi i z tego miejsca kochania ludzi przewodzić. To kolejna rzecz to jest to, że konfrontuję bardzo mocno chociażby ten aspekt, że w pasterstwie nie jesteś właścicielem ludzi, nie jesteś właścicielem ziemi, nie jesteś właścicielem owiec, nie jesteś właścicielem niczego. I to, co oni mówią, wiesz, jak nie jesteś właścicielem, znaczy, że musisz jeszcze bardziej zadbać. A my w tym kontekście biznesowym mówimy odwrotnie. To są moi ludzie, to są moje etaty. Nie? Mam tyle i tyle ludzi zatrudnionych u mnie. Nie? A to nieprawda, to nie są nasi ludzie. To są ludzie, których nam powierzono z jakiegoś powodu. I naszą odpowiedzialnością jest sprawić, aby oni zrealizowali jakby maksymalnie to, do czego są zatrudnieni, do czego są powołani i mamy tworzyć im warunki. To jest to.

0: No i Jaś taka zaszczyki dać, lekarstwa podać jej.
1: I jak rozmawiałam w trakcie tych 6 dni ze Staszkiem, z Tadeuszem, z Krzysztofem, to tak wyraźnie słyszałam, że dla nich wolność w pracy pasterza jest tym, co najbardziej ich pociąga w tej pracy. I jak pasterz idzie przez wsie, przez góry i widzą go mieszkańcy, turyści, to dlaczego ludzie zatrzymują się i tak po prostu uśmiechają się do tego widoku pasterza z owcami i niektórzy robią zdjęcia, niektórzy robią filmy, ale wszyscy po prostu mają bardzo pozytywne uczucia, dlatego że widzą w tym wolność. I ludzie tęsknią za wolnością i poszukują tej prawdziwej wolności całe życie. I to podobnie jak owce. Owce też kilka miesięcy swojego życia zawsze czekają na ten moment wyjścia. Oczywiście boją się, nie wiedzą, czy dadzą radę. To jest 6 dni, to jest 150 kilometrów. Ja sama ledwo dawałam radę owce po zimie. Też mimo tego, że one są stworzone do takich podróży, bo to jest polska owca górska, która ma w swoich genach i DNA bieganie po górach. No ale jednak one po zimie no, troszeczkę są słabsze. No ale tutaj, żeby do tego terenu dojść, do tej stoblówki i spędzić tam 6 miesięcy wspaniałych aż do połowy października, bo te stado wraca dopiero w połowie października, no to trzeba jednak tego wysiłku dać siebie dużo i pokonać trochę różnych obaw. Ale idą w ten redyk, bo tęsknią za tą wolnością i wiedzą, że do tej wolności ten pasterz im ich doprowadzi. I zresztą, gdybyś ty zobaczył ostatni odcinek przed stoblówką, jak wyglądał. Ja po prostu żałuję, że ja nie nagrałam już, bo ja nie miałam baterii już w telefonie w tego dnia niestety, ale posłuchaj, owca rozpoznaje, że to już jest ostatni odcinek, te, które chodzą regularnie, bo one chodzą w kwietniu i w październiku, nie? Więc jakby te, które chodzą regularnie w któryś rok, no to one rozpoznają, że to zaraz jest ich ten raj, nie? Więc po prostu słuchaj, nagle stado zmienia kierunek, samo się steruje, słuchaj, zaczynają podchodzić w prawo, w lewo i do góry. Ja mówię, Staszek, one ci skręcają. A on mówi, no bo tam mamy iść, nie? Czyli zobacz, na ostatnim odcinku pasterz odpuszcza już prowadzenie, bo widzi, że one już wiedzą, gdzie iść. I on sobie tam z boku idzie, już tam w ogóle wolno sobie szedł, przecież on szedł wtedy 20 kilometrów już, nie? Tego dnia, albo i więcej, słuchaj. I przez 6 dni, nie? Więc przejmują dowodzenie, kontrolę przejęły, poszły, słuchaj, my tylko tam za nimi, wiesz, gdzieś tam z boku. No i wbiegły na tą swoją ukochaną polanę, na stoblówkę. Na tej stoblówce oczywiście jest ich dom i z tej stoblówki one codziennie sobie wyruszają na takich 6 różnych wzgórz, bo tam właściwie już za tym pasmem jest Słowacja już, także ale teren jest ogromny i naprawdę fantastyczny dla owiec. Bardzo taki rozległy teren, niewielka liczba domostw w ogóle, więc tam te miejsce jest świetne do wypasu, no i obok są te szlaki turystyczne na tą górę wielką, rycerzową, nie? Także

0: krowy jedzą żrłosą. No to się im tak płetę nie chce pić. A teraz, tak mało łowce już piją. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to... To tutaj się idzie po taki... Po, i wybiorą się im taki teren, co by się... dużo wody jest, więcej. Oni sobie tak przechłodzą, zaj się napiją, zaj się popasą. Zaj se legną. No i też, no i wełna ich chroni, nie? Przed deszczymi, przed słonkiem i chroni, co by ich nie przypoliło, nie? W lecie, tak? Teraz, no to zaś nie, ale przed deszczymi chroni, to deszcz to tam do skóry nie dochodzi.
1: Ma swoją temperaturę.
0: No, jak leje, to one są właśnie takie łowce, widzisz? Tak, jak tu widzisz, o. Leje dysk i ona se płyta, to woda se skapuje, tu se skapuje, tu se skapuje. Tam troszeczkę jak łeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni od słonka.
2: To czasami no. Tu one się chowały, nie?
0: No, a reszta jak jest z gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, a jest więcej cienia, nie? Dużo wody, sobie se zaś popijały, popasą się, zaś se do cienia wlezą. No bo nie będzie z nich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z nich trzymał na słonku.

0: Była to czwarta część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania piątej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: To była autopromocja.

0: Dzień dobry Państwu na antenie Radia Solidarność. Witam Państwa, Paweł Pietkun. Z nieoczywistym początkiem to była piosenka, choć ci, którzy nie są wielkimi miłośnikami Beatlesów, pewnie nie poznali, że to Beatlesi, ale tak, to Beatlesi zaśpiewali i zagrali. George Harrison zagrał na hinduskim, zaraz do tego dojdziemy, instrumencie na sitarze. To był pierwszy chyba w historii nowożytnego świata etap, w którym świat zachodni tak bardzo zachwycił się kulturą Indii, tak bardzo, że aż wpuścił ją, jeżeli można się tak wypowiedzieć, na salony. Dlaczego mówimy dzisiaj o Indiach? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Indie są bardzo istotne dla Polski, bardzo ważne, również z powodu tego, że bardzo dużo mamy tutaj obywateli Indii, którzy u nas pracują i nie budzą emocji. W przeciwieństwie do wszystkich innych imigrantów, mieszkańcy Indii nie budzą emocji. Oni po prostu są tutaj, sobie żyją po cichutku. W taki czy inny sposób integrują się, żyją według swoich zasad, ale szanując nasze zasady. I jest ich coraz więcej. Do statystyk za chwileczkę przejdziemy, a na razie przedstawię Państwu naszego gościa, którym jest Klaudia Frycz-Malik. To jest psycholog międzykulturowy, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się w międzykulturowej różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. To jest również autorka książki Masala at Work, przewodnik po współpracy z Indusami. Zachęcam Państwa do lektury, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo pouczająca książka. Dzień dobry Pani Klaudio.
1: Dzień dobry Panie Pawle, dzień dobry słuchaczom i słuchaczkom.
0: No właśnie, mnie w tym tytule przede wszystkim zaskoczyło słowo Indusi. Wszyscy w Polsce mówią Hindusi, a tutaj proszę Indusi. Nawet ja się interesuję językami, różnymi kulturami. Szybko przekartkowałem, jeżeli mogę się tak wyrazić, o internecie. Szybko przekartkowałem Google i jednak nawet Główny Urząd Statystyczny mówi, że to Hindusi są u nas. Jak to jest?
1: No jest trochę tak, że nie wiem, czy wszyscy, ale rzeczywiście zdania są podzielone i językoznawcy uznają obie formy. Ja z trochę innego punktu widzenia patrzę na to, bo też takiej trochę wymiany kulturowej i procesów takich społecznych, które tam i działy się, i dzieją. I uważam, że taka, to nie jest w imię czystości językowej, tylko takiej większej klarowności. Słowo Indus zarezerwować dla obywatela Indii, a Hindus jednak zostawić dla osoby, która się identyfikuje z religią czy z filozofią hinduistyczną, bo nie każdy Indus czy obywatel Indii jest Hindusem, tak jak, nie wiem, nie każdy Polak jest chrześcijaninem i tak dalej, żeby troszeczkę oddzielić narodowość od religii czy filozofii, bo w Indiach też mamy bardzo dużą liczbę wyznawców islamu, chrześcijan, buddystów, więc takie jest moje zdanie. Trochę też ono wynika z tego, że w biznesie potem, czy w takich kontaktach codziennych może być niezbyt dobrze odebrane jak kogoś, kto jest na przykład muzułmaninem, nazwiemy hindusem, więc ja stoję na stanowisku, że lepiej to oddzielać. Mamy ku temu słowa, więc używajmy różnorodności języka.
0: Tak, pozostańmy w takim razie przy Indusach. Proszę mi powiedzieć, co panią zachwyciło w kulturze Indii? Bo to jest kultura, to jest tak wielokulturowy obszar, to jest wieloreligijny, wielokulturowy, przede wszystkim wielojęzyczny. Ile oni tam mają tych języków w Indiach?
1: W Konstytucji 22 takie duże oficjalne uznane poza angielskim i hindi, które są takimi językami urzędowymi, można powiedzieć, Republiki Indii, to 22 języki wymienione w Konstytucji, ale realnie języków, dialektów, no i teraz zależy kto liczy, są tam setki, tysiące, ale bardzo, bardzo dużo.
0: To taki tygiel, że się nie można połapać, jak oni sobie radzą?
1: Różnie. Wielu Indusów jest wielojęzycznych, to znaczy zna przynajmniej w mowie więcej niż jeden język. Zwłaszcza tam, gdzie życie od tego wymagało od nich języki stanów sąsiednich na przykład. To jest jeden sposób. Drugi sposób, no to jednak trochę te języki urzędowe, czyli angielski i hindi, pomagają. To jest też taka, warto wiedzieć, że hindi, nie każdy Indus mówi w hindi. To jest taki trochę arbitralnie wybrany, nie chcę powiedzieć narzucony, ale jak Indie odzyskały niepodległość, no to uznano, że hindi, czyli język bardziej północy Indii, będzie tym językiem urzędowym, co też w takich sentymentach na co dzień słychać. Teraz jak się na południu Indii podróżuje i się zapyta o hindi, to jest tam trochę takiego, nie wiem czy oporu, ale takiego uznania, że ten hindi jest trochę arbitralny. Więc, ale jednak jest, funkcjonuje, więc to jest taki trochę język, który pozwala się porozumiewać ponad różnicami językowymi wewnątrz Indii.
0: Taki lingua franca, jeżeli można użyć tego zwrotu w stosunku
1: trochę
0: do języka.
1: Trochę tak, więc trochę angielski, trochę hindi pozwalają Indusom się ze sobą nawzajem porozumiewać, no plus ta ich wielojęzyczność, czyli że często znają więcej niż jeden język.
0: No, Indusi odzyskali niepodległość w taki szczególny sposób. No tutaj tym ojcem niepodległości był Mahatma Gandhi, który jest chyba przez wszystkie grupy w Indiach uznany za człowieka świętego niemalże, tak? To był bardzo ciekawa postać, bo on zaczynał jako prawnik w RPA, prawda?
1: Tak, ma taki kawałek w swojej historii, gdzie zresztą bardzo, bardzo go to doświadczenie ukształtowały. No też ponoć z tego względu, że sam odczuł na sobie wiele procesów dyskryminacji tam mieszkając. Chociaż współcześnie Mahatma Gandhi rzeczywiście, o ile jest takim ciągle pomnikiem w Indiach, to jednak też coraz więcej jest dyskusji wokół pewnej kontrowersyjności jego postaci. Więc to nie jest taka absolutnie jednoznacznie pozytywnie oceniana postać, przynajmniej we współczesnych Indiach, ale tak, nie da się ukryć, że jest bardzo ważną postacią w historii Indii, ale też współcześnie dla Indusów.
0: No ale w świecie Mahatma Gandhi jest po prostu wzorem człowieka.
1: To jest... Bywa tak postrzegany, tak.
0: Właściwie, no bo on pozbył się Brytyjczyków, bo Indie to były kiedyś kolonią brytyjską. Brytyjczycy się stamtąd wynieśli. Właściwie dlaczego? Zostawiając
1: to były dekady, myślę, ruchów niepodległościowych, w których tak, Mahatma Gandhi oczywiście odegrał ogromną rolę, ale to były dekady pracy. No, Druga wojna światowa trochę też ten proces, myślę, przyspieszyła, chociaż to już była... To już były dekady, tak jak mówię, ruchów w tym kierunku. Nie wiem, na ile też nie jestem ekspertką historyczno-polityczną, żeby wchodzić bardzo głęboko w takie tematy. Też wolałabym zostać przy swojej ekspertyzie, ale też na ile osłabienie osłabienie Wielkiej Brytanii II wojną światową być może też odegrało jakąś taką było kroplą, która pozwoliła na to, że Brytyjczycy opuścili Indię.
0: To chyba było poza wyjściem Brytyjczyków z Hongkongu. To chyba było najbardziej pokojowe opuszczenie byłej kolonii. Bo Brytyjczycy po prostu zostawili cywilizację zachodnią w Indiach. Mówię przede wszystkim o dorobku oczywiście technicznym i naukowym. Zostawili język, circa about szkolnictwo i zasady i pojechali. Dzięki czemu Indie mogły się rozwijać i to chyba był jedyny taki na początku, dawno temu, zaraz w czasach powojennych, azjatycki partner dla Zachodu.
1: I znowu to jest taki obszar, panie Pawle, który jest ciężko jednoznacznie ocenić w kilku zdaniach. Mi zwłaszcza jakiś bilans kolonializmu brytyjskiego w Indiach zrobić, bo on jest jakby to, że Brytyjczycy zostawili tam swoje struktury, to jeszcze nie oznacza, że dzięki temu Indie się rozwijały, bo też jest druga strona medalu, czyli co 200 lat kolonizacji, mówiąc już kolokwialnie, Indiom zrobiło i ile na tym ucierpiały zamiast skorzystać. No ale tak, rzeczywiście jakaś pozostałość i administracji brytyjskiej jest widoczna. I ten język angielski, który rzeczywiście pozostał i obecnie jest wykorzystywany jakoś jako powiedziałabym, jakaś też przewaga w pewnym sensie na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o globalny biznes chociażby, czyli to taki jest obszar, w którym ja na co dzień funkcjonuję, gdzie ten język angielski rzeczywiście w tych centrach funkcjonuje, chociaż też znowu ciekawostka, bo ja często jak pytam ludzi, jak myślą, ile osób w Indiach, jaki procent Indusów mówi po angielsku, czy jakkolwiek komunikacyjnie się tym językiem posługuje, to często słyszę takie odpowiedzi jak 70-80%. Ja zresztą sama miałam takie przekonanie bardzo długo, że no prawie wszyscy w Indiach mówią po angielsku. Okazuje się, że statystyki tego nie potwierdzają, że sami jak oni się oceniali w takim cenzusie w 2011 roku, ostatnim opublikowanym, to około chyba 12%. Strzelam teraz trochę liczbami, ale to będzie ten rząd zadeklarowało, że jakoś komunikatywnie posługuje się angielskim. Potem Oxford robił też takie badania i tam wyszło, że nawet jeszcze mniej, że poniżej 10%. Czyli uśredniając około 10% tylko mówi w języku angielskim, co jest tylko i aż, bo to jest bardzo dużo ludzi, ale myślę, że można na to spojrzeć w ten sposób, że język angielski nadal jest w Indiach językiem pewnego dostępu, żeby nie powiedzieć przywileju jednak.
0: No, dobrze, że pani tutaj nawiązała do biznesu, bo ja teraz właśnie chciałem troszkę się odnieść do Polski i do tego, co Indusi robią. W Polsce według najnowszych dostępnych danych z ZUS-u, one są dosyć stare, no sprzed roku, w Polsce legalnie pracuje i opłaca składki około 50 tysięcy obywateli Indii, co czyni Indusów największą mniejszością narodową w Polsce spoza Unii Europejskiej i spoza Europy. To zaskakujące, bo oni właściwie przeciwko różne organizacje generalnie protestują przeciwko imigrantom i ci imigranci, przeciwko którym się w Polsce protestuje, to są ci, którzy zagrażają miejscom pracy. To jest najczęstszy argument. Ci, którzy się nie potrafią integrować, to są oczywiście wymieniani mieszkańcy z Ukrainy, z krajów Bliskiego Wschodu, z krajów Afryki Północnej, z krajów arabskich wszelkich. Natomiast Indusów nikt nie wymienia, bo oni tak po prostu sobie żyją. Właściwie nie wiem, jak to określić, czy oni żyją między nami i ich nie widać, czy oni żyją obok nas, bo oni żyją jednak po swojemu, a budzą sympatię. Jak oni to zrobili?
1: To takie, że żyją pośród nas jest jednak chyba bardziej adekwatne, przynajmniej z takich moich doświadczeń mieszkania w Krakowie, życia w Krakowie. Ja też widzę, jak to na przestrzeni powiedzmy ostatnich 15 lat rzeczywiście się zmieniło i ilu było Indusów w Krakowie, jak mój mąż tu przyjeżdżał, a ile jest tych osób teraz. I rzeczywiście to te liczby bardzo szybko się zwiększyły. Ja myślę, że o ile Indusi mają, i teraz generalizuję na temat bardzo dużej liczby osób z pełną świadomością, ale o ile rzeczywiście będąc tutaj w Polsce zachowują łączność ze swoimi tradycjami, często też spotykają się gdzieś tam w swoich gronach przy okazji świąt, jednak na co dzień w takim codziennym życiu w większości żyją pośród nas, tak? Czyli w naszych blokach, wysyłają dzieci do szkół, w których są polskie dzieci, pracują w organizacjach, w biurach, gdzie pracujemy my, więc żyją pośród nas, nie izolują się. Więc taki model, myślę, jest chyba takim, który najczęściej obserwuję, jeżeli chodzi o populację Indusów tutaj w Polsce. Też nie wiem, nie znam statystyk, bo te statystyki ZUS-u, one mówią, ile osób rzeczywiście pracuje. Ja wiem, że nam często też osoby pracujące z Indii tu w Polsce mogą kojarzyć się albo z biznesem gastronomicznym, że prowadzą restauracje, ewentualnie z takimi też pracami prostszymi, typu, nie wiem, kurierzy i tak dalej, ale myślę, że ciągle rosnąca grupa osób, które pracują w korporacjach i to jest taki duży sektor, który przyciąga tutaj Indusów, czyli relokacje albo znajdowanie pracy w obrębie korporacji, bo tych ciągle w Polsce jest dużo, zwłaszcza w dużych miastach i to jest taki sektor, w którym Indusi się tutaj odnajdują.
0: No właśnie, co charakterystyczne, nigdy nie widać ich, żeby protestowali, nigdy nie zgłaszają, przynajmniej publicznie, żadnych form niezadowolenia z tego, jak są traktowani, czyli im tutaj dobrze. Pytam panią, no, pani jest z nimi za pan brat i na bieżąco pani się z nimi kontaktuje, pani wie.
1: Znowu, pewnie różne osoby mogą mieć tutaj różne doświadczenia. Ja też przez to, czym się zajmuję zawodowo, często taki filtr kulturowy mi się jednak narzuca i szukam też jakichś takich może elementów kulturowych, które na pewne rzeczy wpływają, czemuś sprzyjają. Ja myślę, że jest w kulturze Indii sporo takich wątków, które są wokół adaptacji, dostosowywania się, czyli że dostosowanie się nie jest tam często widziane jako coś negatywnego. Coś, co często mamy w kulturach bardziej indywidualistycznych, szeroko pojętych zachodnich, gdzie jednak to potrzeby jednostki są ważne, asertywność, granice, wyrażanie siebie. W Indiach bardzo i często z tej perspektywy dostosowanie się postrzegamy jako coś negatywnego, jako taką niefajną uległość, a myślę, że tego w Indiach jest ciągle kulturowo mniej, a więcej jest takiego nacisku na to, że jeżeli ty będziesz potrafiła się strategicznie dostosować do kontekstu, do grupy, do sytuacji, to będzie efektywne, to ci w życiu pomoże, to będzie funkcjonować dobrze i ja myślę, że to się może przekładać też na to, jak właśnie oni funkcjonują tutaj jako migranci, że jednak szukają takich sposobów, żeby się w pewnym sensie dostosować, dopasować, odnaleźć tej rzeczywistości, którą zastali.
0: No, To prawda, a tu mam parę pytań, będę miał do pani, to po piosence za chwileczkę je zadam, bo jest dużo stereotypów na temat Indusów, które są tak silne, że ja pamiętam jeszcze z domu rodzinnego, moi rodzice byli co do niektórych rzeczy przekonani, ja to wyniosłem, rozmawiałem z różnymi ludźmi, teraz już jestem niemłody i jeszcze dopóki pani nie poznałem, dalej żyłem w tych stereotypach, głęboko przekonany, że to jest właśnie tak. Jak się dowiedziałem w domu, do tego za chwileczkę przejdziemy. Na razie zaproszę panią i państwa do wysłuchania następnej piosenki. To też Beatlesi, bez sitaru, czyli już będą bardziej europejscy, bardziej zachodni. Piosenka będzie bardziej znana, ale związana z Indiami, a w jaki sposób, to za chwileczkę państwu powiem. Słyszymy się po piosence.

0: cały swój nastoletni okres myślałem, że ta piosenka Beatlesów to jest jakaś o miłości, o dziewczynie, a wcale nie, bo to była piosenka, którą Beatlesi nagrali, kiedy jeden z hinduskich guru, u którego się uczyli, do którego jeździli, u którego zostawili masę pieniędzy, po prostu ich oszukał i oni wtedy złośliwą o nim piosenkę napisali, tą, którą właśnie słyszeliśmy, Sexy Sadie. Sexy Sadie to był właśnie tenże gentleman, który, z którym się poróżnili. Szanowni radiosłuchacze, i znów nie bez powodu mamy taką piosenkę, do takiej piosenki się odwołałem. Naszym gościem jest Klaudia Frycz-Malik, która wie o Indiach wszystko, a zajmuje się doradztwem również biznesowym przy takich, powiedzmy, kontraktach między spółkami z Zachodu a z Indii. I od razu zapytam panią, no tak, no właśnie, bo było paru takich mędrców indyjskich, którzy okazali się, taki guru, tak to się na nich mówiło, którzy okazali się no, takimi trochę naciągaczami, wykorzystującymi ten zachwyt Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, całego Zachodu nad kulturą indyjską. Czy oni jakoś żyją w tej świadomości?
1: Po pierwsze muszę, panie Pawle, sprostować, że Klaudia Frycz-Malik wie o Indiach wszystko, bo nie wie i myślę, że nikt nie wie.
0: Tak, oczywiście, dobrze. To była licencja poetyka, proszę mi wybaczyć, oczywiście, ale tak, no jest pani ekspertem.
1: Nie, zdecydowanie, ale to też jest fajne okno do tego, że w ogóle Indie mają, że są bardzo różnorodne, bogate i te różne perspektywy, które można mieć na każdy kraj tutaj wchodzą, to w ogóle zdałam sobie sprawę trochę, zaraz wrócę do pytania guru, ale że w poprzedniej części nie odpowiedziałam na pytanie, co mnie w Indiach zachwyca i zeszliśmy trochę na inne wątki i myślę, że to trochę mnie w Indiach zachwyca, odpowiadając trochę za późno na to pierwsze pytanie. Właśnie ta niejednoznaczność jednak mnie pociąga, że Indie są pełne pozornych sprzeczności i też takich niejednoznaczności, że tam współistnieją różne rzeczy obok siebie, więc o tym jeszcze może za chwilę będziemy mieli szansę porozmawiać. A odnośnie tych guru, no właśnie, myślę, że to jest wątek bardziej niż Indii versus, nie wiem, krajów zachodnich, w ogóle wątek tego, jak działają czy sekty, czy takie ruchy różne, które zrzeszają ludzi i wykorzystują, węsząc po prostu potrzeby, które gdzieś w nas są. No ale oczywiście ta historia Beatlesów jest taka znamienna, no bo to są osoby gdzieś tam znane, publiczne i oni też jakoś potem ten temat nagłośnili. Myślę, że nadal gdzieś, nie tylko w Indiach, bo to chciałabym zaznaczyć, że nie tylko w Indiach takie przypadki się dzieją, nie? Że osoby są oszukiwane gdzieś ze względu na to, że zaufały jakiemuś przywódcy czy nauczycielowi duchowemu. Ale rzeczywiście w Indiach znowu te dwie rzeczy obok siebie istnieją, bo duchowość w Indiach jest ważna i rzeczywiście bardzo dużo ludzi gdzieś nadal szuka tego typu przewodnictwa, czy to u guru, czy to u astrologów, ale jednocześnie też jest szara strefa tam wokół tego, tak? Czyli osoby, które gdzieś to wykorzystują. Tylko tak jak mówię, unikałabym kojarzenia tego wyłącznie z Indiami, bo myślę, że to jest szerszy proces, który tak naprawdę może dotyczyć każdego miejsca na Ziemi.
0: No ale tam było parę takich postaci, na przykład Sai Baba. Ja bym o nim nie wiedział nic. Przeczytałem kiedyś w New York Timesie taki bardzo ciekawy reportaż o Sai Babie, że to jest Indus z fryzurą afro, który rzucił świat na kolana i robi jakieś koszmarne pieniądze, udając, że wyczarowuje coś z niczego. Po czym poznałem tutaj w Polsce jak najbardziej człowieka, który był nauczycielem przedmiotów ścisłych, jak naprawdę bardzo poukładany człowiek, który wierzył w tego Sai Babę w taki sposób, że nawet miał u siebie zdjęcie, które kupił za duże pieniądze, zdjęcie stóp od spodu i mówił, że to są lotosowe stopy Sai Baby i że on je codziennie całuje, bo to mu przynosi błogosławieństwo. Zupełnie zdumiewająca rzecz. Rozmawiałem z nim często o tym. On wydawał się przekonany, że to tak właśnie działa, jak ten Sai Baba mówi. Pokazywał mi nagrania wideo, jak Sai Baba wkładał rękę do dzbana, kręcił i później stamtąd wysypywał się taki popiół. To był święty proszek. No, Sai Baba pewnie pani nie jest obcy, bo to znana postać,

0: ludzi. I to jest właśnie ten stereotyp, z którym się zetknąłem, w którym żyłem dosyć długo, że jak się robi biznesy z firmą z Indii, to nie wolno dać zarządowi w prezencie, na przykład ani dzieciom tego zarządu, nie wolno dać krówek. Bo oni nie jedzą krów, jak się im daje krówki, na cukierku jest krówka, która tam, to ilustracja, to, że to jest najwyższe faux pas, jakie można popełnić wobec takiego przyszłego partnera biznesowego, jak to jest z tymi krówkami.
1: Ja myślę, że to jest taki troszeczkę przerysowany przykład tego, że rzeczywiście to może prowadzić do nieporozumienia, tak? Bo jeżeli ktoś zobaczy cukierka z krową, no to sobie może pomyśleć, że może to jest zrobione, tak? Jakoś z krowy, więc ja wiem, że to jest bardzo nośne i ja bym bardziej powiedziała, że jeżeli dajemy krówki, które są de facto bardzo fajnym prezentem, jak się podróżuje, bo one dobrze podróżują, one są małe, podzielne i dobrze znoszą temperatury, ale żeby ja bardziej bym potraktowała to jako pretekst do tego, żeby o tym pogadać i wyjaśnić, a nie zakazywać tego jako absolutnego faux pas, tylko no rozumieć, z czego to może wynikać. To
0: ale ja w Londynie pracując miałem przyjaciół z Indii i poczęstowałem ich krówkami kiedyś, mówiąc, że ten cukierek nazywa się krówka. On nie miał tam żadnych ilustracji. Oni mnie pytali, co to znaczy krówka, więc mówię im, że to jest krowa i że to raczej taki świadczy o naszym uznaniu wobec krów niż to, że jemy, chociaż hamburgery też nam wchodzą. I oni to zaakceptowali, zjedli te krówki.
1: No właśnie, więc chyba pretekst do fajnego porozmawiania o tym niż do tego, żeby jakoś bardzo prosto i zero-jedynkowo mówić. Chociaż ja wiem, że w międzynarodowym biznesie dużo takich szczegółowych rzeczy jest wyszczególniane jako faux pas, to rób tego, nie rób, takie trochę instrukcje obsługi. Rzeczywiście te krówki może gdzieś komuś kiedyś wywołały dyplomatyczne faux pas. Ja się troszeczkę z tego śmieję, ale zachęcam do tego, żeby potraktować to jako pretekst do rozmowy. Chociażby o takim aspekcie kulturowym, jakim są te słynne święte krowy w Indiach, nie?
0: A właśnie, skoro już jesteśmy w biznesie i w aspektach kulturowych, jak się robi biznes z Indusami? Bo żeby załatwić dobry interes z Chińczykiem, z prezesem firmy z Chin albo z Hongkongu czy z Tajwanu, to trzeba nawiązać takie bardzo bliskie relacje, tak? Trzeba zaprosić na kolację, trzeba przedstawić rodzinę, przyjść z rodziną, dać bilety. No oni tam bardzo na te takie w biznesie, na te prywatne relacje bardzo stawiają. Z kolei świat arabski to ma zupełnie inne podejście, bo tutaj biznes to jest biznes i koniec. Nie pokazujemy swoich rodzin, nie mówimy who is who, tylko po prostu załatwiamy interesy. Owszem, spotkamy się, ale raczej w łaźni, raczej na wyścigach konnych czy wyścigach formuły pierwszej, ale też bez rodzin. No jak to jest tutaj w przypadku biznesu z Indiami? Jak można ująć prezesa dużej firmy?
1: No i muszę zacząć od odpowiedzi, że może być różnie, to znaczy, że nie będzie jednej odpowiedzi dla całych Indii, bo pewnie inaczej to będzie, jeżeli mamy właśnie przedstawiciela firmy rodzinnej w Indiach, gdzieś tam z Pandżabu, a inaczej jak mamy doświadczenia z menadżerką z firmy IT w Bangalore, która ma 30 lat doświadczenia pracy z Europejczykami, ale jak patrzymy na takie bardziej tradycyjne, kulturowe podejście i ciągle powszechne, jakby to chcę zaznaczyć, żeby tutaj nie uciekać się za każdym razem do odpowiedzi, to zależy, ciągle powszechne w biznesie podejście, to rzeczywiście ta relacja jest postrzegana w biznesie inaczej, bo nam zawsze wszystkim zależy na relacjach w biznesie, żeby te relacje mieć, tylko rzeczywiście postrzegamy je może trochę przez inne soczewki i to oddzielenie tej prywatnej sfery od zawodowej u nas może być wyraźniejsze rzeczywiście, że takie pytania o rodzinę, jakieś włączanie sfery prywatnej w rozmowy biznesowe, dla nas już może być takim, przynajmniej na początku, takim wejściem w zbyt prywatną sferę i niepotrzebnym mieszaniem życia prywatnego z biznesem. W Indiach rzeczywiście ta granica po pierwsze jest mniej wyraźna, a po drugie, idąc dalej, rzeczywiście często, żeby w ogóle mieć poczucie, że ja mogę ci zaufać, że będziesz dobrym partnerem biznesowym, jeżeli, nie wiem, na poziomie firm chcemy coś razem robić, czy jak pracujemy w korporacji, że możemy razem trzaskać taski, jak ja to mówię, czyli rzeczywiście gdzieś sobie ufać i współpracować jako zespół, to bardzo często w głowie Indusa będzie

0: takie, że ja potrzebuję coś o tobie wiedzieć jako o człowieku, tak? I to ma takie podwójne znaczenie, nie tylko, bo jest miło i fajnie, jak my się znamy i sobie będziemy tutaj kawki urządzać i rozmawiać o rzeczach prywatnych i small talki robić i że to będzie fajniej, ale też to ma takie bardzo pragmatyczne znaczenie w biznesie w Indiach, bo tam często biznes jest relacyjny w tym sensie, że jak ja mam z tobą relacje, znamy się, to też możemy na sobie bardziej polegać, jest między nami większa współzależność i to jest lewarkiem do robienia biznesu. Ja mogę cię wtedy o różne rzeczy prosić, ja mogę liczyć, że będziesz lojalny, że mnie nie zawiedziesz, że pójdziesz 3 kroki dalej i w drugą stronę, tak? Że ty możesz liczyć tak samo na mnie, jeżeli coś będzie potrzeba, to ja rzucę wszystko i ci pomogę. A więc też ta relacja jest po prostu używana jako sposób na robienie biznesu, lewarek, czyli takie pierwsze pytanie, które często Indus sobie zadaje, to jest, jak czegoś potrzebuje albo ma problem, to jest kogo znam, albo czy znam kogoś, kto zna kogoś. I to mocno też z życia społecznego wynika, z tego jak oni są wychowywani, bo tak też funkcjonuje społeczeństwo. W Indiach ciężej, to też jest coś, co się zmienia, ale ciężko jest przerzucić różne potrzeby swoje na instytucje, żłobki, przedszkola, ZUS-y i tak dalej. Bardzo często oni dorastając uczą się, że jeżeli ja będę mieć jakiś problem, będę mieć jakąś potrzebę, to ja muszę polegać na konkretnych ludziach, na konkretnych relacjach, na rodzinie, na sąsiadach i tak dalej. No i potem to rzeczywiście na biznes się przekłada w ten sposób, że ta taka bardziej personalna relacja nie tylko jest tak psychologicznie im potrzebna, ale też no, jest uznawana za coś, co jest takim no, ważnym narzędziem biznesowym, bym wręcz powiedziała.
1: No właśnie, a to na co taki nasz partner biznesowy może liczyć? Dogadujemy się. To pytanie nie jest pozbawione sensu, bo Polska podpisała gigantyczną umowę handlową przepraszam, z Indiami. Te relacje będą się zacieśniać, będą coraz mocniejsze. Ci Indusi, którzy już są w Polsce, będą znajdowali pewnie pracę w firmach polskich po to, żeby być taką bramą do tej indyjskiej kultury, do tego indyjskiego biznesu. No ale przecież na miłość boską, na co liczy ten nasz partner? Że co, że się zajmiemy jego dziećmi? Że powiemy żonie, że ale
0: zainteresujemy
1: to...
0: bardziej niż zajmiemy, myślę, może tak. Na takim poziomie ludzkim, że rzeczywiście on będzie widziany jako człowiek i że to zainteresowanie nim będzie i pewna taka inwestycja w budowanie relacji. Ale myślę, że już na takim czysto biznesowym potem, bo to też ma potem przełożenie na takie nie tylko rzeczy, czy my będziemy rozmawiać o rzeczach prywatnych, czy nie, czy my się spotkamy na kolację, czy nie, czy my poznamy swoje rodziny, czy nie. Tylko to też potem ma takie przełożenie na mniej oczywiste rzeczy, typu, czy ja mogę liczyć na przykład na twoją elastyczność, czyli podpisaliśmy kontrakt i czy ten kontrakt będzie ważniejszy, czyli te takie obiektywne, biznesowe, tak, czy on będzie ważniejszy niż osoba i nasza relacja, czyli na przykład jak zmienią się warunki, coś podrożeje, coś stanieje, ja będę w trudnej sytuacji, zmienią się warunki, to czy ja mogę liczyć na to, że my będziemy mogli ten kontrakt, nie wiem, zmienić, negocjować, jakoś go dostosować. Na przykład w takich rzeczach potem jest różnica, jak robimy biznesy, bo ktoś, kto jest bardziej zadaniowy, powie, no po to podpisaliśmy kontrakt, żeby właśnie go nie zmieniać, żeby mieć pewne zabezpieczenie. I to jest, no to, że tobie się trudne rzeczy podziały w życiu, no to rozumiem, empatyzuję, no ale biznes jest biznes, tak? A w tym takim bardziej relacyjnym podejściu do biznesu, ta większa elastyczność chociażby jest charakterystyczna. Czyli, że ty coś dla mnie zrobisz, bo mamy relację i ze względu na tą relację i pewną lojalność, takie też patrzenie długoterminowe, a nie będziemy się odwoływać do tych obiektywnych argumentów, bo jest deadline, bo jest kontrakt, bo coś tam jest twoją rolą, tylko podejdziemy do tego elastycznie i szerzej. I to na przykład jest często i zaskoczeniem, i taką trudnością dla osób, które są przyzwyczajone bardziej do takiego zadaniowego i kontraktowego patrzenia na biznes.
1: No to się musimy, mówię tutaj o nas Polakach, jeszcze dużo nauczyć. To od razu zapytam panią, a jakie są podobieństwa między Indusami a Polakami. No bo właściwie to ich jest niemało historycznie rzecz biorąc. Oni byli pod okupacją, byliśmy pod zaborami. Oni trochę więcej wynieśli z tej okupacji swojej, z tej kolonizacji niż my z zaborów. I oni o Anglikach ciepło myślą jednak, chociaż to byli kolonizatorzy, a my o swoich zaborcach ciepło nie myślimy. A przecież Anglicy też wcale nie byli tacy łagodni i dobrzy dla Indusów, prawda?
0: I myślę, że to jest taki pewien pozorny paradoks, bo ja wcale nie zgadzam się z tezą, że oni ciepło, jednoznacznie ciepło myślą o Brytyjczykach, ale rzeczywiście pokolonialnie myślę, że został w Indiach taki, niektórzy autorzy to nazywają taki lagging behind syndrome, czyli taki syndrom takiego zostania w tyle, takiego gonienia Zachodu, ja już to uproszczę. I myślę, że to jest taki trochę punkt wspólny, bo ja mam wrażenie, że my przez wiele dekad w Polsce, jeszcze do niedawna, może jeszcze trochę nadal, też mieliśmy takie trochę patrzenie z tęsknotą za Zachodem, który goniliśmy, i taką chęć odcięcia się trochę od, przysłowiowo powiem, Wschodu, tak? I że takie, ta mentalność, że trochę, ja to widzę w biznesie, nie? Jak współpracujemy, nie wiem, z Brytyjczykami, z Niemcami, z Amerykanami, to że czasami ludziom się jeszcze trochę uruchamia takie, że my jesteśmy trochę, w jakiś sposób gorsi, niżej i że jest jakaś taka hierarchia, którą my gonimy. I myślę, że tu mamy pewien punkt wspólny, pewnie też wynikający z historii w dużej mierze. I ten takie patrzenie trochę w górę, jeżeli chodzi o kultury Zachodu, ja myślę, że to może być postrzegane, że oni jakoś sentymentem czy ciepło. Ja myślę, że to jest inny rodzaj sentymentu, że to niekoniecznie jest tęsknota za czasami kolonialnymi. Więc jest ten taki aspekt.
1: Nie chodziło mi, że tęsknota. Raczej oni tego aż tak źle nie wspominają. No zresztą jakby na to nie patrzeć. Indusi zaciągają się do służby w brytyjskim wojsku, a my raczej w Bundeswehrze, czy w armii rosyjskiej, czy w austriackiej, to niechętnie.
0: Ja myślę, że tu będą różne narracje wokół tego. Nie ma jednoznacznej narracji w Indiach i nie jestem daleka, żeby stwierdzać, że nas jednoznacznie pozytywna. No, Indusi migrowali do Wielkiej Brytanii przez wiele lat. Jest tam bardzo duża populacja, która też trochę historycznie wynikała z historii, ale nie sądzę, że tam jest jednoznaczna narracja odnośnie tego, że czasy kolonialne nie są oceniane źle czy negatywnie. Ale wracając do tych podobieństw, bo myślę, że to jest ciekawy temat, że rzeczywiście my często jak myślimy o Indiach, to widzimy je jako dosyć odległą kulturę, nawet bym powiedziała egzotyczną dla nas, i głównie nam się różnice będą wyświetlać czy narzucać, ale rzeczywiście mamy sporo podobieństw, też z punktu widzenia takiej psychologii kulturowej i w biznesie, i w życiu prywatnym, tylko myślę, że czasami to jest kwestia skali, że ta elastyczność, o której ja wcześniej mówiłam, ona nam Polakom też nie jest obca. To takie indyjskie słowo jugad, czyli takie kreatywne, elastyczne szukanie rozwiązań, często niestandardowych, innowacyjnych, które wynika z tego, że mamy mało zasobów, czyli mamy ograniczone zasoby, trzeba problemy rozwiązywać i jakość, tutaj słowem kluczowym jest jakość, trzeba sobie z nimi poradzić. Niekoniecznie jakość, ale jakość. To jest bardzo zbliżone do tego słynnego polskiego kombinatorstwa, które też u nas się z pewnych historycznych ograniczeń wzięło, że nie dało się wszystkiego zrobić w systemie może wprost, ale jakość trzeba było zadbać o potrzeby swojej rodziny, jakoś sobie radzić. I myślę, że nam trochę w mentalności tej elastyczności też zostało. Ja to widzę, jak mamy zderzenie takich kultury polskiej też w biznesie, na przykład z kulturami bardziej takimi zasadniczymi i podążającymi za zasadami, na przykład z kulturą niemiecką czy szwajcarską, to my Polacy wtedy się skarżymy, że oni są mało elastyczni i my szukamy jakichś takich często rozwiązań bardziej elastycznych. Ja myślę, że to jest kwestia skali, że mamy tutaj jakiś punkt wspólny odnośnie tego, że mamy pewną przestrzeń, dozę na elastyczność wobec zasad chociażby. Czy tak samo z tymi relacjami. Polska w kontekście krajów Europy Zachodniej jest i tak kulturą dość mocno relacyjną w biznesie w porównaniu do. Więc my gdzieś tutaj mamy ten obszar wspólny. Tylko myślę, że jeżeli porównujemy, to Indie są bardziej niż Polska. Nie?
1: No, mamy jeszcze bardzo dużo podobieństw, zaskakująco dużo podobieństw językowych. W końcu języki słowiańskie to są języki praindoeuropejskie, czyli gdzieś tam wywodzimy się z sanskrytu, przez co mamy na przykład źródło słów słowa budzić i źródło słów słowa Budda jest ten sam. I oznacza to samo, przebudzony Budda, który się przebudził i my go tak nazywamy. Nigdzie indziej na zachodzie Europy w językach tak to nie działa. Mamy wymowę podobną, prawda? Bo oni mówią, na zachodzie mówią Shiva, indyjskie bóstwo, a oni sami mówią Shiva i my też tak powinniśmy mówić. To jest tożsamość, którego nikt nie potrafi wymówić w Europie.
0: To też ułatwia wielu Indusom, jak się uczą polskiego, to właśnie w tych miękkich głoskach bardzo często dobrze sobie radzą. To prawda. No mamy dużo słów. Mamy też słowa raz, że z sanskrytu, no mamy też słowa zapożyczenia, już takie bardziej współczesne, typu najbardziej oczywiste awatar, mantra, yoga, no ale to już nie jest
1: guru, o którym wspominaliśmy na początku audycji. To guru, gurów weszło właściwie do wszystkich języków.
0: Tak,
1: to Indie wprowadziły. Takim samym przebojem weszły do tych języków ze słowem guru, jak weszły do kinematografii ze swoim Bollywood.
0: Mm-hmm.
1: Tu celowo odbijam w stronę tego Bollywood. Czy to naprawdę jest tak, jak pokazują w indyjskich filmach, że jak człowiekowi źle idzie po ulicach New Delhi i siądzie na chwilę na kamieniu, raptem wszyscy wychodzą zza drzew, zza samochodów i zaczynają tańczyć to samo i śpiewać?
0: Wieczne flashmoby na ulicach. Nie, to jest część kinowa akurat, ale rzeczywiście waga Bollywood. W mojej rodzinie indyjskiej się podśmiechują, że tak jakby są trzy religie w Indiach i te dwie pozostałe to jest krykiet i Bollywood właśnie. Rzeczywiście kino myślę, że odgrywa taką dużą rolę kulturową, jest takim ważnym obszarem rozrywki, ale też takiego identyfikowania się z aktorami. Tam jest cała sfera tego, że ma się właśnie, jest się fanem jakiegoś jednego aktora, przez to często nie jest się fanem jego największego konkurenta i ludzie wspierają chociażby Khan, ten słynny Shah Rukh Khan i Salman Khan, to są tacy dwaj oponenci słynni na indyjskiej scenie Bollywood, ale dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, jeżeli chodzi o kino w Indiach, to było doświadczenie bycia w kinie w Indiach, bo u nas zwykle w kinie jest zasada, że siedzimy cicho i oglądamy film. Jak ktoś za głośno popcornem szeleści, no to jest, często może dostać taki krzywy wzrok albo sam się kryguje. W Indiach w kinie jest często głośno. W Indiach w kinie często oni znają te piosenki, które będą w filmie wcześniej już, więc jak ta piosenka nagle w filmie się pojawia, to oni potrafią stać i nawet tańczyć, śpiewać tę piosenkę. Więc to jest
1: więc
0: zupełnie inne
1: jest
0: doświadczenie.
1: Tak, że wszyscy stają i tańczą. No dobrze, proszę mówić, bo ja tak przerwałem, to była taka dygresja, że jednak coś jest na rzeczy z tych bollywoodzkich filmów, że tam są te flashmoby wieczne.
0: Tak, ja myślę, że one po prostu więcej robią. My mam wrażenie, że nie mamy takiego szerokiego przywiązania do filmu na poziomie muzyki z filmu, na poziomie takiej tożsamości w kontekście bycia fanem jakiegoś aktora, na poziomie jakiejś ekspresji. Mam wrażenie, że tam kino spełnia szerszą funkcję niż u nas. Nie tylko jakiegoś dostarczyciela rozrywki czy intelektualnej stymulacji, że tam kino rzeczywiście jest jakimś takim, czymś większym niż jest u nas.
1: A proszę mi powiedzieć, no powiedziała pani, ja chciałem panią o to zapytać, ale padło już to słowo krykiet, rzecz zupełnie tajemnicza, przepraszam, obejrzałem kiedyś mecz krykieta, w życiu nie widziałem nic bardziej, mniej porywającego, o tak powiem. O co tam chodzi? Budżet Ligi Krykieta w Indiach jest większy niż budżet MSZ-ów całej Grupy Wyszehradzkiej.
0: Muszę uczciwie powiedzieć, ja nadal nie wiem. Ja już się nauczyłam szanować, zwłaszcza jak ma się w domu fana krykieta, a te mecze są długie, bardzo długie. 90 minut na futbol to jest nic. Te mecze takie tradycyjne czasami trwają po kilka dni, a czasami 8 godzin, zależy jaki format. Próbowałam się wgryźć w krykieta. Mniej więcej zasady znam, ale fascynacji nadal do końca nie rozumiem i podobno nigdy nie zrozumiem, bo nie jestem stamtąd. Myślę, że znowu to jest jakiś taki fenomen bardziej niż sportowy. Nie wiem, czy fani piłki nożnej, tacy naprawdę ogromni fani piłki nożnej, może by się jakoś pod to podłączyli. Ja niestety nie jestem taką fanką żadnego sportu, żeby miała podłączenie na tylu poziomach, ale mam wrażenie, że znowu krykiet jest jakimś takim tematem w Indiach, który funkcjonuje poza obszarem tylko i wyłącznie sportowym.
1: Pani Klaudia, ale futbol, to zasady są jasne. Są dwie drużyny, dwie bramki, jedna piłka i kopiemy. A w krykiecie naprawdę, jakie są te zasady w krykiecie tak naprawdę? Bo ja nie wiem.
0: Nie jestem ekspertem, żeby to wyjaśnić. Ja mogę powiedzieć, że próbowałam zrozumieć i troszeczkę ogarniam, ale do końca wszystkich zasad nie ogarniam. Pokonało mnie to. Ten temat mnie pokonał.
1: A czy kibice krykieta to między sobą się też spotykają i wyjaśniają sobie pewne rozbieżności co do pojmowania zasad ostatniego meczu?
0: Co do pojmowania zasad, ale też rzeczywiście tak, jeżeli akurat kibicują różnym drużynom, na przykład tam w formacie IPL, to są zwykle stany w Indiach, które są reprezentowane, więc czy miasta główne w Stanach, to rzeczywiście miewają żarte dyskusje, ale to są takie dyskusje, które nam są też chyba znane odnośnie pewnych decyzji sędziów, albo odnośnie tego, jak ktoś grał, czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja, żeby takiego zawodnika wystawić, czy innego. Co do samych zasad, ja nie mam świadomości, czy one są aż tak bardzo zagmatwane, że dla samych Indusów nie są jasne. Ja mam wrażenie, że dla nich zasady są jasne. Ja tylko tego nie ogarniam, bo nie ogarniam.
1: Ale nie, to tak w dwóch słowach, bo ja naprawdę zupełnie, jak sądzę nasi radiosłuchacze, też tego nie ogarniam. O co tam chodzi? Jest ta bramka z tych patyków?
0: Jest drużyna, która trochę jak w bejsbolu, tylko uwaga na porównywanie przy Indusach krykieta do bejsbolu, bo to jest takie małe faux pas, ale jest tak, że jest jedna drużyna, która najpierw bowling and batting, czyli rzucanie piłką i odbijanie kijem. I one się potem zmieniają w drugiej połowie, czyli jedna drużyna rzuca piłką, a druga odbija. I teraz ten, który rzuca piłką, rzuca go, jest w niewielkiej odległości od tego, który kijem piłkę odbija na boisko. No i teraz musi tak dobrze odbić, żeby piłka poleciała jak najdalej. No więc musi ją też odbić wysoko. No i może ona spaść gdzieś na boisko, może spaść za linię 4 punktów, a może spaść na trybuny, to jest 6 punktów. Więc im więcej punktów, tym lepiej. Ale ryzyko jest takie, że jak odbije tą piłkę wysoko, to też ktoś z drużyny przeciwnej na polu ją może złapać w rękę. Jeżeli złapie w rękę z powietrza piłkę, no to ten, który uderzał, odpada, wypada, po prostu jest out. No więc trzeba wyważyć takie uderzenie, żeby nikt z drużyny przeciwnej nie złapał tej piłki, a jednocześnie, żeby ta piłka poleciała daleko. No i tak bym powiedziała w dużym skrócie. No i jeszcze biegają. Aha, i zawodnicy tej drużyny, która na boisku te piłki ewentualnie łapie, również, nie, przepraszam, no i tutaj ja już się zakręciłam. To biega. Biega ten, który uderzał kijem. Czyli on musi tak uderzyć kijem, żeby zdążył przebiec dwa razy ten odcinek.
1: Zanim piłka spadnie.
0: Zanim ktoś z drużyny złapie ją na trawie i odrzuci do bazy. Jeżeli można ją zebrać z trawy i odrzucić do bazy, i trzeba to zrobić szybko, bo w międzyczasie ten uderzający kijem biega i nabija punkty. Jak złapie w trakcie patyków biegu tą piłką, to on też wypada. To jest druga sytuacja, gdzie może być out tego, który uderzał. No i mecz polega na tym, że w drużynie są tacy, którzy dobrze rzucają, tacy, którzy dobrze odbijają tym kijem, no ale potem jak wypadną ci, co dobrze odbijają kijem, no to już odbijają kijem ci, co gorzej odbijają kijem, no i różne niuanse tam wchodzą. Ktoś jest leworęczny, ktoś jest praworęczny, ktoś... To już w to nie będę wchodzić.
1: Ale no właśnie, bo to też pewien kulturowy dysonans mam, jeśli chodzi o sport. Bo takie sporty zespołowe to się przyjmują i są popularne, dlatego że można później to przenieść na swoje podwórko. Można sobie pojechać z rodziną na plażę i zagrać w piłkę nożną, a jak już panowie są zbyt zmęczeni albo nieco starsi i za dużo jedli grilla, to wtedy nie grają w piłkę nożną, tylko bo to się człowiek zasapie, tylko grają w siatkówkę, co jest prostsze. I to jest jasne. Są dwie drużyny, wszystko jedno, czy dwuosobowe, czy czteroosobowe grają, a tego krykieta nie da się tak w prosty sposób przetransponować na plaży. No, na wakacjach w tego nie można zagrać z sąsiadami.
0: Można, można. Dzieciaki w Indiach wszędzie, na ulicach grają w krykieta od małego. W Krakowie tutaj ostatnio przechodziłam przez taki stary pas lotniczy jest i Indusi się, głównie chyba Indusi tam byli, myślę, mężczyźni dorośli. Oni w ogóle jakąś ligę tu stworzyli krykieta i sobie tam na pasie startowym też grali. Na plaży jak byliśmy, to też widzieliśmy. Moje dzieci grały w dwójkę na plaży. Znaczy, to jest oczywiście uproszczona wersja krykieta. Jeden rzuca, drugi odbija, ale jak ma się więcej zawodników, to absolutnie. Krykiet na ulicach w Indiach jest widoczny. Dzieciaki zwłaszcza na ulicach grają bardzo dużo.
1: Pani Klaudia, jeszcze jedno pytanie pani zadam na koniec. Czy my się mamy obawiać Indii? My jako...
0: W jakim sensie?
1: W takim sensie, że tak. Indie to teraz najbardziej ludny kraj świata. Najszybciej rozwijający się kraj świata. Technologicznie oni nas bardzo wyprzedzają. Mówię w tym kontekście, że są po prostu, co jest udowodnione, zdolniejsi matematycznie. A dzisiaj to właśnie nauki ścisłe są podstawą rozwoju technologicznego, prawda? Czy my powinniśmy zachować czujność?
0: Nie wiem, czy obawa i czujność to są słowa, których bym użyła, ale na pewno większe takie obserwacja, uznanie, zauważenie Indii jako rosnącej i gospodarki i gdzieś tam potencjału, bo myślę, że to do niedawna w Polsce było bardzo znikome. Gdzieś ta wizyta Narendry Modiego, wzniesienie tego partnerstwa Polski i Indii do takiego strategicznego, trochę sprawiło, że o Indiach mówimy więcej. No na pewno w biznesie, czyli w takim obszarze, gdzie ja dużo pracuję z korporacjami, no o Indiach jest coraz więcej i coraz głośniej, dlatego że dużo procesów jest tam przenoszonych, coraz więcej jest też współpracy na co dzień, więc te Indie się naturalnie coraz częściej pojawiają na mapie naszej, czy chcemy, czy nie. Więc zanim bym używała słowa obawa, to chyba bym najpierw uznanie i obserwacja. Czyli żeby rzeczywiście uznać i trochę inaczej spojrzeć na Indie, jak patrzyliśmy do tej pory. Wcześniej pan mówił o stereotypach. Ja też myślę w perspektywie biznesowej często patrzyliśmy na Indie jako takie zaplecze biznesowe. Najprostsze procesy, dostawca usług, takie back office. Myślę, bardzo dynamicznie zmienia. To na pewno. Czyli do Indii przenoszone są już nie tylko procesy najprostsze i nie tylko dla pracowników najprostszego, najniższego poziomu w hierarchii organizacji, ale coraz częściej bardziej zaawansowane technologie. Wyższy management chociażby w Indiach. Więc na pewno musimy, znaczy nie musimy, ale zachęcałabym, żebyśmy trochę zaczęli aktualizować naszą optykę na Indie. Czyli to, jak na Indie patrzymy, bo to rzeczywiście jest kraj, który bardzo wyraźnie zaczyna zaznaczać swoją obecność i w świecie, w takiej geopolityce, ale też no, w biznesie po prostu. Więc na ten moment chyba bym się odważyła na taką zachętę.
1: Więc nie obawiajmy się Indii, drodzy radiosłuchacze. Pani Klaudio, będziemy zbliżać się do końca, bo czas nas pokonał. Temat Indii jest tak samo szeroki jak wody Gangesu w miejscu, w którym Indusi, czy już Hindusi, jak to jest, w Gangesie kąpią się wszyscy chyba, nie? Czy tylko Hindusi?
0: To jest raczej część tradycji hinduskiej, więc tu możemy chyba śmiało powiedzieć, że raczej Hindusi.
1: No tak czy inaczej, przyglądajmy się Indiom. Podchodźmy do nich ciepło, do Indii i do tych wszystkich Indusów, którzy do nas przyjechali, bo oni są, jest ich dużo, nie przeszkadzają nikomu i są dla nas dużym wsparciem. Naszym gościem była Klaudia Frydz Malik, psycholog międzykulturowy, ekspert do spraw Indii, specjalista w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii, a także autorka książki Masala at Work, przewodnik po współpracy z Indusami. A na sam koniec chciałem jeszcze Państwa zaprosić. Pani Klaudio, tutaj zawieszam głos, żeby Pani mogła powiedzieć naszym słuchaczom do widzenia.
0: Dziękuję za tę możliwość, dziękuję w ogóle za zaproszenie, to była przyjemność gościć u Pana, dziękuję słuchaczom za cierpliwość, zwłaszcza w tych moich dłuższych monologach i mam nadzieję, że to jeszcze do usłyszenia.
1: Myślę, że tak, myślę, że do usłyszenia. A wszystkich naszego gościa, Panią Klaudię i Was, drodzy radiosłuchacze, pożegnam przynajmniej fragmentem piosenki. Ostatni akcent Indii w polskiej kulturze to był zachwyt nad właściwie nad filozofią, tą filozofią, taką filozofią miłości indyjskiej. Piosenka, która się pojawiła w polskiej muzyce młodzieżowej. Jacek Klejf nagrał piosenkę Płachta Nieba. Szeroka Płachta Nieba. No to króciutko ją puścimy, bo rozpostarta Płachta Nieba. Teraz już sobie przypomniałem. Króciutko ją puścimy. Bardzo wam dziękuję, radio słuchacze, za czas, który poświęciliście temu arcyciekawemu tematowi i do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet.
5: Nieregularnik literacki.
6: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a Państwa i moim gościem jest Jarosław Molenda, autor książki Jak nie przeminęło z wiatrem, Sekrety życia Margaret Mitchell, która właśnie dotarła do księgarni, opublikowana w pięknej szacie graficznej z licznymi ilustracjami, nakładem wydawnictwa Pruszyński Spółka. Miło mi powitać autora. Dzień dobry, Jarku.
7: Dzień dobry.
6: Zapytam tak. No nie przypuszczam, żeby to była twoja ulubiona autorka. Wziąłeś ją pod lupę. To była sugestia edytora? Z czego to się wzięło?
7: Nie, całkowity przypadek, bo masz rację. Margaret Mitchell to trochę nie moja bajka. Ja pomyślałem o niej zupełnie przez przypadek, gdy pisałem książkę o Nagrodach Nobla. I właśnie gdzieś tam się zatrzymałem przy niej, zastanawiając się nad faktem, że Margaret Mitchell nie dostała Nagrody Nobla Literackiej. W tym roku zwyciężczynią okazała się Pearl Buck, w sumie nieznana autorka trzytomowej trylogii o życiu w Chinach, bo była córką misjonarzy, którzy tam zawędrowali i tak dalej. No czas pokazał, że to chyba nie był najtrafniejszy wybór Akademii Szwedzkiej. Ale właśnie to mnie zastanowiło, że dostała nagrodę Pulitzera, a na Nobla nie zasłużyła. I w tym momencie odezwało się też zboczenie zawodowe.
6: To dodam tylko, że o Noblu gruntownie badałeś laureatów Nagrody Nobla i wszystkie ciekawostki opisałeś w książce, do której odsyłamy radiosłuchaczy, która się ukazała nie tak dawno.
7: Tak, tak. W październiku, koniec września się ukazała, tuż przed wręczeniem.
6: Tak, w zeszłym roku, tak.
7: Tak, kilka miesięcy dosłownie. No i odezwało się zboczenie zawodowe. Pomyślałem sobie, a ciekawe, czy jest jakaś biografia Margaret Mitchell po polsku. No i ku mojemu zdumieniu, naprawdę, okazało się, że w Polsce po polsku wyszła tylko jedna biografia. I to wydana jakieś 15-20 lat temu przez w sumie małe podwarszawskie wydawnictwo. Z mojego już doświadczenia po przeczytaniu prawie 10 biografii Margaret Mitchell wiem, że akurat ukazała się u nas na rynku najgorsza chyba biografia. No i tu w tym momencie, wiesz, czerwona lampeczka mi się zaświeciła i mówię, no Boże, tu jest pole do popisu, tu jest taka nisza do wypełnienia. Mówię, Margaret Mitchell i przeminęło z wiatrem jest jakby wiecznie żywe. Ja mówię, no nie wierzę, żeby książka o Margaret Mitchell, o sekretach jej życia się nie sprzedała, tak? Zapuściłem pomysł w wydawnictwie Pruszyński, tam się też długo nie zastanawiano, no i przystąpiłem do realizacji. No i tak się pojawiła opowieść o sekretach Margaret Mitchell.
6: To ile czasu zajęła cała praca nad tą książką? Ponad 400-stronicową, no rzeczywiście wymagającą licznych kwerent, lektur rozmaitych, archiwaliów, przejrzenia.
7: Wiesz co, to gdzieś było około 8 miesięcy ale takiej naprawdę intensywnej pracy od rana do wieczora, bo materiału było bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, ja chyba siedem biografii po angielsku miałem i je przetłumaczyłem sobie na mój własny użytek, więc to już też było czasochłonne, bo ja jestem filologiem klasycznym, a nie anglistą, tak? No ale dzisiaj już technika, algorytmy i tak dalej dają szersze pole do popisu, więc poszło to zdecydowanie łatwiej. No ale plus też właśnie przekopanie się przez szereg różnych artykułów, plus szereg też artykułów oczywiście w języku angielskim, więc to naprawdę było multum roboty z tym. Aczkolwiek sam proces pisania to już mi przebiegł szybciutko, bo ja tak mam, że jak już gdzieś uzbieram materiały, to ja już mniej więcej kształt książki mam w głowie. Ja już mniej więcej wiem, jak ja chcę ją napisać, co chcę napisać, więc to już poszło szybko, tym bardziej, że ku mojemu zdziwieniu to życie Margaret Mitchell mnie wciągnęło. Ja nie sądziłem, że to była taka osoba. Ja się od razu wytłumaczę. No ja jestem mężczyzną, na mnie przeminęło z wiatrem, powiedzmy, nie robi takiego wrażenia jak na paniach. Więc ja miałem podejście do Margaret Mitchell i tu odszczekuję publicznie. A to autorka jednej powieści, jakiegoś romansidła, której się po prostu udało, jedna powieść i od razu fenomen, tak? Ale jak poznałem jej życie, doceniłem warsztat, bo to ile ona materiałów musiała też zebrać, przebrnąć, ile kwerent robić i spotkań z ludźmi przeprowadzić, to mi zaimponowała, bo ja też jestem warsztatowcem ja tutaj doceniam i szanuję to, co ona zrobiła, chociaż niby, i to jest w cudzysłowie, to tylko romansidło, tak, ale jest znakomicie historycznie udokumentowane. Ona potrafiła jeździć gdzieś w teren, żeby sprawdzić, czy ta bitwa rzeczywiście była tuż przy torach kolejowych, czy jednak kilometr dalej i tak dalej. Ona takie nawet detale sprawdzała, więc tu jest dla mnie niesamowity podziw i szacunek za taką pracę.
6: No ale twoje wcześniejsze biografie męskich pisarzy polskich, Alfreda Szklarskiego, Janusza Przymatowskiego, też były bardzo drobiazgowo dokumentowane. Tym razem bohaterka kobieca, bohaterka zagraniczna, bohaterka, która trafiła, to jest częste chyba wśród pisarzy pod rozmaitymi szerokościami geograficznymi, że do literatury droga jej wiodła poprzez dziennikarstwo.
7: Tak jest, tak, tak. I to było jej szczęście, bo pracując w redakcji bodaj Sunday, Jezu, wyleciało mi z głowy nazwa tej, już wiem, Atlanta Journal Sunday Magazine. Tam zbierała pierwsze szlify dziennikarskie, bo trzeba zaznaczyć, że ciągotki do pisania i ogólnie rzecz biorąc dryg do tego pisania, to przejawiała już od najwcześniejszych lat, tak? Ona już w szkole jednej, drugiej pisywała opowiadanka. Ponoć takich tekstów krótkich powstało kilkaset. Wiele z nich niestety zostało zniszczonych, bo nawet i sama Margaret Mitchell popaliła te takie jej zdaniem nieudane próby, ale przynajmniej się w jakiś sposób wytrenowała. Miała wykształcone nauczycielki, której też w jakiś sposób doradzały, ukierunkowały, więc to była taka początkowa szkoła pisania. No ale to były jeszcze takie właśnie młodzieńcze próby, takie troszkę naiwne opowieści i tak dalej. W 22 roku udało jej się zatrudnić właśnie w tej gazecie z Atlanty. I to też obrazuje, jaką jednak ona skalę talentu miała, bo przyszła i tak naprawdę nie za bardzo umiała pisać. Jezu, zasady ortografii, znaki przystankowe i tak dalej, to była dla niej bardzo trudna sprawa, tak? Ale miała ten dar opowiadania. Miała też znakomitego redaktora naczelnego, który ją tam szlifował i no musiała mieć te teksty dobre, bo to się rzadko zdarzało, że kobieta dostawała artykuły na całą stronę, a często nawet na pierwszą stronę. I mało tego, to jeszcze bardziej, jeszcze rzadziej się zdarzało, że pod artykułem mogła podpisać własne nazwisko. Zresztą w prasie nawet i naszej też jeszcze do niedawna, jak były jakieś krótkie artykuły, to były tylko inicjały autora. I w prasie amerykańskiej, zwłaszcza lata 20, było podobnie, tak? Więc pozwolenie jej na upublicznienie jej nazwiska, podpisanie się pod tekstem, że to jest jej, to już było też niesłychane wyróżnienie i jakby dowód na to, że te teksty naprawdę były niezłe.
6: Wspomnieliśmy tutaj, że debiutowała w dziennikarstwie w Atlancie w stanie Georgia. Ona pochodziła z południa Stanów Zjednoczonych, z rodziny o tradycjach konfederackich. Konfederaci byli demonizowani przez lata po wojnie secesyjnej. Uważano, że to jest właśnie ta zła strona, a tak do końca nie było. I ona też chciała to w tym swoim romansidle, jak określiłeś, chciała to przedstawić. Tak, chciała to przedstawić, bo ona była bardzo związana z południem i jej rodzina, krewni, przodkowie walczyli po stronie generała Roberta Lee.
7: Tak, tak, jak najbardziej. Ona wręcz wyrosła w atmosferze tego kultu konfederackiego, tak? Jako małe dziecko jeździła na przykład z matką do członków rodziny. I tam prędzej czy później, w którymś momencie rozmów czy spotkania, dyskusja przechodziła na wojnę secesyjną oczywiście. I ona jak jeszcze była mała, powiedzmy jakieś tam 10 czy 12 lat, to ona była przekonana, że ta wojna secesyjna to dopiero co się skończyła, bo te opowieści były tak żywe. Ci ludzie tak cały czas przeżywali i porażkę, i te wszystkie wydarzenia, że ona była przekonana, że ta wojna dopiero co się skończyła.
6: A to było bez mała pół wieku wcześniej jednak, bez mała.
7: Tak, to 50 lat prawie po wojnie, tak. Ale ona, jak to się mówi, wyssała z mlekiem matki, to można powiedzieć, nie wiem, z mlekiem tych całej rodziny opowiadającej te dzieje bitew. I dla niej to był tak oczywisty temat, tak związany i z jej rodziną, i z południem. No to była dama z południa przecież, tak? Południe rzeczywiście inaczej te sprawy traktowało.
6: Tak, historię piszą zawsze zwycięzcy, to się
7: no
6: zdarza
7: właśnie,
6: zawsze.
7: No właśnie, tak. A ja tu od razu przy okazji państwu wskażę taki paradoks, że generał Lee, którego wspomniałeś, on właściwie jeszcze przed wojną, wybuchem wojny secesyjnej, on uwolnił Murzynów.
6: Tak, tak. Mało się o tym mówi zresztą.
7: Tak, tak. I on uwolnił Murzynów. A z kolei generał amerykański, którego już nazwiska nie pomnę, który walczył w wojnie secesyjnej o wolność Murzynów, on jeszcze długo Murzynów właściwie nie zwalniał ze służby. I to jest ten paradoks. Tak? Walczył o wolność Murzynów, ale swoich to długo nie zwalniał.
6: Czyli ten podział nie był taki prosty, jak się wydaje.
7: Tak, oczywiście. No historia nie jest czarno-biała, prawda? To trzeba mieć poprawkę na to, że jednak jest jakaś tam w tych odcieniach szarości. I tak jak powiedziałeś, historię piszą zwycięzcy, ale z kolei myślę, że właśnie książka Margaret Mitchell przeciwstawiła się tej budowanej czarnej legendzie konfederatów i przedstawiła ich w zupełnie innym świetle, bo przecież trzeba pamiętać, że ta książka w czasie okupacji stała się wręcz kultową lekturą. Tak jak o Sienkiewiczu mówiliśmy, że jego trylogia i tak dalej była lekturą ku pokrzepieniu serc, to samo można powiedzieć właśnie o Przeminęło z wiatrem choćby w Europie, tak? Okupowana Europa czytała, często gdzieś tam w podziemiu, bo książka została szybko zakazana przez hitlerowców, jak się okazało, że cieszy się taką popularnością, a ci wszyscy czytelnicy jakby utożsamiają te historie z południa Stanów Zjednoczonych z wydarzeniami w Europie, tak? I te ludy, które są pod okupacją, narody, które były pod okupacją, uważały siebie za tych pokonanych jakby konfederatów, tak? I to im właśnie dawało tego kopa, tę moc do przetrwania trudnych okresów. I ta fascynacja była w całej Europie, od Wielkiej Brytanii po Polskę nawet. Więc to jest książka trochę fenomen, nie tylko pod względem literackim, ale właśnie tym socjologicznym, społecznym, historycznym, no jak zwał, tak zwał.
6: Tak, tak, rezonans jej był olbrzymi rzeczywiście. Wszystko to się zgadza, co mówiłeś, ale ta książka, kto wie, czy by powstała, gdyby nie zdrowotne perypetie autorki.
7: Tak, jak zapoznałem się z całą historią życia Margaret Mitchell, to tak stwierdziłem, że jej życie to się składało od przypadku do przypadku. I trochę los za nią kierował tym, czym ona się zajmowała, czy jaką drogę wybierała. Tak, no. Po pierwsze, jak skończyła pracę w dziennikarstwie, bo krótko tam pracowała, rozwód z pierwszym mężem dość dużo ją mentalnie kosztował. Wyszła drugi raz za mąż i to też był bardzo szczęśliwy moment w jej życiu, bo zyskała przyjaciela i w jakiś sposób też redaktora, który też ją, że tak powiem, inicjował do pracy. On był takim dobrym duchem, pomijając to, że oczywiście jeszcze i poprawiał tekst i gdzieś tam stymulował w odpowiednich kierunkach. Tak, a Margaret Mitchell można powiedzieć, że była też troszeczkę takim Jonaszem, bo co chwilę sobie coś łamała. A to z konia spadła, a potem drugi raz spadła. Kłopoty z kostką to miała już od lat młodzieńczych. Gdy już zaczęła jeździć samochodem, to też często jej się zdarzały wypadki drogowe. No i jeden z takich, prawda, okresów, kiedy musiała spędzić przymusowo w domu kilka miesięcy, bo miała nogę unieruchomioną. Mąż jej zaczął narzekać, bo mówi: słuchaj, ja już prawie wszystkie książki z biblioteki przyniosłem, które ty już wszystko przeczytałaś. Mówi: ale masz talent przecież, może napiszesz coś swojego, coś kiedyś przebąkiwałaś i tak dalej, i tak dalej. No i ta zachęta sprawiła, że Margaret Mitchell wzięła się do pisania. Najpierw nawet nie myśląc o tym, że napisze rzeczywiście tę książkę, że ją gdzieś da do wydawnictwa. Raczej to było troszeczkę dla zabicia czasu.
6: Takie terapeutyczne trochę względy kierowały.
7: Tak, dokładnie tak, tak, tak. Trochę sobie, prawda, też takie otrzepanie się z tej zardzewiałości literackiej, tak, no bo jak przestała pisać, no to ewentualnie tylko listami się zajmowała, ale nie poważną jakąś literaturą. I to był właśnie ten ewenement, ten dobry duch Johna Marsha, jej drugiego męża, który ją zachęcił do tego. Potem zresztą bardzo nad nią czuwał, pilnował, bo Margaret Mitchell była dość chwiejną emocjonalnie kobietą. I
6: taką labilną, tak, to prawda, to się rysuje z tej twojej opowieści, że była taką labilną osobą, można powiedzieć.
7: Tak, dokładnie. I wystarczyło, że ona przeczytała bardzo dobrą opowieść, powiedzmy też z czasów wojny secesyjnej, i to ją do tego stopnia załamywało, że ona uznawała: nie, no ona w życiu czegoś takiego dobrego nie napisze, i rękopis szedł w kąt. I czasami trwało to kilka miesięcy, była jedna dłuższa przerwa, już dobrze pamiętam, to nawet rok. I mówię, to chodzenie nad nią Johna Marsha, który ją tam szpilki jej wkuwał, no weź się, mówi: słuchaj, już tyle zrobiłaś i tak dalej. Stąd też pisanie tej książki trwało 10 lat. Ale mówię, jakby wyliczyć sam czas pisania, no byłby zdecydowanie krótszy, no ale chyba drugie tyle zajęły te przerwy. No i też ataki depresji, bo z kolei też Margaret Mitchell cierpiała na depresję, która wtedy, powiedzmy, jeszcze nie była diagnozowana. Tak, dzisiaj nawet społeczeństwo nie do końca rozumie, czym jest depresja. A ona niestety miała głęboką depresję, no i to też ją zniechęcało do pisania. No i taką ciekawostkę jeszcze podam, że proszę Państwa, Margaret Mitchell zaczęła pisać książkę od końca. Napisała najpierw zakończenie.
6: To jest rzeczywiście
7: i to też ją precedens. Bardzo dobrze jakby. Tak, i to ją też bardzo dobrze ilustruje, tę jej skomplikowaną osobowość, że tak to ujmę.
6: Tak, tak, oryginalność rzeczywiście. I tak pisała tą książkę fazami. Natomiast ile jest prawdy w tym, że Hollywood poznał treść tej opowieści jeszcze przed pierwodrukiem?
7: To jest prawda. To nie są pogłoski. Wszystko też znowu polegało na przypadku, bo w Atlancie zjawiła się Kay Brown, asystentka Davida Selznicka, czyli reżysera.
6: Rekina Hollywood wówczasnego.
7: Tak, tak, rekina, tak, tej szarej eminencji troszeczkę, nie? Bo reżyserów to było chyba w sumie 12, jeżeli dobrze pamiętam.
6: Tak, tam się wymieniali.
7: Tak, tak, tak, tak. Nie, nie, producenta rzeczywiście. I ona, do niej dotarły słuchy, że tu jest, prawda, jeszcze niespełniona powieściopisarka, ale ma tekst, który dobrze rokuje. Udało jej się spotkać z Margaret Mitchell na jednym z przyjęć, zaczęła ją tam sondować, ale to był jeszcze ten czas, kiedy Margaret Mitchell nie była na to gotowa. Ona tak chyba poważnie nie myślała o wydaniu tej książki jeszcze wtedy. W końcu Kay Brown udało się zdobyć maszynopis, kiedy już Margaret Mitchell napisała tę książkę jednak, po też długich przekonywaniach udostępnienia jej wydawnictwu Macmillan i jej jednemu z też wpływowych ludzi, panu Lathamowi. I Kay Brown, jak przeczytała ten maszynopis, tę część właściwie jeszcze maszynopisu wtedy, od razu zwietrzyła materiał na...
6: Na hit, na szlagier, jak to się wtedy mówiło.
7: Na hit, tak, na hit. No i tu kolejny jest paradoks, bo jak przedstawiła projekt Davidowi Selznickowi, on początkowo odrzucił to. Nie, nie, nie, jakoś
6: sceptycznie
7: nie czuł.
6: Zareagował sceptycznie, jakoś nie czuł tego klimatu.
7: Tak,
6: nie...
7: bardzo... Tak, bardzo, bardzo sceptycznie. Właśnie też nie był przekonany do samego też tematu tej wojny secesyjnej i tak dalej. Obawiał się, jak film o tym opowiadający i powiedzmy w tym momencie już bardziej przedstawiający pozytywnie jednak południe zostanie odebrany. Więc też troszkę potrwało, zanim Selznick się do tego projektu przekonał. No ale na szczęście chyba dla kina światowego jednak przystąpił do realizacji. No i mamy film legendę też, prawda? Książka fenomen, film fenomen. No rzadko się zdarza, żeby taka produkcja była tak długo, że tak powiem, prawie na topie, bo teraz muszę Państwu zdradzić, że może już wiecie, na jesień wejdzie do kin wersja 4K Przeminęło z wiatrem.
6: Tak, tak, właśnie.
7: Więc tak, w bardzo odświeżonej wersji, obraz już powiedzmy, jak to mówi się kolokwialnie, żyleta. Do mnie dochodziły słuchy, że ponoć jedna z platform streamingowych przygotowuje czy to kontynuację, czy serial, ale gdzieś informacja się pojawiła, potem były doniesienia, że to jednak fake. No i do końca nie wiem, jak ta sprawa wygląda, choć nie ukrywam, że jak usłyszałem, że jeszcze coś takiego ma się pojawić, to byłem podwójnie zdopingowany, żeby jednak napisać biografię Margaret Mitchell.
6: No tak, film rzeczywiście i książka, i film to no do kultury masowej trafiły. Film, przypomnę, miał premierę w roku 1939, kiedy już w Europie trwała II wojna światowa. Kilka miesięcy później zgarnął 9 Oscarów, więc jest jednym z w czołówce takich arcydzieł hollywoodzkich. No przypomnę też, że główne role zagrali Vivien Leigh i Claire Gable, czyli Scarlett O'Hara i Rheta Butlera, a wspomniałeś o kontynuacji. To była taka próba kontynuacji, był taki serial w latach 90. Z Timothy Daltonem, Jamesem Bondem,
7: tak. Jednym
6: z tym, który tam. Nawet... Scarlett się chyba nazywał, to było kilka odcinków, ale to było telewizyjne, to nie było udane specjalnie.
7: No nie, to nie była udana produkcja i nie wiem, chyba jeżeli dobrze pamiętam, to było na podstawie jakby tego dalszego ciągu, które napisała, książki, które napisała Alexandra Ripley.
6: Tak jest, tak jest. Tak,
7: tak,
6: jest.
7: Tak. Ja pamiętam, bo ja jeszcze w czasach krakowskich, wtedy w Krakowie mieszkałem i byłem wiceprezesem kurtowni książek i ja tą książką handlowałem. I z pierwszego rzutu 50 tysięcy nakładu do naszej dyspozycji na całe południe mieliśmy 25 tysięcy. Niech Państwo sobie wyobrażą, że myśmy te 25 tysięcy nawet nie wyładowali w hurtowni, tylko prosto z tira sprzedawaliśmy i myśmy to przez noc sprzedali wszystko. To były takie piękne czasy.
6: To tak, no tak. Wracając jeszcze do filmu, do Przeminęło z wiatrem, to tam firmował w końcu Victor Fleming, George Cukor też miał, był długo obecny na planie. Natomiast czy Margaret Mitchell no, scedowała, rozumiem, napisanie scenariusza na jakiegoś tam zawodowego scenarzystę, natomiast czy ona miała wpływ właśnie na obsadę aktorską jakikolwiek?
7: Ja bym to tak kolokwialnie ujął, że właściwie przyklepywała wybór danego aktora, tak? Podobała jej się Vivien Leigh i Gable. jako twórcy głównych ról, ale ona ogólnie miała stosunek do w ogóle pracy przy filmie bardzo negatywny. Ona nie chciała się w to mieszać, jakby mając przeczucie, że i tak nie będzie miała wiele do powiedzenia.
6: Nic nie wiadomo, żeby była na planie filmowym, nie ma żadnych relacji?
7: Bywała, ale to nie było, bo nawet jej zaproponowano, żeby została konsultantką właśnie na planie filmowym. Ale zdecydowanie odmówiła, tłumacząc się tym, że ona może

0: ludzie będą do niej dzwonić całymi dniami, nocami. Worki listów będą przychodzić od fanów. Ona bała się tego samego w związku z filmem. I wcale się nie pomyliła, bo rzeczywiście szaleństwo rozpętało się ponownie. Przed jeszcze, czy w trakcie castingów, przecież no to już też otrzymywałam mnóstwo telefonów z prośbą o jakby protekcję, tak? Że ma polecić tu chrześniaczkę jakąś, znakomita aktorka do roli, prawda, Scarlett i tak dalej. Więc od tego rodzaju propozycji, próśb i często nawet żądań ona nie mogła się opędzić. Więc tutaj to kobiece przeczucie i dobrze podpowiadało, żeby jednak do tego filmowego interesu się za mocno nie mieszać.
1: No ale ten spektakularny sukces książki, filmu chyba przytłoczył ją. Ona nie potrafiła ciężaru tej popularności, sławy, renomy zyskać, skoro wycofała się z pisarstwa, chyba tak to można zdefiniować.
0: Powiem tak, z różnych gdzieś tam wspomnień ludzi, którzy ją znali, wynikało, że no gdzieś tam jej przez głowę przelatywała myśl, żeby napisać jakąś powieść, ale od razu pojawiała się jakby taka samoświadomość, że sukcesu Przeminęło z wiatrem, to nie uda się powtórzyć. I każdy będzie ją w tym momencie porównywał do pierwszej książki i będzie, że druga to już nie jest tak dobra i tak dalej.
1: No autora się po drugiej książce podobno
0: tak, tak.
1: Uzna, jest takie jakieś powiedzenie, natomiast no ona rzeczywiście z wysokiego C zadebiutowała i taki tak. Lęk, obawa ją paraliżowała, rozumiem.
0: Tak, tak, bo przecież ile razy ona była, właściwie no wyobraź sobie każde spotkanie autorskie. I każdy się pyta, co dalej ze Scarlett i z Rhettem. No to było naturalne, oczywiste pytanie wszystkich fanów. I nie wiem, tak tyle razy była pytana, że chyba jej całkowicie obrzydzili ten temat. Więc bardzo, bardzo długo w ogóle niechętnie się odnosiła do w ogóle nawet deklarowania, czy napisze, czy nie napisze. Po prostu jak mogła, tylko zbywała ten temat. Inna rzecz, że sława, tak jak powiedziałaś, ją przytłoczyła. Wyobraźcie sobie państwo, tak jak już wspomniałem, co chwileczkę telefony. Ona spokojnie na miasto nie mogła wejść. Gdzieś w sklepie odzieżowym taki incydent jest odnotowany we wspomnieniach. Kilka fanek ją dopadło, to słuchajcie, nawet jej nie dali spokoju w przymierzalni, tylko odsłonili tę zasłonkę, jak ona, że tak powiem, w bieliźnie chciała jakąś tam sukienkę przymierzać, tak? Więc to już takie formy przybierało. W pewnym momencie już była tak zdesperowana, że wynajęła mieszkanie obok. I ona się chowała w mieszkaniu obok, bo w mieszkaniu, gdzie rzeczywiście rezydowała, no to co chwilę dzwonek do drzwi, mówię, co chwilę listonosz z workiem kolejnych listów i tak mogło być nawet cały dzień. Więc znalazła sobie tam taki azyl. Ale z kolei jeszcze jeden fakt, który kolejny raz obrazuje, jak to była skomplikowana osobowość, bo te telefony ją męczyły. A NLL prostym rozwiązaniem było, żeby zmienić numer.
1: Właśnie.
0: A ona tego nigdy nie zrobiła.
1: No
0: i
1: tak.
0: To też jest zastanawiające, tak? No mogła się, że tak powiem, odciąć.
1: Ukryć, przynajmniej tak, ukryć, zamaskować.
0: Tak, telefonicznie.
1: Zastrzec numer po prostu, nawet nie wiem.
0: No, więc ona mówiła, że nie lubi tych telefonów, że ją męczą, no, ale z drugiej strony też nic nie zrobiła, żeby temu zaradzić. No i to też zadziwiające. No ktoś powie, to typowa kobieta. Ja nie wiem, nie znam typowych kobiet i nie wiem, czy tak postępują, czy nie, ale mówię, no osobowość Margaret Mitchell, to była kobieta nieprzewidywalna.
1: Wymyka się schematom bezwątpliwie bohaterka twojej książki. Wspomniałeś tutaj o jej małżeństwach. To dwa słowa może na ten temat jeszcze uściślimy. I jeszcze pytanie. Dzieci nie miała, nie chciała, nie wiadomo, wiadomo coś na ten temat?
0: No właśnie nie do końca jest to, że tak powiem, pewne, dlaczego na tych dzieci nie chciała. Znaczy nie miała. Ja się mogę tylko domyślać, bo raczej rzadko kiedy gdzieś tam ten temat był publicznie poruszany. Jeżeli były takie tematy wśród rodziny, no to nie wypłynęło. Więc, że tak powiem, znawcy życia Margaret Mitchell podają kilka przyczyn, dlaczego te John Marsh i Peggy nie mieli dzieci. Mogły być z tym związane komplikacje zdrowotne. Bo Margaret Mitchell naprawdę była bardzo, że tak powiem, chorobliwą osobą. Ja określę to nawet, że wręcz była

0: hipochondryczką, bo jak nawet na coś nie chorowała, to sobie wynajdywała chorobę, której lekarze nie potrafili wyleczyć, bo kompletnie nie wiedzieli, o co tu chodzi. Więc jak to kiedyś pytałem się znajomego lekarza, mówi, wiesz, to mogło mieć też jakieś podłoże psychosomatyczne i tak dalej. No tego też już nie rozstrzygniemy. Ale rzeczywiście też często chorowała. Być może, mówię, nastąpiły swego rodzaju komplikacje i nie mogła mieć dzieci. Być może też oboje z Johnem Marshem doszli do wniosku, że przy tym nawale obowiązków oni nie mają czasu na dzieci. Nie wiem, czy oni trochę tego przeminęło z wiatrem, nie traktowali jak własnego dziecka. Zresztą nawet kilka osób gdzieś tam się ukuło powiedzenie o nich, że oni są, mamusia i tatuś przeminęło z wiatrem, więc jest coś na rzeczy. Tak?
1: Tak. To jest trafna uwaga, natomiast o ile właśnie drugie małżeństwo było bardzo udane, dopełniali się doskonale, no to ten pierwszy mąż, taka pierwsza miłość, to się okazało nic po nim, tak mówiąc chyba najbardziej oględnie.
0: Oj, to prawda. Margaret Mitchell, że tak powiem, nie miała szczęścia do mężczyzn, bo pierwsza wielka jej miłość, jak się potem okazało, bo zginął podczas I wojny światowej, okazało się, że najprawdopodobniej był gejem. Więc no, zadziwiający byłby to związek, prawda? No wtedy jeszcze żadne coming outy nie wchodziły w grę i tak dalej, więc no, trudno tutaj domniemywać, czy przyszły, prawda, partner Margaret Mitchell zdradziłby jej ten sekret, czy nie. Nie doszło do jakiegoś tam związku, więc no, już nie ma co dalej dywagować. No a ten pierwszy mąż, no to rzeczywiście... Hochstapler, damski bokser, alkoholik, seksoholik, no można by tam jeszcze sporo wymieniać, utracjusz, prawda? I tu znowu jest kolejny obraz Margaret Mitchell, która właściwie na tacy miała tych dwóch, czyli drugiego męża i pierwszego męża jakby przed sobą i ona dokonała pierwotnego wyboru, że wybrała tego Ancymona, a nie Johna Marsha.
1: No właśnie, także jakoś nie spostrzegła, kogo wybiera jakoś.
0: Tak, znaczy spostrzegła, jakby
1: miłość
0: to
1: jest ślepa z drugiej strony, no więc...
0: No właśnie, no. Więc czasami też tak to bywa. A i podobno potem się zwierzyła, że ona już w dniu ślubu wiedziała, że popełnia błąd. No ale już przyjęcie przygotowane, ślub miał się odbyć, no to już nie szło się wycofać, tak? No ale małżeństwo długo nie potrwało, no bo wyszło szydło z worka i tak dalej. A ten John Marsh ileś lat tam koło niej krążył, był jej przyjacielem i tak dalej. No i Margaret Mitchell, tak inteligentna osoba, potrzebowała ładnych kilku lat, żeby zobaczyć, że prawdziwego faceta to ona ma obok siebie i to nie jest Red Upshaw, czyli ten Ancymon, tak? Tylko John Marsh. I to było też dla niej wielkie szczęście, bo miała partnera i do rozmowy, i do pracy. Myślę, że oni się bardzo dobrze rozumieli i John Marsh do niej pasował, bo on jakby się całkowicie dla niej poświęcił. To nie znaczy, że nie miał swojej kariery i tak dalej, tak? Ale wszystko jakby poza czasem zawodowym poświęcił dla powieści i dla Margaret Mitchell. I ona takiego właśnie opiekuńczego mężczyznę potrzebowała, który też, powiedzmy, jak trzeba, to jej ustąpi, ale jak trzeba, to ją trochę przyciśnie, tak? No miał na nią jakiś tam sposób i dzięki temu to małżeństwo okazało się szczęśliwe, udane. No szkoda w sumie, że tak krótkie, bo Margaret Mitchell stosunkowo młodo.
1: Zaraz do tego dojdziemy. Chciałem zapytać się też, bo odkrywasz i mało znaną kartę filantropijną jej działalności.
0: Tak, i tutaj też mi właśnie zaimponowała, bo jak już się dorobiła wielkich pieniędzy, znaczy nie, inaczej, nawet nie mając wielkich pieniędzy, pomagała, że tak powiem, swoją osobą. Czyli uczestniczyła w różnych akcjach charytatywnych i tak dalej, ale raczej powiedzmy pomagając przy zbieraniu pieniędzy dla żołnierzy, którzy jeszcze na pierwszą wojnę światową wyruszali. Ona wtedy była młodziutka. A potem, gdy już była uznaną sławą w czasie II wojny światowej, to mi się u niej podobało, że ona nawet jeżeli wypisywała jakiś czek czy ofiarowywała pieniądze, to akurat to robiła anonimowo. Ale z drugiej strony jednocześnie też nie stroniła od osobistego udziału w różnych właśnie akcjach, tak jak przy zbieraniu na przykład pieniędzy na krążownik Atlanta, który został zatopiony pierwszy i zbierała pieniądze na jakby odbudowę, znaczy nie odbudowę, no bo zatopiony był, no ale na wybudowanie drugiej takiej jednostki też, żeby znowu otrzymała imię Atlanty, tak? I zebrała dosłownie kilkaset tysięcy dolarów na ten statek.
1: Nie w Kidmuchu.
0: Tak. No bo jak ludzie wiedzieli, że tu Margaret Mitchell, prawda, zbiera datki, no to też do nich przemawiało. Chętni wrzucali do tej puszki. A że Margaret Mitchell była kontaktową osobą, więc z każdym rozmawiała i tak dalej. No i słuchajcie państwo, to też nie tak, bo to w najgorszym Rozy często stała gdzieś. A to już naprawdę wtedy była wielka, wielka gwiazda. Mnie się wydaje, że to jest ten rodzaj patriotyzmu, którym trzeba się wykazać, a nie powiedzmy górnolotnymi hasłami. Ale bardzo, bardzo mi tym zaimponowała. Zresztą wieloma rzeczami, tak mówię. Jeszcze raz odszczekuję. Nie spodziewałem się, że to była tak niesamowita w sumie osoba.
1: A co wiadomo o jej politycznych jakby poglądach, zapatrywaniach? Tam akcentujesz, że była mocną antykomunistką.
0: Tak. W pewnym momencie, zwłaszcza po oczywiście ukończeniu II wojny światowej.
1: Tak. Jak się podział świata zrobił. Bo to akurat była już czasy zimnej wojny się zaczynały.
0: Tak. No właśnie. No wtedy już się sytuacja zmieniła diametralnie. W czasie II wojny światowej, no to powiedzmy Sowieci to był sojusznik. No ale po II wojnie światowej, no to już przecież sytuacja o 180 stopni się odwróciła. Ona ogólnie rzecz biorąc to raczej stroniła od polityki. Starała się nie wypowiadać na tematy polityczne i tak dalej, ale z wiekiem i z pogarszającym się też stanem psychicznym, bo to też musiało mieć jakiś wpływ na nią, bo i śmierć ojca, wiele różnych właśnie nieszczęść wpłynęło, że ona się też mentalnie tak zradykalizowała. A ponieważ też powiedzmy pilnując gdzieś tych swoich spraw wydawniczych podczas II wojny światowej dochodziły jej słuchy, prawda, też jak jest traktowana jej powieść w krajach okupowanych i także po II wojnie światowej, też w sumie w krajach okupowanych, tylko przez Sowietów.
1: Tak.
0: Bo to przecież właściwie no niewielką skalą się różniło, no oprócz oczywiście ofiar śmiertelnych. Nie? No ale okupacja była jednak okupacją. I jak książka była zakazana, zabroniono jej czytania, no to tym bardziej jeszcze ją ubodło, bo gdzieś przecież Amerykanka, no to w tym duchu liberalizmu i tak dalej, demokracji, no to już dla niej to było nie do wyobrażenia, tak? Zresztą mówię, dochodziły jej słuchy, co się w tych krajach, tak powiem, demoludów później dzieje. I tak jak była niechętna, tak się stała właśnie wręcz antykomunistką. I gdzie tylko mogła, to akcentowała. Ale mówię, to też wiązało się ze zmianą jej też usposobienia, bo te ostatnie lata to już było troszeczkę takie pikowanie w dół pod względem mentalnym.
1: No i dochodzimy tutaj do jej śmierci. Ona sobie nie wiem, obawiała się, że zginie w wypadku samochodowym i poniekąd tak się stało.
0: Tak, można powiedzieć, że wykrakała sobie. I tu rzeczywiście masz rację, bo ona wielokrotnie gdzieś tam powtarzała, mniej lub bardziej żartem, ale mówi, zobaczycie, ja zginę w wypadku samochodowym. Aczkolwiek bardziej miała na myśli, że zginie jako pasażerka, czy ewentualnie prowadząca samochód, no ale nie jako, że tak powiem, przechodzień, tak? I ta jej śmierć i to jej zachowanie właśnie tuż przed wypadkiem, no to znowu pokazuje jej dziwne czasami jakieś decyzje, bo pewnego wieczoru wybrała się z mężem do teatru, zaparkowali no dość niewygodnym punkcie, dość niebezpiecznym, bo ta Peachtree tam, ona taki ma łuk i nie widać samochodów zza zakrętu.
1: No inna sprawa, że to rok był chyba 49, dobrze pamiętam?
0: Tak, tak.
1: No więc jeszcze chyba taki ruch samochodowy nawet w Ameryce chyba nie był jeszcze tak duży.
0: No właśnie, właśnie. Więc to nie była, wiecie, autostrada trzypasmowa i samochód za samochodem. Owszem, już tego było sporo, no ale mimo wszystko to jeszcze nie te czasy. I oni oszczędzili czas, bo nie chciało im się tam iść do przejścia dla pieszych, czy miejsca, gdzie będą jednak widzieć ulicę z jednej i z drugiej strony. Poszli, jak to mówią, na szagę.
1: To był zapewne wieczór, prawda?
0: Tak, tak, bo to po 20 wybierali się do teatru, więc to gdzieś tam właśnie około 20, po 20 doszło do tego wypadku i mówię, wysiedli z samochodu, Peggy wzięła męża pod rękę, no i ruszyli sobie przez ulicę. Dochodząc do środka jezdni, wiecie, tam gdzie jest tam, powiedzmy, ta linia przerywana, zobaczyli nadjeżdżający samochód, dość szybko jadący, no bo jechał człowiek pod wpływem alkoholu. I tu jest właśnie ta zadziwiająca reakcja Margaret Mitchell, bo gdyby oni się zatrzymali na tym środku jezdni, to prawdopodobnie do niczego by nie doszło. Kierowca ich zobaczył. Fakt, że no, miał niewiele już czasu na reakcję. Ale Margaret Mitchell zamiast, powiedzmy, stać, czy ruszyć z mężem do przodu, a ona zawróciła, coś niezrozumiałego krzyknęła do męża, odwróciła się i pobiegła z powrotem do samochodu. Akurat w to miejsce, gdzie ten kierowca taksówki, prawda, skręcał. Tak? On już wtedy jechał, właściwie już hamował. I gdy w nią uderzył, to on ją jeszcze kilka metrów pociągnął. Ona gdzieś odleciała od tego samochodu na jakieś prawie 5 metrów. I mówię, no to była jej jakaś taka irracjonalna decyzja, tak? I właśnie nie wiadomo, z czego wynikająca. Czy też właśnie z tego pogarszającego się stanu psychicznego, czy z tego fatum, które ona sama sobie wmówiła. No to już można tylko się bawić tutaj w hipotezy. No w każdym razie tego wypadku nie przeżyła. Kilka dni była w śpiączce i no niestety nie udało jej się wyratować.
1: No i pogrążyła w żałobę nie tylko rzeszę czytelników, ale całe Stany Zjednoczone.
0: Tak, ja myślę, że i cały świat.
1: I cały świat.
0: Tak, cały świat, bo trzeba państwu wiedzieć, że ta książka była wydawana prawie że we wszystkich językach świata. Inna rzecz, bo gdzieś wyczytałem, prawda, że Przeminęło z wiatrem jest pod względem nakładów drugą książką po Biblii. Ale ja myślę, że gdyby zsumować wszystkie wydania pirackie, to ona jednak chyba się sprzedała w większym nakładzie niż Biblia. Bo przecież ostatnie lata Margaret Mitchell spędziła i też może dlatego nie miała czasu zająć się kolejną powieścią na walczeniu o prawa autorskie, o jakby o swoje, tak? Bo w wielu krajach ta książka była wydawana de facto legalnie, bo to Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych zrobił błąd i nie podpisał konwencji, którą proponowały kraje europejskie, właśnie która zapewniała strzeżenie praw autorskich, tak? Gdzie można już oficjalnie było wymagać żądania odszkodowania czy zaległych tantiem i tak dalej. Stany Zjednoczone stwierdziły, że one takiej konwencji nie potrzebują. No i Margaret Mitchell stała się tego ofiarą. Bo właściwie te książki, które wychodziły gdzieś za granicą, no de facto nie łamały prawa autorskiego. Wtedy też zresztą jeszcze na to inaczej spoglądano. I te ostatnie lata Margaret Mitchell to jest właśnie też wykłócanie się ze wszystkimi wydawcami od Ameryki Łacińskiej po Daleki Wschód, plus jeszcze zabiegi właśnie o stworzenie takiej ustawy, która będzie bronić interesów obywateli Stanów Zjednoczonych. I to jej się poniekąd udało, bo już po jej śmierci ta ustawa została wprowadzona i nawet została nazwana, powiedzmy, ustawą Margaret Mitchell, więc nawet po śmierci jeszcze odniosła znaczący sukces, no bo to gdzieś, powiedzmy, wpłynęło na lepszą ochronę
1: praw autorskich. Tak jest. A inne sekrety życia Margaret Mitchell przynosi książka Jak nie przeminęło z wiatrem, z której autorem Jarosławem Olendą miałem honor rozmawiać. Dziękuję, Jarku.
0: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: A fragmenty tejże publikacji przeczyta teraz pani Magdalena Woźniak, natomiast do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.
2: Mijają kolejne dekady, a sława Przeminęło z wiatrem nie wygasa. Cóż za zasadniczy tytuł? Przecież nie przeminęły z wiatrem ani książka, ani film. I wszystko na to wskazuje, że przez wiele, wiele lat nie przeminął. Jak napisał Konrad Zarembski w swojej recenzji ekranizacji opublikowanej pół wieku po premierze filmu, zmieniają się mody, zmienia się publiczność, a Przeminęło z wiatrem ciągle przyciąga widzów. Nie dla obcowania z legendą, ale dla obcowania ze wspaniałym, ciągle świeżym kinem. Książkę przetłumaczono na ponad 30 języków, z czego na polski trzykrotnie. Na czym polega tajemnica sukcesu dzieła Margaret Mitchell? Wielki, epicki romans? Na pewno, ale chyba nie tylko. Jest jakaś uniwersalność w tej opowieści, pozornie tylko o historii amerykańskiego południa. Świata, który przeminął, musiał ustąpić nowemu porządkowi, wymogom nowego rozdziału dziejów. Przeminęło z wiatrem, pomimo iż było pierwszą wydaną przez autorkę książką, szybko znalazło wielu czytelników, więc niemal z marszu stało się bestsellerem. Lata 30. XX wieku często nazywa się epoką powieści adresowanych do masowych odbiorców. Nic dziwnego więc, że opowieść Peggy, jak mówiono na Mitchell, była odpowiedzią na zapotrzebowanie na popularne czytadła i kostiumowe romanse historyczne. Mimo to chyba nikt, a już zwłaszcza pisarka, nie spodziewał się, że książka doczekała się 40 wydań w ciągu zaledwie pół roku. Margaret Mitchell stworzyła najsłynniejszą powieść w anglojęzycznym świecie, co doprowadziło do nakręcenia najsłynniejszego filmu wszechczasów. Była jedną z najbardziej niezwykłych epistografek swego stulecia. Scarlett O'Hara nie była piękna, ale mężczyźni zadurzeni w niej jak dwaj młodzi Tarlentonowie rzadko zdawali sobie z tego sprawę. W twarzy jej zbyt ostro odcinało się delikatne, arystokratyczne po matce francusce odziedziczone cechy od grubych rysów, odziedziczonych po rumianym ojcu Irlandczyku. Twarz ta o mocnych szczękach i spiczastym podbródku przykuwała do siebie uwagę. Oczy miała Scarlett jasnozielone, bo prawie czarnych, sztywnych, ku górze, odwiniętych rzęs. Jej szerokie czarne brwi były nieco skośne i przecinały śmiałą, łamaną linią jej śnieżno-białą skórę. Skórę, która stanowiła przedmiot podziwu kobiet południa i którą Scarlett troskliwie osłaniała czapeczkami, woalkami i mitenkami przed gorącym słońcem Georgii. Zaczyna się frazą a la Tolstoy. Scarlett O'Hara nie była piękna. Notabene tę frazę zaadaptował później Tyrmand w Złym. Magiczny, porywający początek książki, która ukazała się, kiedy nie znano jeszcze dzieł kultowych. Cudowne pierwsze zdanie, które zapowiada historię miłosną, pełną komplikacji, wywołało na scenę dziewczynę o zielonych oczach i talii jak osa. W tamtych czasach felietonistą, którego osądy literackie miały znaczenie, był F.P.A., Franklin Pierce Adams, orzekający w kwestiach gustu na łamach Herald Tribune. To on nadał Przeminęło z wiatrem pieczęć wyrafinowanej aprobaty. Metropolii wkrótce po publikacji pisząc, zaczynasz czytać tę książkę i jeśli nie zaniedbasz wszystkiego innego, pierwszą rzeczą, jaką wiesz, jest to, że jest pojutrze. Powieść ani przez moment nie była nudna. Utrzymywała stałe zainteresowanie czytelnika. Generał armii Konfederacji Richard Taylor, syn Zachariego Taylora, 12. prezydenta USA, napisał w swoich wspomnieniach, że wojna secesyjna była częściowo wynikiem niechęci mieszkańców południa do nudy. Margaret Mitchell dla znajomych i przyjaciół, po prostu Peggy, żyła zgodnie z tą maksymą. Chociaż czytałem Przeminęło z wiatrem więcej razy niż mogłem zliczyć, przyznawał jej biograf Darden Asbury Pyron, usiadłem raz, aby przeczytać książkę wyłącznie pod kątem gramatyki, składni, użycia słów i innych zjawisk językowych. Niezmiennie jednak odkrywałem, że jestem na stronie 10 20 lub 30 rozdziału, po tym jak ostatnio zanotowałem przysłówek lub zapisałem długość akapitu na stronie 3. Wciągnięty chcąc nie chcąc w jej opowieść, musiałem wrócić i zacząć od nowa. Taka właśnie była. Musiały jeszcze pomóc zbieg okoliczności, szczęście w nieszczęściu, zwykły przypadek. Gdyby Margaret Mitchell nie potknęła się na śliskim chodniku, gdyby nie złamała nogi w kostce, gdyby nie musiała spędzić unieruchomiona w łóżku kilku miesięcy, gdyby wreszcie nie rzuciła pracy w gazecie, nie byłoby tej powieści, nie byłoby filmu i nikt by nawet nie wiedział, co stracił. Dzięki tej nieszczęsnej kostce wszelkie rekordy powodzenia zostały pobite. Nastąpił nieopisany sukces. Największe po Biblii nakłady. Co roku setki tysięcy egzemplarzy wznowień we wszystkich językach świata. Łącznie już kilkadziesiąt milionów od pierwszego wydania. A film? Też ma niezliczone zastępy entuzjastek i entuzjastów. To fenomen. Zważywszy, że autorka zaczęła pisać powieść prawie 100 lat temu, a wydała ją niespełna 9 dekad temu. Wersja filmowa ma niewiele mniej, a teraz chodzą słuchy o nowej ekranizacji. Na paradoks zakrawa, że tak naprawdę to Nie przeminęło z wiatrem jest historią miłosną, gdyż jest raczej powieścią o nieudanych romansach. Prawdziwa historia miłosna kryje się w życiu autorki i jej męża. Tak jak ona zadedykowała mu tę książkę, tak on poświęcił jej swoje życie. Spalenie ukochanego manuskryptu było stosownym zakończeniem związku, naznaczonego jego płomiennym oddaniem dla niej. Bez tego oddania mało prawdopodobne jest, aby Przeminęło z wiatrem kiedykolwiek powstało.
3: Nieregularnik literacki.
4: www.wnet.fm. Reklama.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
6: Jagodzianka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie.
8: Warszawa 87,8 FM.

0: promocja.
1: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
8: www.wnet.fm.
9: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
10: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
11: Dzień dobry, Igor Toporowski, zły Leopold Tyrmand. I tym pozytywnym akcentem witamy Państwa bardzo serdecznie w tę niedzielną, popołudniową chwilkę, bo godzina to tylko i wyłącznie chwilka na opisanie tak wielkiego dzieła, jakim jest zły wspomnianego Leopolda Tyrmanda. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami do końca dzisiejszej audycji, a ja może tak już bardziej elegancko przywitam się z Tobą, Igor. Cześć, bardzo mi miło.
12: Cześć, no oczywiście obok Igora Toporowskiego, Tymoteusz Dąbrowski, nie Leopold Tyrmand.
11: Jednakowoż też nie wszystkie ósemki, bo jedną straciłem.
12: A właśnie.
11: Ostatnimi dniami okazało się, że jednak jedną ósemkę trzeba mi wyrwać i myślałem, że jednak z Państwem się dzisiaj nie spotkam. Na całe szczęście wypiłem tak dużą ilość soku ananasowego, gdyż jest on przeciwko puchnięciu, że wcale spuchniały nie jestem i mogę rozmawiać. Może od czasu do czasu będę bardziej seplenił, za co serdecznie przepraszam. Jednakowoż mam nadzieję, że mi to Państwo jednak wybaczą.
12: Myślę, że różnicy nie będzie jakiejś specjalnej odchyłu od normy, jeśli chodzi o twoje seplenienie, Tymoteuszu.
11: Bardzo mi miło.
12: Ale bardzo się cieszę z kolei, że możesz do nas mówić, artykułować wszystko sprawnie i wyraźnie. Cieszę się, że jesteś, że te wszystkie bolączki i bóle przetrawiłeś i zjawiłeś się u nas, że nie poddałeś się temu właśnie bólowi, chociaż nie jeden to zrobił. No bo jeśli na przykład taki zły by ci podbródkowego wyprowadził, no to niektórym się aż życie odechciewało, albo bardziej to bandyckim życiem się odechciewało.
11: No powiem szczerze, parać, że ja pewnie bym cierpiał dwa razy, bo to tak trochę jak sytuacjami, które nam się wydarzą, prawda, nieprzyjemnymi i później wieczorową porą taką nieprzyjemną sytuację pod prysznicem można przemyśleć, co by się człowiekowi, prawda, odpowiedziało, albo co by się zrobiło. A tu jednakowoż zobaczyłbym tylko i wyłącznie jasne oczy, które mignęłyby mi i zniknęły od razu, jakby tak się pojawiły, to nawet nie miałbym na kogo się denerwować. Wydaje mi się, że to by było też problematyczne. Cierpiałbym dwa razy.
12: To już by tylko ci zostały koszmary.
11: To prawda, to
12: i
11: prawda.
12: I na pewno byś się... No,
11: ale może też pojeździłbym sobie na łyżwach. To fajna sprawa.
12: Oj,
11: jest.
12: No ja bym się nie wybierał na lodowisko jeszcze z tym wspomnieniem w głowie. No ale dobrze, zanim jeszcze właśnie, bo tak cały czas dotykamy tego złego, tak palcem go stukamy, a pewnie już by nam oddał, gdyby żył. A kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski, tak się nazywa ten kolekcjoner, jego cała wystawa, jego zebranych obrazów.
11: To o czym opowiadałem miesiąc temu.
12: Miesiąc temu? Mhm. Nie, już 3 miesiące temu.
11: No
12: to
11: nawet,
12: od maja.
11: W ogóle, kurczę.
12: No ale brata. Dlatego ja chcę jeszcze przypomnieć, że ostatni dzwonek dla wszystkich warszawiaków, czy może przyjezdnych spoza Warszawy, że do 13 września nadal jeszcze można obejrzeć taką wystawę czasową w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kolekcjoner o takiej nazwie. I tak jak wspominałem, są to zebrane obrazy 70 parę bodajże z reprodukcjami, ponieważ wiele zostało oczywiście zagubionych lub poniszczonych w trakcie II wojny światowej. I te wszystkie obrazy, które należały do właśnie Ignacego Korwina-Mileckiego. Również można się troszkę o nim dowiedzieć.
11: No ty byłeś, widziałeś.
12: Tak,
11: prawda?
12: Byłem w tym tygodniu właśnie, bo bardzo chciałem być i wiesz jak to jest, kurczę. Mhm. A w lipcu mówisz sobie, a dobrze, do września czas.
11: Wakacje takie są.
12: Tak, w sierpień.
11: Wszystko zostawia się na ostatnią chwilę.
12: Dokładnie, jeszcze wrzesień. No i widzisz, od razu ten wrzesień się pojawił, pierwsze dni tego miesiąca, no i mówię, kurczę, muszę iść.
11: Bardzo dobrze.
12: I tak na szczęście znalazłem taki dzień.
11: Salę, która była pełna portretów.
12: Tak, niesamowite. Jejku. Tak, właśnie jest taka sala, bo Korwin-Mileski zaproponował taką serię obrazów po prostu tych wszystkim malarzom monachijskim z grubsza. Namalowanie autoportretów każdego z nich i tam jest taka sala właśnie w trakcie tej wystawy, gdzie człowiek wchodzi i w te wszystkie oczy dookoła ciebie wpatrują się, wbijają się w twoją twarz. A co jest dla mnie ciekawe i wspaniałe, jak przemyślane jest ułożenie tych autoportretów. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś, że niektóre obrazy, które są jakoś tak na przekątne i ułożone, to one wbijają ten wzrok w ciebie na wprost. Ja się nie znam na sztukach wizualnych, więc może to koślało wytłumaczę, ale chodzi o to, że na przykład w samym środku mamy Malczewskiego, który tak patrzy spod byka na ciebie. Mm-hmm. Później mamy kilku malarzy, którzy się są tak półbokiem.
11: Ułożenie tych obrazów jakoś zależy też od ułożenia twarzy samego portretowanego, autoportretowanego.
12: Tak, i chodzi o to, że jak przychodzisz razem do końca sali po prostu, to jakoś te twarze się tak układają pięknie do ciebie. Te promenady wzroków tak jakoś no właśnie
11: spoczywają
12: patrzą
11: na ciebie.
12: Właśnie,
11: lecą
12: właśnie patrzą, bo co mogą robić.
11: W każdym tym.
12: Tak, no i oczywiście Jan Matejko, jego taki autoportret wyłamujący się, prawda, z tych wszystkich stojących, bo takie były stricte założenia.
11: Bo tam były głównie założenia i to jest bardzo ciekawe w tej sali.
12: Paleta,
11: że tam były
12: farby.
11: Właśnie, że tam ogólnie cały system, cała struktura obrazu była gdzieś narzucona odgórnie, jednakowoż wielu z artystów wybijało się. I tak jak są artyści, nazwijmy to bardziej hop do przodu, jak właśnie Matejko, który po prostu uznał, że nie dość, że nie stoi, to siedzi. Nie dość, że z paletą, to jeszcze bez palety.
12: Paleta za krzesłem. No
11: więc
12: gdzieś tam
11: właśnie.
12: Sobie
11: więc złamał wszystkie możliwe zasady, jednakowoż on mógł.
12: No on mógł właśnie, ale pięknie wygląda.
11: Ale fantastycznie jest spojrzeć, i temu państwu bardzo polecam, spojrzeć sobie na to, jak namalowana jest farba na każdych z palet danego artysty, bo to właśnie farba i to, w jaki sposób on działa paletą, miało być właśnie tą wizytówką, tym rozpoznawalną częścią każdego z artysty i to tam pojawia się prawdziwa sztuka, którą oni przedstawiają, więc patrzmy na palety.
12: To ja z kolei miałem takie, pewnie się zaśmiejesz, takie wrażenie odniosłem, że kurczę, każdy z nich trzyma tę paletę i tam są takie różne fiubździu kolorowe wręcz, prawda? Już nawet nie jest to tęcza, ale tam jest po prostu cokolwiek można zobaczyć, jeśli chodzi o barwy, to tak sobie myślałem, że ci malarze musieli mieć największą zabawę po prostu akurat w malowaniu palety. Tego, co jest na palecie, bo tutaj twarz, prawda, palce i wszystko, surdut, a tutaj paleta.
11: To nie? Prawda.
12: Można
11: to
12: upaćkać.
11: Prawda. Ale też można zauważyć, mówisz, to w jaki sposób faktycznie artyści, bo każdy z artystów ma swój sposób ułożenia kolorów na palecie, to w jaki sposób wykorzystuje ją. Byli artyści, którzy myli palety, byli artyści, którzy wyrzucali palety. I to jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, no może już nie do końca tylko właśnie na tej wystawie, bo są to artyści z jednego trochę, powiem kolokwialnie, wora, ale to są podobne lata po prostu, ale spojrzeć na przykład artystów renesansowych i tego, jak oni wykorzystywali palety, a jak na przykład malowali artyści impresjonistyczni. I to są naprawdę już bardzo duże różnice, które pokazują w sposobie i charakterze odbioru nawet samych dzieł, które są przedstawione. Ja nie mogę sobie wybić z głowy palet Vincenta van Gogha, które są naprawdę przepiękne, jeżeli chodzi o to ustawienie kolorów i nawet powiem szczerze, że Czasami miałem wrażenie, jakby on je specjalnie domalowywał, tylko po to, żeby były odpowiednią częścią taką. Chociaż no, jeżeli sam nie uważał się za wielkiego malarza, to po co? Nie wiem.
12: No i co? I ząb cię nie boli. Taką wiązankę tu puściłeś...
11: Lewą częścią twarzy.
12: Lewą częścią twarzy, no tak.
11: Może tak powinienem po prostu.
12: Jak ten na przyszłość. Harvey Dent właśnie.
11: O, to wczoraj wspominałem z moją siostrą.
12: Twarzowy, tak zwany.
11: Będę rzucał monetą.
12: Właśnie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, co ciekawe, w tej jeszcze sali autoportretów. Mamy autoportret samego Malczewskiego, jak mówiłem, a zaraz obok jest portret Malczewskiego namalowany przez innego malarza i to jest też niesamowite, jak te dwie twarze jednego człowieka zupełnie się różnią.
11: Tak.
12: Gdzie Malczewskiego twarz, to myślę każdy zna, ponieważ on wiele, wiele zawiera swoich twarzy w obrazach. Swojej twarzy. Tak. I tutaj mamy nagle z kolei jakąś inną interpretację, inną perspektywę i to jest tak inne.
11: I który ci się bardziej podoba? Malczewski od Malczewskiego?
12: Malczewskiego. Kurczę, tamten się wydawał taki obcy, dziki, wiesz, no.
11: Ja trochę czuję, że Malczewski mógł nie być za ładny, ale robił z siebie bardzo ładnego człowieka.
12: Może to też właśnie... No i właśnie, nie wiemy, w którą stronę to poszło, nie? Czy on miał taki kunsz w tym palcu, czy właśnie...
11: No myślę, że równolegle pomyśląc o tym właśnie, że Malczewski połowę ze swoich kobiet robił jakimiś gryfami, demonami i innymi połączeniami mitologicznymi zwierząt, hybrydami, tak zwanymi zwierząt i ludzi, to wydaje mi się, że on akurat potrafił tą kreskę jednak naciągnąć w odpowiednich miejscach.
12: No i oczywiście właśnie można zobaczyć do 13 września, przypominam, czyli jeszcze tydzień.
11: Czyli bardzo mało czasu.
12: No jeszcze tydzień dokładnie. Stańczyka właśnie Matejki. I myślałem szczerze, pierwszy raz go widziałem, myślałem, że on jest większy. Ale to w ogóle nie ujmuje jakby, wiesz, mojemu...
11: Szkice Stańczyka są fantastyczne nawet. Jeszcze lepsze moim zdaniem. Za długo się na Stańczyka napatrzyłem, żeby później faktycznie nie docenić szkicy Matejki na temat Stańczyka, dlatego że szybkie nakładanie farby przez Matejkę. Matejka, trzeba sobie powiedzieć, że był jednak artystą, który na rzemiośle znał się bardzo, bardzo dobrze. Więc wszystkie te jego obrazy, mimo że są rewelacyjne w kontekście samego procesu tworzenia ich, są bezbłędne, można powiedzieć, tak jednakowoż są właśnie schematyczne. I te szkice, jak i też różnego rodzaju jego właśnie podmalówki, które on tworzył, dla mnie są jednym z, na chwilę obecną, bo tak jak wspomniałem, trochę się znudziłem może właśnie tym schematyzmem, na chwilę obecną są największą wartością u mnie u Matejki. Wernichora rysowany, techniką to jest akurat i rysunek, i akwarela przez Matejkę też jest niesamowity. Serdecznie Państwu polecam.
12: Ja jeszcze, skoro byłem w Muzeum Narodowym, to nie mogłem sobie odmówić pójścia. Nadal na pierwszym piętrze znajduje się sala malarzy polskich, oczywiście.
11: Malarzy,
12: przepraszam. I tam szkic do podkowińskiego szału.
11: Tak.
12: No to i też opętanie innego malarza. Ojej. Nie przypomnę sobie teraz. Ale opętanie i szał, no to są takie moje chyba dwa. Oraz oczywiście, tutaj z kolei tytułu nie pamiętam, ale autora Stanisław Witkiewicz, jego obraz, te Tatry, czy Beskidy.
11: Ale to Witkacy, czy ojciec?
12: Ojciec. Stanisław Witkiewicz właśnie. Tak.
11: On akurat, jeżeli strzelać w jakikolwiek obraz, nie wiesz, co namalował Witkiewicz, najprawdopodobniej Tatry.
12: Właśnie też tak myślę, że to było to. No i te takie piękne, górzyste, zaśnieżone właśnie tereny, co wygląda wręcz jak fotografia takiego starego aparatu analogowego. No,
11: współczujemy wszyscy Witkacemu, który musiał przy tak wielkim intelektualiście faktycznie dorastać i już w wieku 4 lat pewnie napisał lepsze traktaty, niżeli my po 20.
12: To prawda, albo już siedział z tą książką filozofii, prawda?
11: Tak.
12: I rozmyślał nad światem. Inne dzieci w piaskownicy się topiły, no.
11: Czy w Muzeum Narodowym wisi obraz Malczewskiego z tą słynną stopą? Która tak wystaje bardzo blisko ciebie. Jest taki bardzo podłużny obraz, to jest prostokąt.
12: Tak.
11: Tam leży kobieta i ku tej stopie kładzie się najprawdopodobniej tam chyba właśnie jakiś mężczyzna.
12: Jest.
11: I to jest taka brudna stopa i ona tak wystaje strasznie mocno z tego obrazu, jak się spogląda wprost na niego.
12: Jest ten obraz, tak.
11: To jest dla mnie bardzo ciekawa perspektywa. Ja bardzo lubię też tak eksperymentowanie z perspektywą. No to pewnie dlatego, że chwilę już rysuję i maluję i przez to właśnie już takie małe niuansiki wprawiają mnie w pewnego rodzaju właśnie ten zachwyt metafizyczny. Fizyczny i tak właśnie ten obraz jest jednym, który zawsze kierował mój wzrok w swoim kierunku i nie potrafiłem. Na stopę, na brudną stopę.
12: Wspaniale.
11: Przepiękną, brudną stopę.
12: Brudna,
11: no, to Caravaggio przecież
12: stopa.
11: Powiedział, że no przecież Jezus też za czystej stopy nie miał. Dlaczego miałby mieć? Znasz to?
12: Nie.
11: No Caravaggio jest uznawany za jednego z takich właśnie pierwszych artystów, którzy zrzucili ten taki topos Jezusa jako Boga, ale tego Boga, który no właśnie, do człowieka jedyne, co ma z nim wspólnego, to to, że wygląda jak człowiek.
12: Ściągnęli go do profanu, tak?
11: I ściągnęli go do profanu w tym kontekście, że żaden z artystów nie przedstawiał Jezusa, który faktycznie jest brudny. A zdejmowany Jezus krzyża Caravaggio ma bardzo brudną stopę. No i to właśnie był pierwsze takie przełamanie i pokazanie, że no jednak ta granica Jezusa pomiędzy Bogiem
12: publiczna się wtedy wywiązała, że on musiał się wypowiedzieć o tej stopie, czy on od razu miał założenie?
11: Nie, on namalował tę stopę, no i tam przecież parę kościołów w ogóle go wyrzuciło z tym obrazem i powiedzieli, że to za profanacja w ogóle i że nie z czymś takim do nas.
12: Kurczę, no to nie wiedziałem. No to cenna anegdotka, ale na pewno ci się Caravaggio z nikim innym nie pomylił, bo ty czasami tak lubisz, wiesz, nazwisko ci się jakieś wyleci, przeleci.
11: Caravaggio.
12: Wiesz, teraz masz świetną wymówkę, ósemka boli, coś tam ci się zaćmiło. Umysł.
11: Przede wszystkim ósemka, ząb mądrości, nie ma go. No, trochę okay. Zgłupiałem.
12: No i popatrz, jaka jest przewrotność losu. Czasami komuś odejmie, czasami doda. No.
11: Nie? Mi odejmując dodaje.
12: Właśnie. No dobrze, czy to wszystko, o czym chcieliśmy porozmawiać, zanim przejdziemy do tego Leopolda, Tyrmanda i do tego złego?
11: No, ja chciałem tylko dodać, może państwo, którzy nas nie widzą, a mogą zobaczyć na YouTube, jesteśmy ubrani na dosyć ciemno dzisiejszego dnia, co jest zupełnie przeciwieństwem do tego, jak Leopold Tyrmand się ubierał. Tego, że Leopold Tyrmand kochał kolorowe skarpetki, kochał kolorowe koszule i no tak trochę jakby był z 2015 roku, tylko trochę wcześniej. Prawda?
12: Ja troszkę wcześniej. No to wspaniale, dobrze. No to taka anegdotka o Tyrmandzie. Teraz może, żeby właśnie wejść w ten klimat tej powojennej Warszawy i generalnie zbliżyć się właśnie muzycznie do tych czasów, to ustanowiliśmy z Tymoteuszem, że posłuchamy pewnego duetu Młynarski i Masecki, Jazz Band oczywiście. No i dwa utwory generalnie mamy wybrane, oba tytuły są pytaniami zwróconymi do kobiety. No i ty wolisz miss, małą miss czy panią? Prosisz.
11: Ja proszę małą miss.
12: Ty, okej, no to połączyłeś to troszkę, ale nie chcemy...
11: A, że miss panią.
12: Wolisz...
11: Ja poproszę...
12: Pani czy miss? Miss czy pani?
11: Miss czy pani miss.
12: Miss, dobrze, miss. No to czy ty wiesz, mała miss? I wracamy po przerwie.

Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam? Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam,

0: zaułek dyskusyjny.
1: A w zaułku dyskusyjnym dzień dobry Igor Toporowski, zły Leopold Dyrmand.
2: Świetnie, świetnie. I witamy właśnie po tej przerwie muzycznej. Dzisiaj zły Leopold Dyrmand, ale oczywiście obok mnie Tymoteusz Dąbrowski. Niezastąpiony i nieoceniony. I dzisiaj będziemy... No co taki łyczek niezgrabny? Ja tutaj ci...
3: Lewą taką... częścią za łyczek, bo prawa jest niestety, ale trochę popsuta.
2: Oczywiście, przypominamy, że Leopold Tymoteusz Dąbrowski jest tutaj po wielkich operacjach chirurgicznych, ale na szczęście wrócił do nas cały i zdrowy, chociaż jeszcze podleczany, tak zwany.
3: Tak, trochę podleczany, ale nie podleczany tak jak Leopold Dyrmand jazzem. Chociaż chyba muszę zacząć podleczać się jazzem, dlatego że Leopold Dyrmand jednak jedną z tych bardziej barwnych postaci w Warszawie, już mniej mówił tutaj o nim jako o pisarzu, ale w ogóle jako człowieku, jednak był. No bo tak jak wspomnieliśmy, ubrany na kolorowo, tym szarą trochę Warszawą, jeszcze czasów powojennych. Część Warszawy jest odbudowywana, część już jest zbudowana, ale to na tak naprawdę starych zgliszczach. I tam nagle ten nasz autor, który faktycznie w swoich okularach z uśmiechem na twarzy przygląda się, przechodzi z ulicy na ulicy, no właśnie, w kolorowych skarpetkach, kolorowej koszuli, słuchając sobie jazzu i bardzo taki mniej polski, bardziej amerykański sposób bycia, jak na tamte lata.
2: No i w końcu do Ameryki też poleciał.
3: Tam swój żywot, prawda, zakończył tak. Też swoją drogą, no bo to jest człowiek, który urodził się, co jest ważne, jednak jeszcze przed II wojną światową, jest to 1920 rok, a umiera w 85 i to jest na Florydzie, także Ameryka. I od 67 faktycznie mieszka w USA.
2: I właśnie tak samo jego bohaterowie z grubsza, można ich przybliżyć do niego wiekiem, ponieważ to są osoby, które zaczynały, urodziły się przed II wojną światową, ale ich dojrzewanie przebiegało podczas jej, a sam czas akcji dzieje się właśnie niecałą dekadę po zakończeniu II wojny światowej. Mamy do czynienia właśnie z tą odbudowywaną, odgruzowaną powoli, krok po kroku Warszawą, gdzie mamy wiele niezbadanych, zapomnianych, ciemnych zakamarków, z których wylęgają się chuligani i przestępcy. I to też potwierdza pewną tezę, po prostu ta cała powieść, że wojna, jak już nawet jak zakończona, to niekoniecznie zwiastuje pozytywne, dobre czasy. Najpierw to też musi się samo społeczeństwo w sobie odbudować, jakąś też przejść drogę.
3: No przecież to są czasy tak naprawdę bardzo głębokiego stalinizmu.
2: Tak.
3: To są czasy bardzo nieprzyjemne dla Polski mimo wszystko. No i właśnie, można by było gdzieś tam pomyśleć, że książka naszego autora, czyli Zły, jest trochę o czasach stalinizmu, jednak mimo, że zaczyna się na Placu Trzech Krzyży, czyli bardzo, ale to bardzo politycznym dla tamtych lat miejscem, bo obok mamy przecież Dom Partii, powstawały tam te wszystkie najważniejsze budynki związane z aparaturą komunistyczną w Polsce. Jednakowoż Dyrmand nie zagląda do małych pomieszczonek biurokratów, a raczej nie biurokratów, tylko komunistów, przepraszam. Ale właśnie tak jak wspomniałeś, Igor, zaczyna przechodzić się tymi małymi uliczkami, które żyją swoim własnym życiem. Trochę niezależnie od tego, jaki ustrój polityczny, w jakim ustroju politycznym Polska się wtedy znajdowała.
2: Tak, no bo przede wszystkim Warszawa to warszawiacy po prostu i to są ludzie i oni są też tematem tej historii. Czy też, ja sobie nazywam tę książkę, że jest właśnie ona jednocześnie takim listem miłosnym do Warszawy. Jest taką pocztówką z tej Warszawy powojennej. Jest wiele miłości właśnie bije do tego miasta i nawet do tych, kurczę, no można powiedzieć, gruzów właśnie, do tego, jak ona jest jeszcze odbudowywana i to wszystko po prostu tętni życiem i tym kurzem jednocześnie, który opruszy nie tylko bohaterów poruszających się w tej powieści, ale i czytelnika. No musi ten kurz dotknąć poniekąd i pomimo nawet kichnięcia to jest to, może to być miłym uczuciem.
3: Tak, jak najbardziej. Może zacznijmy od tego, że sam faktycznie pomysł na powstanie tej książki, nie wiem, czy ty się spotkałeś z tym, Igor, na sam początek to miał być w ogóle komiks.
2: O, wow, no to nie, no jeszcze bardziej mi teraz to wszystko przypomina po prostu super bohaterów i tak dalej, ale do tego zaraz przejdę.
3: I on był przedstawiony takiemu panu Koźniewskiemu i pan Koźniewski uznał, że to jest za dobre na komiks i że nie będziemy kończyć tylko i wyłącznie na komiksie. Posłuchaj, musisz przejść jeszcze raz chyba tą Warszawą i faktycznie napisać z tego pełnoprawną powieść. Tyrmand nie musiał się przechodzić drugi raz, bo książka powstała bardzo, bardzo szybko.
2: Właśnie ja jestem
3: dlatego,
2: w szoku.
3: Że to jest 9 miesięcy.
2: Nawet w sensie ja tutaj mam w ogóle napisany maj, grudzień 54.
3: O kurczę, to może jeszcze szybciej.
2: Mniej,
3: to jest, no wiesz, ale jak widać na pewno mniej niż rok.
2: Na pewno mniej niż rok i
3: a myślę, że
2: troszkę więcej niż pół roku.
3: Wielu jest... czytelnikom zajęłoby na pewno dłużej czytanie tej książki w ogóle.
2: Tak, no,
3: nie oceniam w żaden sposób, ale
2: mnie akurat
3: że...
2: zajęło to 3 tygodnie. Ale naprawdę, no, albo książkę też się świetnie czyta. Jest ona, ma 650 stron przynajmniej w to wydanie, jakie posiadam i jest ta czcionka mała i właśnie jak mówimy o tej Warszawie, to jest wiele takich stron opisowych, prawda? Opisujących tę Warszawę, czy jakieś zwyczaje, na przykład wiele jest takich interludiów, które są stricte apostrofami zwróconymi w stronę na przykład bram warszawskich, albo zakładów fryzjerskich, albo tramwajów, komunikacji miejskiej, więc to wszystko jakby po prostu, on cały aspekt, po prostu każdy aspekt Warszawy dotyka i jest to takie holistyczne właśnie podejście do tego miasta, prawda? Bo widzimy nie tylko te zakamarki, ale też mamy z drugiej strony perspektywę ludzi takich, no nie chuliga, to nie są chuligani po prostu, nie są przestępcy. Na przykład mamy do czynienia z dziennikarzami, czy z Martą Majewską, która jest tutaj sekretarką, jest po kulturoznawstwie, czy tam historii sztuki, czy śledzimy z kolei właśnie też tych stróżów prawa, czyli porucznika Dziarskiego,
3: tak.
2: Milicja, prawda?
3: To jest ciekawe i dlatego na sam początek książka stworzyła tak naprawdę, no już nawet, że przed wydaniem stała się prawie, że bestsellerem w kontekście tego, że i to Polskie Radio zwraca uwagę na ten aspekt, udało mi się

0: czyli nastolatkowie, którzy od drobnostki do drobnostki jednak mogą w końcu dojść do jakiegoś przestępstwa, czy mogą zostać zwerbowani przez właśnie tych przestępców i wtedy stać się naprawdę no, takim złym narzędziem, w sensie narzędziem w złych rękach, o, tak. Może tak.
1: Bo są bardzo buntowniczy. Tak. I to tam widać, że faktycznie tu mamy też Warszawę, która uczy się nowych zasad. Mhm. Uczy się tak naprawdę bycia, no bo jednak dramat II wojny światowej niszczy wszystkie zasady i musimy gdzieś odnaleźć się w tym nowym ustroju.
2: Tak, no taka aksjologiczna rewolucja.
1: Tak, nie tylko politycznym, ale też bycia człowieka z człowiekiem.
0: Tak, rezurekcję trzeba dokonać pewnych cnót i szlachetności.
1: Jeszcze wrócę do czego powiedziałeś, bo tu akurat sam Tyrmand wspomina o swoich książkach właśnie o balladach rynsztokowych.
0: No wspaniale, no wiesz, no tutaj mam Gombrowicz sam napisał, że powieść kryminalna, romans brukowy, ależ tak i gorzej nawet, romans z bruku zrujnowanego, z ruin i rozdołów, a jednak to lśni, tryska, brzmi, śpiewa. Romantyczny księżyc unosi się nad ruiną miasta i dochodzące z nor, jam, zamków, mordobicia stają się znowu poetyczne. Tyrmand jest najdoskonalszą kontynuacją naszej romantycznej poezji. On przejął jej pióropusz, on pisze jej ciąg dalszy.
1: Pokaż mi to, kurczę, ja nawet nie wiedziałem, że Gombrowicz o tym pisał.
0: No ja też jestem w szoku w ogóle, że to doszło tam do Argentyny, bo to przecież 54. No. Chyba, że on w Berlinie to przeczytał.
1: Nie no, zgaduję, później, że to później przeczytał.
0: Później przeczytał. No i to jest w ogóle niesamowite i fajny nacisk kładzie właśnie Gombrowicz, że to jest romantyczne.
1: Tak.
0: I dlatego też mi się pojawił ten miłosny list do Warszawy w tym wszystkim, że naprawdę w tym takim, w tej fikcji, w tym, no jakby wspominamy, że zły nie ma supermocy, ale jednak to jest troszkę nierealne, że wchodzi jakiś typ, który mija, jakby rozpływa się w powietrzu, pojawia się jak cień i jest w stanie pobić 10 gości naraz, tak. Zbirów, którzy mają też swoją zaprawę waleczną i znika, nie? No to są troszkę takie naciągnięte, można powiedzieć, aspekty.
1: No niby tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że wtedy faktycznie czytelnik, warszawiak, który tam żyje w tych czasach, mimo wszystko potrzebował, co miał trochę uzyskać właśnie od tych czasów komunistycznych, potrzebował takiego porządku, a raczej świadomości tego, że właśnie ktoś na pewno chroni słabszych.
0: Tak, ktoś czuwa i to jest ten romantyczny duch nadziei.
1: No, że istnieje,
0: nie?
1: Ta sprawiedliwość tak naprawdę, tak, że tak. Bandyta zostanie ukarany, tak? I że można przejść przez ulicę bez strachu.
0: Tak, tak.
1: I dlatego bardzo mi się podoba, a nie słyszałem o tym, jak Gombrowicz napisał, że nagle to w tej książce właśnie zostało pewnego rodzaju zmitologizowane, czy też właśnie, jak on tam wspomniał, o tym, że to się stało na nowo poezją. Tak, że poetyczne się stały te wszystkie ruiny miasta, nory, jamy, mordobicia.
0: Tak.
1: Żeby też właśnie nie było sytuacji, gdzie to jest zamiatane pod dywan. Tak.
0: Więc ja teraz przeczytam sobie taki właśnie jeden, bo może my tak rozmawiamy o tej całej strukturze, ale w sumie nie weszliśmy jeszcze w treść. Wiadomo, że nie będziemy zdradzać z grubsza tego, co tam się dzieje, ale jednak warto pewne rzeczy podkreślić i zachęcić słuchaczy do odbioru. Ale najpierw cytat właśnie, który myślę najbardziej tak ukazuje nam tego złego. My, kozacy, kosiory, lejemy się, bo chcemy, bo walczymy w ten sposób o władzę nad spokojnymi pacanami. Zaczepiony i napadnięty bije się czasami, bo musi. Ale ten zły? Nikt go nie napada. To on spada nie wiadomo skąd, rzuca się, bije, leje, walczy z takim fanatyzmem, jakby z tego żył. Jakby na tym zarabiał. Jakby go ktoś obraził, zelżył, obrabował. Dlaczego on to robi? Ta tajemnica żarliwego działania budziła zabobonny lęk w sercach, dla których nie było tajemnic grzechu. Człowiek bije się, gdyż albo ma na to ochotę, albo coś na tym zarabia. Chociaż przejazd tramwajem na gapę, albo musi narzucić swoją wolę bitemu, albo czuje się dotknięty na honorze. To przecież takie proste i o te tylko rzeczy biją się ludzie w Warszawie. Tak się koszą, leją, naparzają, kotłują, kopcą, wpylają, kitują, spuszczają sobie baty, wstawiają sobie bańki. Tylko z tych powodów i w takich wypadkach gotuje im się ślepa, bestialska wściekłość pod czaszkami. Tylko wtedy gotowi są pruć, ranić, łamać, okaleczać, zabijać. Inaczej nie ruszą nawet palcem, gdy w ich oczach ktoś pastwi się nad bezbronną ofiarą. A on? Dlaczego on się wtrąca? I dlaczego, kiedy się wtrąca, robi to tak jak oni? Nie z bezduszną, formalną, obojętną ostrożnością stróża publicznego ładu, tylko właśnie tak jak oni, aż do samego końca, aż do krwawej miazgi na twarzy chwilowego przeciwnika. Oni wiedzą, dlaczego miażdżą, ale on, ten zły, dlaczego on to robi? Co go to wszystko obchodzi? Nie znajdowali odpowiedzi na to pytanie. Kryło się w nim coś dla nich niewytłumaczalnego, a przez to niezwykle groźnego. Coś,

0: co budziło zabobonny lęk. I właśnie wtedy się rodzi ta cała miejska legenda złego, który właśnie zaczyna, zasiał ten lęk u tych przestępców, którzy nie czują się już tak bezkarni, nie czują się tak bezpieczni w swojej właśnie bezkarności i w tym sianiu niebezpieczeństwa u innych. Bo zły pojawia się zza rogu, zza zakrętu, nagle robi swoje, macha rękami i koniec. I koniec właśnie wtedy. No więc uważam, że zły Leopolda Tyrmanda to jest naprawdę świetna powieść i mi się tak naprawdę dawno nie czytało czegoś tak dobrze z taką fascynacją. Naprawdę byłem zafascynowany, bo to jest właśnie wszystko, co uwielbiam. Nie czytam z reguły kryminałów, ale ja nie traktuję tego jako kryminał.
1: Nie, w ogóle. Bo to jest kryminał, który jest w zupełnie innych realiach ustawiony. Przecież Tyrman zrobił gigantyczny research. To, co właśnie przeczytałeś, nawet pokazuje, że na przykład ten żargon, którego oni używają.
0: Tak, warszawska gadka.
1: Warszawska jest bardzo... Mowa. Jest bardzo żywa, ale też bardzo, ale to bardzo dla mnie przynajmniej autentyczna. Pseudonimy chuliganów, tego też się doczytałem. Tyrman poznawał z doświadczenia. To nie było tak, że on nie wymyślił, tak? Te sposoby działania, to też były usłyszane przez niego historie tego, co się w ogóle w Warszawie w tamtych latach działo. Ten wewnętrzny kodeks, no to nie do końca było tak, że każdy w Warszawie wiedział, na jakiej zasadzie ten kodeks działa, ale każdy mniej więcej czuł, że ten światek, to życie kryminalne jest na trochę innych zasadach, tak? To całe środowisko przestępcze też było bardzo charakterystyczne, więc... Ja przynajmniej czuję, że sama ta książka, jedno to jest okej, faktycznie po prostu może detektywistyczna powieść, w której no, tym wielkim zaskoczeniem i tym pierwszymi skrzypcami tak naprawdę miało być to, żeby właśnie odnaleźć tego złego. A to wcale nie o to chodzi. Ja nawet powiem więcej. Ja trochę czuję, że jednym z głównych bohaterów całej tej książki jest sama Warszawa.
0: Albo pan z Melonikiem.
1: Ale sama Warszawa w tym kontekście, że tak jak wspominałeś, są tam odwołania do głupiej bramy pomiędzy dwoma zniszczonymi kamienicami, czy do budynków, czy do atmosfery, która się tam dzieje i to jest zupełnie... Ja mógłbym czytać tę książkę właśnie po to, żeby poznać Warszawę.
0: Tak. I ty wspominałeś o tym, że właśnie z tej samej książki można odbudować jakiś procent Warszawy. Tak. Można by było, bo to
1: ona jest
0: tak
1: na tyle dokładnie
0: i szczegółowe.
1: Z nazwami ulic, z dokładnymi budynkami, które się tam znajdowały. Tak. Nawet bo ja dawno czytałem tę książkę, ale znalazłem fragmenty, gdzie są opisy właśnie budynków. One też są bardzo, ale to bardzo realistyczne. Podobnież to tak jak trochę z Ulyssesem Jamesa Joyce'a, który to faktycznie napisał tak dokładną powieść, że można by było miasto odbudować, tam chyba było z 60 czy 70% mówię o Irlandii, ale jeżeli chodzi o Warszawę, no to faktycznie ja czytałem, że 30-40% tego ówczesnego wtedy centrum można by było zbudować, no może nie jako zbudować, ale przynajmniej stworzyć plany urbanistyczne, które zgadzałyby się ze sobą. Moja pani od polskiego zawsze żartowała z tego, że weźcie złego Tyrmanda i weźcie... Ojejku.
0: Lalkę.
1: Nie, ta książka, w której chciał się podpalić.
0: Kurczę, to jest mała apokalipsa.
1: Nie kompleks. Konwickiego.
0: Tak.
1: Więc właśnie. I wziąć ze sobą te dwie książki, połączyć i mamy tak naprawdę bardzo dokładny opis całej Warszawy lat właśnie tego stalinizmu, komunizmu w Polsce.
0: Nie, no kurczę, no ja jestem tak podekscytowany. Dawno nie siedziałem tutaj taki jak na nie wiem, jak na
1: jak, szpilkach?
0: Jak na szpilkach na
1: jak
0: przykład.
1: Na szpilkach.
0: Tak. Chcę jeszcze właśnie chwilę powiedzieć o samej Warszawie, że dla mnie to jest znowu miasto labirynt, ale nie jak u Kawki, że taki biurokratyczny, jakiś dziwny rządowy labirynt, tylko bardziej taki organiczny, właśnie w sensie strukturalnym, że jakby wszystkie kolejne grupy społeczne są zawarte w tym labiryncie i one przybierają taki kształt lejku Dantego, jakby gdzie na przykład informacja albo ludzie mogą kursować albo w górę, albo w dół, nie? Na przykład mamy do czynienia z Jakubem Wirusem, który jest młodym jakby dziennikarzem, który postanawia jakby wejść w
2: praktycznie jakby w te struktury mafijne i na przykład można to sobie tak zinterpretować, że wchodzi o kilka poziomów tego piekła warszawskiego w dół, aby się dowiedzieć czegoś. No i to, czy wraca na górę, czy mu się udaje, to zachęcam do lektury. I jeszcze jest właśnie super sprawa, nazwiska mówiące zawarte w tej powieści, gdzie mamy właśnie Jakuba Wirusa, który jak ten wirus wchodzi w te struktury mafijne. Czy tak. Mamy Roberta Kruszynę, co jest też takie bardzo żartobliwe, ponieważ to jest wielki typ, który miał szansę zostać mega, bardzo sławnym bokserem z rozpłaszczonym nosem, ale no przez śmieszny wypadek, który również jest opisany w tej książce, to jednak to się nie udaje, ale potem jest taką przyboczną strażą naszego głównego mafiozy i ma na nazwisko Kruszyna. Bo nie wiadomo, czy jest właśnie skruszony poprzez te poprzednie lata, czy ma ten nos skruszony, czy z kolei jest taką kruszynką słodziutką, która uwielbia czytać literaturę dziecięcą i śmieje się jak głupi do sera, gdy czyta Alicję w Krainie Czarów. Po prostu naprawdę śmieje. Nie, i to jest zabawa.
1: I to, co właśnie pokazujesz, mi się bardzo podoba. I wydaje mi się, że dlatego też ta książka bardzo przypadła ci do gustu, bo to jest bardzo filmowa książka.
2: Tak.
1: Że to jest bardzo dynamiczna. Tam ona przyspiesza, nagle zwalnia i to bardzo mocno czuć.
2: Tak. No mamy dosłownie kilkunastostronicowy pościg samochodowy, czy kilkustronicowy pościg, gdzie autobus goni samochód. Jakby dosłownie przez te wszystkie ciasne uliczki Warszawy i jest opisane jak Geniek Śmigło, który ma nazwisko Śmigło i tak obraca z tym autobusem, jest świetnym rajdowcem i wiecie, no nie, dla mnie to jest, kurczę, no tak wspaniała powieść, tak czasami abstrakcyjna, tak. Ale trzymana w tych ryzach.
1: Czyli sądzisz, że to, że Tyrmand dostał rządzących samochód za tą powieść.
2: A, słyszałem, tak.
1: Tak.
2: No słusznie. Aczkolwiek mógłby więcej dostać, jak dla mnie. Chociaż może wtedy samochód to faktycznie to było...
1: To było bardzo dużo. Chociaż dostał też więcej, bo przecież Komenda Główna Milicji Obywatelskiej też zaprosiła Tyrmanda na...
2: No,
1: nie dość, że najpierw spotkania z nim, to później w ogóle wykłady, które sam dawał na temat chuligaństwa w Warszawie.
2: A no bo widzisz, no bo jak tam wstawia postać, która się nazywa porucznik Dziarski, no to jak ma milicja się nie ucieszyć, prawda?
1: To prawda.
2: Mamy takiego przedstawiciela Dziarskiego właśnie i tu kolejne takie nazwisko. Ojej, oj, ta ósemka tam, tak. Kurczę, zgubiona przed kilkoma dniami.
1: Bardzo ciężkie. Chciałem się ciebie spytać.
2: Pytaj, strzelaj.
1: Co zapadło ci do głowy, właśnie tak nawet, że filmowo, po przeczytaniu tej lektury, bo wspominaliśmy ostatnio o Zbrodni i Kary i to mi się bardzo spodobało, że właśnie wspomnieliśmy tam o tej siekierze, która pojawiła się i pojawia się w kulturze. Co sądzisz, że właśnie nam, Polakom, pozostało w kulturze po takim złym? Bo już parę razy widziałem nawiązania do tych białych oczu, które nagle się pojawiają i niczym Deus Ex Machina zmieniają trochę przebieg historii. To jest jawne, jednoznaczne nawiązanie do złego Leopolda. I czy ty masz jakieś takie sceny, które mógłbyś powiedzieć, że faktycznie czujesz, że one zapadły nam w serca Polaków, warszawiaków, ludzi po tej lekturze albo w tobie?
2: Wiesz co, no ja mam takie, ale to nie są pochlebne dla naszego narodu. Mam
1: tylko ekstra,
2: kilka takich scen. Wiesz, na przykład w sensie po prostu pytasz mnie o jakieś sceny konkretne, tak?
1: Ja, no, że może jakieś sytuacje, tak, może no właśnie jakieś konkretne przedmioty, które się tam, no bo na przykład w Jamesie Joyce'ie jest taki mały insight kawał, że główny bohater bierze kawałek mydła, wsadza go do kieszeni i dowiadujemy się, po co mu w ogóle to mydło w kieszeni dopiero pod sam koniec. Mm-hmm. I ona nie ma za dużo sensa, znaczenia i w ogóle, ale została w kulturze, jako to mydło w kieszeni. To taka trochę niespodzianka, ale nie wiemy, z czym ma się nam kojarzyć.
2: Nie, to na pewno dla mnie to jest takie ciepłe, bo to może najpierw od tego ciepłego powiem, zacznę, że w końcu jakaś taka gwardia spontaniczna, swobodna zaczyna się formować u złego. Nie chcę zrazić za bardzo fabuły, ale są osoby, które też reagują po prostu, są jakieś przychodnie, czy są po prostu ludzie, którzy też sami obserwują złego i chcą wręcz brać udział w tej rebelii wobec chuligaństwa. I myślę, że to jest poniekąd taki nasz duch też polski, prawda? Ten,
1: tak.
2: Tak jak wspominałeś wcześniej o buncie, ale o tym złym buncie, tak? Tym chuligańskim buncie, to tu mamy z kolei bunt jako odpowiedź na ten bunt, tak. Nie? Bunt tych dobrych ludzi.
1: No ale przed chwilą na przykład wspomniałeś właśnie o tym autobusie, który goni samochód.
2: No i to jest...
1: No dla mnie to jest coś, co nigdzie indziej się nie zdarza, jak nagle u Tyrmanda, prawda?
2: No tak,
1: po tej zniszczonej Warszawie. Nie, to są jakieś takie sceny, które...
2: Nie, bo myślałem, że właśnie o jakiś stricte taki polski aspekt, wiesz, tego szukałem.
1: Nie, to może być ogólny, ale taki, że właśnie mógł wejść w popkulturę.
2: Ale to mam taki warszawski z kolei, czyli ta cegła warszawska.
1: No właśnie.
2: Gdzie nagle mamy naszego bohatera pana w meloniku i on idzie w jakąś uliczkę i ktoś mu go zaczepia i
1: proponuję
2: mówi...
1: Proponuję mu cegłę kupić.
2: No, sprzedam panu cegłę. Nie, nie, kupi pan cegłę ode mnie, kupi tak. pan cegłę i
1: a
2: daję mu tę
1: cegłę. To jest prawdziwa historia swoją.
2: Wiem, drogą. Wiem, że no to przecież do niedawna jeszcze, myślę, że w 2000 latach były dokumenty,
1: Praga
2: że...
1: Praga Północ się sprzedawało cegły.
2: Tak, sprzedawało się cegły. No i trzeba było ją kupić. No nie wypadałoby zrobić inaczej,
1: znaczy,
2: bo...
1: Znaczy, można było jej nie kupić, ale no wtedy też się traciło pieniądze.
2: No i miało się guza właśnie, na głowie. No i była też próba wódki na przykład.
1: O.
2: Próba wódki to było też coś świetnego, gdzie mamy profesora, inżyniera Wilgę, który jest... Właśnie jest kilka takich postaci, które mają niesamowite osiągnięcia w jakichś sferach. Na przykład Wilga to jest człowiek, którego nie da się przepić. I on 3 litry... Nie, on 1.5 litra i koniec. W sensie właśnie nie koniec, ale wszyscy dookoła
1: padają,
2: kończą.
1: A on...
2: No i on miał właśnie na przykład takie zadanie, żeby wyciągnąć jakieś informacje od kogoś, nie powiem od kogo, i bierze go na spytki. Czyli na próbę wódki, prawda? Piją i w końcu zadaję tak. to pytanie już po jakimś czasie. Czego ty tam szukasz? A w tej żyrafie, bo ja mam ze sobą taką żyrafę.
1: Tak,
2: wysoko,
1: masz taką piękną żyrafę, no, ja potrafię się lepiej skupić, jak prawda, żyrafuję sobie tutaj.
2: No to nie, to żyrafy żadnej nie ma akurat.
1: Nie, bo to jest z Radiem Wnet.
2: A, mamy ciuchy, czyli targ, którego już nie ma. Taki ogromny targ chyba na Pradze.
1: Kurczę, jak on się nazywa.
2: I tam pani Marta Majewska idzie w poszukiwaniu stroju kąpielowego, gdzie przychodzi z kolei Jerzy Meteor, spadająca gwiazda warszawska, po prostu ubrylantowany, wygląda, to jest też jak z reklamy szamponu, czy właśnie mydła, zdjęty właśnie, jak zdjęty z szyldu. No nie wiem, no ja się rozpływam. O, tak. No.
1: Bo to właśnie, jakbym ja miał, bo mam tutaj zapisane parę takich, nazwijmy to, kultowych miejsc.
2: A, dobrze,
1: no to jest Plac Trzech Krzyży, tam się zaczyna.
2: A nie, no
1: jest
2: tak.
1: Baza Różyckiego, Marszałkowska, Nowy Świat jest opisany, Krakowskie Przedmieście, Aleje Jerozolimskie, jest ta Praga, Wola, Łazienki, Park Ujazdowski.
2: Mamy Telimenę nawet.
1: No
2: tutaj,
1: tak,
2: która
1: tak.
2: teraz jest niestety przerobiona w typową sieciówkę kawiarnianą, ale no kiedyś to była właśnie ta Telimena.
1: I to jest właśnie z tym autentyzmem Warszawy. To, że on faktycznie przeżył to życie w Warszawie, zanim napisał tę powieść, niżeli na odwrót.
2: Tak, tak.
1: No przecież stadion Legii. Sam fakt, gdzie mamy tam kibiców. No przecież to jest tak ważna
2: właśnie,
1: część.
2: Kibicowski ten aspekt cały, gdzie wszyscy już trzęsą się, jakby od 5 rano ludzie wstają i idą, robią pochód. W ogóle cała Warszawa chodzi, ma nagle nogi jej wyrosły, bo wszyscy idą na mecz Polska-Węgry.
1: Mm-hmm.
2: I to jest też wspaniałe, że Tyrmand wie, jaki schemat powinna właśnie nie sama powieść kryminalna obrać, tylko taka sensacyjna powieść, tak. że ona powinna mieć jakieś apogeum, coś na końcu i to jest właśnie ten mecz, do którego jakby czekamy przez cały miesiąc, obserwujemy, co się dzieje u bohaterów, no i on jest takim finałem wręcz tego wszystkiego i też tym takim rozmachem po prostu
1: tak.
2: tej historii. I wiele się dzieje podczas tego zajścia meczowego. Tudzież pokazuje to naszą właśnie też takie nasze zamiłowanie polskie, prawda, do tego sportu. Bo też mamy łyżwiarstwo oczywiście w pewnym momencie. Na samym początku w sumie. Mamy lodowisko jeszcze, jak są te ostatnie
1: zimy. Ale to
2: zimy.
1: Chyba nie jest sport. W kontekście, że sport
2: Nie, tam
1: oczywiście.
2: Mamy, bo tam jest Zenek z AWF-u.
1: Tak,
2: przepraszam. Hokej, właśnie. No, to, no to,
1: że
2: o
1: tam
2: to,
1: było to związane.
2: Tak.
1: Bo tak
2: no,
1: to ogólnie...
2: Łyżwy na nogach, ale nie, kijek tak. w rękach. Właśnie. Więc no, coś wspaniałego. Jeszcze coś miałem w głowie. A propos naszego ukochanego Tyrmanda, ale na pewno on mnie zachęcił do zbadania jego innych książek, a nie jest
1: świetnie,
2: ich
1: że to powiedziałeś, dlatego że chciałem to zakończyć, ale to jeszcze nam sekundka została
2: do,
1: w kontekście...
2: Półtorej minutki już.
1: No to właśnie, może ten serdecznie Państwu polecam, bo zaczęliśmy o Tyrmandzie i jazzie. Jest książka U brzegów jazzu. A. I to jest podobno bardzo dobra książka, właśnie opisująca koncerty, w których których towarzyszył faktycznie Tyrmand. I to też jest taka książka, która bardzo mocno, ja nie pamiętam, czy właśnie zaczynała, czy ona będzie późniejszą książką niżeli Zły, ale ma w sobie właśnie to dociekliwość i zauważanie przez Tyrmanda małych detali, które budują tak naprawdę całą otoczkę, cały charakter danego wydarzenia, więc myślę, że Jazzowa Warszawa to jest coś niespotykanego.
2: Ja chcę zakończyć tylko stwierdzeniem, inaczej, zdziwieniem, że nadal nie powstała ekranizacja, adaptacja serialowa na przykład tego, bo wspominaj, że to jest bardzo filmowo napisane i dosłownie ciężko w ogóle to by było zepsuć, jak mam wrażenie, chociaż paradoksalnie to się wydaje, myślę, dlatego też nie zostało jeszcze ekranizowane, bo jest to może jakiś ciężki
1: rzecz. Ja myślę, że to jest ważna książka. Chodzi,
2: tak, myślę bardziej o ten świat przedstawiony, żeby wykreować, aniżeli oczywiście schematy postaci i ich ścieżki. Ale no, słuchaj, mamy, nasza polska piękna kinematografia pochyliła się nad Wiedźminem 20 lat temu, żeby zrealizować coś takiego. Myślę, że Wiedźmin jest o wiele trudniejszy niż zły Tyrmanda.
1: To prawda.
2: Na to się jakoś porwali.
1: Więc... To prawda, ale nie. Może inaczej. Ja państwa mimo wszystko zachęcam do przeczytania.
2: No, przede wszystkim.
1: Zupełnie inna para kaloszy.
2: Jeśli słucha nas jakiś reżyser filmowiec, to ja się zgłaszam jako chętny do napisania, współtworzenia scenariusza. Nie, naprawdę, no ja się tak tym zafascynowałem.
1: Ja mogę zapożyczyć swoich oczu.
2: Tak, albo ty możesz już scenografię zacząć działać. Albo te białe oczy, no tak.
1: Te białe oczy.
2: To dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie.
2: Kurczę, no taka wspaniała audycja.
1: I wspomnijmy jeszcze na sam koniec, tak, za dedykację, którą dał Tyrmand do tej książki, czyli mojemu rodzinnemu miastu Warszawie. I myślę, że to najbardziej opisuje, dla kogo jest ta książka.
2: Pozdrawiamy Warszawę.
1: Tak, pozdrawiamy Warszawę, pozdrawiamy warszawiaków, ale pozdrawiamy też wszystkich, czy to za granicami naszego państwa, za granicami naszej Warszawy. Wszystkich państwa słuchających pozdrawiamy i życzymy spokojnej, jak i też udanej niedzieli. Mam nadzieję, że obiad już jest zjedzony albo czeka i będzie smaczny i pożywny.
2: Oby nie zimny, jeśli czekał.
1: Tak.
2: Wnet Kultura, w każdy wtorek o godzinie 18:00 można nas ujrzeć z pewnymi nowinkami właśnie literackimi. Jeśli ktoś może zapomniał o na przykład sprzed miesiąca wspominanych toposach w serii toposów złowionych, w serii Toposy Złowione, gdzie omawialiśmy oniryzm, to już za dwa dni będzie można obejrzeć. Za niedługo również pewnie Zły się wyłoni na serwis YouTube. Zachęcamy gorąco. A tak na zakończenie, no to wracamy właśnie do tych warszawskich, cały czas w sumie w nich jesteśmy, w tych warszawskich klimatach. Jazz Band Młynarski Masecki. Czy pani tańczy rumbę? Była mi, to teraz pani. Nadal tańczymy.
1: Więc tym tańczącym krokiem opuszczamy Radio Wnet i opuszczamy państwa.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy ślicznie.
2: Życzę miłego popołudnia. Do usłyszenia.

czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę?

0: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Autopromocja.
3: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
4: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00. Zapraszam, Mikołaj Murkosiński.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
5: www.net.fm.

0: Dolce Far Niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Dolce Far Niente, w której poznajemy muzykę włoską lat 40., 50. i 60. Takie jesienne, niedzielne popołudnie, które mam nadzieję zdołam Państwu umilić tymi przebojami. Dzisiaj z roku 1960, ponieważ w zeszłym tygodniu zaczęliśmy mówić o tym festiwalu troszeczkę zapomnianym, troszeczkę mniej znanym, festiwalu muzyki włoskiej Sei Giorni della Canzone, czyli 6 dni piosenki. To był festiwal, który miał tylko cztery edycje, które rozpoczął się w roku 1958. I był to także festiwal, w którym było bardzo wielu artystów, brało w nim udział i dlatego też dla nas jest to prawdziwa żyła złota, jeżeli chodzi o tych piosenkarzy, o których jeszcze nie mówiliśmy w naszym programie. I muszę przyznać Państwu także, że czasami trudno jest w ogóle znaleźć jakiekolwiek ślady po tych piosenkarzach, po tych piosenkarkach, ponieważ bardzo często to były gwiazdy jednego sezonu i po prostu nic się nie zachowało ani w tej literaturze poświęconej włoskiej piosence. Nic nie wiemy o ich biografiach, ale także bardzo często nie ma też dostępnych nagrań w ich właśnie wykonaniu. Ale jak zawsze obiecuję Państwu, że będziemy się starali do tych nagrań dostawać, przynajmniej je w jakiś sposób odnajdywać z realizatorami, a dzisiaj właśnie realizatorem, który za konsoletą siedzi w Warszawie, jest Fryderyk Litwin. Jesteśmy z Państwem do godziny 17. A dzisiaj wracamy właśnie do Sei Giorni della Canzone i eksplorujemy kolejne dni tych festiwali, tak jak sama nazwa tego festiwalu wskazuje. Jedna taka edycja trwała 6 dni, a w każdej z tych edycji brało udział 100 piosenkarzy, 100 artystów. Bardzo często byli to także debiutanci, a sam także festiwal wylansował wielu piosenkarzy tamtego czasu, między innymi Minę, ale to o tym już mówiłem w zeszłym tygodniu. Dzisiaj takim bohaterem programu będzie nieznana nam do tej pory Edda Montanari, która śpiewała w czasie drugiej edycji Sei Giorni della Canzone. To był rok 1960 i mamy cztery piosenki w jej wykonaniu. Zaczniemy od piosenki Io amo, tu ami.

Io amo, tu ami, czyli ja kocham, ty kochasz, śpiewała Edda Montanari gdzieś, a nie, nie, nawet nie gdzieś, konkretnie 7 kwietnia, to był czwartek roku 1960, ponieważ ta druga edycja festiwalu Sei Giorni della Canzone odbywał się od 7 kwietnia do 12 kwietnia i Edda Montanari występowała pierwszego dnia. Edda Montanari, która urodziła się w marcu 1940 roku i która rozpoczynała swoją karierę nieco wcześniej, pod sam koniec lat 50. To ona sama studiowała ekonomię, ale spróbowała swoich sił także w jednym z tych konkursów na nowe głosy dla amatorów i zaimponowała do tego stopnia, że podpisała kontrakt z wytwórnią muzyczną Fonit i to właśnie z ramienia wytwórni Fonit Edda Montanari wzięła udział w Sei Giorni della Canzone roku 1960. Edda Montanari, która później jeszcze występowała w roku 1962 w Sanremo, do tego jeszcze może powrócimy, ale teraz posłuchamy piosenki, którą Montanari zaprezentowała właśnie w Mediolanie. Piosenka Un pianoforte.

0: I to był krótki kawałek un pianoforte, czyli fortepian. Edda Montanari, która przede wszystkim swoją karierę zrobiła pływając na statkach, na transatlantykach między Genuą a Nowym Jorkiem. To były lata 60. i to też ciekawe, ponieważ już o takich artystach włoskich i artystkach mówiliśmy w naszych audycjach, ale to były raczej lata 30. Lata 60. to już był schyłek tych rejsów transatlantyckich. Statki wielkie statki były powoli wypierane przez transport lotniczy, ale Edda Montanari na tych statkach pływała. Między innymi pływała na takim też symbolu tych złotych lat 60., włoskich złotych lat 60., SS Milke Michelangelo. To był jeden z dwóch statków transatlantyków, chyba ostatnich transatlantyków włoskich. Drugi to był SS Raffaello. Takie zresztą statki dość charakterystyczne, ponieważ kominy miały w kształcie takiego rusztowania, jakby mogą państwo, zachęcam państwa do tego, aby zaglądnąć i zobaczyć, jak te statki wyglądały. Bardzo charakterystyczne, zresztą historia też jest późniejsza, ciekawa, ale wracając do Eddy Montanari, śpiewała na pokładzie SS Michelangelo. Bardzo sobie to chwaliła, ponieważ zresztą na pokładzie tego statku został z nią przeprowadzony wywiad w roku 1969. Posłuchajmy jego fragmentu.
1: Abbiamo avvicinato per prima la cantante Edda Montanari, che intrattiene i passeggeri della Michelangelo con le sue canzoni romantiche. Che differenza c'è tra il pubblico europeo e quello americano?
2: Beh, il pubblico americano ti ascolta sempre. E ti ascolta col cuore, col cervello. È un pubblico, penso, più preparato. E anche più umile.
1: Forse più ingenuo?
2: Non direi più ingenuo, perché gli americani non sono ingenui. Gente che finisce sulla luna non credo che dipenda dal fatto che sia un popolo ingenuo.
1: Lei, come europea, preferirebbe vivere in America?
2: No, io non è che preferisca vivere in America. Preferisco lavorare in America. Vivere preferisco logicamente vivere in Italia. Io sono italiana e amo l'Italia. Il pubblico italiano è un'altra cosa. Come pubblico preferisco quello americano.
0: Powiedziała obrażona dosyć Edda Montanari, była pytana, czym się różni publiczność amerykańska od tej europejskiej. Powiedziała Edda Montanari, że z jej doświadczenia na tych statkach wynika, że Amerykanie wszystkiego słuchają, że są bardziej skupieni na tym, co wykonuje artysta, podczas gdy z Europejczykami różnie to bywa. Tutaj reporter zapytał ją, czy to być może Amerykanie są też bardziej większymi ignorantami, tak chyba możemy to przetłumaczyć. Tutaj Edda Montanari powiedziała, że nie, raczej trudno powiedzieć, aby przedstawiciel nacji, która wysłała człowieka na księżyc, aby byli to ignoranci. No i wreszcie ostatnie pytanie, czy wolałaby jako Europejka, jako Włoszka żyć, mieszkać w Ameryce. Tutaj Edda Montanari odpowiedziała, że nie, że ona woli pracować w Ameryce, ale jako Włoszka woli mieszkać, żyć we Włoszech. Chociaż jeżeli chodzi tutaj o publiczność, o publikę, to już jest zupełnie coś innego. To był fragment wywiadu, który został przeprowadzony w roku 1969 z Eddą Montanari na kilkanaście godzin przed dopłynięciem do portu w Nowym Jorku. A jeżeli chodzi o te statki, skoro już zacząłem historię, to skończę. To rzeczywiście były takie symbole też tej symbole tych złotych lat włoskiej gospodarki i tych lat, kiedy to gospodarka włoska się bardzo szybko rozwijała. No, wiemy, że Włosi mieli te różne tradycje, jeżeli chodzi o transport, jeżeli chodzi o połączenie z Nowym Jorkiem. Te statki kursowały, niektóre z nich bardzo znane, niektóre z nich znane z nie najlepszych powodów, no chociażby Andrea Doria, która zatonęła gdzieś tam w latach 50. A jeżeli chodzi o te dwa statki, to już żeby zakończyć, to SS Michelangelo oraz Raffaello zostały sprzedane w latach 70. Irańskiej marynarce wojennej tuż przed rewolucją islamską. I w latach 80. przynajmniej jeden z tych statków został zatopiony w trakcie wojny irańsko-irackiej. To taka historia w nawiasie. Teraz już wracamy do piosenek i słuchamy kolejnego utworu w wykonaniu Eddy Montanari, Ricordo un blues.

Edda Montanari, Recordum Blues. A teraz jeszcze jedna może piosenka w jej wykonaniu. Il mare nel cassetto, przepraszam, il mare nel cassetto, a później będzie czas na głos męski.

Il mare nel cassetto, czyli się nie pomyliłem, to był tytuł ostatniej piosenki Eddy Montanari w dzisiejszej audycji, chociaż będziemy słuchali tego głosu, mam nadzieję, znacznie częściej, tym bardziej, że jej repertuar jest bardzo szeroki. Akurat w tym przypadku nie było żadnego problemu, aby znaleźć bardzo wiele piosenek, które nadal możemy słuchać. Chociaż jeżeli chodzi o te najnowsze wiadomości o tej piosenkarce, no to ich w ogóle nie ma. Gdzieś tam zniknęła. Podobnie jak wielu innych artystów tamtej epoki zniknęło z tej sceny i włoskiego show biznesu. Godzina 16:25. Jeżeli mówimy o Włoszech, to mówimy także o aktualnościach. I to taka ciekawostka, że dwa dni temu także we Włoszech miało miejsce takie wyjątkowe wydarzenie, a to dlatego, że rząd Giorgii Meloni stał się najdłużej trwającym rządem w historii Włoskiej Republiki. Ponad 1413 dni tyle minęło od powołania rządu 4 września, czyli dwa dni temu, rządu Giorgii Meloni, co oznacza, że przekroczyła, wyprzedziła, jeżeli chodzi o długość trwania rządów, drugi rząd Silvia Berlusconiego. Jego drugi rząd na początku XXI wieku, na początku lat 2000 trwał 1412 dni. I trzeba powiedzieć, że to jest duże dokonanie, jeżeli chodzi o Giorgię Meloni, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że od roku 1946, czyli od momentu, kiedy powstała Republika Włoska, Republika Włoch, to w tym kraju było ponad 70 rządów i średnio taki rząd trwał mniej więcej 14 miesięcy, tak więc widzimy, że ponad 4 lata to w przypadku włoskiego rządu to bardzo dużo. I to bardzo ciekawe, co się wydarzyło w tej włoskiej polityce, że taki rząd udało się stworzyć, że jeszcze niedawno, jeszcze kilkanaście lat temu mówiono o niestabilności politycznej jako właśnie o tej charakterystyce włoskiej polityki. Tak, co się stało, że aktualnie mamy sytuację odwrotną, że wygląda na to bardzo stabilny rząd, w przeciwieństwie na przykład do Francji, która właśnie jeszcze nie tak dawno słynęła z tej stabilności politycznej, a w ciągu ostatnich lat zatraciła tę swoją cechę, Piąta Francuska Republika. No, o tym wszystkim porozmawiamy jutro po godzinie 9 na antenie Radia Wnet w audycji Żebyś Wiedział, tak więc już teraz Państwa zachęcam do tego, aby jutro radio odbiorniki włączyć o godzinie 9 i porozmawiamy właśnie na temat tego fenomenu włoskiego, fenomenu Giorgii Meloni, która przecież jeszcze zanim została premierem, była uznawana za jedną z twarzy skrajnej, brunatnej wręcz prawicy, a w jakiś sposób, można powiedzieć, stała się drugą Ursulą von der Leyen, czy też Angelą Merkel. To też takie porównanie znalazłem w prasie dwa dni temu. Bardzo ciekawy przypadek, ale to o tym wszystkim dopiero jutro po godzinie 9, bo my przecież mamy audycję muzyczną i też do tej muzyki wracamy. W roku 1960 na festiwalu Sei Giorni della Canzone w Mediolanie występował też Gian Costello. Jego chyba słuchaliśmy w audycjach Dolce Far Niente, niezbyt wiele, ale tak, to jest dobry moment, aby sobie przypomnieć jego twórczość. Piosenka Due Cipressi, chociaż to nie piosenka, którą Gian Costello wykonywał w roku 1960 w Mediolanie, ale tej piosenki właśnie, którą zaprezentował właśnie wtedy, także posłuchamy, tylko w innym wykonaniu, ponieważ w jego wykonaniu to nagranie chyba się nie zachowało, ale żeby właśnie w ogóle posłuchać jego głosu, teraz czas na utwór Due Cipressi.

To był John Costello, nieco zapomniany piosenkarz, który zaczynał swoją karierę na początku lat 50. Również on dostał się do włoskiego show biznesu przez jeden z tych konkursów. W jego przypadku to był konkurs organizowany przez Radio Firenze. I tak właśnie na przełomie lat 50. i 60. uczestniczył w bardzo wielu różnych festiwalach, między innymi właśnie w Sejourni della Canzone, ale także w innych takich wydarzeniach. Także występował w roku 1962 w San Remo i to właśnie tam zaśpiewał tę piosenkę, ten utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy, a później jeszcze te lata 60. Przede wszystkim pierwsza ich połowa, Disco per l'estate, to znamy ten konkurs, ale także Festival delle Rose z roku 1964, o którym jeszcze nie mówiliśmy. I to w zasadzie tak, to była jego kariera, bo lata 70., no to on już się z tego show biznesu wycofał, a zmarł w styczniu 2004 roku. John Costello, powiedziałem, że to piosenka Duo Cipressi, to nie była piosenka, z którą występował w roku 1960 w Mediolanie. Występował tam, zaprezentował tam piosenkę Prima e Poi. I tak jak już mówiłem, tej piosenki nigdzie nie znalazłem w jego wykonaniu. Natomiast taką samą piosenkę o tym samym tytule znalazłem w wykonaniu pewnej artystki, piosenkarki, która także jest mało znana, pseudonim artystyczny Audrey, natomiast nazywała się tak naprawdę Adriana Medini. I jest to artystka, była to artystka, która urodziła się w Niemczech. Jej ojciec był Włochem, jej matka była francuską, rodzice byli cyrkowcami, a ponieważ urodziła się w Niemczech, tak się domyślam, w roku 1942 to również nabyła obywatelstwo niemieckie i jako taka artystka jest, jako Niemka jest ona znana. Chociaż występowała później we Francji, występowała we Włoszech i występowała w jakiś sposób w roku 1965 w San Remo, czyli to już 5 lat po tej drugiej edycji Sejourni della Canzone. Piosenka właśnie Prima e Poi. Wątpię, żeby to był ten sam utwór, który

0: To była Audrey Arno, to było San Remo, rok 1965 i również w San Remo w roku 1965 występował Jane Colonello, o nim za chwilę dwa słowa, przede wszystkim jego piosenka w jego wykonaniu, ale wcześniej może posłuchamy, jak w roku 1961, czyli to była już trzecia edycja Sejourn della Canzone, o tym festiwalu mówiono we włoskiej telewizji. Posłuchajmy.
1: Si tiene a battesimo a Milano al quindicesimo piano di Piazza Diaz la grande parata canora denominata Sei giorni della canzone, che si svolgerà come l'anno scorso nella prima decade di maggio al Lirico. La manifestazione, organizzata da un grande giornale milanese, ha uno scopo benefico, quello di raccogliere fondi per offrire il pranzo di Natale a migliaia di bambini. Padrini e madrine del battesimo sono stati gli stessi cantanti, molti dei quali si trasformeranno poi in protagonisti. Quest'anno ha voluto essere della schiera anche un cantante-compositore di rango internazionale, che gli schermi televisivi hanno reso popolarissimo nel nostro paese. Henry Salvador. La manifestazione, che si differenzia nettamente dai vari festival, ha ormai un suo posto stabile tra le adunate musicali e canore d'Italia. Ha tutti i numeri per ottenere anche un secondo brillante successo.
0: Tak właśnie mówiono we włoskiej kronice filmowej na temat Sejourn della Canzone, gdzie właśnie podkreślano to, że tenże festiwal jest organizowany przez jeden z włoskich, z mediolańskich dzienników, Corriere Lombardo, o tym już mówiłem, ale także, że cel tego festiwalu jest przede wszystkim charytatywny, ponieważ chodzi o to, aby zebrać środki, aby zapewnić biednym dzieciom z ubogich środowisk kolację, czy też jedzenie święta Bożego Narodzenia, aby zapewnić im także prezenty. I tak, to taki cel charytatywny tego wydarzenia, tego festiwalu. Całość, no jeżeli chodzi o sam festiwal, to był rok 1961, to przynajmniej o tym była teraz mowa, o tej edycji, ale to była, trzeba też wiedzieć, przedostatnia edycja. Przez później następne 7 lat nie było tego festiwalu. Ostatnia edycja to był rok 1968, oczywiście o tej ostatniej edycji także będziemy mówili, ale teraz wracamy do roku 1960. Gene Costello, przepraszam, Colonello, i tak jak wspomniałem, występował on w San Remo w roku 1965, ale jeżeli chodzi o Sejourn della Canzone, to w roku 1960 występował on, zaprezentował on utwór Il Peccato, kolejny utwór, którego nie znalazłem, ale posłuchamy

To była piosenka Inna Moratti, którą zaśpiewał Gin Colonello w Sanremo w roku 1962. Śpiewał tę piosenkę wraz z Glorią Christian. Ale Gin Colonello to był także kompozytor, pisał teksty i napisał, chyba z tego jest bardziej znany niż ze swojej kariery piosenkarza, między innymi dlatego, że napisał, skomponował piosenkę, która zwyciężyła w Sanremo, Nono l'età, która została wykonana przez Giulio Cinquetti i w roku 1964 ta piosenka na tym festiwalu zwyciężyła. I z tego co pamiętam, a być może się mylę, ta piosenka również została zaprezentowana na Eurowizji. Ale tutaj nie mam pewności, więc nie wiem. Ale tak, tych różnych innych piosenek w jego wykonaniu było więcej. Także coraz częściej później z czasem występował jako kompozytor. Między innymi w roku 1965 właśnie w Sanremo. Mówiłem Państwu, że on występował, ale on nie występował, to raczej jego piosenki występowały. Amici miei to była piosenka jego kompozycji, tekst przynajmniej, ale ich było znacznie więcej. Zresztą jego piosenki były wykonywane nie tylko przez piosenkarzy włoskich, ale także przez piosenkarzy i piosenkarki zagraniczne. Tak, Gin Costello, który zmarł w roku 2011. Teraz patrzymy dalej, kto to śpiewał w roku 1960 na Sei Giorni della Canzone i widzimy, że śpiewała Yolanda Rossin i to kolejna postać, której jeszcze nie poznaliśmy w naszych audycjach. Teraz posłuchamy dwóch piosenek w jej wykonaniu. Wiem, że Paula jest jeszcze przed Yolandą Rossin, ale to poproszę Freda Litwina, który przypomnę realizuje dzisiejszą audycję Dolce Farniente, abyśmy Paulę przeskoczyli. I teraz słuchamy Yolandy Rossin, Un'anima leggera.

To była Jolanda Rosin, która urodziła się w roku 1940, a jej kariera obejmowała równo 20 lat, od 1957 do 1977, ale gdy popatrzymy na jej nagrania, to są przede wszystkim lata 60., przede wszystkim zresztą początek lat 60., a tak, jeżeli chodzi o jeszcze jej biografię, to ona również dostała się z kolei do wytwórni muzycznej Cetra przez konkurs Włocie Volti Nuovi della Fortuna. To był rok 1957, a jeszcze później, jeżeli chodzi o rok 1960, to brała udział w programie Canzonissima, o którym już Państwu opowiadałem, a także brała udział na festiwalu w San Remo w roku 1961 i roku 1962. To taka jej biografia w pigułce. Posłuchamy teraz jeszcze jednej piosenki w jej wykonaniu, czy też cover, piosenka bardzo znana, Summertime.

Jolanda Rosin, Summertime i coś mi się wydaje, że jeszcze będziemy słuchali jej głosu w audycji Dolce Farniente. Głos wyjątkowy. I tak, proszę Państwa, zbliża się godzina 17, mamy czas jeszcze na dwie piosenki. Jedna będzie związana z dzisiejszym dniem, z dzisiejszym kalendarium muzycznym, ale wcześniej jeszcze jedna piosenkarka, która wystąpiła w roku 1960 w Mediolanie. Paula, czyli Paola Kazana, która urodziła się w Parmie w roku 1941, której kariera również była dość krótka, trwała 10 lat, także przełom lat 50. i 60. Zaczynała bardzo młodo. Zaczynała w wieku 17 lat, nagrywała już swoje pierwsze utwory, a później była związana także z wytwórnią muzyczną Adriana Celentano, czyli tak zwany klan Celentano. To była już druga połowa lat 60., ale jeżeli chodzi o Sei Giorni della Canzone, to tam zaprezentowała piosenki Sei Giorni d'Amore. Natomiast piosenkę w jej wykonaniu, której posłuchamy teraz, nosi tytuł Dai Amore.

Tutaj bez wątpienia Paula, czyli Paula Kazana, była częścią tego ruchu Urlatori, której twarzą byli Adriano Celentano, czy też Mina. Godzina 16.54 to cóż, czas powoli dobiega końca, czas z włoską muzyką na antenie Radia Wnet. To ja tylko zachęcę Państwa do tego, aby z Radiem Wnet pozostać, ponieważ dzisiaj będzie jeszcze trochę muzyki po godzinie 18, ale o godzinie 19 z kolei też pewnie będzie muzyka, tylko ta bardziej latynoamerykańska, ponieważ Zbigniew Dąbrowski będzie prowadził swoją audycję Republika Latina. A ja, tak jak już wspominałem, jutro jeszcze powrócę do wątków włoskich, ale to już będą wątki polityczne, o których dzisiaj napomknąłem. Dlatego też zachęcam Państwa do tego, aby również jutro włączyć o godzinie 9 Radio Wnet. Dziękuję bardzo Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze klasyk O Sole Mio, a to ponieważ dzisiaj mamy rocznicę śmierci Luciana Pavarottiego, który zmarł 6 września 2007 roku. Dlatego też musimy absolutnie posłuchać tego utworu, który był na pewno jego takim jednym z największych hitów, szlagierów. O Sole Mio, zresztą pieśń neapolitańska, która powstała pod koniec XIX wieku. Ale to jeszcze o historii tej pieśni na pewno będziemy opowiadać w audycji Dolce Farniente. Dzisiejszą audycję właśnie przygotował dla Państwa Mikołaj Murkociński. Zrealizował, tak jak już mówiłem, Fryderyk Litwin. Do usłyszenia.

0: Dolce Far Niente.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
1: Po reklamie.
3: Radio Wnet.
4: Czarne niebo, raport jak co tydzień na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Radia Wnet i Czarne niebo. Wita się z Użgorodu Paweł Bobołowicz. Dzisiaj będziemy rozmawiali o polskiej pomocy dla Ukrainy, a właściwie o nagich faktach i gorzkiej diagnozie, tak zatytułował na ten temat raport polski dyplomata, ambasador na Ukrainie, ambasador także Polski przy NATO, pan Marek Ziółkowski, który będzie naszym i państwa gościem i będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda ta pomoc, jak wygląda w liczbach, jak wygląda też z perspektywy politycznej. Oczywiście porozmawiamy też o bieżących wydarzeniach. Nasi korespondenci obserwują, co działo się w Moskwie i co dzieje się w Kijowie, czyli wizyta Witkowa i Kusznera i słowa, które już można nazwać skandalicznymi. Porozmawiamy o tym, jakie mogą przynieść efekt, co z tej wizyty będzie i czy rzeczywiście nastąpił rozejm, czy na Kijów i okolice spadają rosyjskie pociski, czy nie spadają, jak to wygląda. O tym się dowiemy bezpośrednio od osoby, która jest w Kijowie. Dzisiaj mamy to szczęście i tę możliwość, że połączy się z nami Dmytro Antoniuk, a oczywiście sytuacja też śledzi, a przede wszystkim sytuację polityczną. Artur Żak, moi koledzy dla państwa, za chwilę to przedstawią. Czarne niebo, raport, zaczynamy.
5: Czarne niebo.
4: I jesteśmy z Dmytrem Antoniukiem w Kijowie, nasz korespondent, dziennikarz i obecnie osoba, która broni Ukrainy i cywilizowanego świata, żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy, Dmytro Antoniuk. Dmytrze, witamy Cię.
6: Witam Państwa serdecznie. Miło widzieć i miło słyszeć też na chwili Radio Wnet.
4: Jak my się cieszymy, jak widzimy Cię w Twoim domu, jak widzimy Cię w tym miejscu, które doskonale od długiego czasu znamy i wiemy, że za Tobą jest Twoja magiczna lodówka z magicznymi magnesami z miejsc, po których podróżowałeś. Mamy nadzieję, że niedługo do tych podróży będziesz mógł wrócić. I oczywiście Artur Żak, a mapa sygnalizuje, że Artur Żak jest we Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
7: Kłaniam się nisko, tak, masz rację, jestem we Lwowie.
4: To może zacznijmy od Dmytra i dowiedzmy się, jak wygląda sytuacja w Kijowie. Czy rzeczywiście nastąpiła cisza w związku z przyjazdem Witkowa i Kusznera do Kijowa? Czy rzeczywiście słowa Putina się potwierdziły i zostały wstrzymane ataki na Ukrainę? I czy Ukraina wstrzymała swoje ataki na Federację Rosyjską?
6: Mogę powiedzieć tak, że i tak, i nie. Z jednej strony w Kijowie my od nocy nie słyszymy syren, nie słyszymy alarmów. Także pod tym względem w Kijowie można powiedzieć, że jest cicho. Na razie teraz nie ma tych syren, co dla nas jest takim już niestety niezwykłą sytuacją, bo przez ponad tydzień mieliśmy nieskończone alarmy i ataki tych, to nawet już nie bezzałogowce, to są rakiety manewrujące typu Gerań 4 i Gerań 5. Niestety jedna nawet wniosła drony typu FPV, ale to było przed tą wizytą Kusznera i Witkowa. Natomiast trzeba powiedzieć, że po tym, jak rzecznik Putina Pieskow powiedział, że Moskwa wprowadzi ciszę, tak, nie będzie ostrzeliwać co najmniej Kijowa, no to po tym spadły rakiety i drony też w Boryspolu, to tuż pod Kijowem. niszcząc mieszkalny, wielki dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny i pozbawiając mieszkań mnóstwo ludzi i też jest mnóstwo rannych. Także Kijów jest teraz, w tej chwili, obecnej chwili jest spokojnie w Kijowie, w całej Ukrainie spokojnie nie jest. W Chersoniu nadal Rosja kontynuuje polowanie na ludzi tymi dronami, przede wszystkim typu FPV, są już zabici. Moskwa nadal atakuje Charków, Sumy, Odessę. Obwód Dniepropetrowski niestety też dzisiaj odnotowano, że tam są zabici. W Mikołajowie, w marszrutkę, czyli w taki busik między miastami, też taki busik wpolował rosyjski dron i kierowca tego busika jest zabity. Także w całej Ukrainie, oprócz Kijowa, nie ma żadnego rozejmu i nie ma ciszy.
4: I też obserwowałem wydarzenia na południu. Wiem, że alarmy dzisiaj rozlegały się w Odessie, która jest jednym z takich miast szczególnie ostatnio atakowanych, a rzeczywiście warto może powiedzieć, jeszcze raz zaakcentować to, co powiedziałeś, Dmytrze, że do tego momentu, kiedy miał przylecieć Witkow i Kusznera, właściwie przyjechać, jak się okazuje, to alarmy w Kijowie rozbrzmiewały co kilkanaście minut, co kilka godzin. Tych alarmów w ciągu doby mogło być nawet kilkanaście.
6: Ja jeszcze dodam, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dzisiaj powiedział, że Rosja nie pozwoliła Witkowowi i Kusznerowi przylecieć do Kijowa. Zełenski powiedział, że nasze lotniska byli gotowi do przyjęcia pokładu amerykańskiego w Kijowie, ale Rosja przed ich wizytą zaatakowała oba lotniska w Boryspolu i w Żulanach w Kijowie, także taka możliwość u nich już nie była i Amerykanie przyjechali, dotarli do Kijowa pociągiem.
4: I to trudno nie widzieć w tym celowości. W dwa lotniska, te, na które rzeczywiście mogli przylecieć, zostały zaatakowane, a za chwilę później Putin mówi, że Kijowa atakować nie będzie. Hipokryzja. No a z drugiej strony też ciekawy element. Okazuje się, że wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych mają jednak moc parasola nad jakimś obszarem Ukrainy, że można Putina powstrzymać od ostrzeliwania Ukrainy i że właściwie można by było się chyba postarać bardziej. Powiedziałeś o tym, że i
6: no
4: wiemy.
6: Chyba można byłoby pobudować złoty pałac ze złota dla Trumpa i żeby on osiedlił się w Ukrainie, w Kijowie na przykład. No wtedy być może nie byłoby ostrzałów rosyjskich.
4: Patrząc na to, co mówił Witkow w Moskwie, to mam wrażenie, że bardziej mógłby Witkow do Moskwy się przenieść. Bardzo mu się tam podoba i podobają mu się rozmowy z Putinem. Ale pewnie więcej złośliwości czy krytyki tej wizyty zaraz padnie z ust Artura Żaka. Dmytrze, to co? Przekazujemy głos do Lwowa. Wiemy już, że Witkow i Kuszner przyjechali pociągiem do Kijowa, że są już w Kijowie. Odbyło się powitanie na kijowskim dworcu. Wiemy, że jest cisza, wiemy, że byli w Moskwie i wiemy, że rozmowy, które mają być na terenie Ukrainy, będą przebiegać w kilku rundach i teraz już Artur Żak, co się wydarzyło
6: w Moskwie. Przepraszam, tak, jeszcze króciutko dodam, że i Witkowa i Kusznera zabrano do Świętej Sofii, czyli prastarej naszej katedry, która znajduje się naprzeciwko Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, w którą wleciał dron lub rakieta manewrująca raczej parę dni temu, rosyjska, niszcząc to i niszcząc też częściowo zabudowanie na terenie Świętej Sofii.
4: A Sobór Sofiejski już wcześniej ucierpiał. Mam nadzieję, że ukraińscy gospodarze pokażą to Witkowowi i Kusznerowi. Będą mogli zobaczyć, jak wygląda ta wspaniała, przyjacielska atmosfera Putina. No to teraz przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak, który obserwuje wizytę specjalnych wysłanników Donalda Trumpa do Moskwy i do Kijowa. Arturze.
7: Tutaj, Pawle, nie będę złośliwy, bo tak naprawdę trudno jest się wyzłośliwiać, oglądając po raz kolejny tę wizytę zarówno Witkowa, czy też Witkowa razem z Kusznerem. Trzeba zaznaczyć, że to już jest ósma wizyta za ten czas negocjatorów, przedstawicieli Donalda Trumpa w Moskwie. Pierwsza dzisiaj w Kijowie. I może, żeby tak poczuć tę atmosferę, jak się zaczęła ta wizyta i rozmowy z Władimirem Putinem, które trwały ponad 3 godziny. Obejrzyjmy, jak na ten temat wypowiadał się Steve Witkow. Lechu, czy możemy poprosić Steve'a Witkowa?
3: Pytanie, stojąc za drzwiami tego gabinetu. Pan Dmitrijew, pan Uszakow, Jared i ja rozmawialiśmy o tym, że kiedy przejdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo historii do wspomnień. A rozmowy z panem będą jedną z najlepszych i najbardziej niezapomnianych historii.
7: No właśnie, rozmowy, spotkania, niezapomniane historie. Później padło też wiele słów, wiele podziękowań. Między innymi Steve Witkow dziękował Władimirowi Putinowi za to, że Władimir Putin w swojej łaskawości wstrzymał ogień, co pozwoliło przelecieć im do Moskwy, ale także podziękował Władimirowi Putinowi za to, że Moskwa nie była atakowana. Warto też przypomnieć, że jednak po tym, jak już się dowiedzieliśmy o tym, że się zbliża ta wizyta, to Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, poinformował o tym, że Ukraina wprowadza zawieszenie broni, nie tylko nie atakując Moskwę i ewentualnie Petersburg, ale generalnie zawieszając uderzenia dalekiego zasięgu ukraińskie. Dodatkowo część jednostek na froncie deklarowała, że dostała też polecenie wstrzymania ognia na linii zetknięcia bojowego, czyli bezpośrednio na liniach walk. No i faktycznie o czym rozmawiano? Tym razem chyba nie było Putina historyka. Nic nie usłyszeliśmy o Rurykach, nic nie usłyszeliśmy o innych Wikingach, czy też o Rusi kijowskiej. Natomiast usłyszeliśmy oczywiście o nazistach, którzy na Ukrainie całkowicie przejęli władzę i podnoszą głowę. I to jest jeden z głównych punktów, które mają być przekazane tak naprawdę Donaldowi Trumpowi po powrocie Steve'a Witkowa i Jareda Kushnera. Posłuchajmy, jak Jurij Uszakow, prawa ręka Putina, no i główna osoba od negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, opowiedział o właśnie tej ponad 3-godzinnej rozmowie.
8: Rozmowa trwała ponad 3 godziny, a dokładniej 3 godziny i 10 minut. Była merytoryczna, konstruktywna, niezwykle szczera i oparta na zaufaniu. Te bardzo poważne tematy omawialiśmy zarówno w trybie roboczym, jak i nieformalnie, także przy obiedzie. Co do istoty rozmów. Strona rosyjska przedstawiła jasne i wyczerpujące oceny sytuacji kształtującej się w toku specjalnej operacji wojskowej. Zwrócono w szczególności uwagę na realne sukcesy armii rosyjskiej, która posuwa się naprzód w strefie działań bojowych. Wyrażono przekonanie, że wyznaczone cele zostaną osiągnięte i, rzecz jasna, podkreślono konieczność usunięcia wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu. Nasz prezydent potwierdził gotowość do dalszej wspólnej pracy z Amerykanami nad polityczno-dyplomatycznym rozwiązaniem. Steve Witkow i Jared Kushner obiecali, że podczas jutrzejszych rozmów w Kijowie wykorzystają spostrzeżenia i oceny dotyczące trwałego, pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie, które usłyszeli od nas, osobiście, od prezydenta Rosji. Amerykanie, nawiasem mówiąc, przygotowali się do tej podróży poważnie. Nie tylko wyrazili tradycyjne zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale też przedstawili cały szereg uwag co do możliwych dróg rozwiązania. Odnotowali przy tym kwestię, którą nasz prezydent szczególnie podkreślił. Reżim kijowski przestał już ukrywać swoją prawdziwą naturę i bierze pod ochronę jednych z najważniejszych nazistowskich zbrodniarzy. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Rozmowy się odbyły. Nie ograniczyły się wyłącznie do wymiany poglądów na temat rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Dość szczegółowo omówiono kwestie gospodarcze oraz potencjalny, zakrojony na wielką skalę i obopólnie korzystny projekt rosyjsko-amerykański. Ogólnie rzecz biorąc, rozmowy były na czasie i bardzo korzystne dla obu stron. Potwierdzono, że prezydenci naszych dwóch krajów mogą nadal utrzymywać osobiste kontakty, a współpraca na szczeblu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera będzie kontynuowana.
7: Biznesy, ustalenia finansowe pewnie mnie były bardzo ważne, bo zanim się spotkali z Władimirem Putinem prawie 4 godziny Jared Kushner i Steve Witkoff z Dmitrijewem jedli owoce morza w rosyjskiej restauracji. Dodatkowo członkami delegacji byli też przedstawiciele między innymi Departamentu Finansów Stanów Zjednoczonych. Więc po raz kolejny Federacja Rosyjska powiedziała o praprzyczynach, usunięciu pierwotnych przyczyn, o tych, o których mówił między innymi w swoim ultimatum Putin w 2021 roku, pod koniec 2021 roku, w swoim wystąpieniu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2 lata temu. Jeżeli chodzi o dzisiejszą wizytę, to faktycznie Jared Kushner i Witkoff przyjechali pociągiem z Rzeszowa, w którym wylądowali samolotem. Spotkała ich grupa negocjacyjna ze strony Ukrainy, czyli Kryło Budanow, Serhii Kyslycja, szef służby wywiadu zagranicznego, między innymi właśnie Rostem Umerow i szef frakcji Sługa Narodu. Spotkali się także z Zeleńskim. Na daną chwilę nie ma jeszcze ustaleń, co dalej. I na koniec tylko się odniosę do tego, co powiedział Dmytro Antoniuk, a mianowicie o wizycie w Sofii Kijowskiej, właśnie w Soborze Mądrości Bożej. No, nie wiem, dlaczego nadal niektórzy oczekują, że zabierając Witkoffa i Jareda Kushnera w jakiekolwiek miejsce tego typu, które ucierpiało z rąk Federacji Rosyjskiej, czy też zabierając ich tam, gdzie popełniono zbrodnie na narodzie ukraińskim, w jakikolwiek sposób to wpłynie na tych dwóch panów. Myślę, że nawet jeżeli by do Wielkiej Synagogi miasta Kijowa zabrano tych panów, bo nie chcę ich nazywać dyplomatami, myślę, że mało by co to zmieniło. No ale czekamy na ustalenia po stronie rosyjskiej. Nadal jest twarde. Zdobywamy, mamy zdobycze terytorialne, SWO idzie według planu i stała pozycja kremlowskiego menu.
4: Dmytrze?
6: No i dlatego w Kijowie my nie oczekujemy nic absolutnie od tej wizyty Witkoffa i Kushnera. To jest tylko i wyłącznie taki teatrzyk dla mistera Trumpa i nic więcej, ponieważ w Moskwie, jak powiedział Artur, stoją na swoim ultimatum, bo jeszcze z 21 nawet roku, który wysunął Putin przed atakiem na Ukrainę. My z kolei też nie będziemy kapitulować, więc no, Witkoff i Kushner zobaczyli świętą Sofię, zjadą barszczyk, jak u nas tutaj mówią, no i sobie pojadą tym pociągiem do Rzeszowa z powrotem i nic z tego nie będzie. Natomiast teraz podczas, równolegle z wizytą przedstawicieli Trumpa w Kijowie są przedstawicieli z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec w Kijowie, żeby tak na serio już negocjować z Ukraińcami o tym, jak się bronić przed Rosją. Myślę, że ta wizyta dyplomatów europejskich jest bardziej ważna nie teatralna dla wszystkiego, co się dzieje w wojnie między Rosją a Ukrainą.
4: I takie komentarze w takim tonie też najczęściej panują w ukraińskim internecie, jak przed chwilą usłyszeliśmy z ust i Dmytra Antoniuka, i Artura Żaka. Za chwilę będziemy rozmawiali o raporcie dotyczącym polskiej pomocy dla Ukrainy. Będziemy rozmawiali z panem Markiem Żółkowskim, polskim dyplomatą, ambasadorem, ale na pewno zaczniemy od komentarza dotyczącego też tej wizyty. Czarne niebo, raport.
5: Czarne niebo.
4: I zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Żółkowski, polski dyplomata. Przez blisko 30 lat przeszedł pan Marek właściwie taką drogę dyplomatyczną na różnych szczeblach. Dwukrotny ambasador, bo ambasador też w Kijowie, i to w bardzo skomplikowanym okresie, w okresie pomarańczowej rewolucji. Ambasador także Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, wiceminister odpowiadający za politykę wschodnią i bezpieczeństwo. W czasie, a może to tak się składa, że ten czas w ogóle polityki z Ukrainą i polityki wschodniej zawsze jest gorący, ale na pewno w tych najgorętszych momentach pan Marek Żółkowski pełnił służbę dyplomatyczną. Dzień dobry, panie ambasadorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
4: Panie ambasadorze, co prawda mamy rozmawiać dzisiaj o raporcie, którego jest pan autorem, dotyczącym polskiej pomocy, ale mamy to bieżące wydarzenie, wizyta Kushnera i Witkoffa, specjalnych wysłanników prezydenta Donalda Trumpa, najpierw w Moskwie, a teraz w Kijowie, to dosłownie teraz w Kijowie, bo ta wizyta właśnie trwa. Wiem, że słuchał pan naszych kolegów, naszych korespondentów. Jak pan ocenia tę wizytę? Czy można czegoś po niej się spodziewać? Czy może być to jakiś przełom? Czy rzeczywiście jest to krok na drodze do pokoju, czy raczej podziela pan ten sceptyczny ton wypowiedzi moich redakcyjnych kolegów?
9: Zdecydowanie podzielam ten sceptyczny ton i dodam jeszcze nieco, że w ostatni rok, półtora, szczególnie w okresie tej nowej administracji Trumpa, już nie nowej, faktycznie staramy się znaleźć, jakie to są w rękach amerykańskiej dyplomacji karty, bo amerykańska dyplomacja, nawet sam prezydent Trump się dopomina od różnych krajów ich kart, natomiast wciąż ta przebieg tej wizyty, te różne cytaty z Witkoffa, no potwierdzają, że my wciąż czekamy na silną amerykańską politykę, a w tej wizycie jej na razie nie widać. Powiem jeszcze trochę więcej. Otóż może przypominacie sobie panowie, jeszcze przed samymi wyborami, jeden z tych znaczących polityków MAGA, Vance, no obecnie wiceprezydent, wspominał, no, podzielił się takimi swoimi reminiscencjami o Jałcie, która nam się kojarzy no, fatalnie, chociaż to jest też osiągnięcie polskiej dyplomacji, notabene polskiej polityki, polskiego społeczeństwa. No, w koniec końców, w 1991 roku te paskudne jałtańskie granice uznaliśmy ku dobru całej Europy i Polski, i do tej pory nie zamierzamy ich w ogóle jakkolwiek naruszać. No, natomiast je narusza Rosja. I o tym właśnie mowa, bo nic w ostatnich miesiącach, tym bardziej w tej wizycie, nie mamy z tych rozdziałów porozumień jałtańskich, które mówiły na przykład o odpowiedzialności zbrodniarzy. Niemcy w końcu dostali zdrowo w kość w Jałcie, reparacje, denazyfikacja, a tu Putinowi opowiada się o jakiejś wspaniałej jego przyszłości, o jakichś zwischenruchach przyszłości na emeryturze. To jest niepoważne i tak jak mówię, no, wypada mieć nadzieję i wypada czekać na naszą amerykańską politykę.
4: W pewnym sensie też to zabrzmiało w tym, o tym, co powiedział Dmytro Antoniuk, wskazując też na partnerów europejskich, że oni w tej sytuacji wydają się zdecydowanie bardziej poważni i stabilni, jeśli chodzi o kwestie wsparcia Ukrainy, o kwestie możliwości też doprowadzenia tego konfliktu do zakończenia. To jeszcze dopytam się o to, czy widzi pan rzeczywiście taką możliwość, że to nie Stany Zjednoczone odegrają tutaj kluczową rolę, a właśnie partnerzy europejscy, to szerzej rozumiani niż Unia Europejska, Metro zaznaczył, że oczekiwana jest, czy trwa wizyta przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania wydaje się też takim państwem, wokół której Ukraina stara się budować tą przyszłą architekturę swojego bezpieczeństwa.
9: Bardzo słuszna obserwacja, ale ja bym powiedział tak ostrożniej, że w tych czasach, w których no niestety amerykańska dyplomacja, amerykańska polityka pokazuje, że można wiele wcześniejszych uzgodnień, traktatów, norm postępowania wystawić na przecenę i niestety właśnie na przecenie nieco jest też siła amerykańskiej polityki, ja tak uważam, to faktycznie relatywnie, ale nie tylko relatywnie, właśnie w takiej bezwzględnej kalkulacji na przykład dostaw broni, to Europa jest w tej chwili głównym dostawcą broni, jest liderem wsparcia dla Ukrainy, zarówno materialnym, finansowym, wojskowym, jak i chociażby z tego względu wynikającym politycznym, ale także w relacji do słabości, faktycznie słabości i takiej nieczytelności amerykańskiej polityki.
4: I w tym czasie, gdy opowiadał pan o kwestii jeszcze związanej z komentarzem właściwie do tej wizyty Witkoffa i Kushnera w Kijowie, pojawił się slajd troszeczkę wyprzedzając nasze następne pytanie, bo głównym tematem naszej rozmowy jest raport, którego jest pan autorem, Polska Pomoc dla... przepraszam bardzo, raport, tytuł brzmi Polska Pomoc dla Ukrainy, nagie fakty i gorzka diagnoza. To raport wydany przez Fundację Batorego i właściwie ten tytuł już wiele zdradza, a slajd dla tych z Państwa, którzy nas oglądają na YouTubie, jeszcze więcej zdradził, bo z tego raportu wynikają dane, które trochę mogą popsuć nasze samopoczucie. Pisze pan na początku o tym, że pomaganie innym jest najpiękniejszym sposobem uprawiania polityki zagranicznej. Odwołuje się pan też do kwestii solidarności, a kończy pan taką diagnozą o strategicznym skandalu. Gdzieś po drodze okazuje się, że ta pomoc wcale nie jest taka, jak my sobie ją wyobrażamy i podpiera pan to tymi faktami, między innymi tymi danymi, które przed chwilą widzieliśmy, że polska pomoc nie jest tak wielka, jak nam się wydawało.
9: No, dziękuję za przytoczenie tych raportów. Faktycznie ja wciąż utrzymuję i chciałbym, żeby tak było, żeby pomoc była, czy świadczenie pomocy, udzielanie pomocy było tą najpiękniejszą częścią polityki zagranicznej, także w wydaniu Polski. Ale w tej chwili, tak jak przed tą pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, tak i teraz Polska świadczy pomoc w takim minimalnym zakresie w porównaniu nawet z naszymi europejskimi partnerami. To jest około tak 0,1-0,15% produktu narodowego brutto. Ale wracając do pomocy, owszem, można... I rzeczywiście na samym początku 2022 roku, 2023, to był okres tej bardzo pięknej, dużej, silnej i w emocjach, ale także w liczbie osób w końcu. No każdy Polak do dzisiaj, prawie każdy może powiedzieć, że pomagał Ukrainie, Ukraińcom. To faktycznie było coś nadzwyczajnego i no nie liczmy, że coś takiego się może powtórzyć. No, nie chcę powiedzieć, że to jest gorzka diagnoza, ale to jest nagi fakt. To nie jest tak, że i miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, bo to była pomoc o charakterze humanitarnym, ale akurat tak świadczona. Pomocy humanitarnej udzielają różne organizacje międzynarodowe, ale w takiej niestety smutnej formie, na przykład udzielając w postaci żywnościowej w różnych obozach uchodźców. Tutaj w Polsce Polacy zachowali się właśnie w takim najwyższym stopniu solidarnie i faktycznie sami Polacy udzielali i oddawali klucze do mieszkań na wiele tygodni, wiele miesięcy. To był ten okres wspaniałej emocji i wspaniałej materialnie także pomocy. Owszem, wyliczono i to może zbyt szybko poddaliśmy się temu nastrojowi statystyków przeróżnych czy analityków, że tę emocję przeliczyliśmy na liczby. I to prawie wyłącznie na liczby. Uważam, że to, co także trochę rosyjskiej propagandzie, trochę na polskiej scenie wewnętrznej jest środowisk politycznych, którym nie zależy na pomaganiu Ukrainie, one niestety przekształciły te emocje w jakiś rodzaj kalkulacji, którą zaczęto dopisywać po udzielonej już pomocy. To jest kompletnie niepoważne, bo pomoc się świadczy w jakimś celu. Uratowaliśmy dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy uchodźców od jakiejś marnej egzystencji i to w ten sposób spełnił się ten cel pomocy. Nie można po udzielonej pomocy dodawać jej celu w jakiś ex post. Tutaj pewno zaczęło się mnóstwo różnych scenariuszy dopisywać. I z tego też względu ta moja opinia, że nie tylko, że pomoc się z roku na rok, a w tej chwili bardzo zmarginalizowała jako część polskiej polityki zagranicznej i w tej chwili prawie w porównaniu z innymi nie świadczymy pomocy. Z tego też względu nie zwraca się na nas uwagi, powiedziałbym tak, w różnych koalicjach, które w sprawie Ukrainy są obecne czy bardziej aktywne.
4: Panie ambasadorze, pomimo tego, że zwrócił pan uwagę na bardzo ważny aspekt, że ta pomoc społeczeństwa miała zdecydowanie szerszy charakter niż charakter materialny, ale w tym raporcie pada ta suma i jest ta próba wyceny 20 miliardów. Taka suma pada przez chwilę. Państwo widzieliście też tę informację z raportu na naszych ekranach, czyli ona ma jakiś charakter wymierny. Też w tym momencie nasz realizator Lech Rustecki pokazuje ten slajd, czyli można ją oszacować w takim sensie, żeby zrozumieć, że to jednak były potężne środki i są potężne środki, ale też mamy kolejny aspekt tych kwestii pomocowych.
9: Może to skomentuję, bo tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo to była pomoc o charakterze humanitarnym i zaraz powiem, o co mi chodzi. Po drugie, pewnie to też padnie. Jesteśmy już, to te 20 miliardów. To słowo, czy liczba 20 może być odmieniana przez różne przypadki, w przypadku akurat naszej pomocy do Ukrainy, bo jesteśmy 20 gospodarką na świecie i przymierzmy to jedno do drugiego. Ja trochę to ironicznie zrobię. Jeśli to 20 miliardów przymierzymy do obecnego, nie z tego sprzed 5 lat, PKB teraz, nasze PKB to jest około 4 tysięcy miliardów złotych. No to gdzie to jest te 20 miliardów? Ale to nie w tym rzecz. Rzecz jest ważniejsza w tym, że tego typu pomocy humanitarnej się udziela nie licząc kosztów. O czym mowa? To ma być pomoc według różnych standardów, zasad i to wszechświatowych, nie tylko unijnych. Pomocy humanitarnej udziela się człowiekowi w potrzebie i udziela się jej bezpłatnie, bezstronnie, neutralnie i nie wystawia się żadnych, naprawdę żadnych rachunków. Tak jak mówię, w takiej minimalnej skali, to jest bardziej zrozumiałe, bo to czasem jak się sprowadzi do takiej minimalnej skali. Mamy swoich naszych dzielnych strażaków, którzy jeżdżą w różne misje zagraniczne. Naprawdę nikt z tych strażaków, żadna komenda polska nie wystawia rachunku tym poszkodowanym w Turcji czy w Haiti 10 lat temu za to, że nasi strażacy udzielili pomocy humanitarnej. Za pomoc humanitarną w żadnym wypadku się nawet nie dopisuje jakiejś dodatkowej agendy celów. Po prostu to jest udzielenie pomocy humanitarnej. I to bym chciał podkreślić, że to jest wyjątkowej kategorii pomoc. Taka, jesteśmy wystawieni na tą paskudną wojną, jesteśmy wystawieni na takie ryzyko, że takiej pomocy będziemy musieli udzielić, jeśli się wydarzy jakiś kolejny kryzys. Ale przygotujmy się na to, że to jest pomoc według wszelkich standardów i tak też oczekujemy od innych, jeśli nasi obywatele będą w jakiejś biedzie nie odpukać. Także oczekujemy udzielenia pomocy właśnie bez wystawiania jakichkolwiek kosztów, a nawet bez, jeśli uchodźca jest w jakimś kiepskim stanie, to nawet i słowa dziękuję nie powie i musimy to przyjąć.
7: Panie ambasadorze, a ja zapytam właśnie o pomoc wojskową i bardziej wojskową, tą przekazywaną w formie darowizn, bo najczęściej to się wymienia, że Polska przekazała

0: sojuszników. Wtedy pamiętamy, że jednak sojusznicy nie byli tacy skorzy do wysyłania bezpośrednio przede wszystkim ciężkiego sprzętu na Ukrainę, a może Polska po prostu ma braki sprzętowe i nie może już wysyłać.
1: Tę kwotę potwierdził, to już na szczęście tak się zbiegło, że tę kwotę potwierdził 2 czy 3 miesiące temu na konferencji prasowej minister obrony, także to jest oficjalne, to są oficjalnie potwierdzone dane, trzeba było na nie czekać kilka lat, bo wcześniej dane były zbierane przez różne ośrodki analityczne, pismo OSW, ale akurat to się, jak patrzyłem, potem porównywałem, to się pokrywa jedno z drugim. Natomiast co do tego, czy jest jakiś podział ról, ja chciałbym wiedzieć, czy jest taki podział ról. Bo ja sobie wyobrażam i w pełni świadomie bym taki podział ról zaakceptował, że na przykład Polska w jakiejś koalicji, która wypowiada swego rodzaju no, jakąś koncepcję gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, dodatkowych albo nowych, no bo Ukraina nie ma gwarancji bezpieczeństwa natowskich, ale jakiś typ gwarancji bezpieczeństwa i że jedną z części tych gwarancji bezpieczeństwa jest silna Polska, zbrojąca się, ale dlatego, że broni wschodniej flanki, broni Estonii, Litwy, swego własnego terytorium, że z tego względu no, nie udziela właśnie jakiejś istotnej części pomocy Ukrainie, ze względu na to terytorialne położenie. To jest do przyjęcia, natomiast ja nie słyszę takich deklaracji, nie słyszę takiej śmiałej polityki, że jaka jest nasza rola, bo owszem, słyszymy i bardzo dobrze, że Polska zaakceptuje sprawiedliwy pokój oparty na granicach 91 roku, to wszystko jest jak najbardziej korekt. Natomiast czy my mamy jakąś specjalną, aktywną rolę w udzieleniu, no, czy w stworzeniu jakiegoś systemu architektury europejskiego bezpieczeństwa, którym Ukraina ma właśnie wsparcie w postaci jakichś silnych gwarancji bezpieczeństwa. Tymi silnymi gwarancjami bezpieczeństwa byłaby rola Polski jako no, głównego ośrodka kreowania bezpieczeństwa dla innych krajów regionu. Tak ja sobie tutaj wyobrażam, no nie opowiem całej tej koncepcji, ale to jest do wyobrażenia sobie. Tak wielokrotnie z ekspertami ukraińskimi słyszę takie opinie, że oni są w stanie zaakceptować rolę Polski jako takiego bastionu europejskiego bezpieczeństwa, ale aktywnie dostarczającego także bezpieczeństwa Ukrainie, bo w tej chwili Ukraina dostarcza bezpieczeństwa nam. Także jeśli tak, to wówczas nasza rola jako dawcy czy przekazyciela broni no, może być minimalna. Natomiast nie słyszymy tego. Po drugie, jeszcze jest to dostarczanie pomocy, póki rzeczywiście można było się opierać na tym sprzęcie posowieckim albo używanym. Póki był ten okres i Polska wtedy bardzo dzielnie i bardzo szybko te broń przekazywała, na szczęście bez żadnych ograniczeń. Pamiętacie panowie o tym okresie, że co kraj to kolejne ograniczenia. My mieliśmy tę strategię, że przekazujemy i Ukraińcy mogą strzelać gdzie potrafią i gdzie chcą. To było bardzo krzepiące, powiedziałbym, dla tych ukraińskich wojskowych. No w tej chwili broni, czy nie przekazujemy już w formie kolejnych pakietów, moim zdaniem z dwóch przyczyn. Jedna przyczyna taka generalna. Wypadałoby w takiej sprawie podjąć trudną, a powiedziałbym mojej opinii niemożliwą, bo nie ma takiego nastroju politycznego ani takiej tradycji, by Polska udzielała pomocy, w tym wojskowej, w jakimś zakresie no, widocznym dla budżetu państwa. Bo to musiałaby być polityczna decyzja, już nie o przekazaniu czegoś używanego czy z magazynu, tylko o zakupach broni. Trzeba by na rynku światowym czy polskim zakupić albo kolejną porcję, czy to, co w tej chwili jest kontraktami na pioruny, no, zakupić i z polskiego budżetu przekazać. Nie ma, po pierwsze widzę nastroju, nie ma takiego nacisku wśród polityków.

0: na podjęcie takiej decyzji. Z jednej strony właśnie mamy ogromne wydatki z własnego budżetu na nasz sektor obrony i to bardzo dobrze. Czyli że teoretycznie te fundusze są. Natomiast bardzo było trzeba by się napracować, jak ja znam te realia wewnętrznej polityki, nad taką decyzją, że Polska z własnego budżetu finansuje jakieś zakupy broni o istotnym takim finansowym wymiarze, czyli miliardów złotych. Moim zdaniem jest to mało realne. Natomiast tu ostatnie słowo uważam, bo rozumiem, że nie ma już tych pakietów broni, które można by tak przekazać jak do tej pory. Natomiast okazuje się, że w zeszłym roku pojawił się ten specyficzny model barteru. Z jednej strony mamy całkiem solidny eksport broni do Ukrainy, a pojawił się ten projekt, koncept barteru MIGI za drony. I muszę przyznać, że do tej pory zdaje się, że to nie jest rozstrzygnięte. Po pierwsze, sama koncepcja barteru, kiedy są kontrakty i prawie codziennie na miliardy euro, jak panowie wiecie, wzrósł nasz eksport do Ukrainy. O co chodzi z tym barterem? To skąd taka koncepcja? Drugie, przekazywanie sprzętu starej generacji za taki sprzęt nowoczesny, którym się wygrywa wojnę, to nie wszystko mi to pasuje. Akurat te MIGi, o których wszyscy mówią, oceniają, że one mają zużyte resursy tak zwane, to byłby idealny kolejny pakiet przekazanej broni jako donacja, bo przypuszczam, że wartość księgowa tego typu sprzętu, księgowa podkreślam, nie emocjonalna, bo to jest trochę co innego, ale księgowa jest bliska zeru, także to przypuszczam, że także nie rozumiem tego zawahania się jakby naszego Ministerstwa Obrony, bo to wiem, że to Ministerstwo Obrony cały czas proponuje tego typu wymianę. No, co innego oczywiście wymiana, współpraca przemysłów zbrojeniowych, w których także ta współpraca dronowa. Wiem, że jest dziesiątki firm, które na przykład na najbliższych targach w Kielcach będą kolejne rozmowy polsko-ukraińskie. Oby się coś udało, ale to musi być niestety transakcja, która ma też swój biznesowy plan.
1: Panie ambasadorze, tak jak pan powiedział o tej broni, która była przekazywana i o tych kwotach, rzadko kto mówi też, że część tej kwoty została przecież pokryta solidarnie przez państwa Unii Europejskiej, z funduszy Unii Europejskiej, oczywiście, które są też częścią funduszy polskich, tak? No bo to jest przecież wspólny budżet, niemniej jednak Polska to odszkodowanie po zdjęciu blokady Węgier otrzymała bądź otrzymuje, bo tam, jeżeli się nie mylę, tam jest kilka tych pieniędzy. Ale czy można śmiało powiedzieć o tym wzroście eksportu broni na Ukrainę i sprzedaży, że te 6 miliardów euro zarobionych przez polski przemysł obronny, czy można tak powiedzieć, użyć takiego publicystycznego określenia, że Polska też zarabia na, nie chciałbym może użyć na tej wojnie, ale właśnie zarabia dostarczając broń Ukrainie.
0: Ja używam takiego określenia i nie chcę się tłumaczyć z tej metafory czy z tego opisu. No po pierwsze eksport broni w czasie wojny niestety to jest naturalne zjawisko. Wojna jest czymś paskudnym, natomiast dostarczanie broni w formie eksportu jest niestety czymś zupełnie normalnym mechanizmem i nie ma tu się czego czarować. No już tu na wojnie pacyfiści najprędzej poumierają niestety. No to musimy być poważni i na wojnę reagować niestety trochę zgodnie z jej warunkami. Ale tu w przypadku eksportu polskiego uzbrojenia do Ukrainy zapracował bardzo ciekawy mechanizm, taki, ja bym to nazwał takim giełdowym lawarowaniem pomocy. Najpierw pomoc, bo faktycznie tak było przecież, i potem ten gwałtowny wzrost. Okazuje się, że to tak tak często w różnych dziedzinach świadczona pomoc, tak jak to było w Polsce na początku lat 90., wiele krajów, i dobrze byłoby o tym sobie przypomnieć, czy pamiętać, wiele krajów na początku lat 90. z ryzykiem, że anuż nasza transformacja nie wyjdzie, nie pójdzie, udzielała nam pomocy z ryzykiem, że może się nie udać, że mogą nawet nie uzyskać tego wyniku, jakim jest no, sukces polskiej transformacji i handlować z nami też na nowych zasadach. I w przypadku handlu uzbrojeniem z Ukrainą ten efekt lewaru nastąpi bardzo szybko, bo te wyniki, a jeszcze pewnie 2025 doda kolejne 2 czy tam 2,5 miliarda euro, to są wyniki jak na polski eksport, wyniki całego ćwierćwiecza, które przebijają całe poprzednie ćwierćwiecze. Ale tu trzeba też być, no, pewnie dobrze się znać na tej statystyce handlu, bo tych danych o tym handlu, akurat one są bardziej jawne niż i dostępne, ściślejsze niż statystyki naszych donacji. To jest pewnie jakiś paradoks, ale co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikuje raport o eksporcie polskiego uzbrojenia i tam jest to wyliczone co do euro. Włącznie z jeden załącznik, także w tym raporcie zawiera listę kilkudziesięciu przedsiębiorstw, które tej broni dostarczyły, czyli można dokładnie, jakby jak to dobrze przeanalizować, to pewnie co do sztuki karabinu czy pioruna można wyliczyć, ile kto, nie trzeba naprawdę, wystarczy jawny wywiad, żeby sobie stworzyć pełny obraz tych dostaw. Ale faktycznie te dostawy gwałtownie wzrosły. Nie tylko pewnie jest to pewnie wyłącznie polskie uzbrojenie, ale faktycznie to jest tak, jak tutaj panowie napisaliście na tym slajdzie, eksport uzbrojenia z Polski. No ale to w statystyce handlowej jest to, zalicza się do polskich przychodów. Ja nie mówię to o zyskach, z tym zarabianiem trzeba tak powiedzieć, bo to jest tak dość metaforyczne, ale ja na szczęście w raporcie, a miałem w wielu komentarzach różne uwagi, że przecież to nie są zyski, no nie użyłem na szczęście w raporcie ani w jednym pół zdania słowa o tym, że zyskujemy w takim trybie, że te przychody są na tyle wysokie, że są tam też zyski. Na pewno są i oby tak było. Są przecież projekty kolejnych kontraktów i raczej ja bym był przekonany, że to chodzi o kontrakty, bo i inne kraje przecież też rozwijają swój przemysł obronny i także eksportują na Ukrainę. Norwegia, Niemcy, Dania też zwiększają swój eksport do Ukrainy.
2: Panie ambasadorze, bardzo często słychać takie narzekanie w Polsce, że Polska jest pomijana w kwestiach dotyczących przyszłej odbudowy Ukrainy, w kwestiach rozwojowych Ukrainy. Chciałem się odwołać do pana doświadczenia pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za to między innymi pan odpowiadał, jeśli się nie mylę, czyli kwestie pomocy rozwojowej. Polska do dzisiaj nie ma wyspecjalizowanej agencji, która mogłaby brać udział w korzystaniu ze środków z pomocy rozwojowej, na które sama wpłaca pieniądze do wspólnego budżetu. Takie agencje mają Niemcy, Francja, Szwecja, Austria, Czechy, Słowacja. Są też środki z innych krajów poza unijnych, na przykład Japonia, gdzie po prostu kraje, wpłacając część pieniędzy, wchodząc z pewnym udziałem, mogą korzystać z gigantycznych pieniędzy ze wspólnego budżetu i brać udział wtedy naprawdę w wielkich projektach. Czemu po pierwsze nie mamy takiego narzędzia? Gdzieś był pomysł kiedyś, żeby Fundacja Solidarności Międzynarodowej stała się takim narzędziem, ale tak się nie stało. I dlaczego my takiego narzędzia nie przygotowujemy? I czy to nie jest tak trochę, że właśnie sami sobie po prostu strzelamy w stopę, bo okaże się później, że nie możemy skorzystać z tych pieniędzy gigantycznych, które w świecie będą na odbudowę Ukrainy, czy nawet już są, bo po prostu nie stworzyliśmy odpowiednich narzędzi.
0: Dziękuję za to pytanie. Tak, udział Polski w odbudowie faktycznie jest spore zainteresowanie w środowiskach polskiego biznesu, ale to, o czym Pan wspomniał, czy my mamy na to własną koncepcję poza zainteresowaniem? Uważam, że takie no, pokazanie tych starań, szczególnie w tej tegorocznej konferencji w czerwcu w Gdańsku, to wszystko miało pozytywny wymiar, ale my tam zaprezentowaliśmy się jako nie jako donor, tylko ewentualny odbiorca funduszy, które na odbudowę się pojawią, no, po zakończeniu wojny. To nas ustawia niestety w ewentualnych przetargach, w ewentualnych programach na odbudowę, no z tej strony, gdzie jako aplikanta o pieniądze, a nie reżysera projektów i nie reżysera odbudowy. No to musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jeśli my chcemy, jeśli nasze przedsiębiorstwa nie mają polskiego finansowania, ono jest bardzo niewielkie, to są tylko gwarancje kredytowe albo BGK, albo KUKE, ale to nie są, to są raczej miliony złotych, a nie miliardy euro, no to faktycznie ustawiamy się w tej roli wyłącznie jako aplikant. Natomiast co do tego, dlaczego Polska nie uprawia tak intensywnie polityki pomocy czy świadczenia pomocy zagranicznej jak inne kraje, które Pan wspomniał, to trochę jest w całej Europie Centralnej taki konstrukt. Okazuje się, że my wciąż tego musimy sobie zdawać sprawę, jesteśmy i to jest akceptowane, ale z tym, włącznie z tym, że z tego też wynika jakaś stosunkowo pasywna rola. Jest akceptowane to, że te państwa jak Czechy, Słowacja, Polska świadczą tę pomoc w takim niewielkim zakresie i nie mają rzeczywiście oddzielnych, odrębnych, wyspecjalizowanych instytucji. Ale jest także, czemu ja się przyglądałem, a i rozmawiałem z wieloma ekonomistami w Polsce wielokrotnie, okazuje się, że w Polsce panuje wokół pomocy tak zwanej rozwojowej, świadczenia pomocy taki pogląd, swego rodzaju doktryna, że właściwie rozwój, tak jak w przypadku Polski, to jest tylko gospodarka, biznes, a to świadczenie pomocy to jest taką naiwną koncepcją pomagania biednym od czasu do czasu i nie sposób, jakby muszę przyznać, jak rozmawiam wielokrotnie, staram się powtórzyć te pytania, dlaczego my nie możemy podjąć się takiego ryzyka, bo to jest oczywiście ryzykowna polityka, jak w przypadku Brytyjczyków, Niemców, czy Szwedów. Szwedzi prawie co rok wydzielają ze swojego budżetu prawie 1% PKB, czy Norwedzy. To jest no, setki razy więcej proporcjonalnie niż Polska. I to jest, trzeba by to ryzyko podjąć i popatrzeć na przykłady, że jednak pomoc to nie jest tylko biznes i rozwój gospodarczy w formie współpracy gospodarczej przez biznes, ale także jest to, czego sami jakby w tej współpracy doświadczyliśmy, bo przecież rozwój gospodarki bez na przykład całej warstwy integracji europejskiej, różnych regulacji też by nie zadziałał. Także w tej całej ekosystemie rozwoju gospodarczego my pomijamy bardzo wiele istotnych takich warstw tego ekosystemu i sprowadzamy go często wyłącznie do współpracy gospodarczej i biznesowej. No, taki jest, taki obowiązuje, powiedziałbym, w tej sprawie u nas pogląd i stąd też nasz system, no jeśli to jest taki system, to środowisko profesjonalistów zajmujących się współpracą rozwojową jest stosunkowo skromne, jest właściwie jeden departament w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i wiele, no, sektorowych programów czy projektów, które potem Ministerstwo Spraw Zagranicznych rejestruje.
1: Panie ambasadorze, A takie pytanie, no trzy różne instytucje w Polsce publikują swoje raporty na temat pomocy. Widzimy różne kwoty, różne sumy w tych raportach. To jest problem z metodologią, czy świadoma próba manipulacji właśnie liczbami?
0: No, nie odważę się powiedzieć manipulacji, ale na pewno wydawanie jednorazowych dokumentów, takich dokumentów o charakterze dyplomacji publicznej, wizerunkowej i potem udawanie, że właściwie się nic nie stało, że potem właśnie ta instytucja, która jest do tego upoważniona, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, robi swoje coroczne raporty, że to jakby no, nie pokazuje niespójności. Ja te niespójności pokazałem. I na dodatek wykorzystywanie tych danych, które podpowiada wspaniały notabene Instytut Skiloni, taki pomysł, tak jak pan wspomniał, taki metodologiczny, żeby te wszystkie dane, czy przekazaną pomoc odliczać od bazy, czy PKB z 2021, a nie z tych lat, w których te pieniądze się wydało. No to dzięki temu w tych dokumentach jednorazowo wydanych przecież, tych raportach KPRM-u i Kancelarii Prezydenta, no to te procenty wysokie, tak zaskakująco się stały wysokie, a to 4% czy 5%. Ja to pokazałem, że no to jeśli się rozmawia w kawiarni czy kwiaciarni, to jednak ma się takie przyzwyczajenie na zdrowy rozum, jak mówi oficjel, że wydaliśmy tyle, a tyle 0,5% PKB na coś, no to zazwyczaj obywatel myśli, że to w tym roku, w którym to PKB powstało i w którym ten wydatek powstał. No jeśli to jest PKB sprzed kilku lat, a nasza gospodarka rośnie, no to i te procenty rosną. To ja zwróciłem uwagę, bo to uważam jest niepoważne, pokazywanie takiej maszynki do bicia rekordów. To wobec tak wielkiego wysiłku, a szczególnie w tych pierwszych miesiącach, kiedy właśnie każdy Polak pomagał, to trochę no, pokazałem, że to wywołanie takiego efektu wielkości, te duże kwantyfikatory, to też budzi takie nastroje samozadowolenia, to takie w tym samo bardzo dobre strategiczne samopoczucie, że udzieliliśmy ogromnej pomocy, no a w tej chwili jej nie udzielamy. No nie powinniśmy się w takiej sytuacji znaleźć i instytucje publiczne nie powinny budować nam takiego obrazu. No jest to instytucje publiczne, ja nie mówię o jednej czy drugiej partii. Tylko absolutnie nie w moim raporcie nie dotknąłem, nawet nie wymieniłem chyba ze skrótu nazwy jakiejkolwiek partii, bo to absolutnie nie miałem takiej intencji. To nie chodziło o...
2: Wystarczyło, panie ambasadorze, że pan nazwał kancelarię i już wiadomo, no, że są to różne siły polityczne. No,
0: to też podpisały się, opublikowały na swoich stronach. Nie, to akurat tutaj nie to, że nie miałem wyjścia. No, to jest moim szczęściem analityka zobaczyć takie raporty, ale potem no, zobaczyłem do ich, przeczytałem uważnie. Raport kancelarii premiera był super przygotowany, naprawdę bardzo solidna baza analityczna, widać dużo bardzo pracy nad zebraniem tych danych. W tym raporcie kancelarii prezydenta no, niewiele można powiedzieć, bo to był raczej taki zbiór luźnych trochę opinii z dodaniem danych, ale to, na co bym chciał zwrócić uwagę i to jest takie, to będzie przykre, dla nas, bo pewnie jest dla nas przykre. Otóż to były dokumenty o jednorazowym charakterze, które pokazały taki, powiedziałbym, nadmiernie optymistyczny obraz. Natomiast co roku dane, trochę niestety skromniejsze, publikuje i przekazuje do Unii Europejskiej i OECD nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I ten obraz i tym obrazem dysponują Norwedzy, Niemcy, Szwedzi czy Belgowie, a nie tym, który nam na nas użytek zaprezentowały obie kancelarie.
1: Panie ambasadorze, ostatnio modne w przestrzeni informacyjnej jest odmienianie przez różne przypadki transakcyjności, sprawczości. Wykorzystują to zarówno tak zwani szamani od geopolityki, jak i sami politycy. A ja zapytam może tak trochę przewrotnie. Czy Polska w dużej mierze przez ostatnie lata, odcinając się od różnych inicjatyw, chociażby od tej koalicji chętnych, która no, de facto nie powstała, a Polska zaznaczyła, że nigdy nie weźmie w niej w tej formie udziału, chociaż jeszcze tak naprawdę ramy nie były ustalone, czy też właśnie w większej ilości oddziaływania, czy teraz nawet słyszymy o tym, że nie bardzo jest chęć polityczna na pomoc w przypadku ataku na przykład Federacji Rosyjskiej na kraje bałtyckie zgodnie z 5 artykułem NATO. Czy w takiej sytuacji można wymagać tego, aby Polska była bardziej angażowana w te struktury, w te projekty, jeżeli, no, mówiąc także publicystycznie, sama się wycina?
0: Panie redaktorze, mówiąc w realiach takie, które sobie przypominam, nie można, ale rzadko który polityk może tak powiedzieć. Natomiast z przykrością obserwuję to, że ta, tak jak już wspominałem, ta przecena różnych metod uprawiania polityki zagranicznej także dotyka, ten wirus dotyka także polskie środowiska polityczne, bo przecież nie po to międzynarodowialiśmy naszą politykę bezpieczeństwa, wchodząc do NATO, żeby po 20 kilku latach mówić, czy samemu poddawać wątpliwość duch i literę nawet artykułu 5 Traktatu Waszyńskiego. To
2: A nie byle kto podał to w wątpliwość, bo były minister i to bardzo wpływowy minister.
0: Dlatego jest mi przykro, bo to nie jest, to nie tędy droga. Po pierwsze, owszem, trwa wojna w Ukrainie i ta obrona terytorium Rzeczpospolitej jest oczywiście głównym, to podstawą jakby takiego ducha i mandatu polskiego żołnierza. Natomiast no, oczywiście wiemy, że w przypadku większej, nawet mniejszej, a nawet i hybrydowej wojny, no sami się nie obronimy. Chociażby no, można to podzielić na dziesiątki różnych części. Wojnę, jaką prowadzi Rosja przeciw Europie i przeciw Ukrainie, wojna hybrydowa, te przeróżne ataki dronowe, to co w tej, z jednej strony no, pan minister Błaszczak, ale z drugiej strony nasze ministerstwo akurat zachowuje się bardzo, bardzo sojuszniczo. Te wzywanie rosyjskiego ambasadora po atakach w Niemczech, to jest, pokazuje, że my wciąż potrafimy i faktycznie nasza polityka bezpieczeństwa, mam nadzieję, ta realna, jest umiędzynarodowiana, tak jak to przyjęliśmy. No w końcu my przyjęliśmy rozwiązania traktatu waszyngtońskiego, a na dodatek jesteśmy jednym z najbardziej solidnych sojuszników, bo w tej chwili wydajemy już prawie te 4% czy ponad 4% PKB na obronę. Także są ogromne i to opowiadanie inaczej niż do tej pory, przecież sobie opowiadaliśmy traktat waszyngtoński, a szczególnie artykuł 5, że to jest zobowiązanie nasze także, że naszym interesem narodowym, jakby to nie brzmiało partykularnie, że naszym interesem narodowym jest obrona Wilna, Bremy i może i Oslo.
2: To na koniec, patrząc i słuchając o tym, na ten raport i słuchając to, co, o czym pan opowiada, zastanawiam się, na ile te dziwne manipulacje polityczne, na ile gry tymi danymi mają na celu też wpływanie na nastroje społeczne i czy przekładają się na nastroje społeczne, czy rzeczywiście to, co się teraz dzieje na tym szczeblu politycznym, powoduje też, że nasze społeczeństwo ma taki, a nie inny stosunek, coraz bardziej negatywny, do społeczeństwa ukraińskiego, do Ukraińców, którzy są zmuszeni opuścić swój kraj. Ta zabawa z tym takim udowadnianiem, że my bardzo dużo pomogliśmy, a Ukraińcy są niewdzięczni, chyba odegrała tutaj ważną rolę w budowaniu takich złych nastrojów wobec osób, które musiały opuścić swoje domy w wyniku rosyjskiego ataku.
0: No, zapewne jakaś część tego zjawiska, nastrojów antyukraińskich w Polsce i częściowo jakieś reakcje zdziwienia tymi, powiedziałbym, nastrojami antypolskimi w Ukrainie, to można widzieć w tym wyolbrzymieniu pomocy i potem narzekaniu, że rzekomo nie została ona odpłacona. Tu jeszcze raz powtórzę, poświadczenie pomocy to nie są tylko wielkie słowa i wielkie emocje, a takie przecież były na początku 2022 roku i wielkie akty solidarności. To są także konkretne transfery finansowe, materialne, w których, i tu musimy sobie świadomie powiedzieć i nawet trzeba dać, być może zapytać polityków, wojskowych, ekspertów, przecież my przekazując broń, bo wspominaliśmy o tych transferach, pakietach broni na początku 2022 roku, kiedy jeszcze inni nie byli tacy pewni, czy warto. My już przekazywaliśmy broń. Przecież w ramach tych koalicji Rammstein, oczywiście, że tam padały warunki, że ukraińscy żołnierze mają tę broń wykorzystać na froncie i się bronić. I to był bardzo silny warunek. Cóż można dodać do przekazania broni więcej? Jeszcze po kilku latach opowiadanie, że Ukraińcy nie wykorzystali tej broni, oczywiście, że wykorzystali i do tego bronili swój kraj. Więc my powinniśmy uznać to za nasz sukces, tak jak ja wspominam o tym sukcesie polskiej transformacji, że ta pomoc przyniosła właśnie oczekiwany efekt. Więc odwracanie naprawdę kota ogonem, że Ukraińcy nie wykorzystali pomocy albo nie są wdzięczni, no to jest nigdy wdzięczności za dużo. Oczywiście to w ogóle nie ma problemu, jeśli ktoś napisze list, a zapewne mnóstwo takich listów było. Ukraińcy na dodatek na poziomie politycznym, nie chcę wiedzieć, czy to dobre, czy nie, ale przyjęli taki dyżurny w tej chwili objaw czy odruch takiej politycznej poprawności, zawsze dziękują. No to jest, ale bądźmy poważni, jeśli świadczymy pomoc, jeśli potem komentują to instytucje publiczne, to niech te instytucje publiczne, wojskowe na przykład, czy jakieś cywilne, MSWiA na przykład, niech się wytłumaczą, a jakie to warunki w ramach różnych rozmów, właśnie chociażby koalicji Rammstein zostały postawione przy przekazywaniu broni czy innych. Nie wszystko jest oczywiście jawne, ale jestem w 100% pewien, nie po to ta koalicja Rammstein powstała jeszcze przy poprzednim ministrze obrony Stanów Zjednoczonych, Austinie, by rozmawiać wyłącznie o liczbach, ale czołgów czy BTR-ów, tylko o tym, na jakich warunkach właśnie i po co one zostaną przekazane. Także wszystko to było tam i to tylko, nie chcę powiedzieć, że to kwestia uświadomienia, tylko jakiegoś takiego zrozumienia, że my tę pomoc udzielaliśmy celowo i skutecznie. Więc to my powinniśmy być, nie to, że sami sobie wdzięczni, no nie o to chodzi, ale że akurat powinniśmy być, no, mieć swoją własną satysfakcję, że dobrze pomocy udzieliliśmy, że akurat Ukraina w potrzebie, ale okazała się solidnym partnerem wykorzystującym pomoc bardzo dobrze.
2: Ambasador Marek Ziółkowski, polski dyplomata, podwójny ambasador i na Ukrainie, i przy NATO były.
0: I w Kenii też byłem ambasadorem.
2: A, i w Kenii, oczywiście. Jeszcze Kenii zapomniałem. To też, ale też ważne.
0: Nie, tak patrzę na mapę za pana redaktorem i dlatego ci mi przypomniał cały świat.
2: Przepraszam za pominięcie tego tytułu. I osoba, która o polskiej dyplomacji wie wiele, ale wypowiada się, jak widać, też bardzo dyplomatycznie. I autor raportu, który polecamy Państwu do przeczytania, raport dla Fundacji Batorego Polska Pomoc dla Ukrainy, nagie fakty i gorzka diagnoza. Tam jeszcze więcej informacji.
0: Zachęcam również.
2: My też zachęcamy. Warto na to spojrzeć, bo to są rzeczywiście fakty, a nie emocje. Zobaczyć, jak ta nasza pomoc wygląda i co właściwie na tym moglibyśmy też zbudować. Więc pan ambasador był państwa i naszym gościem, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Nie uprzedziłem pana ambasadora, ale okazało się, że na antenie Radia Wnet nie ma następnego programu i w związku z tym możemy przedłużyć czas naszej rozmowy. Brutalnie to wykorzystałem. Dziękujemy i przepraszamy, że tak długo trwała ta rozmowa, panie
0: ambasadorze. Mogę się podzielić wam z Fischenrufem o Jałcie. jeszcze.
2: No z przyjemnością posłuchamy.
0: A to taki Cwiszenrów odnośnie tych dzisiejszych rozmów amerykańskiej delegacji, bo ja wspomniałem o tym duchu Jałty. Ja miałem też okazję być w Jałcie, w Pałacu Liwadyjskim z ówczesnym ambasadorem Rosji w Kijowie, Czernomyrdinem, czyli no, dostojna osoba i akurat w Pałacu Liwadyjskim. I tak mniej więcej to dość daleka analogia, ale nastrój, właśnie zamknięte gabinety, tak jak oni tutaj rozmawiają o tej emeryturze i ciepłych rozmowach, i tak samo Czernomyrdin próbował mnie tam napuścić na jakieś wspomnienia, reminiscencje, jak to by było dobrze ten Pałac Liwadyjski kolejny raz jeszcze sprzedać polskim panom czy dziedzicom, bo jak właśnie o co chodzi, że Pałac Liwadyjski był w pewnym czasie we własności zarówno u Potockich, akurat jakiegoś Potockiego niekoniecznie to było dobre w tym wypadku nazwisko, bo to jakiś był rosyjski, dyplomata rosyjski, ale Potocki, jak najbardziej polski panicz, i Branickich. I Czernomyrdin do tego pił, że w XIX wieku tak skutecznie podzieliliśmy się Pałacem Liwadyjskim, to może by, a to wszystko w Ukrainie, to jak najbardziej to wszystko było 20 kilka lat temu w Ukrainie. Więc mi się przypomniało trochę to, jak amerykańscy wysłannicy rozmawiają z Putinem, jakoś mi się ta reminiscencja przypomniała. Może nie poważnie, ale co zrobić.
2: Niestety chyba poważnie, bo rzeczywiście wyczuwa się taki duch w tym wszystkim i jakąś słabość strony no, amerykańskiej.
0: Tak. No, chyba właśnie... Nie wiem, może się doczekamy na silną amerykańską politykę. Oby.
2: Panie ambasadorze, to ja jeszcze, korzystając z pana obecności, z tego naszego tematu pomocy, chciałem zaapelować do naszych słuchaczy, a wiemy, że słuchaczy mamy wspaniałych i widzów mamy wspaniałych i wielokrotnie wspierających Ukrainę i rozumiejących doskonale problem naszego bezpieczeństwa i rozumiejących tę tezę, która właściwie tutaj się cały czas przewijała, że bezpieczeństwo Ukrainy to nasze bezpieczeństwo i inwestycje w bezpieczeństwo Ukrainy to po prostu inwestycje w nasze bezpieczeństwo. Karolina Kuzema, doskonale państwo znana polska dziennikarka i polska wolontariuszka, nie mogła dzisiaj z nami być, ma akurat inne spotkanie, ale znowu zwraca się z apelem, który chcielibyśmy bardzo mocno wesprzeć. Karolina zbiera środki dla Zbrojnych Sił Ukrainy, Batalion Donbas, tak się nazywa ta zrzutka, to są środki, które trafiają do walczących żołnierzy i zachęcamy państwa dzisiaj, a szczególnie właśnie rozmawiając o polskiej pomocy i wiedząc, jak polskie społeczeństwo jest solidarne w stosunku do Ukrainy, jeszcze raz, żebyśmy spróbowali się zmobilizować i wesprzeć zrzutkę Karoliny Kuzemy. Wystarczy odwiedzić jej profile w mediach społecznościowych, zobaczyć, jak to można zrobić i kolejny raz dołączyć się do tego wielkiego wysiłku. A jak państwo wiecie, myślę, że takim najlepszym też dowodem, jakie ma to znaczenie, jest Dmytro Antoniuk, nasz redakcyjny kolega, który dzisiaj jest też żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy i który nie tylko pomaga nam w opowiadaniu o tym, co się dzieje, ale po prostu mamy świadomość, że czynem wspiera nasze bezpieczeństwo. I my mamy szansę do tego czynu się dorzucić. Karolina Kuzema, zbiórka Batalion Donbas, takie ogólne hasło, ale tak naprawdę chodzi o zbiórkę dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Temat pomocy dla Ukrainy, tym niewątpliwie można. O, i Lech Rustecki od razu znalazł stronę internetową. Możecie państwo zobaczyć, jakie sumy tam już są tej pomocy. To przecież to są zrzutka, która jest realizowana przez nasze społeczeństwo, przez Polaków. Jeszcze raz dzisiaj możemy Karolinę Kuzemę w tym dziele wesprzeć. Panu ambasadorowi jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Bobołowicz, Artur Żak, nisko się kłaniamy, zapraszamy do Czarnego Nieba za tydzień i oczywiście do wszystkich innych audycji i programów na antenie Radia Wnet, w których opowiadamy o sprawach wschodnich, ale nie tylko. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
3: Czarne Niebo.
4: Radio Wnet.
5: Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
4: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: To była autopromocja.
6: Reklama. W 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
7: Nasz naród jak lawa.
8: Gen wolności.
9: Młodzież w walce z komuną.
10: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
11: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
12: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
13: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
14: To będzie opowieść o wojownikach.
15: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
16: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w Walce z Komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
17: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
1: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12. Zapraszam, Mikołaj Murkosiński.
0: To była autopromocja.
2: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina startuje.

No i tak, proszę Państwa, zaczął nam się wrzesień już. Mamy dzisiaj niedzielę 6 września, 2 minuty po godzinie 19. Ale nic się nie zmieniło. O tej porze, jak zwykle na antenie Radia Wrnet, Republika Latina. Dzisiejszego wieczora przenosimy się na Kubę. Opowiemy sobie troszkę o tym, co dzieje się w tym pięknym, no i niestety bym powiedział, że troszkę smutnym kraju. I to nie chodzi, proszę Państwa, o usposobienie Kubańczyków, bo to jest nadal pogodne i pozytywne. O tym za chwileczkę, a tymczasem mój błonach na dzień dobry, okay, bajero, błonaj tych seniorów i seniorów, dobry wieczór Państwa, nazywam się Zbyszek Nobrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: Chłopca z wioski dzisiaj nie ma, ale jest za to bardzo miła uczona pani, dr Katarzyna Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, czyli po prostu Iberystyki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Dzisiejszego wieczora przenosimy się na Kubę, do kraju, z którym jesteś bardzo mocno związana chyba od zawsze, prawda?
2: Tak, jestem związana zarówno ze względu na moją, na mój życiorys, tak zwaną tą ścieżkę prywatną, jestem związana również zawodowo z Kubą i badawczo, jak i cały czas utrzymuję no, tak zwane relacje z badaczami stamtąd. No i ostatnio byłam miesiąc temu, wróciłam z Kuby, miałam taką podróż. Pojechałam zajrzeć do starych kątów.
0: A to było tak bardziej, powiedzmy, prywatnie, czy
2: prywatnie,
0: bardziej
2: całkowicie. Prywatnie, tak? Całkowicie i dosyć, no można powiedzieć, że jest to wyprawa jednak, chociaż ja tego słowa nie lubię używać, bo wyprawy to były w XIX wieku. Jak się teraz lata samochodami, to samolotami, to żadne wyprawy, prawda?
0: Ale na Kubę chyba teraz wcale nie jest tak łatwo dotrzeć.
2: Tak, więc dlatego mówię wyprawa, bo jest to no przedsięwzięcie dosyć długie, jeśli chodzi o sam lot. Jeśli ktoś się chce wybrać, no to chyba radzę Iberią, dlatego że będzie krócej i będzie z przystankiem na Santo Domingo, tak? W Santo na Dominikanie. A jeśli ktoś chce lecieć KLM-em albo jakąś taką Air France'em, no to czeka go lot z Paryża do Panamy i w drugą mańkę, czyli wraca do Hawany, tak? Także to jest tak, i to jest prawie 30 godzin w jedną stronę.
0: No, ale dobrze, że, bo ja pamiętam, że były problemy z, no to o tym oczywiście będziemy mówili dzisiejszego wieczora, związane z dostępnością paliwa lotniczego na Kubie,
2: no,
0: którego,
2: są,
0: po prostu, którego po prostu nie było.
2: Nie ma.
0: Też wiem, że sporo linii lotniczych po prostu ograniczyło, na przykład, o ile dobrze pamiętam, chyba z Kanady, gdzie no jednak
2: wszystkie,
0: ten ruch z Kanady.
2: W zasadzie linie, które tam powyżej, samoloty, znaczy połączenia powyżej 3000 kilometrów, czy tam 2800, przepraszam, są, nie są realizowane. Czyli bezpośrednie loty, samoloty, które mogą w dwie strony polecieć bez tankowania na Kubie, tak? Ponownego, to są loty z Miami, z Tampy, z Veracruz w Meksyku, no Miami, Tampa w Stany Zjednoczone. Veracruz, Cancun, to są obydwa miasta na półwyspie Yucatan, tak, czyli w Meksyku. Z Panamy jest połączenie. Były połączenia z Wenezueli, ale mają je wznowić, tak? Nie wiem, czy teraz... No są połączenia z Kolumbii i to są w zasadzie... No i kilka miast na z Gujany chyba jest połączenie bezpośrednie i chyba z któryś miast z małych i wielkich Karaibów. Mhm. Ale to jest wszystko. Reszta, no te wszystkie loty możemy sobie kupić bilet, tak? Air France'em czy KLM-em do Hawany, ale się do niej bezpośrednio, na przykład z jedną przesiadką nie dostaniemy. To są dwie przesiadki. Albo trzy. W zależności, która linia.
0: No ale jak już ktoś się bardzo będzie chciał się wybrać w tamte strony, no to myślę, że akurat...
2: Tak, to jest możliwe, można. No i później na miejscu też trzeba przyzwyczaić się do realiów.
0: No właśnie,
2: obecnych.
0: Bo powiedzmy sobie Kuba Anno Domini 2026. Ja muszę powiedzieć, że kiedy no, przygotowuję się do różnych audycji, kiedy czytam o Kubie, no, zwłaszcza powiedzmy do serwisu informacyjnego, no to w zasadzie z każdym tygodniem te wieści są coraz
2: gorsze.
0: Bardziej ponure, tak.
2: Tak. Znaczy ja jechałam wiedząc, co zastanę. To, co mnie zaskoczyło, albo inaczej, wypierałam ze swojej świadomości, to jest to, że będę miała przed sobą obraz społeczeństwa takiego wykończonego, mówiąc kolokwialnie, i smutnego. Kubańczycy są, tak jak wszystkie społeczeństwa na Karaibach, są ludźmi wesołymi z natury, no bo ta wesołość się, jego źródłem jest nie tylko piękne, piękne plaże i słońce, prawda, ale w miarę spokojne życie. Może nie w dostatku, bo to są najczęściej biedne społeczeństwa o dużych dysproporcjach. No a Kuba starała się przez tą porządek rewolucyjny zaprowadzić, nazwijmy to, równość w społeczeństwie, co się do pewnego stopnia udawało, a od lat 2000 powiększały się te dysproporcje i dzisiaj na Kubie widać ogromne dysproporcje, ogromne niedostatki. Społeczeństwo starzejące się, bo większość osób, które mają możliwości i są w tym wieku produkcyjnym, czyli między 20 a 59, ale tak naprawdę osoby między 20 a 40 rokiem życia starają się wyjechać z Kuby. Robią wszystko, żeby wyjechać. No więc na Kuba oczywiście straciła na liczbie ludności w ciągu ostatnich 2 lat prawie 1,5 miliona osób.
0: To jest bardzo dużo.
2: To jest bardzo dużo.
0: Ile Kubańczyków w ogóle tak ogółem?
2: Szacuje się, bo nie ma spisu teraz, tak? Bo co 10 lat są spisy ludności. Szacuje się, że mamy około, że Kubę zamieszkuje obecnie około 8,5 miliona osób. 8400 tysięcy, czyli 1,5 miliona w ciągu 2 lat.
0: Ale to jeszcze 8, powiedzmy 8 milionów z kawałki, to jest włączając te osoby, które już, że tak powiem, wyjechały? Czy...
2: Nie, to jest stan, demografowie kubańscy szacują, że obecnie na Kubie mieszka około 8,5 miliona osób.
0: Plus te 1,5 miliona,
2: plus, które... plus no 3 miliony tak naprawdę, które w ciągu ostatnich 10 lat wyjechały.
0: No czyli tak w zasadzie ćwierć populacji, 25% po prostu wyjechało. No.
2: Tak,
0: tak. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że z Polski wyjechało około 10 milionów osób.
2: I prawie, dodać do tego należy oczywiście całą diasporę, która zamieszkuje. Większość z tej diaspory ma już obywatelstwo również kraju, który przyjął te osoby. Kubańczycy mogą mieć już podwójne obywatelstwo, więc i są rozsiani po całym świecie. Oczywiście największa liczba Kubańczyków mieszka w Stanach Zjednoczonych i oczywiście na Florydzie najwięcej.
0: No ale w Europie na przykład chyba najwięcej jest i w Hiszpanii.
2: W Hiszpanii jest najwięcej, później mamy Niemcy, Włochy. I powoli Polska też dołącza do kraju, którym obecność Kubańczyków zaznacza się.
0: No tak, ale no jeżeli chodzi o Kubańczyków w Polsce, to wydaje mi się, że cały czas jest ich mało, że głównie raczej Kubańczyków w Polsce to kojarzymy, powiedzmy, raczej z artystami, powiedzmy, osobami, które, że tak powiem, zajmują się muzyką, tak, czy jakimiś innymi, powiedzmy, dziedzinami sztuki. Natomiast no jeszcze w porównaniu do innych narodowości, to chyba jeszcze Kubańczyków jest niewielu. No być może te sieci migranckie, nazwijmy to tak.
2: W porównaniu na przykład z Kolumbijczykami, których jest dzisiaj, szacuje się nawet... Niektóre szacunki mówią o ponad 45 tysiącach Kolumbijczyków mieszkających w Polsce.
0: No ja słyszałem, ale to większe.
2: O większej, tak, jeśli biorąc pod uwagę te osoby, które są osobami towarzyszącymi i już jakby straciły status legalności, tak? Bo to są tak zwane osoby, które przyjeżdżają na wizę turystyczną. Szacunki czasami dwukrotnie wyższe, no ale ja nie chcę przesadzać, bo to też ta migracja latynoamerykańska w Polsce jest jednak częściowo migracją tranzytową, czyli oni docelowo myślą jednak o opuszczeniu Polski i wyjechaniu do Hiszpanii.
0: O tym nie słyszałem, tak, powiem szczerze.
2: Tak, to jest jakby ten element, który no, w Polsce się mamy złą formułę liczenia migrantów, źródła statystyczne i GUS-owskie podają co innego, prawda, rządowe agencje do spraw migrantów podają co innego, więc... Jest trudno. Te szacunki są trudne.
0: Ale powróćmy na Kubę może, bo powiedziałaś, że no, społeczeństwo się bardzo rozwasliło i że jest cała masa ludzi, no, ubogich, powiedzmy sobie szczerze.
2: Tak, i to są osoby tak zwane reprezentujące trzeci wiek, czyli osoby w wieku emerytalnym albo jeszcze podejmujące pracę, albo już po prostu niezdolne do pracy ze względu na wiek, tak? I zależne całkowicie od rodzin, które są za granicą i albo im przesyłają, albo nieposiadających już dzieci, tak? No bo to też mogą być takie osoby bezdzietne, więc i widać, te osoby na ulicy są to osoby, które proszą o pomoc finansową, przesiadują cały czas na ulicy, dlatego, no bo teraz nie ma światła, tak? Te blackouty, nazwijmy to.
0: Apagones.
2: Apagones. Kuba Castro, Sandro Castro, który jest wnukiem Fidela, prowadzi swój kanał na Instagramie i mówi o Kubie jako o Apagonolandii. Czyli co? Blackoutolandia? No nie potrafię tego na polski przetłumaczyć, ale i rzeczywiście no to może być 16, 18 albo 20 godzin bez energii elektrycznej, albo nawet 48, w zależności, która część wyspy, tak? I te osoby po prostu przesiadują na ulicy, bo jest łatwiej. Jest łatwiej.
0: Ale czy w takim razie, no bo miesiąc o rozwarstwieniu, no to też mówimy o tym, że mamy duże różnice, powiedzmy, w dochodach.
2: Tak.
0: Opowiedzmy sobie o ludziach ubogich, znaczy do nich oczywiście wrócimy, natomiast wspomnieliśmy może, powiedzmy tak, no ale skoro mówimy o ludziach ubogich, no to być może też są ludzie...
2: Bardzo bogaci.
0: Tak.
2: Tak. Bardzo bogaci. Ja nie potrafię powiedzieć, ile ich jest, bo nie ma badań, bo Kubańczycy tych badań, jako nazwijmy to socjologowie kubańscy, nie prowadzą dokładnych badań. Jest to zresztą źle widziane przez władzę, no bo oficjalnie jest to równe społeczeństwo. Wzmiankuje się o coraz większych nierównościach społecznych, ale można to też szacować, domyślać się, że jeśli z aparatem państwowym związanych jest około 1 000 000 osób, tak? To znaczy zarówno z partyjnym aparatem, jak i służbami bezpieczeństwa i wojskiem. To jest 1 000 000 osób i do tego no niech będzie ta rodzina naokoło, to 4-3 miliony osób na Kubie są beneficjentami, nazwijmy to, związane są z elitami politycznymi albo polityczno-ekonomicznymi, ale związane z państwem, tak? Które mają również rodzinę za granicą. I to jest jakby podwójny dochód. Zarabiają, bo państwo płaci lepiej niż innym osobom na Kubie. Zarabiają, bo często są włączeni w różnego struktury, nazwijmy to gospodarcze, przedsiębiorstw mieszanych, czyli tak zwanych joint venture, które dzisiaj są objęte sankcjami ze strony administracji Donalda Trumpa. I mamy całą rzeszę osób, to może być 300 tysięcy, 200 tysięcy osób, które związane są z tak zwanym prywatną przedsiębiorczością, średnią i małą. I są to osoby, tak zwane nowe elity gospodarcze, niezwiązane z, znaczy one zawsze gdzieś jest ten powiązanie z władzą albo polityką, tak? No bo osobom, które by były antysystemowe, a prowadziły prywatną działalność, zazwyczaj państwo wkłada tak zwaną szprychę, prawda, w koło i utrudnia tą działalność. Natomiast jest wiele osób, które prowadzą z sukcesem import produktów, sprzedaż, mają prywatne sklepy, restauracje. Oczywiście restauracje dzisiaj padają jak muchy, jak to się znów kolokwialnie mówi, dlatego że nie ma turystów. I to bazuje dzisiaj wyłącznie na tak zwanym kliencie kubańskim albo nielicznych osobach, które przyjeżdżają za granicę, tak? Więc tego jest mało. No i na tym i jest rzesza Kubańczyków, którym pomaga rodzina, ale to nie są osoby, które jakby one przeżywają z pierwszego do pierwszego, tak? Im nie jest łatwo, ale też nie są w tragicznej sytuacji. Szacuje się, że 20% społeczeństwa kubańskiego nie ma dostępu do tak zwanych remesas, czyli przekazów pieniężnych z zagranicy. Czyli nie korzysta z pomocy rodziny będącej za granicą. Te 20% nie korzysta i to jest ta grupa, która jest najgorzej, bo to jest zarobki rzędu 12-15 dolarów i pensje, emerytura w wysokości 7-8 dolarów miesięcznie.
0: I odpowiednio wysokie ceny.
2: Odpowiednio wysokie ceny, bo państwo dzisiaj niewiele produkuje. Większość rzeczy, jeśli chodzi o produkty rolne, produkują, nazwijmy to chłopi, tak? Z małych gospodarstw rolnych i oni mogą sprzedawać i zaopatrywać rynek krajowy. No i jest produkcja krajowa, też głównie spożywcza, tak? Przetwórstwo spożywcze ma właśnie mali przedsiębiorcy średni, którzy produkują, no już nawet zabierają się za, przejmują fabryki albo we współpracy z państwem, z firmą państwową przejmują fabryki destylatów. Jedna z takich fabryk w Pinar del Rio, Guayabita, została właśnie, bo upadła. Nie było produkcji i została wznowiona teraz produkcja tej słynnej guayabity, czyli tego destylatu, który można by z trzciny cukrowej, tak? Który ma w środku zieloną gojawę. Bardzo smaczny zresztą trunek.
0: Muszę powiedzieć, że chyba nigdy się nie spotkałem z tym.
2: Bardzo, bardzo i bardzo tradycyjny dla zachodniej części wyspy, czyli Pinar del Rio. Guayabita del Pinar.
0: Byłem parę razy, ale nie spróbowałem. No, kolejny wyjazd na Kubę muszę, że tak powiem, musi się kiedyś tam przyszykować. Zróbmy sobie przerwę w takim razie i powrócimy do tematów kubańskich.

0: Powracamy, proszę Państwa, na Kubę. Dzisiaj rozmawiamy z dr Katarzyną Dębicz o tym pięknym, no jak się okazuje, coraz bardziej smutnym kraju niestety. Bo sytuacja jest po prostu, no jest zła, a będzie pewnie jeszcze gorsza. Zapewne słyszeli Państwo tutaj i z naszej rozmowy, ale również z mediów o apagones, czyli tych wyłączeniach prądu, o brakach w dostawach de facto, że po prostu, no właściwie to pytanie jest takie, gdzie Kubańczyk może się zaopatrywać, no nie wiem, w takie produkty codziennego użytku? No bo ja pamiętam, że kiedyś to było tak, że były te sklepy z produktami na książeczkę. Każdy Kubańczyk dostawał książeczkę, żeby, że tak powiem, rząd bał o to, żeby nie umarł z głodu i nie chodził goły. I nic więcej, że tak powiem, z tych, no tam jeszcze jakieś, nie pamiętam, być może jakieś, no na pewno papierosy były, coś jeszcze, być może jakąś czekoladkę czy coś tam, natomiast nic więcej. Były sklepy, że tak powiem, komercyjne, gdzie można było kupować, no ja pamiętam jeszcze czasy dwóch walut, czyli peso kubańskiego, tego tradycyjnego, i kuk, czyli pesos convertibles, ale tam już te ceny były dużo, dużo, dużo, dużo droższe. No i te właśnie sklepy, zwłaszcza gdzie płaciło się w kukach, no to one dla takiego przeciętnego Kubańczyka, no to były trudno osiągalne. A mimo wszystko, no tam jakieś tam te produkty były. Oczywiście, no nie mówię o nas turystach, kiedy no przyjeżdżaliśmy, no chociaż i tak muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony cenami na Kubie, że one były aż tak wysokie, jak w porównaniu do Ameryki Łacińskiej, innych krajów. No miałem przede wszystkim na myśli Meksyk, ale...
1: Który jest producentem żywności.
0: I dla nas jako powiedzmy Europejczyków te ceny były wysokie. To jak wysokie musiało być dla Kubańczyka, który wtedy zarabiał pewnie koło mniej więcej około 10 dolarów miesięcznie.
1: No niestety na Kubie mamy chyba więcej zarabiał wtedy, bo mamy inflację teraz. I to wysoką. Ta cena dolara wobec peso nacional, ona cały czas idzie w górę powoli. Wyspa się dolaryzuje, coraz łatwiej jest obracać dolarami. Sankcje na obecną sytuację na pewno mają wpływ sankcje administracji Donalda Trumpa. Głównie ta, która spowodowała, że żadna z wielkich firm przewoźniczych, morskich, ja mówię, nie jest w stanie obsłużyć Kuby, tak? Wycofała się z obsługiwania Kuby. To możemy sobie tam tych firm niemieckich, kanadyjskich, prawda, holenderskich, które obsługują transport dalej. Kuba, każdy kraj, który będzie chciał sprzedać Kubie ropę naftową, zostanie objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych. I tu zarówno wokół mamy parę krajów, które by mogły sprzedawać ropę. Ja nie mówię o Wenezueli, ale na przykład Gujana, która dzisiaj ten wzrost, fantastyczny wzrost gospodarczy zawdzięcza wydobyciu i eksportowi ropy naftowej. Ale Meksyk mógłby, prawda? Nawet Kolumbia by mogła. Natomiast wszystkie te państwa są umowami stowarzyszeniowymi, handlowymi, związane ze Stanami Zjednoczonymi, i jakikolwiek ruch na rzecz Kuby pomocowy, czy mając na celu jakby wymianę handlową, no od razu spotka się z odpowiedzią, i to odpowiedzią mocną, silną Stanów Zjednoczonych. Więc Kuba została pozbawiona możliwości. Dwa, Kuba nie spłacała swoich długów. To jest jakby partner, do którego nie ma się zaufania. To jest jakby ten drugi element. I trzeci, to już wewnętrzny, to jest Kuba nie inwestowała. Inwestowała w rozwój turystyki, a nie inwestowała w rozwój infrastruktury, szczególnie po 2014 roku, kiedy już i energia słoneczna, prawda, te systemy, prawda, produkcji zielonej energii już były zaawansowane i można było w te panele słoneczne i tak zwane punkty magazynowania energii inwestować. Kuba w to kompletnie jakby pominęła to, myśląc, że do końca swoich dni będzie mogła produkować energię z ropy naftowej.
0: Tak jak Polacy uważają, że z węgla.
1: Z węgla. To jest to samo. Tylko my mamy węgiel własny, natomiast Kuba zaspokaja w 10%, niektórzy mówią w 40%, ale to nie jest prawda. To znaczy jest o wiele mniej. Myślę, że w 10-15% produkcja, bo to, że wydobywa ropę, to nie znaczy, że ją może jakby później wykorzystać przy jej spalaniu do produkcji energii. Mniej więcej potrafi z własnych zasobów zaspokoić około 20, maksimum 20% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. I to dzisiaj widać już w strukturze, kiedy podają codziennie Granma, czyli dziennik krajowy, ten największy dziennik, zresztą głos tuba Partii Komunistycznej Kuby, podaje informacje, jaki będzie deficyt w dostarczaniu energii elektrycznej. I jeśli Kuba potrzebuje około 3,5 tysiąca gigawatogodzin, to 300, to produkcja obecnie jest na poziomie 980, 910. Ja to śledzę codziennie, sobie otwieram i patrzę. I to tylko spada. Więc no i to pokazuje, że no oczywiście na Kubie są miejsca, które mają cały czas prąd. Tak. Oprócz rządowych instytucji jest to na przykład Varadero, czyli mekka turyzmu, turystyki kubańskiej, turyzmu na Kubie.
0: No ale na przykład szpitale?
1: Szpitale mają własne generatory, czasami panele słoneczne z magazynami energii. Ja byłam w jednym ze szpitali dziecięcych teraz w Hawanie, bo też starałam się zawieźć cokolwiek, żeby móc darować, zrobić darowiznę. I o dziwo byłam w szpitalu i miało nawet klimatyzację szpital, oddziały. Także to dziecięce w Hawanie. Ale to nie wszyscy mają taki przywilej.
0: Ja pamiętam przecież, że bardzo dużym, no bo weźcie Państwo pod uwagę jedną rzecz, że na Kubie panuje taki klimat, jaki jest u nas, że tak powiem, latem, tak? Przez cały rok. Tak w dużym przybliżeniu,
1: i bardzo wysoka wilgotność.
0: Bardzo wysoka temperatura, bardzo wysoka wilgotność i mamy sytuację taką, że jeżeli nawet Kubańczyk kupi sobie coś do jedzenia i będzie chciał to przechować w lodówce, to już niekoniecznie. I ja tak pamiętam, że, no, że Kubańczycy tam w ogóle wymyślali jakieś no, rozmaite... Już nie pamiętam dokładnie, co to było, ale... powiedzmy, alternatywy dla lodówek po prostu, no bo te lodówki im nie działały, no bo jak miały im działać, skoro nie było prądu.
1: Tak.
0: A nie było prądu, no to ta żywność automatycznie się psuje.
1: No to jest też jeden z takich codziennych problemów, które muszą Kubańczycy rozwiązywać. Bardzo często, nie dość, że nie mają pieniędzy, żeby kupić mięso, nawet jeśli to jest kurczak, to jeszcze nie mają go jak przechować, trzeba go zjeść od razu, tak? No więc albo się a jeszcze mieć na czym gotować tego kurczaka, tak? No bo jeśli mamy kuchenkę elektryczną, a nie ma energii elektrycznej, no to umarł w butach, jak to się mówi. Jeśli mieszkasz w mieście, no to masz dostęp do gazu ziemnego, tak, który jeszcze jest rozprowadzony w Hawanie, jest gaz ziemny miejski, nie w butlach. Jeśli nie masz na butle, no to raz dostać butle, tak, i mieć pieniądze na tą butlę gazu. Do łask wróciło na Kubie węgiel drzewny. Więc producenci średni i mali przedsiębiorcy, którzy produkują węgiel drzewny, dzisiaj zbijają majątek na tym węglu drzewnym. Oczywiście znów ci, którzy mają pieniądze na ten węgiel drzewny, bo wiele osób nie ma, więc co robi? Po prostu zbiera chrust, cokolwiek i pali. Także to jest bardzo... Znaczy, życie Kubańczyka dzisiaj... nie chciałem powiedzieć, że dla wszystkich, ale dla wielu sprowadza się do tego, że trzeba zadbać o tak zwane bardzo codzienne czynności domowe, żeby móc przeżyć. Pranie, to jest najostatnia rzecz i najczęściej się robi wtedy, kiedy wraca prąd. Czyli jak wraca na 2 godziny, to wszyscy w nocy wstawiają pralki, żeby móc uprać rzeczy.
0: I nie ma przeciążenia?
1: No wtedy zaczyna być przeciążenie, prawda? Ale też nie wraca wszędzie. Tam jest taki system, że nie wraca. Znaczy oni wyłączają części wysp i gdzie indziej jest prąd. Bo nie ma prądu, żeby całą wyspę oświetlić czy zaspokoić tą potrzebę. Więc ten prąd jest przerzucany. Ja się poruszam

0: No to jak wygląda ta ewentualna, znaczy w ogóle jak wyglądają stosunki Stanów Zjednoczonych i Kuby? No bo ministrem spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych jest...
1: Sekretarzem stanu.
0: Sekretarz stanu, ale to jest, że tak powiem, no też uważany, tak, za tak, ministra spraw zagranicznych. Jest Amerykanin kubańskiego pochodzenia. Od razu mówię Marco Rubio, bo o nim tak. mowa. On się nie urodził w Stanach Zjednoczonych. Tak, także on jest Amerykaninem, nie jest żadnym...
1: I był kandydatem na prezydenta. I tak. był kontrkandydatem Trumpa zresztą.
0: I to jest zresztą osoba, o której miałem do niedawna dobre zdanie, czy nawet bardzo dobre zdanie, dlatego że to była osoba, która, że tak powiem, no rzeczywiście bardzo mocno walczyła z tymi, nazwijmy to, rządami niedemokratycznymi, typu no właśnie, czy w Hawanie, czy w Caracas, czy w Managui. Natomiast no, do czasów, aż, że tak powiem, aż stał się współpracownikiem Donalda Trumpa, ale też, o czym trzeba powiedzieć, no w tej chwili, bo to była osoba, która rzeczywiście bardzo mocno, jako senator, bardzo mocno była zaangażowana w sprawy Ameryki Łacińskiej. Zresztą zarazem, o czym też trzeba powiedzieć, że to jest rzecz, o której szczerze zazdroszczę, jako Polak zazdroszczę Amerykanom, że oni w określonych tematach potrafią zjednoczyć się ponad podziałami. Jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, rzeczywiście ja pamiętam, że Marco Rubio współpracował z nie pamiętam, który to, jak się nazywał, senator demokratyczny.
1: Tak, oni ze sobą
0: taką współpracowali.
1: Ponadpartyjnie współpracują.
0: Tak. Więc to jest akurat taka ciekawostka i to jest, mówię, po raz kolejny podkreślam, że tak powiem, ciekawostka dla naszych, model działania dla naszych rządzących, proszę państwa, niezależnie od tego, z której partii politycznej się wywodzą, ale no Marco Rubio jednak no chyba troszkę tę Kubę traktuje również nieco osobiście. Pytanie jest, ile, że tak powiem, ma do powiedzenia sam Marco Rubio, a ile mówi on, że tak powiem, ile przemawia on, czy nim przemawia Donald Trump.
1: To może zacznę od tego, jak wyglądają stosunki. To znaczy, to nie jest tak, że nie ma relacji między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Pomimo tego trwającego od 60, w zasadzie już takiego zacieśnienia się, od 62 roku, embarga pełnego, tak, na Kubę, to te stosunki utrzymywano w różnych kwestiach, tak? Była to na przykład kwestia migracji, kwestia walki z przemytem narkotyków, tak? W kwestii climate disasters.
0: Ochrony środowiska po prostu.
1: Tak, klimatycznych tam...
0: Katastrof
1: i środowiskowych katastrof, klimatycznych katastrof i właśnie kwestii środowiskowych jako tako. Później doszły do tego jeszcze kwestie kulturalne, współpracy naukowej,

0: Ale to takimi wąskimi kanałami to szło, tak? Bardzo wąskimi, w zależności, które, nazwijmy to, który podsekretarz stanu, tak? Albo które tam ministerstwo się tym, prawda, zajmowało w Stanach Zjednoczonych. I tam lobbyści, no bo to była wymiana naukowa, była wymiana studencka i ona do tej pory jest. Natomiast nie ma takiej, której my znamy, takiej relacji pełnej, w której wymieniamy się, kupujemy, sprzedajemy produkty i tak dalej. Albo wymiany informacji, rzeczywiście takiego partnerstwa, tak? I one zostały ocieplone, kiedy nastała prezydentura Obamy. Obama powoli pracował nad tą zbliżeniem. Akurat po drugiej stronie już był Raul Castro, który jest, ja mówię był, no bo Raul Castro dzisiaj jest osobą o zaawansowanym wieku i wiadomo już, że nie podejmuje decyzji na Kubie. Co widać po ostatnich jakby kłótniach wewnętrznych, które zaczynają informacje te przeciekać do opinii publicznej kubańskiej, że już Raul Castro nie podejmuje decyzji. Teraz było to zbliżenie w 2010 roku. Zaczęło się, pracowano do tego stopnia, że w 2014 roku, prawda, wizyty, później Obama w 2016 przyleciał już oficjalnie na Kubę, no, otwarcie ambasady, etc. No tam rzeczywiście postęp ogromny był. Taki postęp również zainicjowano, zbliżenie było za Cartera, prawda? Wtedy, kiedy Stany Zjednoczone zbliżają się w dialogu z Panamą i następuje też zbliżenie z Kubą. Trump moim zdaniem niweczy to, dlatego że była to ścieżka. Gdyby to zbliżenie trwało, najprawdopodobniej na Kubie nastąpiłyby zmiany polityczne, bo Raul Castro jest pragmatykiem. Natomiast prezydentura Trumpa zatrzymała, zmieniła narrację polityczną, a Kuba jest takim, jakby jak zaczyna być sztywnieć narracja Trumpa i zaczyna być antykastrowska, to Kuba zamiast puścić to, przymrużyć oko, prawda, no okej, okay, niech będzie, ale my będziemy robić swoje, nie. Odpowiedziała tym samym, tak? I zaczęły się te wizje oddalać od siebie. I chęci zbliżenia, tak? Ta perspektywa dialogu się zaczęła oddalać. No i nie, Bidena prezydentura nie, jakby nie poczyniła dużych postępów, żeby zbliżyć się do politycznie. A Marco Rubio jest typowym reprezentantem starej emigracji kubańskiej. On nie jest migrantem, jego rodzice nie byli migrantami politycznymi, chociaż chce się
1: przed rewolucją w ogóle wyjechał.
0: Chce się taką narrację sprzedać opinii publicznej. Krążą informacje o tym. Nie. Jego rodzice wyjechali w 56 roku, czyli nawet jeszcze wtedy, tak naprawdę przed tą wielkoskalową taką ruchem, tak? W 57, kiedy się zaczyna. Tak? W 56 są emigrantami ekonomicznymi, przyjeżdżają do Stanów, rozpoczynają swoją działalność ekonomiczną, no i Marco Rubio rodzi się już w Stanach Zjednoczonych. I Marco Rubio reprezentuje, jest głosem tej migracji antykastrowskiej, której nie zależy na Kubańczykach na Kubie. I to mówią socjologowie kubańscy, czy tam Cuban Americans, ci mieszkający, pracując na przykład w Florida International University, FIU, albo w jakimkolwiek innym uniwersytecie, który się, Austin na przykład, którym się zajmuje sprawami kubańskimi, tak, studiujemy nad Kubą. Mówią, że ta emigracja pierwsza, ta dorada, czyli ta złota emigracja, do dzisiaj utrzymuje, chociaż bardzo często to są już dzieci tych ludzi, utrzymuje taką silnie antykastrowską, antyrewolucyjną postawę, narrację. To znaczy po trupach wyzwolimy Kubę i przyjdziemy po swoje, tak? Chociaż oni są w mniejszości, jeśli chodzi o reprezentację demograficzną, ale mają siłę ekonomiczną. Bo to są ludzie z dużymi fortunami, jak maska nosa, cała rodzina Canosa. Ogromni to są przedsiębiorcy. Z ogromnymi funduszami, miliardami obracającymi w Stanach Zjednoczonych, którzy lobbują na rzecz polityki antykastrowskiej, antyrewolucyjnej. Także Marco Rubio jest typowym takim reprezentantem. Jemu nie zależy na poprawieniu sytuacji obecnie Kubańczyków na Kubie. Jemu zależy na tym, żeby ten reżim upadł. Jeśli to ma być kosztem Kubańczyków, trudno. Znaczy, to jest jego racja, to nie jest moje zdanie. Tak? Będą ofiary. On oczywiście utrzymuje, że pomoc Stany Zjednoczone niosą, ale to jest ze Stanów Zjednoczonych. Kuba musi, otrzymuje pomoc humanitarną, te pieniądze są, ale kto zyskuje? Znaczy, te produkty docierają na Kubę, ale to nie są, to są kwoty, nałóżmy 6 milionów, 8 milionów, mówią, że w sumie to będzie 90 kilka milionów dolarów, tak? Tej pomocy. Ale to jest kropla w morzu potrzeb. I kto zyskuje? Fundacje ze Stanów Zjednoczonych, które otrzymują te pieniądze federalne, kupują i wysyłają, prawda? Bo te miliony nie trafiają na Kubę w gotówce. Więc to jest... mechanizm jest taki, jak był na Jamajce, taki jak był na Haiti, etc. Tak? Znaczy, ten sam mechanizm tworzony. I no niestety taką ma postawę Marco Rubio. Zresztą Marco Rubio świetnie mówi po hiszpańsku. Jak mówi po hiszpańsku, ma inną narrację. Bardziej przychylną, łagodniejszą niż jak mówi po angielsku.
1: No chyba coś w tym jest, co mówisz. Natomiast, no właśnie, ale pytanie jest teraz takie, co dalej? No bo, znaczy w relacjach oczywiście.
0: I oczywiście, były prowadzone, była cała ostatnie pół roku ci, którzy zajmują się Kubą, żyli nadzieją, że się strony jakoś dogadają, podobnie jak w Wenezueli, czyli będzie kozioł ofiarny, tak? Ktoś padnie ofiarą tego układu, kogoś się tam wyśle, tak? Żeby go osądzili. No nie będzie to Raúl Castro. Jak Trump tam rozpoczęto ten proces, no bo na Raúlu ciążą teraz jest otwarta sprawa strącenia tych dwóch awionetek Cessna w 1994 roku Hermanos al Rescate. Tak? Jak tych balseros tam wyławiano, ale to było, tam była działalność propagandowa również, ulotki zrzucano i tak dalej, i one wkroczyły na teren już Kuby, tak? I siły zbrojne strąciły te dwie awionetki. To na rozkaz jest podobno nagrane głos Raula. No ale nikt go nie będzie za to sądził teraz. On ma 95 lat, nikt nie będzie ekstradycji jego. Natomiast kogoś by można było. I przez pół roku żyliśmy nadzieją, że może albo się Alejandro Spin, czyli syn Raula, dogada z reżimem, albo to będzie wnuk Raula, ale nie syn tego, ale nie, tylko z innej. Raul ma pięcioro dzieci, tak? Więc że to będzie El Cangrejo, tak zwany. Osoba odpowiedzialna za tą służbę bezpieczeństwa wokół Raula Castro. No ale cisza jest. Widocznie fiasko.
1: A może wręcz przeciwnie.
0: Nie wątpię. To znaczy, że moim zdaniem nie ma. Dzisiaj te rozmowy albo są utknęły w jakimś martwym punkcie, bo Kuba się otworzyła, znaczy zaczęła zmiana ekonomiczna, a nie na tym zależy Marco Rubio. On chce scenariusza przynajmniej takiego jak w Wenezueli. Jest baza w Guantanamo, jest możliwość przynajmniej, tak jak w Caracas. W Caracas mamy kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy już stacjonujących, tak? Że będzie jakaś część kontroli sektora, być może wydobywczego, niklowego, nie wiem, jaki jeszcze, co mogli, ale przynajmniej jakiś gwarant, na przykład dla inwestycji przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych i jakaś taka umowa, prawda, podobna jak scenariusz jak w Wenezueli. Może bez tego desantu Marines, tak, i porwania kogoś, ale być może ekstradycji kogoś, tak? Na przykład Díaz-Canela. Díaz-Canel, część Kubańczyków uważa go za zażartego komunistę, inni mówią, że nie, że wręcz on jest tym reformatorem. Wierzyć mi się nie chce, raczej jest tym, który jest hamulcowym tych
1: zmian.
0: Znaczy
1: na początku chyba sprawia dobre wrażenie.
0: Na początku tak, ale teraz chyba ma na... I tam następuje, są bardzo, bardzo głębokie podziały. Na pewno.
1: Ale jeszcze pytanie, no... czy jest szansa na, że tak powiem, interwencję, czy nie? No bo rozmawialiśmy też podczas przerwy, że Donald Trump potrzebuje jakiegoś sukcesu.
0: A to tak, znaczy patrząc na to, co z perspektywy Stanów Zjednoczonych teraz, znaczy ja już, tak jak jeszcze mówię, miesiąc temu mówiłam, nie będzie tej interwencji. Nie, znaczy to... No Descartes, czyli w tych różnych scenariuszach, które sobie tam tworzę, myślę, że no jest to jakaś możliwość. To znaczy, tak jak kiedyś ją całkowicie odrzucałam, tak mówię, może 10%. Ale cały czas jakby liczy. Czy sukcesem będzie dla Trumpa na pewno teraz, bo są wybory, tak? Połówkowe do kongresu, więc będą patrząc, co się dzieje w Wenezueli teraz, że mamy dialog z opozycją wenezuelską, że mamy, będą wybory do Sądu Najwyższego, że no, Delcy Rodríguez jednak prowadzi rozmowy z opozycją wenezuelską w Wenezueli, tak? Nie, abstrahując od Coriny Machado i Guaido i tak dalej. Ale z tymi, którzy byli wokół Guaido w 2015 roku. Z nimi prowadzi, że są uwalniani
1: więźniowie
0: polityczni. Powoli, ale są. Tak? No można już to zaliczyć do sukcesu Trumpa. Tak? Sukcesem będzie, no to jest ta umowa naftowa, tak, ze Stanami Zjednoczonymi, którą teraz podpisała Wenezuela. Nie jest to sukces dla Wenezueli, ale jest to sukces dla Trumpa, tak, dla administracji Trumpa. Teraz pytanie, czy Trump będzie potrzebował kolejnego sukcesu, czy wystarczy mu to? Jeśli mu to wystarczy, no to nie będzie interwencji, ale jeśli... Znaczy, ja myślę, że Marco Rubio nie jest zwolennikiem. I on to już parokrotnie podkreślał. Wymiguje się trochę, no bo to jest ta perspektywa, że on jest podporządkowany jednak wizji prezydenta, tak? Ale no nie jest to najlepsze, nawet dla Stanów. Tak jak powiedziałam, no nie opłaca im się mieć pod samym nosem kraju, który no nie ma ropy, znaczy nie ma bezpośrednio co zaoferować. Trzeba kupę pieniędzy wpompować w Kubę.
1: Trzeba. Chyba, żeby zrobić jakieś, że tak powiem, to, co było kiedyś na Kubie przed rewolucją.
0: Dużą pralnię pieniędzy.
1: Na przykład. Zróbmy sobie króciutką przerwę jeszcze i ostatnie pytanie ci zadam.
0: Dobrze.
1: To pań było mało, to może pani Sadie Laninia...
0: No,
1: nam zaśpiewa Piąteczka.

0: lo que tengo es feo. ¡Ra!
1: Radio Wnet. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: Przygarnij Latynosa do domu. Republika Latina.
4: No i pytanko jest takie. Mianowicie pojawiają się pogłoski, że być może członkowie reżimu kastrystowskiego chcą opuścić Kubę, udać się, mówi się o Hiszpanii głównie, chociaż też słyszałem o południowych Włoszech, że podobno powiązania, część, że tak powiem, kubańskich, nazwijmy to w cudzysłowie elit, czy to rządzących, czy wojskowych, powiązana jest z narkotykami. Powiązane jest z, że tak powiem, narkobiznesem, z mafiami z południowych Włoch. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale też no, takie, że tak powiem, pogłoski się pojawiają. Znaczy mówi się właśnie, że nie będzie to Rosja, nie będą to Chiny, ale na przykład, że może to być, Hiszpania, że podobno rodzina Castro inwestuje w nieruchomości w Galicji, być może gdzieś tam w Madrycie. Wszystko jedno, w każdym razie, że no, mówi się o tym, że Raul liczy sobie 95 wiosen i już podobno jedną nogą jest na tamtym świecie, że już jest podobno strasznie schorowany i że po prostu, jeżeli, że tak powiem, wyjedzie gdzieś tam na jakieś leczenie, to już z tego leczenia nie powróci, ale też właśnie no, mówi się o tym, że część Kubańczyków boi się tego, że po prostu, no właśnie, czy będzie to jakaś interwencja ze strony Stanów Zjednoczonych, czy po prostu gniew ludu i na wszelki wypadek woli opuścić wyspę.
5: Znaczy,
4: bo ich na to stać.
5: Znaczy oni już są od dawna przygotowani, bo większość dzieci dygnitarzy kubańskich mieszka za granicą. W Stanach Zjednoczonych, głównie w Miami. Posiada swoje domy, fortuny. Teraz zaczyna się to wyłapywać, ale to są niewielki odsetek tego. Na przykład dzieci, to są tak naprawdę dzieci żony Diasa Canela. Mieszkają w Hiszpanii, posiadają nieruchomości, pracują tam. O wiele nieruchomości oczywiście warte są więcej niż one by zarobiły przez całe swoje życie, więc tam są lokowane pieniądze. I to są pieniądze z tych intratnych kontraktów, które rząd podpisywał właśnie z firmami głównie zagranicznymi na inwestycje w sektor turystyczny czy transportowy, lotniczy, GAES-a. To są te pieniądze, którymi obracała GAES-a i różne przedsiębiorstwa dzieci tej matki, przedsiębiorstwa matki. Są to również i w Kolumbii, i w Meksyku podobno inwestycje i w nieruchomości, ale też, jak to się mówi, działalność przedsiębiorcza. Na pewno i we Włoszech, i tak jak wszędzie, część z tych pieniędzy pochodzi z nielegalnej działalności. A Karaiby są tak usytuowane, że na pewno nie można odmówić, że również źródłem przychodu jest działalność z przemytu, znaczy pochodzą one z przemytu narkotyków albo sprzedaży narkotyków na Kubie. Kuba zaczyna, mówi się już na głos, to jest tak zwana tajemnica policzynala, to znaczy Kubańczycy o tym mówią, że również rozprowadza się bardzo proste, ale śmiercionośne narkotyki, które żniwo swoje również zbierają na Kubie. Więc to jest również produkcja alkoholu, handel piwem, tak, no, różne rzeczy. I nie lokuje się na Kubie, tylko to są osoby, które posiadają drugie obywatelstwo. Dzieci, ciotki, wujkowie posiadający drugie obywatelstwo albo hiszpańskie, albo amerykańskie, znaczy Stanów Zjednoczonych, albo meksykańskie i tam lokują pieniądze, mają swoje konta. W Szwajcarii również mówi się o tym, że rodzina Castro ma w Szwajcarii konta. Rodzina Castro też jest bardzo duża, bo to nie tylko Fidel Castro miał wiele dzieci, no ale sam Raul Castro miał 5 dzieci z jedną. To Kubańczycy mu tego chyba nie potrafią wybaczyć, że nie był babiarzem, dlatego uważają, że miał skłonności do tej samej płci. No ale no, tak to wygląda i z pewnością no, te elity, jeśli dojdzie do jakiegoś interwencji, to będą chciały szybko się ewakuować. Natomiast jeśli dojdzie do zmiany takiej, że się dogadają, no to też część wybierze emigrację, no bo... Na pewno nie będzie dla nich miejsca w tej nowej rzeczywistości. Mówię, no zaprzepaścili tą możliwość, którą dawało im zbliżenie za Baracka Obamy. Na szybką zmianę pokojową i transformację polityczną, której wielu badaczy, takich jak ja, się spodziewało, że to jednak odniesie skutek i będzie pluralizacja życia politycznego. I nie nastąpiło to.
4: A co jakieś w ogóle scenariusze? Tak powiem, takie najbardziej realistyczne na przyszłość Kuby.
5: No nie ma tych scenariuszy. Znaczy sami Kubańczycy nie są w stanie powiedzieć, tak ja przedstawiłam tych kilka i tak jak wielu znam Kubańczyków, którzy się zajmują, są badaczami Kuby, ale znam też i Kubańczyków w Stanach Zjednoczonych. No ostatnio rozmawiałam z profesor Sylwią Pedrasa, która jest socjolożką, wybitną socjolożką, która się zajmuje emigracją kubańską. Mówi, że nie ma jednego scenariusza.
4: Czyli wszystko to jest possible po prostu.
5: Wszystko jest możliwe. Tak naprawdę, jeśli chodzi o Kubę, cały czas jest piłka w grze. Jak to się też mówi, prawda?
4: Jednym słowem, musimy trzymać rękę na pulsie.
5: Tak. A na koniec?
4: Na koniec zaśpiewa nam pan Willy Chirino.
5: W duecie, tak?
4: W duecie z kubańskim, bo Willy Chirino jest generalnie, o tym za chwileczkę powiem, jest Kubańczykiem, ale mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Natomiast...
5: Jest bardzo antykastrowski. Jest dzieckiem tak zwanym Piotrusiem Panem, ale nie dlatego, że jakiś tam miał łatwe życie i pełne marzeń, tylko wywodzi się z tej emigracji dziecięcej, czyli w 64 roku 14 tysięcy dzieci zostało wysłanych z Kuby, bo CIA puściło taką plotkę, upowszechniało, że będzie kolektywizacja edukacji również, tak jak w Związku Radzieckim będą odbierane dzieci rodzicom i internowane na wsi i tam indoktrynowane i wraz z emigracją już wtedy kubańską w Stanach Zjednoczonych, Kościołem Katolickim zorganizowano taką akcję, że rodzice mogli, nie mając pieniędzy na emigrację, ale mogli wysyłać swoje dzieci i skorzystało z tej opcji aż 14 tysięcy dzieci dostało się do Stanów Zjednoczonych. Wiele z tych dzieci nigdy nie połączyło się z rodzicami. No i a Willy Chirino wtedy w 64 roku miał 17 lat czy 16 i wyjechał właśnie. W ten sposób dostał się do Stanów Zjednoczonych, ale on sam mówi, że w jego przypadku spełnił się ten American Dream, czyli ten sen amerykański i zdobył sławę. No jest bardzo majętnym. Jest królem salsy przez niektórych uważanym, a pochodzi z Pinar del Rio, znaczy z prowincji Pinar del Rio, czyli z zachodniej części. Bardzo katolickiej, bardzo białej i stamtąd pochodzi znaczna część tytoniu. Tego tytoniu z dobrych cygar. Tak.
4: Tak jest, najlepszych cygar.
5: Najlepszych cygar Cohiba i Romeo i Julieta i tam parę innych.
4: Tak jest. Który robił Che?
5: Nie wiem, który robił Che Guevara. Ale wszyscy...
4: Jest jeszcze jedna marka taka.
5: Jest.
4: Które moim zdaniem są dobre. Nisa, o cygara kiedy indziej. Natomiast pan Willy Cirino zaśpiewa w duecie z artystą kubańskim również, niejakim Kamankolą, który no też jest, że tak powiem, można powiedzieć, na topie, chociaż bardziej reprezentującym wyspę niż emigrację amerykańską. Posłuchamy sobie, dlaczego nie ma wolnej Kuby. Chociaż to nie jest, proszę państwa, tekst polityczny, ale to sobie państwo za chwileczkę posłuchamy.
5: Ma drugie dno.
4: Dokładnie, ma drugie dno. Przypomnę, naszym gościem była dr Katarzyna Dębicz z... O rany, chciałem zawsze powiedzieć Centrum Studiów Rad Amerykańskich, ale już nie ma.
5: Ale już nie ma niestety. Ale z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę o Kubie. No i miejmy nadzieję, że częściej będziemy się spotykali w radiu.
5: Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Co będzie za tydzień, tego jeszcze nie wiem, ale niedługo państwu postaram się przekazać informację. Najprawdopodobniej w najbliższy czwartek o godzinie 20 w programie Tres, w audycji Tres Pro Tres i kolejnej porcji ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Na obydwie audycje państwa serdecznie zapraszam. Póki co życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.

albo mruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, przekrew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnoża do ryb.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Autopromocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Magia Kina.
2: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry Państwu. Jak zwykle w środę, w porze letniej, o godzinie 19 słuchacie Państwo audycji Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet. Jerzy Głuszyk, witam Państwa serdecznie, a muzycznie przywitała Państwa Dolly Parton, która jest nie tylko była, niestety, bo zmarła kilka dni temu, była nie tylko piosenkarką, ale także aktorką, która wystąpiła w 12 hollywoodzkich filmach oraz w wielu innych obrazach telewizyjnych. A rozpoczęliśmy audycję utworem Amazing Grace w jej wykonaniu, hymnem kościelnym, religijnym, bo też i pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania poświęcona będzie najogólniej rzecz biorąc tematyce powiązanej z wiarą, powiązanej z też i kościołem w jakimś sensie, bo też i moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Kwaśny. Dzień dobry, Panie Marcinie.
1: Dzień dobry, Panie Jerzy, dzień dobry Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że przyjął Pan zaproszenie do naszej audycji. Pan Marcin, no nie muszę tego pewno większości Państwu mówić, jest aktorem znanym z wielu znakomitych obrazów kinowych, takich jak Rotmistrz Pilecki, grał tam główną rolę w Rotmistrzu, jak Triumf Serca, gdzie kreował postać księdza Maksymiliana Kolbe, czy też i film, który pamiętam, Dywizjon 303, ale przecież nie tylko, jest także aktorem...
1: Historię Roya, warto dodać.
0: Właśnie, Historię Roya.
1: W kontekście odnalezienia ciała Mieczysława Dziemieszkiewicza.
0: To też wspaniałe role. Także pan na deskach teatralnych występował przez wiele lat, Teatr Kwadrat. No a dziś spotykamy się z powodu prostego. Otóż niedawno, w połowie bodaj sierpnia, odbyła się premiera filmu Odzyskany w reżyserii pana Marcina Kwaśnego, który to film jest debiutem reżyserskim pana. Pan troszkę tak jak Mel Gibson czy Clint Eastwood, oni też zaczynali od znakomitych kreacji aktorskich, a potem przeszli na drugą stronę kamery i reżyserowali film.
1: Gdzie mi się mierzyć z takimi tuzami? No, co najwyżej mogłem zostać Menelem Gibsonem polskiej kinematografii.
0: No nie, ale to jest pewien szczególny fakt. O tym jeszcze byśmy sobie porozmawiali później, w drugiej części naszej rozmowy, ale w tej pierwszej chciałbym nawiązać do tego filmu, którego debiut był właśnie w sierpniu. To jest film, który mówi o bardzo trudnych i bolesnych tematach, takich jak odrzucenie, też nauk alkoholowy, trudny powrót do relacji między bohaterami tego filmu. I w jednym z wywiadów pan powiedział, że inspiracją do napisania scenariusza i stworzenia tego filmu była jakaś rzeczywista historia, którą pan poznał. Czyli coś, co zdarzyło się naprawdę, a nie tylko w filmie. Czy cokolwiek mógłby pan powiedzieć o tym?
1: Tak, mógłbym, ale jakby genezą powstania było to, że najpierw powstał krótki metraż w filmie pod tytułem Spowiedź, który jest na YouTubie. Państwo możecie zobaczyć. Ma około 300 tysięcy wyświetleń, same pozytywne recenzje. I najpierw zrobiłem ten krótki metraż o chłopaku, który ucieka przed bandziorami, kryje się w kościele, chowa się w konfesjonale. Bandziory wchodzą do kościoła i dalej już nie będę mówił wam, co się działo. I ten odzew tego filmu był tak dobry, że gro ludzi zaczęło mnie namawiać, że to pisz dalej, słuchaj, no to chcemy poznać historię tego Janka. I jakby w sukurs temu przyszła historia kolegi, którego zostawił tato, kiedy ten miał 6 lat. To historia się działa tutaj w Warszawie i zamieszkał kilka bloków dalej. I oni się widywali, ale ojciec się w ogóle do niego nie odzywał. Widywali się gdzieś w warzywniaku, mijali się na ulicy. On wiedział, że to jest jego ojciec, ten wiedział, że to jest jego syn, ale jakby no po prostu i pomyślałem sobie, co by było, gdyby ten, bo ta historia mną naprawdę mocno wstrząsnęła. Pomyślałem sobie, jak można tak zrobić własnemu dziecku. Sam jestem ojcem trójki dzieci i pomyślałem sobie, co by było, gdyby Janek miał takiego ojca i także rzeczywiście pomysł zaczerpnięty z życia.
0: Czyli od tej etiudy, którą pan stworzył na początku, która jest zresztą pierwszą, jednym z pierwszych scen filmu, tak. Bardzo zresztą też mocną, bo tutaj w tym filmie kameralnym, całe szczęście, że kameralnym, bo to odejście od jakby naładowania tego filmu różnymi innymi wątkami lub też akcją, która by zakłócała odbiór, bo ten film trzeba postrzegać jako właściwie element dyskusji, sposobu patrzenia na świat i na sytuację dramaturgiczną, która istnieje pomiędzy bohaterami. I ten kameralny film ma wiele takich bardzo silnych, mocnych scen. Tą jedną z tych scen jest scena, o której pan wspomniał, ucieczki przed bandziorami i sceny w konfesjonale, w którym w jakimś sensie ten młody człowiek, tu może tylko dopowiem, że ta historia to jest historia człowieka młodego, który w wieku 13 lat bodaj musi stać się dorosły, bo ojciec, alkoholik, opuszcza chorą matkę w najtrudniejszym jakby momencie życia tej rodziny. I on dojrzewa w sposób no, z koniecznością wywołany i traci kontakt z ojcem, którego rzeczywiście czasami widuje, ale to są relacje jakby obcych ludzi ze sobą. I w jakimś momencie tego filmu następuje sytuacja powrotu tego ojca do niego, nawiązania kontaktu. I tutaj na tym całym pomyśle dramaturgicznym oparty jest film, ale jądrem tej narracji jest historia ojca i syna. Miał pan wspaniałych aktorów, bo Filip Gurłacz, przepraszam bardzo, stworzył niezwykłą rolę, niezwykle sugestywną, mocną rolę, taką bardzo emocjonalną. Andrzej Mastalerz natomiast bardzo skromnymi środkami, że tak powiem, posługiwał się i ten kontrast zresztą między tym młodym synem przeżywającym tę historię i przeżywającym powrót i zachowanie w sytuacji powrotu tego ojca do tej rodziny, ten kontrast tu jeszcze bardziej uwypukla ten podstawową kwestię dramatu, który się dzieje. Jak łatwo jest przeistoczyć się z aktora, którym pan był, dysponując warsztatem aktorskim, sposobem interpretacji ról i jednocześnie prowadzić aktorów po drugiej stronie?
1: Ja zanim odpowiem panu na to pytanie, to jeszcze w nawiązaniu do poprzedniej wersji, poprzedniego wątku, że ten konfesjonał staje się azylem dla bohatera. Ja dopiero post factum dowiedziałem się po nagręceniu tych scen w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie na Placu Grzybowskim, że tenże kościół ma status House of Life. Tam w czasie wojny 20 tysięcy Żydów zostało uratowanych i organizacja żydowska przyznała właśnie ten status temu kościołowi, więc paradoksalnie też takim House of Life dla bohatera staje się ten konfesjonał. A odpowiadając na pana pytanie, no mi jako aktorowi było łatwiej chyba reżyserować, bo wiem, co trzeba, jakie strony poruszyć, żeby aktor mógł na nich odpowiednio zagrać, ale z drugiej strony chciałem pracować z aktorami w taki sposób, w jaki sam chciałbym, żeby ze mną pracowano na planie, żeby reżyser pracował, czyli nie traktować jako tylko odtwórców, ale jako twórców, bo tekst był de facto tylko pretekstem. Mieli napisany tekst, ale mówię, słuchajcie, sytuacja jest taka, jeżeli czujecie, że chcecie powiedzieć coś od siebie, dotknąć tych własnych jakichś bolesnych przeżyć, to ja jestem za tym, to idźmy w to. I nie wyłączałem kamery, dopóki pewne sytuacje się nie zdarzyły, nie, które żeśmy wcześniej omawiali. Więc oni de facto mieli dużą swobodę, mieli nakreślone scenę od do, gdzie kończymy, gdzie jest, do czego zmierzamy, natomiast mieli dużą swobodę i tam część z tych scen powstała z takiej quasi improwizacji. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest żywe. To nie jest wtedy wyuczony tekst, który się mówi mniej lub bardziej prawdziwie, ale to jest naprawdę między nimi tak sprzęgało dobrze, energetycznie, aktorsko, na wszelkie sposoby, że naprawdę rezultat przewyższył moje najśmielsze oczekiwania.
0: Tutaj jest, skoro o scenach mówimy w tym filmie, to tutaj poza tą sceną konfesjonału na początku filmu jest scena ogromnie bolesna i trudna do wytrzymania, aż proszę pana. To jest scena przyprowadzenia tego pijanego ojca z lasu poprzez stację metra, pociąg metra do domu. Ona jest w proporcji do innych scen w tym filmie nadprogramowa, to znaczy jest na tyle długa i na tyle silna, że to jest niezmiernie trudne do odbioru dla widza takiego jak ja. Tu trzeba mieć pewne doświadczenia, jak sądzę, w kwestii nałogów, żeby to zrozumieć. Jak ten ojciec, jak worek na początku niesiony, potem zapierający się o poręcz, potem przerzucający, przeniesiony do domu. Jak to jest wielka, moim zdaniem, scena tych aktorów także.
1: To jest pewna rodzaj drogi krzyżowej bohatera. Stacja metra staje się stacją.
0: Bo to jest symbolika w tym filmie też wielu takich
1: symbolika wody religijnych. Wie pan, wydawało mi się, że jest coś takiego, że świetnie określił terapeuta od uzależnień Robert Rutkowski, że najpierw rodzice mają dzieci, a potem dzieci mają rodziców i ten rodzic staje się swego rodzaju ciężarem dla tego syna, ciężarem w przenośni i dosłownie wręcz, no bo rzeczywiście musi go przez połowę miasta dźwigać. Ojciec jest w takim stanie, że nie jest w stanie sam iść. Znaczy musi, no nie musi, ale chce mieć tego ojca. No tyle go nie miał, że wreszcie ten ojciec się pojawił i jest szansa na odbudowę relacji. I myślę, że to jest, było tak przejmujące dla mnie, że tyle się chłopaki po prostu namęczyli, że po prostu ja wiem, że to musi wejść do filmu, bo
0: jest wspaniała taka scena, zresztą tam tych
1: tak samo jak scena uczenia ojca pływania.
0: Tak, bo to też genialna scena, która z jednej strony ma w sobie trochę tych elementów humorystycznych, ale może to też jest jakieś te symboliczne oczyszczenie, prawda? Gdzieś te relacje między nimi się tutaj zaczynają budować w odwrotną stronę, bo w odwrotną, to też troszkę jak w przypowieści o synu marnotrawnym,
1: tak,
0: prawda?
1: To jest przypowieść o ojcu marnotrawnym.
0: Że tutaj ojciec jest tym synem marnotrawnym, ale na dodatek jeszcze nie jest witany entuzjastycznie przez tego syna.
1: No nie, bo ta droga od pogardy do zrozumienia, do wybaczenia, nie jest łatwa, jest chropowata, jest wyboista, więc tutaj też ten Janek, grany przez Pipa Gorłacza i świetnie grany, jak pan powiedział, musi też, zanim ojcu wybaczy, musi wiele rzeczy zrozumieć i też sięgnąć do tej traumy, która w nim tkwi jak gwóźdź, prawda, więc musi się też zmierzyć z sobą i sobie wybaczyć.
0: Tu jest też ciekawy wątek księdza, który najpierw w tej pierwszej scenie spowiada bohatera w konfesjonale, który chowa się w tym konfesjonale przed zbirami i potem jest scena scena, która pokazuje jakby taką ludzką twarz tego księdza, staranego też problemami z dzieciństwa, który przeżywał coś bardzo podobnego, co główny bohater. I na takim spotkaniu w klubie chyba anonimowych alkoholików on dokonuje przed innymi uczestnikami tego spotkania, mówię o księdzu, własnej spowiedzi. I on w przeciwieństwie do bohatera nie miał szansy powiedzieć: ojcu, wybaczam ci, co też jest jakby jego traumą, jego ogromnym życiowym doświadczeniem. Też wielka i mocna scena. Ten film właściwie dla...
1: Remigiusza Jankowskiego, tak.
0: No, przepraszam.
1: Nie, proszę.
0: Ten film właśnie dla mnie poprzez tę kameralną formę składa się ze scen powiązanych ze sobą, ale każda z nich niesie jakiś symbol i każe nam się gdzieś zastanowić, zatrzymać się na chwilę w tym czasie i zastanowić nad nie tylko znaczeniem tych scen, ale też nad własnym życiem.
1: Tak, też jest montaż robiony przez młodego człowieka Franka Karwowskiego w taki sposób, że na początku te sceny są dynamiczne, a potem coraz bardziej idąc w głąb filmu, im się bardziej zanurzamy w emocje bohaterów, tym ten film zwalnia. Jednych to może nużyć, ale myślę, że tych, którzy się włączą w historię od początku, to nie zmęczy, a wręcz przeciwnie, właśnie da im jeszcze bardziej pewien wgląd w tych bohaterów. I myślę sobie, że no, siłą tego filmu jest prawda, to, że tam nie ma ściemy. No. I ten ksiądz też nie jest lukrowym księdzem, ale też nie jest księdzem z kleru, tylko jest prawdziwym księdzem z powołania. Ja akurat tylko takich księży znam. I też no, bliski głównemu bohaterowi jest jakby jego takim mentalnym czy duchowym przewodnikiem. I sam zmaga się z własną traumą, ale ta trauma jednak gdzieś jest przez niego zrozumiana, prawda? To nie jest tak, że tego nie rozumie. I właśnie ten pięknie, dziękuję, że pan to tak nazwał, panie Jerzy, że to jest jego spowiedź, bo to jest na meetingach, to jest rodzaj spowiedzi. I też służy temu, żeby ta scena temu, żeby Janek sobie uświadomił, że nie ma czasu, że w każdej chwili ten ojciec może odejść, zapić się, że spieszmy się wybaczać ludziom, bo tak szybko odchodzą, prawda? Zmieniając słowa.
0: Dla mnie też ten film ma, no, z jednej strony mówi o uzależnieniu i chorobie de facto tego ojca. Takich przypadków jest pewno bardzo wiele, że odchodzą, pozbywając się ciężarów, które na nich ciążą w rodzinie i uciekają od obowiązków, od problemów, pogłębiając swoje uzależnienie, zrywają kontakt z rodziną, etc., etc. Ale dla mnie uniwersalnym znaczeniem tego odzyskania, czy tego procesu wyłączenia się z życia najbliższych, dlaczego o tym mówię, o uniwersalności? Bo utrata tej relacji bardzo często nie wynika tylko z problemów choroby, jakiegoś tchórzostwa, odejścia, ale na przykład z utraty więzi pomimo bliskich relacji codziennych, więzi w rodzinie. Jakże często ja też mam tego typu przypadki, przykłady. Sam nie wiem, czy jestem tu bez winy, że w sytuacji takiego totalnego zapędzenia w życiu, w którym funkcjonujemy w tej chwili, bardzo łatwo jest utracić więź emocjonalną z synem czy córką. I nagle stajemy się gdzieś trochę obcymi ludźmi dla siebie. Nie mamy relacji. I w tym sensie dla mnie pana film przenosi nas do życia zdrowych niby ludzi, bo tutaj uzależnienie jest chorobą, ale te problemy są być może problemami każdego z nas.
1: Tak, to jest de facto nie jest film o alkoholizmie, tak, i uzależnieniu, tylko to jest w tle, a to jest film o relacji i odbudowaniu tych relacji, że nie ma tak beznadziejnych relacji, których nie można by na nowo odbudować, i tylko przy odrobinie dobrej woli z obydwu stron, prawda? Więc tutaj ta odrobina dobrej woli jest. I myślę sobie, że to zmaganie się z tym, żeby zrozumieć drugiego człowieka, wyjść z siebie, prawda? Wyjść ku drugiemu człowiekowi, to jest no bardzo, pomimo własnej traumy, pomimo własnych jakichś zranień, no to jest taki gest bardzo, nie wiem, jak ją poznawać, heroiczny wręcz. Mm-hmm.
0: Tak się też zastanawiam trochę nad takim głębszym przesłaniem tego filmu, bo niektórzy mówią, gdzieś tam czytałem, że to jest film religijny. Oczywiście...
1: Nie jest film religijny, właśnie, to nie jest film religijny. Wiara jest też w tle. To nie jest dlatego, że nie zrobiłem tego filmu po to, żeby utwierdzać wierzących w ich wierze, tylko po to, żeby właśnie wyjść do ludzi, którzy poszukają odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, kiedy mierzą się z utratą bliskich, gdzie jest Bóg, prawda? Więc jakby do tych ludzi poszukujących. Ja zrobiłem ten film dla tych ludzi. Janek sam jest też takim bohaterem, który też szuka, prawda?
0: Jasne. Dla mnie też jest tak, jak pan przed chwileczką powiedział, że to nie jest film religijny, aczkolwiek te wartości podstawowe, które są u podstaw konstrukcji tego dramatu, dramaturgicznej sytuacji w tym filmie, no są wartościami chrześcijańskimi.
1: Tak.
0: Które są u podstaw naszej cywilizacji i naszej wiary. Pan się przyznaje do swojej wiary, co też nie jest chyba takie proste w świecie, w którym żyjemy.
1: Wie pan co, no, ja przyszedłem przemianę 13 lat temu, no bo na tyle mocna, spektakularna dla mnie, tyle zmieniła w moim życiu, że trudno o tym nie mówić, kiedy się po prostu 180 stopni zmienia życie. I jakby no dla mnie nie ma problemu z przyznawaniem się, ja tym żyję na co dzień, to jest dla mnie chleb powszedni. I nie mam się czego wstydzić, przyznając się do tego, ale też nie jest tak, że tym epatuję jakoś i chcę nawracać wszystkich do koła, nie, tym po prostu widzę, że wiara mi bardzo pomaga w życiu i gdyby nie wiara w Boga, to ten film nigdy by nie powstał, bo były takie przeszkody, takie problemy, że po ludzku po prostu nie do przejścia, a mimo to się udało, więc...
0: Pan był producentem też tego?
1: Producentem, tak, była moja fundacja Między Słowami, ale to na mnie głównie spoczywało zdobywanie środków na ten film.
0: To jest trudne zadanie w obecnych czasach, a na dodatek jeszcze dla filmu, który ma tego typu przesłanie, które ma w tle Kościół i religię, bo mówimy o tym, że to jest zadziwiające, bo w moim pokoleniu ludzie raczej przyznawali się do wiary i do swoich relacji takich wewnętrznych, wynikających z wychowania, z Kościoła i tak dalej. Natomiast teraz nie jest to najlepiej widziane, szczególnie w środowisku artystycznym. Ja mam do czynienia z...
1: Chcę się podobać Bogu, nie ludziom. Ja się tym kompletnie nie przejmuję. No.
0: Ależ oczywiście.
1: Więc nie, wie pan.
0: Natomiast czy wiara pomogła panu? Sam pan odpowiedział na to pytanie. Wiara pomogła panu w przejściu problemów związanych choćby z produkcją, ale też i z tematem, który tutaj pan podejmował.
1: No tak, to pięknie kiedyś powiedział Marek Aureliusz, że problemy, które stają na drodze, stają się drogą i to w zasadzie ta droga filmu była ciągle usłana po prostu usłana cierniami, ale wie pan, no, myślę, że to wszystko też mnie miało czegoś nauczyć, jakiejś, nie wiem, pokory, jakiejś tego, że no, sam tego filmu nie bym nie zrobił, gdyby nie cudowni ludzie, no, pani Dorota Bogucka, prezes mojej fundacji, Łukasz Kerwowski, doświadczony reżyser i producent, który też, też jakby pomógł mi w tej drugiej transzy zdjęć. Film był rozbity na dwie transze, była przerwa roczna, właśnie spowodowana brakiem środków. Robert Jansson, który zobaczył surowy materiał i tak się nim zachwycił, że napisał mi muzykę w 3 tygodnie. W ogóle... No, także naprawdę Pan Bóg działa przez ludzi tutaj, naprawdę dał mi wspaniałych ludzi, którym jestem bardzo wdzięczny za to, że przyczyni się do powstania tego filmu.
0: Tak, czy jakieś plany kolejne, reżyserskie, twórcze? Czy dzisiaj wchodzi film Mistyczka, premiera tego filmu,
1: tak,
0: w którym pan gra.
1: Tak, gram tam niedużą rolę lekarza.
0: Ale to jest rola aktorska, tak. A ta reżyserska aktywność?
1: Wie pan, chodzi mi po głowie film o Cyprianie Kamilu Norwidzie, moim ulubionym poecie, z punktu widzenia autyzmu, bo... Gdyby pokazać człowieka, który jest jakby no, obok swojej epoki, prawda, ją wyprzedza, ale nie jest kompatybilny z nią, jakby to by mnie interesowało, takie spojrzenie.
0: No to tutaj tylko trzymać kciuki za powodzenie producenckie, bo...
1: Jeszcze muszę napisać scenariusz, także długa droga jeszcze przede mną.
0: Przyniósł pan do studia dzisiaj płytę, proszę powiedzieć.
1: Przyniosłem płytę, mam nadzieję, że posłuchacie państwo przynajmniej 2 utworów z tej płyty dzisiaj.
0: No to też jest, przepraszam, historia filmowa.
1: To jest historia bardzo filmowa. To jest historia nieznanego poety Jerzego Kozarzewskiego, który za przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych został przez biurotę skazany na podwójną karę śmierci. I wówczas, kiedy przebywał w celi śmierci, żona tegoż Kozarzewskiego, Magdalena, poszła z wierszami męża do Tuwima z prośbą o ratunek. Tuwim przeczytał te wiersze, zachwycił się nimi. Napisał list do Bieruta, w którym prosił, żeby anulowano karę śmierci. Nawet wymyślił historię, że Kozarzewski uratował jego matkę, Żydówkę. I Tuwim, który był strasznym nerwusem, odczytał ten list w obecności Bieruta. Doszło do precedensu. Bierut zamienił karę śmierci na 10 lat. I tenże Kozarzewski, siedząc najpierw na Rakowieckiej, a potem we Wronkach, układał te wiersze w głowie i spisał je dopiero po wyjściu. I na podstawie tych wierszy zrobiłem koncert z żoną i z Patrykiem Góreckim, a także wydaliśmy płytę dzięki profesorowi Żarynowi i ówczesnemu instytutowi.
0: Z tej płyty tak. Posłuchamy dzisiaj 2 utworów,
1: bardzo,
0: ale zanim jeszcze do tego dojdzie, to piosenka z pana filmu, który pani Wiki, tak? Już nie pamiętam, ale...
1: Pani Jansson. Wiola Brzezińska.
0: Pani Wiola Brzezińska.
1: Napisała do słów, do muzyki Roberta Janssona.
0: Historia i słowa napisała i tak. Zaśpiewa.
1: Dedykując swojemu ojcu.
0: Wspaniały też utwór. Panie Marcinie, no bardzo dziękuję panu za spotkanie w radiu. Ja państwu polecam film Odzyskany. Można go obejrzeć w kilku kinach warszawskich. Sądzę, w Polsce także. W szczególności w kinach, które mają taki podtytuł studyjny. Czyli kinach, które w mniejszym stopniu koncentrują się na komercji, a w większym stopniu na myśli.
1: Tak, jeszcze jest tak, że dochodzą do mnie, ale też do firmy Rafals, Krakowa, dystrybutora filmu Sygnału, że w wielu miastach nie ma tego filmu i jest na to antidotum, jest na to metoda, że trzeba wejść na stronę rafaelfilm.pl i tam można zorganizować w dowolnym mieście, w dowolnym kinie taki pokaz, jeżeli będzie grupa ludzi się zbierze.
0: Zachęcamy państwa, bo słuchacie nas poprzez internet w całej Polsce, ale w 7 miastach, największych miastach poprzez falę FM-u. Domagajcie się, szanowni państwo, ten film trzeba obejrzeć. Ten film budzi na tyle duże, ważne refleksje.
1: Daje nadzieję, to jest
0: i
1: ważne.
0: Daje nadzieję, to jest bardzo istotne, bardzo panu dziękuję za dopowiedzenie. On daje nadzieję, a nadzieja jest tam niezbędna, proszę państwa, w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Bardzo panie Marcinie dziękuję za rozmowę. Liczę na spotkanie w przyszłości, kiedy zagra pan kolejną ważną rolę lub też zrealizuje kolejny ważny film.
1: Dobrze, z chęcią przyjdę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Magia Kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Tak, słuchacie Państwo właśnie magazynu filmowego Radia Wnet. W tej pierwszej części mieliśmy przyjemność rozmawiać z Marcinem Kwaśnym, reżyserem filmu Odzyskany. I pan Marcin mówił w końcówce tej naszej rozmowy, którą dzisiaj odbyliśmy w Radiu Wnet z reżyserem w takim wczesnym przedpołudniem, o płycie, którą przyniósł do studia, ocalone przez poezję pamięci Jerzego Kozarzewskiego. Ta płyta jest ułożona i ma taki podtytuł Słuchowisko, bo też zawiera poezję tego bardzo interesującego poety, ubraną także w muzykę, którą skomponował Patryk Górecki, a wykonuje te utwory pani Klaudia Kwaśny, sopranistka. Taką interpretacją tej poezji na tej płycie zajmuje się Marcin Kwaśny, nasz gość dzisiejszy. Wracam do filmu. Radzę Państwu zainteresować się tym tytułem, bo filmy w tych kinach studyjnych nie są grane długo, a rzecz warto obejrzeć. Posłuchajmy teraz dwóch utworów z płyty, ocalony przez poezję.

0: jesteś ze mną dziś, jutro i za tym zakrętem, którego stąd nie widać przez pola wygięte. Ociągając ziemię w płaszcz rzeczywistości, jesteś ciągle ze mną, bo tak jest najprościej.
1: Z płyty Osalony przez poezję dwa utwory do słów, do twórczości Jerzego Kozarzewskiego wykonała pani Klaudia Kwaśny, a muzykę Patryk Górecki skomponował. No dobrze, to w ogóle historia bardzo interesująca. Pan Marcin troszkę opowiedział o tym i ta historia życia i tego ocalenia poprzez poezję Jerzego Kozarzewskiego może być kanwą kolejnego być może filmu, bo to bardzo taka ciekawa, niezmiernie interesująca historia. Gabrielo.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Wreszcie masz możliwość powiedzenia słów kilku. Ale to tak jest. Dzisiaj
2: jest zwariowany dzień troszeczkę.
1: Tak, i też ze względu na nasze spotkanie z reżyserem troszkę mniej czasu zostaje na pewno twoje seriale. A nie wiem, czy o serialach dzisiaj
2: nie
1: chcesz mówić.
2: Będzie seriali, o dziwo.
1: No to, czy chcesz coś polecić naszym słuchaczom jeszcze, czy już po prostu zamykasz sezon wakacyjny i już o niczym nie chcesz mówić słuchaczom, czekając na to, co jesień przyniesie w kinach i w produkcjach telewizyjnych.
2: Czekam z wielką niecierpliwością na to, co jesień przyniesie w kinach, bo wychodzi kolejna część Totalnej Magii, co bardzo mnie cieszy.
1: Totalnej Magii?
2: No tak, jest to taki starszy film, nie pamiętam, z początku lat 2000 może. O czarodziejkach, ale o tym nie będę, o tym opowiem przy premierze drugiej części, która ma być chyba w tym tygodniu zresztą. Natomiast dzisiaj nie przynoszę dla Państwa żadnych poleceń i nie przynoszę żadnych seriali, o dziwo. No bo jak wiedzą Państwo, wakacje niestety się skończyły.
1: Ale to dla młodzieży szkolnej. Studenci mają wakacje.
2: Jurko, no ale nie do końca to tak jest, no bo
1: rozumiem,
2: gdzieś tam wracamy do pracy,
1: tak,
2: wracamy
1: urlopów.
2: Z urlopów, tak jest. Wracamy do korków, do tych nieszczęsnych poniedziałków, do tego, że trzeba zabrać dzieci do szkoły. No generalnie do rzeczy, od których przez ostatnie dwa miesiące staraliśmy się uciec, a tutaj pogoda no niby dopisuje, ale też robi się troszeczkę chłodniej, dokładnie, więc daje się odczuć. Natomiast jest jedna taka rzecz, do której zawsze można wrócić z przyjemnością i która mi, nie wiem jak tobie, ale ja na przykład jesienią taką już pełną uwielbiam horrory, uwielbiam thrillery, uwielbiam usiąść sobie do starych, znanych mi filmów. A tutaj myślę, że dla nas powakacyjnie, ale jeszcze nie do końca, dajmy sobie zabrać te wakacje. Więc chciałam Państwu zrobić taki troszeczkę powrót do nostalgii. Znaczy nostalgiczny ogólnie, nostalgiczną audycję, powrót do przeszłości. I tutaj o filmie pod tym tytułem dzisiaj wyjątkowo nie będę rozmawiać. Ale mówię tutaj też o takim kinie, które zmieniło historię. Filmy, które się po prostu gdzieś oglądało. Czasami po raz pierwszy, czasami po raz dziesiąty. Czasem odpalamy sobie gdzieś tam telewizor i okazuje się po dwóch minutach, nawet nie musimy do niego zaglądać. Nie musimy widzieć, co akurat leci. Gdzieś tam słyszymy dialogi w tle i okazuje się, że o mój Boże, znamy zdanie po zdaniu i jesteśmy w stanie cytować to z bohaterami. Także są takie filmy. Jest ich wiele, Jurku. Na pewno znasz takie. Godziny szczytu, Faceci w czerni, Powrót do przyszłości, Rocky, Komando, Mumia i można tak wymieniać. Komedie, Maska, tak, Dirty Dancing i wiele tego typu filmów. Natomiast dla mnie filmem, do którego ja wracam co sezon właśnie tak we wrześniu, oprócz Zmierzchu, ale to jest troszeczkę nowszy film, są tak naprawdę Faceci w czerni.
1: A,
2: także no posłuchajmy ta. Utworu.
1: A wiesz, ja jeszcze tylko dopowiem, bo jest wiele takich filmów, w których dialogi, pewne szczegóły, pewne fragmenty dialogów są znane i wchodzą do potocznej mowy.
2: Tak.
1: Ale też są takie filmy jak melodramat Casablanca, w których całe kwestie ci miłośnicy tego filmu wypowiadają. Była kiedyś taki artykuł, czytałem w prasie fachowej, która się nazywa Films and Filming amerykańskiej, gdzie też autorzy tego opracowania powiedzieli, że uczestniczyli w projekcji, a to właśnie ciekawe, bo stary film studentów amerykańskich, którzy to oglądali w tym kinie i mówili tam w tym artykule, że oni wyprzedzali dialogi, które tam Humphrey Bogart i bohaterowie wypowiadali do tego stopnia, że to była druga ścieżka dźwiękowa. Czyli są takie filmy, w których my uczestniczymy, które są naszymi słowami. My je wypowiadamy. To jest nasze życie. Kino, które przenosi nas niby w inny świat magii jakiejś, ale to jest nasze życie.
2: Tak, odzwierciedla coś, co się w nas dzieje, ale też zbliża ludzi, no bo gdzieś tam zawsze usiadasz sobie ze znajomymi, oglądasz, idziesz do kina, czasem kogoś poznasz. Tak, masz rację, Jurku. I tak właśnie przyszliśmy od Facetów w czerni do Casablanki.
1: No dobrze.
2: Ale, no spokojnie.
1: Ale dzisiaj nie mamy z Casablanki piosenek, natomiast
2: no
1: mamy, z czerni.
2: Mamy Facetów z czerni, tak jest. Jest to utwór śpiewany przez głównego bohatera Willa Smitha. Posłuchajmy.

0: Czyli wracamy do ulubionych filmów, niekoniecznie horrorów na jesieni, ale także melodramatów pięknych.
1: O, wracamy do wszelkich możliwych ulubionych filmów, bo musimy się trzymać nostalgii, bo przychodzi jesień i będzie padało, będzie biało i będzie smutno, a nie może być smutno. Przy takich filmach nie da się być smutnym.
0: No dobrze, no widziałem, jak tu podrygiwałaś być... i nawet tańczyłaś przy
1: stole. A ty również, chciałabym zauważyć. Ale jak możesz być smutny, gdzie masz facetów w garniturach, okulary obce i urządzenie do wymazywania pamięci, no błagam. Ale
0: no
1: tak, widzisz, Jurku, bo to były te czasy. Teraz wszystko ma troszeczkę bardziej skomplikowaną fabułę, mi się wydaje, jeżeli chodzi o filmy. Bo to są czasy, właśnie Faceci w czerni, Godziny Szczytu, gdzie nie trzeba było budować przez 5 filmów uniwersum całego, czy nie trzeba było tłumaczyć przez 20 minut na początku filmu, skąd bohater ma swoje jakieś supermoce. Tylko tak naprawdę wystarczyły postaci, bohaterowie, jakaś fabuła, no przecież Komando, film, klasyk, bohater grany przez Schwarzeneggera. Czy to jest scenażeria najwyższych lotów? Nie, ale każdy się śmiał, każdy to zna, każdy to oglądał i nikogo nie interesowało, że mógł dostać granatem w twarz i potem wstać i rzucić żartem, tak? To dobrze się oglądało, po prostu. Nikt jakoś się nie zagłębiał w to, a skąd on miał tyle siły, żeby to zrobić?
0: No tak, to masz rację, że są takie obrazy filmowe, które nie wymagają dopowiedzeń. One same w sobie są interesującym odprężeniem dla widza. No dobrze, ale słuchaj, doszliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Już tylko pewno sygnałem pożegnamy naszych słuchaczy, bo już nic więcej tutaj nie wpasujemy.
1: Tylko nostalgia nam pozostaje.
0: Nostalgia częściowo, audycji, ale tak w przyszłym tygodniu rozbawimy Państwa i opowiemy o czymś nowym, o nowych pozycjach, na które warto wybrać się do kina.
1: No już będzie jesiennie magicznie.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Zapraszamy za tydzień.
0: Jerzy Głuszek.
1: I Gabriela Potrac.
0: I dziękujemy Państwu.
1: Dobranoc.
2: Magia kina.
3: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, no przyzwyczailiście się do Grzesiuka i do utworu Niech żyje wojna, którym rozpoczynam każdy co tydzień sekcję lewacką, ale proponuję w związku z tym, co się dzieje na świecie, te wojny i tak dalej, bo my to odbieramy bardziej emocjonalnie, ale wsłuchajcie się w ten tekst Grzesiuka. Dlaczego te wojny trwają? Dlaczego trwa wojna w Ukrainie? Dlaczego trwa wojna na Bliskim Wschodzie? Dlaczego Izrael atakuje Iran? Ameryka atakuje Iran. Izrael atakuje Bejrut. Nikt im nic nie mówi. Już są w strefie Gazy, okupują zachodni brzeg i tak dalej. I jakoś wolno. Ale dlaczego te wojny trwają? To dowiecie się, słuchając jeszcze raz dżingla.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. No więc pogoda dzisiaj jest nareszcie normalna. Jest 22 stopnie za oknem w Warszawie, za oknem redakcji Radia Wnet, studio. Natomiast ja cały czas porównuję Warszawę i Naxos, wyspę, z której pochodzi moja rodzina. Nareszcie w Grecji jest cieplej niż w Polsce. Cały lipiec codziennie było cieplej w Polsce niż w Grecji. A teraz na szczęście już jest odwrotnie. Więc mamy 22 stopnie w Warszawie, chmur nie ma. No jest przyjemnie, wiatru też nie ma. No, idzie jesień, czuć, że idzie jesień, chociaż w Ogrodzie Krasińskich, jak pójdziecie w Warszawie, zieleń. Jeszcze nie brązowieją drzewa. I w ogóle jest pięknie, bo jest taka zieleń tutaj. Na szczęście w sierpniu trochę deszczów popadało. Troszkę za mało tego deszczu. Pamiętacie o tym, że ja mówię, jaka piękna pogoda. Dla mnie piękna pogoda jest tylko wtedy, kiedy deszcz pada. Nie ma innej pięknej pogody. Ja wiem, że Polacy są z marzluchami i chcieliby, żeby 40 stopni było codziennie w słońcu, nie? I dlatego jeżdżą tak do Grecji, Hiszpanii, Włoch i tam się pieką w tym... Ach, no co zrobić? Więc tak, dzisiaj profesor Krzysztof Jabłonka będzie naszym gościem, ale stało się tak, że utknął na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Jakiś wypadek był, zdaje się, czy... No, coś tam się stało. Wiem, że rano był alarm u nas tutaj na Starym Mieście w Warszawie. Bombę podłożyli na ulicę Freta, znaczy alarm, że podłożono bomby. I właśnie o tym będę chciał rozmawiać również z profesorem Jabłonką. O historii, o tym na przykład, w jakim języku mówili kozacy. Akurat o wilku mowa i przed...
3: Cześć.
2: Krzysztof się już chodzi, kamery włączone, więc wszystko widzą. Zobaczymy, jaką książkę czyta Krzysztof.
3: Polacy w Moskwie.
2: Dobrze, ja też mam podobną książkę. Jak Polacy się przyczynili do rozwoju Rosji? Że nieprawdopodobnie podobno.
3: No, ale proporcjonalnie. No. Nie, to jest o XVII wieku.
2: Ja mam Polacy na Kremlu. XVI.
3: Ciastko z Kremlem nam się dostało.
2: Ciastko z Kremlem. No, ale jedynie...
3: Tu, tak?
2: Jedynie Polacy zdobyli Kreml.
3: No nie, Napoleon też.
2: Napoleon zdobył Kreml w końcu? No to dlaczego się wycofał?
3: No bo musiał.
2: Bo co?
3: Tatarzy też. Znaczy trzy nacje były na Kremlu.
2: Polacy, Francuzi i Tatarzy.
3: Tatarzy, Polacy, Francuzi.
2: Aha, w kolejności.
3: Tak,
2: mówisz.
3: No oczywiście.
2: No tak,
3: historyk zawsze wymienia chronologicznie. Cokolwiek by wymieniał. Chyba, że umiera i wymienia od końca.
2: Chciałem z tobą porozmawiać, wiesz, bo ja jestem Grekiem, jak wiesz.
3: I nie udajesz.
2: I nie muszę udawać Greka.
3: Większość Polaków. Tak. Słuchamy cię dalej.
2: Więc ja troszeczkę inaczej patrzę na pewne wypadki na świecie niż ty, jako polski historyk.
3: Być może, tak.
2: Na przykład. Chciałbym wiedzieć, w jakim języku mówili, kiedy opisywał
3: kto?
2: Chmielnickiego i innych ci kozacy, którzy walczyli z wojskami polskimi.
3: Mieszaniną. Po prostu kozacy byli mieszaniną.
2: No tak, właśnie. Niemców,
3: zdziwisz się, drogi przyjacielu, ale połowa kozaków to byli Polacy.
2: Wiem o tym. No, to w ogóle się nie dziwię.
3: A połowa magnatów, czyli tak zwanych lachów, to byli Rusini.
2: Tak.
3: Czyli Ukraińcy. Jeżeli dzisiaj Ukraińcy
2: mówią... Dzisiaj ich nazywamy Ukraińcami, wtedy Ukraina, dlatego...
3: Było geograficznym pojęciem.
2: Tak, bo to pojęcie geograficzne, czyli Ukraja Rzeczypospolitej. Tak,
3: czyli to były dokładniej kresy dzisiejsze.
2: No właśnie.
3: Gdzie nie było granicy, gdzie był otwarty przestwór i można go było kolonizować, czy też nad nim panować. No kto aktualnie miał władzę nad stepem? No trudno w stepie w ogóle cokolwiek innego zrobić. Nawet trudno było zakładać, przecież po Unii Lubelskiej, kiedy zjednoczyła się właściwie Ruś Ukraina pod władzą korony, pamiętajmy, nie do Polski, do korony zostały włączone te trzy wielkie ziemie.
2: Korona to cztery. Była Polska i Litwa.
3: Polska plus Ruś, nie. Litwa była mitrą, czyli mitra i korona to jak mąż i żona. Rzeczpospolitą tworzą dwa państwa i cztery narody.
2: O, jakie?
3: To jest... No,
2: dwa państwa, czyli Polska?
3: Nie, czyli korona i mitra. Mitra Wielkoksiążęca. Mitra się składa z Litwy i Białorusi, korona z Polski i Ukrainnej Rusi.
2: Aha. Tylko, że wtedy w ogóle nie było takiego pojęcia jak Ukraina w XVII
3: było.
2: Wieku.
3: Nie.
2: W XVII wieku mówiło się Ukraina?
3: Oczywiście, nie. No jak najbardziej było. Tylko to było pojęcie geograficzne. Oznaczało niż, czyli cały teren na południe od Kijowa i na wschód od Kijowa.
2: Tak.
3: I to była Ukraina, ponieważ województwo kijowskie no nie miało, że tak powiem, południowej granicy. Wataszkowie wszelacy tam wojowali. Od czasu do czasu Rzeczpospolita zrobiła zagon, no jak na przykład Aleksander Koniec Polski, który swoje sztandary maczał w Morzu Czarnym.
2: O.
3: No ale oczywiście potem przyszła orda, trzeba było stamtąd. Póki tam nie można było założyć żadnego portu, żadnego miejsca, no to siłą rzeczy przebić się na Morze Czarne było Rzeczpospolitej bardzo trudno. Bo był jeden moment w historii, to
2: no,
3: był...
2: Kamieniec Podolski, nie? To nie było nad Morzem Czarnym właśnie?
3: No kamieniec nie jest nad Morzem Czarnym.
2: A nad którym?
3: Nad żadnym.
2: A, przepraszam.
3: Kamieniec, widzisz, widać, żeś ty z Trapezuntu. Kamieniec jest oczywiście nad Smotryczem, niedaleko Dniestru.
2: Smotrycz to jest minister w Izraelu.
3: Być może. No, nie jeden ma na nazwisko rzekę. Oblany rzeką z 99 stopni. Przypomina Omegę. Tak jak wiesz, wygląda Omega.
2: Ja wiem, jak wygląda.
3: No to właśnie. No to dobrze.
2: Muszę wiedzieć ze szkoły.
3: Musisz wiedzieć. Kiedyś to było po prostu O podkreślone u dołu, ale tam się przerwały te przejście. Aha. I to w środku to był kamieniec, a dookoła płynęła rzeka.
2: No mi się wydawało z filmu,
3: i to jest,
2: z filmu Potok, grud. Czy w którym to było w filmie, czy w każdym razie wydawało mi się, że to jest,
3: no nie,
2: że to
3: panu było Włodyjowskim przede
2: panie
3: wszystkim.
2: Panie
3: no to Chęciny grały rolę kamieńca, bo do kamieńca nas oczywiście nie wpuścili wtedy. No kamieniec jest imponującym rzeczywiście i był taką presją na południe, z tym, że siły Rzeczpospolitej bardziej kierowały się ku Mołdawii. Ona była bardziej cywilizowana
2: oczywiście.
3: I chętna zresztą, bo Rzeczpospolita była dla niej przeciwwagą, nie mieszała się w ich wewnętrzne sprawy i ratowała przed Turkami.
2: W XIX wieku to przeciwko Turkom razem z Grekami walczyli właśnie Mołdawianie. Mołdawianie walczyli po stronie Greków, albo jak Turcy zapłacili więcej, to po stronie Turków.
3: Znaczy oni, aż tak nie było źle.
2: No ja czytuję oni teraz, po mam prostu, historię.
3: Tak, oni po prostu usiłowali utrzymać swoją niezależność, a to najbardziej im zapewniała Rzeczpospolita, która się po prostu rozpościerała pewien protektorat, mówiąc krótko, wyrzucała Turków, tak. Ale co miała się dziać w samej Mołdawii? Zasada federacyjności nie pozwalała mieszać się w cudze sprawy. Tak jak nie mieszaliśmy się w księstwo pruskie, które było lennem, ale rządziło się po swojemu.
2: No właśnie, ale ja
3: i
2: uważam,
3: tak samo
2: że to
3: Mołdawia prawosławna.
2: Polscy politycy, w ogóle Polska niewielu miała polityków w swojej tysiącletniej historii. Może z pięciu, może trzech. Polscy politycy
3: musiałbyś być stologą, żeby ich policzyć.
2: Zobacz,
3: nie,
2: zobacz, co było z Wiedniem. Zobacz, co właśnie
3: co
2: było z tą.
3: Nie, no,
2: wiesz, Polacy nie po prostu pomagają innym, ale nie oczekują nic w zamian.
3: To znaczy, ja wiem, mówisz bardzo ładnie. Mówisz to, że nie jesteśmy Armią Czerwoną, która wyzwala i kradnie.
2: Tak.
3: Aha, czyli nie kradnie.
2: Nie wiem, no,
3: siódme nie kradnij. Albo się słuchać, więc byśmy mieli albo słuchać diabła, albo przykazań Mojżesza.
2: No tak, no ale też to księstwo to pruskie, drugie. Wiesz, no był hołd pruski, kurczę.
3: Ale księstwo pruskie było... się bardzo porządnie zachowywało w tym. Tym
2: mówisz
3: bardziej...
2: o tym, co teraz jest tam królewiec, o tych
3: regionach?
2: No teraz regionach?
3: Jest królewiec, on i tak by byłby, że tak powiem, prędzej czy później.
2: Ale
3: tak.
2: Gdyby Polska nie, zabrała Prusom tę ziemię. I by wygoniła
3: Prusom. Nie Prusom, Prusakom.
2: Prusakom, przepraszam.
3: Prusów już nie było.
2: Prusom, już nie było.
3: Już zgermanizowano.
2: No to Prusakom, gdyby zabrali. I, wiesz,
3: no i co z tego, i co dalej?
2: Więcej, wiesz, i nie potrafili przecież.
3: Słuchaj, nie, no byłby z tym problem. Prędzej czy później Prusacy, to wtedy miałaby przeciwko sobie tych Prusaków, którzy by zrobili tam konspirację i oderwali się. No
2: ale
3: tak jak
2: jednak
3: to zrobili
2: Polska była znacznie silniejsza. No.
3: Do czasu, jak nie wylądowali tam Szwedzi. No i wtedy się księstwo pruskie urwało.
2: No tak, ale przedtem byli krzyżacy, wiesz, z krzyżakami się nie załatwiło sprawy po Grunwaldzie. Nie opanowało się Malborka.
3: Nie doczytujesz książek do końca. No nie wiem, co ci przeszkadza.
2: Nie, no ja jestem już taki stary, że jestem starszy od ciebie.
3: My ustaliliśmy, żeś młodszy kolega.
2: Tak?
3: Tak, oczywiście.
2: 5 sierpnia.
3: No, 25 lipca. No, przebijam.
2: A no tak, 10 dni już starszy jesteś ode mnie. No,
3: 11, bo
2: ale
3: 31.
2: Ale ty stary jesteś.
3: Ale ty szczaf jesteś. No widzisz, starszemu się ustępuje.
2: No, ja zawsze. Ja akurat, jeśli chodzi, tu jestem konserwatysta.
3: Nie stracisz na tym, bo się dowiesz, jak było.
2: Tak, ale dowiem się, jak było po jednym z... po pierwszym z utworów, które wybraliśmy.

0: No my omawiamy teraz, dostałem pierścionek z powrotem mojej rodziny. I omawiamy bo jest bizantyjski, i omawiamy, co tu na tym...
1: No ale przejdź do tematu, ale... bo się nie
0: rozwiniemy. Dobra, no to po jakiemu mówili kozacy? Już wiemy, że po polsku.
1: Nie tylko. Nie, mówili rusińsku. Mieszaniną. Mieszaniną, głównie, głównie staroruskim językiem, który jeszcze nie był... Nie można w pełni nazwać ukraińskim, no bo to razem z...
0: No właśnie.
1: Natomiast nasączał się on wpływami wszystkich sąsiadów.
0: No właśnie.
1: Bardzo dużo trafiło słów polskich lub pozostało.
0: A węgierskie trafiały, rumuńskie? Greckie,
1: rumuńskie też. Nie byłbym taki pewny, bo Grecy mieszkali na południu i to dość późno już za czasów carycy Katarzyny.
0: Tak.
1: Więc oni tego wpływu na a Ukraina jako naród formułuje się w XVII wieku. Ten tygiel się... Ale na przykład są słowa karaimskie, są słowa tatarskie, tak. No takie jak i u nas, Bachmat, Bałagan. Bałagan. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy bałagan po tatarsku. Miejsce zamieszkałe przez człowieka, zwłaszcza przez Rosjan.
0: O!
1: Więc u nas to ma już definicję.
0: Ale Odessa, Odessa, to jest w ogóle grecka nazwa.
1: To jest Odessos. Odessos istniało w V wieku przed naszą erą i mniej więcej gdzieś w okolicach Warny.
0: Ale nie, ale jeszcze była Odessa, to Edessa po grecku.
1: Nie, to już nie ma z Odyseją nic wspólnego.
0: Edessa
1: jest gdzie indziej.
0: Nie.
1: Istniało Odessos, na cześć którego, gdy zdobyto...
0: Pozdrawiam Jacka Klejfa, właśnie napisał, że zdrówko mi nam życzy.
1: No to życzymy wszystkim, którzy słuchają, też zdrówka, żeby było porówno. I kiedy zdobyto turecki port Hadży Bey, właśnie nad Limanem...
0: Limani to znaczy port po grecku.
1: Nie, liman to znaczy jezioro.
0: A po grecku Limani znaczy port.
1: Nie.
0: No, ja idę z to Limani, ja mieszkam koło portu na Naxos i Limani się mówi na port.
1: A Limani?
0: Limani.
1: No tak, ale to, ale tu chodzi o liman, czyli o takie jezioro przy brzegu morskim. I wtedy zbudowano nowe miasto, nowy port i przemianowano, wzięto starą po prostu z Herodota nazwę Odessy. No ale zamiast maskulinum, czyli rodzaju męskiego, zrobiono z niego dziewczynę, czyli tę Odessę. No i tak zostało. Oczywiście mieszkało tam, pełno było wszystkich, z wyjątkiem Ukraińców, ich najmniej było.
0: No bo wtedy Ukraińców jeszcze nie było.
1: Nie, byli. Od XVII wieku już wcześniej mówi się Rusini.
0: No właśnie.
1: Potem nastąpił Rusini mieszkający na pograniczu, otrzymali nazwę Ukraińcy. Nie ma równości między kozacy a Ukraińcy, bo byli Ukraińcy, co nie byli kozakami.
0: No
1: byli kozacy i to połowa, można nawet przysłowiowa,
0: szlachta
1: większa
0: polska
1: połowa.
0: Kozacy również byli szlachtą polską.
1: Biedną,
0: nie?
1: Tak, bo bogata nie musiała. Natomiast bogata szlachta na Kresach, czyli tej Ukrainie, to byli Rusini. Gdyby ktoś Wiśniowieckiemu powiedział, że nie jest Rusin, no w łeb by dostał pałką, miałby poważne kłopoty.
0: Znaczy, jak ktoś 80% by rodów. Jak ktoś by Wiśniowieckiemu powiedział, że jest Polakiem, to by dostał w łeb.
1: Niekoniecznie, dlatego że słowo Polak wtedy znaczyło tyle, co dziś Europejczyk na tym obszarze. Ono się rozdwoiło. I czasami wtedy mówiono właśnie gente rutenorum nazione polonorum. Czyli polityczny Polak, a etniczny Rusin. No Litwini to samo mówili, ponieważ posługiwali się już bardzo powszechnie językiem polskim. Głównie dlatego, że każdy ten polski czytał.
0: No właśnie.
1: Nie było sensu pisania. Jest taki...
0: No właśnie, chciałem cię zapytać, po jakiemu pisali kozacy?
1: Po polsku.
0: No właśnie.
1: Głównie. Znaczy inaczej. Zachowało się najwięcej, ale pewna kronika z końca XVII wieku jest po rusku napisana, więc w obu językach można powiedzieć, ponieważ istnieli diakowie, czyli słudzy cerkiewni, którym na przykład Chmielnicki swoje ordonanse dyktował. No i oni oczywiście to po rusku zapisywali. Nawet jeśli tekst był zapisany po polsku, to ludowi odczytywano ten tekst, tłumacząc go na bieżąco po rusku.
0: A jednak.
1: Oczywiście.
0: Czyli dlatego... oficjalnym językiem był ruski?
1: Tam nie było oficjalnego języka. Był taki język, jaki kto potrafił się wypowiedzieć. Nikt nie narzucał. W ogóle nie przyszło im do głowy coś takiego oficjalnego.
0: Był grecki. Aha, bo Ukraina jeszcze nie istniała.
1: Nie,
0: wtedy,
1: istniała, tylko jeszcze ci raz powtarzam, jako obszar pograniczny.
0: No tak, no i jako tak obszar geograficzny. Ale kraju Ukraina nie było
1: w pewnym sensie.
0: Wtedy.
1: Nie, tutaj trudno, żeby w XVII wieku był wiek XX. Więc nie przenoś XX do XVII, bo to jest paskudna metoda.
0: No ale w XVII wieku Grecji nie było.
1: Była,
0: była pod zaborem tureckim.
1: No, no to znaczy, że była. No już
0: ale Grecy posługiwali się językiem greckim.
1: No zgoda, no to Grecja była pod zaborem tureckim.
0: Pod zaborem tureckim pisali po grecku.
1: Słowo nie być oznacza niebyt, więc nie wolno go używać tam, gdzie coś dalej istnieje. Tylko, że łódź podwodna, jak się zanurzy, istnieje czy nie?
0: Istnieje.
1: No więc widzisz, tak samo było z Grecją w Morzu Tureckim. No, wynurzyła się co jakiś czas. Coś, co nie istnieje, nie jest się w stanie wynurzyć. Więc Ruś i Ukraina istniały od czasów Rusi Kijowskiej. Tyle tylko, że państwo zostało rozbite i to najpierw przez Dołgorukiego, czyli przez Moskwę, powtórka z rozrywki, potem przez Tatarów, no nie wiem, czy Chiny najadą nas, czy nie, a dopiero na koniec wyzwalanie z niewoli tatarskiej było dziełem Litwinów.
0: A no właśnie, ale jeszcze przedtem.
1: No, no. Jaki, no, mów cel naszej rozmowy, żeby
0: tak, mieli. Nie, no, cały czas Ukraina. Mi chodzi o historię Ukrainy.
1: No to wracamy do początku.
0: Państwa. No, państwo Ukraina, no, jako pod nazwą Ukraina, powstało w 1920 roku. Wszystkie podają książki.
1: XVIII.
0: Czy po pierwszej wojnie światowej.
1: 9 łamany na 22 stycznia 1918 roku, bo był kalendarz juliański i gregoriański.
0: A, no właśnie. No,
1: no więc jeszcze. To jest dokładna w rocznicę powstania styczniowego. Notabene powstała Ukraina.
0: To podpisali taką umowę o powstaniu państwa Izrael. Podpisali Niemcy i Lenin, nie? W 18
1: Zmiłuj
0: roku.
1: Się. Słuchaj, to jest kara Mustafa Wielki, mistrz Krzyżaków. Nie rób tego. To ogłosiła centralna Rada Ukraińska w czwartym uniwersale. Trzy pierwsze uniwersały mówiły o Ukrainie jako części federacji przyszłej i ukraińskie państwo już było, tylko jeszcze nie było niepodległe. Jeszcze było podległe jakiemuś przyszłemu państwu.
0: Czyli geograficzna.
1: To nie, to już jest polityczna. To już jest polityczna, bo oni już wiedzieli, na jakim terytorium. Już określili wyraźnie, które gubernie byłej Rosji stanowią Ukrainę.
0: Ja sprawdziłem na mapach 1900 rok. Sprawdziłem mapy po prostu.
1: No i co?
0: I nie ma tam Ukrainy.
1: No i co z tego? Okrętu podwodnego też nie ma, jak się zanurzy.
0: No wtedy jeszcze nie produkowali.
1: Jak to nie?
0: W 900?
1: Oczywiście.
0: Jeszcze nie.
1: A w wojnie secesyjnej były okręty podwodne.
0: A rzeczywiście. No. Zapomniałem.
1: No, słuchaj.
0: Dobra, anyway. W każdym
1: już
0: razie...
1: wiem, dlaczego jabłonkę na pomoc wołasz.
0: Ja wolam, bo ja chcę, żebyś ty wyjaśniasz mi moje wątpliwości.
1: Ale porządkuję takie wątpliwości, ci pewne rzeczy.
0: Porządkujesz, ale takie wątpliwości jak ja mam makabrycznie duża ilość naszych współobywateli.
1: Makabrycznie, tak.
0: I znaczy, dlatego chcę, żebyś ty to nam to tłumaczył.
1: No więc jak potrafię, tłumaczę, bo od tego głównie jest historyk.
0: No właśnie.
1: Nawet nie ustalania, co było, tylko przede wszystkim ustalania, czego nie było. Wiesz,
0: ostatnio. Co było, a nie jest?
1: Nie.
0: Nie pisze się w rejestr.
1: Ale historyk musi z tego, co się paple w ogólno pojętych przekaźnikach, tak. Mówi, czego na pewno nie było.
0: Aha.
1: A co było, no to musimy badać. To są poważne badania,
0: no
1: czasami
0: no
1: pół życia
0: tego
1: kosztują.
0: Lenina.
1: A po co ci Lenin?
0: No Lenin podobno podpisywał zgodę na powstanie państwa Ukraina.
1: A myśmy podpisywali zgodę na powstanie państwa Izrael? No nie można, nie może jakiś ktoś podpisywać zgodę na coś, co nie jest jego własne.
0: Ale to było wtedy...
1: Nie było w ogóle czegoś takiego, jak podpisywanie zgody. Ukraina proklamowała swoją niepodległość, uznały ją państwa centralne, które miały wtedy kłopot, bo Lenin jako agent niemiecki wziął im się, wymsknął na chwilę i nie chciał podpisać pokoju w Brześciu. No to go najechali i wtedy uznano niepodległość Ukrainy przez dwa, a właściwie cztery państwa centralne.
0: Czyli które?
1: Drugą Rzeszę, oczywiście niemiecką, Austro-Węgry,
0: tak.
1: Bułgarię i Turcję. I te wszystkie cztery kraje spotkały się w Brześciu, nad Bugiem dodam, żeby nie mylić z kujawskim Brześciem, i podpisały z nimi tak zwany pokój chlebowy.
0: Teraz już
1: polegał on na tym, że milion ton zboża miało pojechać do głodujących Niemiec, Austrii, bo Węgry już nie dostały. I w ten sposób okupiła się nieszczęsna Ukraina, po czym została okupowana i przez Niemców, i przez Austro-Węgry. No i teraz zadam ci pytanie, a komu się dostała Odessa, jak myślisz? Austrii.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A dlaczego nie Grecji?
1: Bo Grecja była nie po tej stronie.
0: Grecja była nie po tej stronie.
1: Nie było jej, nie było jej w Brześciu, nad Bugiem. No. Oczywiście. Grecy się dostał Konstantynopol na chwilę do podtrzymania. Natomiast, co jest najważniejsze, w 3 marca 1918 roku zawarto pokój z Rosją. Wszystkie państwa
0: którego
1: centralne.
0: Jeszcze raz?
1: 3 marca zapisz. 1918.
0: No tak,
1: i w tym pokoju państwo rosyjskie, czyli sowiecka Rosja, jak wtedy o niej mówiono, musiały uznać odrębność Ukrainy. Wytyczono granicę tylko do granic.
0: Myślałem, że oni chcieli.
1: No nic nie mieli do chcenia. Po prostu ten kraj ogłosił niepodległość i wygonił bolszewików. Oczywiście bolszewicy natychmiast ruszyli na podbój Ukrainy, ale dostali po głowie. Przyszli Niemcy, wyrzucili ich aż do regionów kozaków dońskich.
0: Tak.
1: Wprawdzie nieco mniej zajęli Niemcy w pierwszą wojnę, ale i tak potężne obszary. No to zresztą rozbudziło apetyt na tak zwane regiony wschodnie, że tam cywilizować trzeba to wszystko i tak dalej. No wtedy rzeczywiście to było potwornie zaniedbane. No i gdzie się tam zjawili Niemcy, to gdzieś tu drogę zbudowali, tam gdzieś mostek i tak dalej. A powiem ci taką anegdotę. Otóż jak tylko się zaczęła Rosja rozpadać na kawałki, to odezwała się moja rodzina w głębi z Rostowie nad Donem.
0: O.
1: I przypomnieli sobie, że jesteśmy rodziną, że mamy wspólną prababcię i tak dalej.
0: Wow.
1: I pojechałem w odwiedziny do nich. No, ponieważ mój główny kuzyn w wakacje to akurat ciężko pracował na północy, bo tam bardzo dobrze płacili. Aha. Już wtedy przestali zsyłać, to trzeba było płacić, prawda?
0: No tak.
1: No więc jego nie było, więc żebyśmy nie czuli tutaj niezaopiekowani, wywieziono nas nad Don do pewnej rodziny. No i nad tym Donem żeśmy tam sobie fajnie mogli się kąpać. W ogóle taka prawdziwa, autentyczna kozacka wieś. No i trzeba było wchodzić po mleko, bo tam krowy akurat nie było. Gdzieś tam była za daleko. I na środku wsi kończy się asfalt. No, po prostu się kończy. No i ja tak pytam, no jak to tak mówię? No tutaj budowali, co, rozpili się? Nie, mówi, do tego miejsca doszli Niemcy. A dalej żeśmy obronili i mamy bagno i błoto.
0: Ojej.
1: No więc słuchaj, ja zacząłem wierzyć, do tej pory nie wierzyłem w propagandę niemiecką, że to rzeczywiście, oczywiście nie jest to prawda, jest to anegdota, ale na tym mniej więcej polega. Tam, gdzie
0: tak
1: doszli Niemcy.
0: No, tam, gdzie Anglicy doszli, tam mieli
1: koleje. Tam były stacje kolejowe, tak. Natomiast tu podobnie, no i reszta, a my te nasze błoto rodzinne, kochaną, to zabłoconą ojczyznę obronili i do tej pory chodzimy w gumiakach.
0: Tak jest.
1: No i to jest patriotyzm. To jest głęboki patriotyzm. My też zresztą przed Rzymianami się obroniliśmy za czasów cesarza Marka Antoniusza. No i mamy drogi, jak no teraz już mamy lepsze, ale kiedyś mieliśmy paskudne. Dlaczego?
0: Marek Antoniusz to nie był ten, który z Kleopatrą tam dawał czadu?
1: Marek Antoniusz to inny.
0: Nie Marek, to był ten.
1: No nieważne. No dobra. Chodzi mi o króla filozofa. No i w tym czasie mniej więcej jedyny teren, który Rzymianie kiedyś zajęli, to była Kotlina Kłodzka. No i tam są podobno porządne drogi rzymskie. Bo cały Zachód ma rzymskie drogi.
0: Tak.
1: To znaczy Rzymianie piersi przetarli, wyrąbali, krawężniki porąbili. Nie wiem, drogi Milo, czy wiesz, po co Rzymianie robili krawężniki na drogach, po których się chodzi? Dlatego, że legiony wędrowały nocą i spały w czasie marszu.
0: A, żeby nie zbaczali.
1: To po pierwsze, nie. Szedł pierwszy z nich, który kierował i on miał sandał obity

0: miarę przyzwoicie. Ale rabowali równo.
1: Ale ludzie... Można Polskę zobaczyć, że zachodnia część Polski, na zachód od Warszawy, jest dobrze z koleje. Kupa torów i tak dalej, a wschód jest pusty.
0: No tak, ale te tory już porozbierali, bo już były nierentowne koleje. Przede wszystkim w zaborze pruskim były wąskotorowe koleje, bardzo silnie rozwinięte. I one były potem już nierentowne, teraz jeżdżą jako wycieczki. Gdzie zlikwidowano, tam odbudowują. No oczywiście po drugiej stronie Wisły już był szeroki tor.
1: Tak.
0: I ten tor rzeczywiście, no, trzeba było jeździć z dworca wiedeńskiego na dworzec petersburski, patrz, wschodni. No i dopiero jechać dalej. No więc owi Niemcy zaokupowali rzeczywiście cały ten teren, zlikwidowali nawet w pewnym sensie dobrze prosperującą Republikę Krymską, tatarsko, właśnie grecko-rosyjską, tam były wszystkie narody reprezentowane. No i kiedy się ta Centralna Rada na czele z prezydentem zbuntowała, to ją obalili i ustanowili bywszego generała rosyjskiego, carskiego, ale za to porządnego ukraińskiego rodu, Skoropadzkiego. Paweł Skoropadzki został dyktatorem. I to się nazywało wtedy hetmanat. Został takim hetmanem i rzeczywiście tym hetmanatem. No i trzeba było przeciwko niemu zrobić powstanie. I zgadnij, kiedy to powstanie wybuchło?
1: Nie wiem.
0: 11 listopada 1918 roku. Petlurowcy przejęli władzę, pozbawili go. Niemcy w tym czasie już przegrywają. Jeszcze nie przyszedł telegram z kąpień, że oni już podpisali, a już tutaj, pamiętaj, że u nich godzina, 3 godziny było do przodu. Już rozbroili, z 10 na 11 rozbroili, tak jak u nas w Warszawie Niemców, tak oni tam też. Aha. I od tej pory było niepodległe państwo, ale ono jest kontynuacją tego, które proklamowano 22 stycznia. Bardzo poważnie i...
1: 22 stycznia 1919
0: roku. 18, bo jesteśmy... W momencie, kiedy bolszewicy chcieli tam zaprowadzić swoją władzę, Ukraina powiedziała nie. Zresztą
1: ale
0: nie tylko Ukraina.
1: Ale powstała Ukraińska Republika Ludowa w 1918.
0: Oczywiście. I to jest właśnie ona.
1: A, to jest ta właśnie.
0: URL słynny, tak, czy też tak. URN. UNR, Ukraińska Narodna Republika. Narodna. Tam ja się nie dodaję. No i w ten sposób zaczęło funkcjonować państwo ukraińskie, flota ukraińska, armia, dowódcy i tak dalej. I ta armia pobita strasznie przez bolszewika, ale i przez Denikina. I tu trzeba przyznać, że
1: Rosjanie przecież
0: Polak,
1: jeszcze, jeszcze gorzej.
0: Po matce z Aleksandrowa Kujawskiego. Tam. A po ojcu oczywiście, i to carski, on jest carosławny. I rzecz polega na tym, że ten Denikin również rozbił ukraińską niepodległość. I jest takie miasto, było przynajmniej, o nazwie Zwiachel. Dzisiaj to się nazywa Nowogród Wołyński. I w tym Zwiachlu na rynku spotkały się 4 armie. Od północy jeszcze zostali bolszewicy. Od wschodu był Denikin. Turków nie było, no coś
1: biały.
0: Od południa jeszcze trzymali się Ukraińcy, a na zachodzie byli już Polacy doszli. No i teraz ta czwórkombinacja musiała się jakoś opowiedzieć. Przeciwko komu i kto i gdzie. Aha. No i ciekaw jestem, jakbyś rozwiązał. Masz 4 walczące strony. Kto z kim przeciw komu?
1: Polacy z Niemcami przeciwko Rosji.
0: Ale tam nie ma Niemców.
1: A co? A słuchaj, nie, Polacy z Ukraińcami.
0: Bolszewicy, jeszcze raz ci przypominam. Bolszewicy Denikin, no. Petlura i Piłsudski.
1: No to Petlura z Piłsudski przeciwko Rosjanom powinni.
0: Którym?
1: To jednym i drugim.
0: No, ale musi się do 2 redukować, nie może do 3.
1: No jeśli Petlura jest z tym...
0: Z Piłsudskim.
1: Z Piłsudskim, no to z kim? Denikin jest z Leninem. A
0: w życiu.
1: Nie da się.
0: No w życiu nie. No to nigdy tak nie było i nie, być nawet nie mogło, gdyby chciał.
1: No to nie wiem. No to,
0: no to po której stronie stanął Petlura z Piłsudskim?
1: No po stronie białej chyba, nie?
0: Po stronie czerwonej.
1: O kurczę.
0: Ale w sposób bierny. I dlatego Denikin, pobity na głowę przez bolszewików notabene, zresztą partyzantkę głównie, i zastąpiony w końcu przez Wrangla, odpływając napisał książkę. Kto spasał sowiecką władzę od gibieli?
1: A powiedz po polsku, bo ja nie znam rosyjskiego.
0: A szkoda, warto wiedzieć. Kto uratował władzę sowiecką od katastrofy? I zwalił kto? Piłsudski, bo mógł rozbić, a się nie ruszył.
1: Mógł rozbić, to prawda.
0: Wątpię. Podobno. Znaczy, podobno. Rzecz jest tak, podobno po prostu

0: Zabrakło nam amunicji. Francuzi nam nie dowieźli, a myśmy nie mieli fabryk amunicji. Myśmy wszystko na kroplówce.
1: A Czesi wstrzymywali, zdaje się.
0: A Czesi szkodzili jak mogli.
1: No nie pozwalali na przejeżdżanie dobrze, pociągu.
0: Jeszcze nas najechali, wiesz. Także,
1: na Olze, także, tak?
0: Tak, tak. Natomiast cały transport szedł przez Włochy, Jugosławię, Węgry, Rumunię.
1: A
0: właściwie Rumunię, z Jugosławii do Rumunii, i od południa wjeżdżały pociągi. Po prostu brakowało amunicji,
1: no bo przez głównie Czechy do artylerii. To się bez problemu by się wjeżdżało.
0: Ale i przez Niemcy trzeba by wtedy jechać, więc tam byłyby problemy. No tak. A Czesi dołożyli swoje.
1: Ale dlaczego Czesi tak?
0: A to zapytaj Czechów. Do dzisiaj się wstydzą.
1: A ty nie wiesz, dlaczego Czesi
0: skąd mam
1: tak
0: wiedzieć? No, Czesi po prostu wredzili nam.
1: No, ale dlaczego antypolsko wredzili rzeczywiście?
0: Tak, znaczy
1: ale
0: oni...
1: dlatego, bo kiedyś oni byli wielcy.
0: Paradoksalnie.
1: Polska przyjęła od nich chrzest.
0: Paradoksalnie. No,
1: za pośrednictwem, nic, powiedzmy, tak. Ale jednak Czech, Rzymu. Wiesz, i Czechy wtedy były potężne.
0: Nie? Właśnie nie były.
1: A były potężne? Były. Potężniejsze od Polski?
0: Oczywiście, że w okresie rozbicia dzielnicowego były ważniejsze. No. Problem polegał
1: troszeczkę, tak?
0: Problem był w czym innym. No wtedy były, królestwem się stały. Były jakby spóźnionym królestwem. I Polska, i Czechy dziedziczyły po Wielkiej Morawie wielki obowiązek jednoczenia Słowian. I było pytanie, kto bardziej zjednoczy. Ponieważ Czechy zostały dosyć poważnie złomotane przez Węgrów, sprzymierzyły się z cesarzem rzymskim i w bitwie na Lechowym Polu, tam gdzieś pod Augsburgiem, w 955 rozgromiły totalnie Węgrów. Ale od tej pory władca Czech, czyli Bolesław I, srogi, stał się lennikiem cesarskim. I już te Czechy biedne nie mogły reprezentować słowiańszczyzny. I wtedy rolę przejmują Polanie.
1: Tak.
0: I Polanie zostają wywyższeni przez Ottona III na Imperium Slaworum, czyli czwartą część Imperium Chrześcijańskiego, chrześcijańskiej Europy Zachodniej. Słowiańska, chrześcijańska Europa miała się składać z czterech równorzędnych imperiów. Aha. Imperium Romanum,
1: tak,
0: muszę ci mówić, czyli romańskie, czyli wszystkie narody romańskie.
1: Czyli
0: Imperium
1: Rumunia,
0: Galickie, Gallów, czyli Francja z Wielką Brytanią. Ich traktowano jako Celtów.
1: No tak.
0: Chociaż oni już mówili po francusku. Dalej Germania. No to tak od Szwajcarii do Spitsbergenu, którego jeszcze nie znali. No i oczywiście Slawia. Czy Sklawinia, jak wtedy.
1: Od Polski na wschód. I na południe.
0: Nie, od Łużyc.
1: Od Łużyc.
0: Tak, oczywiście, bo wtedy tak w granicę Chrobry wyznaczył na Soławie. To jest jeszcze za Lipskiem,
1: wiesz,
0: tam gdzieś pod Jeną. I tam się miało zaczynać jego imperium. I w myśl tego układu Czechy również wchodziły. Co ciekawe, Czesi zaprosili w pewnym sensie Chrobrego na swój tron. No i powstało bardzo poważne ugrupowanie tak zwanych Słowiano-Czechów, no ale powstało również kontrorganizacja Germano-Czesi. No i w starciu cesarz niemiecki, wtedy jeszcze król niemiecki, Henryk II, poparł tych Germano-Czechów, no i Chrobrego z Pragi wyrzucono. Było takie powstanie. Sobiesław, brat świętego Wojciecha, zginął na moście, broniąc do końca. No i ci Słowiano-Czesi przegrali. Skutek był taki, że 900 lat Czesi potem pod jarzmem niemieckim musieli tkwić, aż do słynnych Sudetów, podboju niemieckiego, no i wtedy im bokiem wyszło to wszystko, germaństwo.
1: Ale witali
0: i wtedy się pojawili Sowieto-Czesi.
1: Witali Hitlera pozdrowieniami rzymskimi.
0: No, ale
1: nie zapominaj, bardzo się cieszyli Czesi, wiesz.
0: Tym nie straszmy naszych. W każdym razie Czechy przegrały tę rywalizację w tym sensie, że i Czechosłowacja się rozpadła, i Morawy się nawet buntują, i tam co chwila na płocie widziałem Morawy, Morawa je wielka. No, ale to jest trochę jak z naszym Śląskiem. No i morał jest taki, że obecnie słowiaństwo na świecie po wyborze papieża zdecydowanie reprezentuje kultura, język, pismo polskie.
1: A nie rosyjskie?
0: Nie. To jest właśnie największy problem. Rosja się czuje zdegradowana. W ONZ-cie jeszcze tak. Ale odium, jakie padło po tych wszystkich agresjach, które się dopuścił, ale które się jeszcze dopuści, właściwie skreśliło ją, tak jak kiedyś wyrzucono ją w sposób zresztą bardzo spektakularny z Ligi Narodów.
1: Rosję.
0: Sowiecką.
1: Bo Japonia sama się wycofała.
0: Inne się same, natomiast ją wyrzucono za napaść na bezprecedensową zresztą na Finlandię, Bogu ducha winną. Tylko dlatego, że im się nie podobało, że z okien Kronstadtu widać Finlandię.
1: Tak,
0: no więc trzeba ich wyrzucić. wyrzucić.
1: Że nie można przenieść tego, z Sankt Petersburga nie można przenieść, a granicę można. To był argument Sowietów.
0: Tak, i to taki dosyć, tak, no gdyby tak było, to można by im, to Chiny powinny właściwie granicę na Ural przenieść. No ale zostawmy te gdybologię.
1: To historia, niestety.
0: Historia nauczyła jednego, że narody zachowując suwerenność muszą wchodzić w sojusze.
1: Tak. A w jakim sojuszu jest Polska aktualnie? Bo ja nie wiem.
0: Północnym. Porządnym północnym. Jesteśmy filarem NATO. Które pozwala nam, właściwie dla Amerykanów, ponieważ no, część Europy wierzga nogami, próbuje zrobić europejskie siły zbrojne, co oczywiście im nie wychodzi. To jest bardzo, bardzo delikatna...
1: Nie są w stanie zrobić jak? No przecież niemiecki generał nie będzie dowodził polską dywizją.
0: Albo francuską.
1: Albo francuską. Przecież to jest niemożliwe.
0: No niektórym
1: to posłuchajmy muzyki w takim razie, żebyśmy się nie zdenerwowali za bardzo.
0: Za bardzo.

0: No więc dzisiaj chciałem rozmawiać o Ukrainie.
1: No to wróćmy do Ukrainy.
0: Krzysztof zwraca mi uwagę, Krzysztof zwraca mi uwagę, że mieszam wątki i tak dalej, że tu chrobry, tam kozacy, tu tego, wszystko to Krzysztofie.
1: Wyjdą kozacy chrobrego.
0: Wszystko to Krzysztofie i o kozakach, co mówię, i o Grecji, i o co mówiliśmy. Wszystko to, czego dotykałem, dotyczy Ukrainy.
1: No niekoniecznie.
0: Albo naokoło, albo z bliska.
1: Bo potrafimy wyskoczyć zbyt daleko. Ale pamiętajmy o jednym. Narody istnieją zawsze.
0: Narody tak, narody, ale nie kraje.
1: Nie, narody to kraje. Kraje to jest narody plus ziemia. Natomiast państwa pojawiają się, zmieniają. Jak jest Księstwo Warszawskie, no nie, to co, nie było Polaków?
0: Nie, byli masz racji, byli Polacy. No. Więc tak, nation, Cherokee Nation, Navajo Nation. Są narody, które nie mają, nie miały krajów, dlatego że ich tradycja zabraniała posiadania ziemi, bo okazało się, że te narody z Ameryki Północnej, przepraszam, że tak wyskakuję, ale...
1: No jak masz pełny związek z kozakami.
0: Ty zacząłeś to właśnie. Te narody, takie jak kozacy właśnie, te narody uważały, że oni należą do ziemi, a nie ziemia do nich. I oni nie posiadali własnej ziemi. Oni nie posiadali własnej ziemi, Indianie północnoamerykańscy. I dlatego łatwo im było zabrać tą ziemię.
1: Niekoniecznie, no, zabierano długo i wytrwale.
0: No 200 lat zabierano.
1: Tak, ale to znaczy inny rodzaj rozumienia posiadania. Tak. Indianom w głowie się nie mieściło tego typu, co na zachodzie, że coś ja mam, siadam na tym i to jest wyłącznie moje.
0: Właśnie.
1: Potok jest mój, póki się napiję wody, idę dalej, ścieżka jest moja, ale po co mi potok?
0: Jak jest 1000 bizonów, no, nam jest potrzebny jeden bizon.
1: Otóż to.
0: Żeby wyżywić całą zimę.
1: A nie ogrodzić i zagarnąć 1000.
0: No więc to wracając właśnie i w ten sposób, bo mówisz, że narody to kraje też,
1: nie,
0: a nie
1: narody,
0: zawsze.
1: Narody, nie, nie. Kraj to jest naród plus ziemia.
0: Ziemia, tak.
1: Kraje istnieją zaludnione przez różne narody.
0: Tak. Na przykład naród kurdyjski. Gdzie ma swój kraj?
1: No tam, gdzie mieszkają Kurdowie. Oni dobrze
0: czyli
1: wiedzą.
0: W Izraelu i w Turcji.
1: Oni
0: i w
1: dobrze,
0: tym, i w Syrii.
1: Ale emigracja w to nie wchodzi. Chicago to nie jest województwo, przypomnę ci. Więc to samo tam. Nie, oni wiedzą, gdzie jest ich i tam mieszkają. Natomiast
0: Kurdowie
1: emigracja...
0: nie mają krajów. Nie istnieje Kurdystan kraj.
1: Jezus Maria, Kurdystan nie istnieje, Kurdowie istnieją.
0: No właśnie, ale no nie mają kraju.
1: Mają, tylko nie mają państwa.
0: To są, czy państwo? Aha,
1: to
0: państwo.
1: Są różne rzeczy. Kraj, dobra, państwo, naród i parę innych.
0: Uświadom
1: to jest tak
0: nas,
1: jak hipopotam, żyrafa, słoń i nie można
0: uświadom
1: tego mylić.
0: Nas, jaka jest różnica
1: żyrafa
0: między
1: to
0: krajem,
1: nie jest słoń z dużą szyją.
0: Uświadom nas, mnie i moich słuchaczy, jaka jest różnica między krajem a państwem w takim razie.
1: No, kraj jest przede wszystkim jednostką geograficzną, o specyfice na przykład narodowej, no, natomiast państwo jest konstytutywne, posiada prawo, które je jednoczy i granice.
0: Tak.
1: A w tym stolice nawet nie musi być, ale czasami, ale najczęściej bywa, no posiada tak zwane atrybuty państwowe. Ty wiesz, co to są atrybuty?
0: No tak, konstytucja na
1: nie.
0: przykład, czy korona.
1: Cztery są kardynalne.
0: Nie,
1: nazwa.
0: No.
1: My to nie mamy problemu, zawsze byliśmy Polonia, tak. Polska, no ktoś mógłby
0: Polonia,
1: to palanikę. Dalej, drugą rzeczą to jest herb.
0: Aha, jest orzeł.
1: Trzecią jest, no nie, herb to jest orzeł plus tarcza. Herb, no orzeł to jest godło. Godło na tarczy równa się herb.
0: Rozumiem, no, dobrze. Wiesz,
1: 2 + 1 równa się 3. No, potem z tego herbu wynika flaga.
0: Tak.
1: A na koniec hymn.
0: Aha.
1: I to są 4 konstytutywne symbole każdego państwa. Każde przyzwoite państwo powinno mieć to wszystko 4. 4 nogi, no.
0: Rozumiem.
1: Pies z 3 nogami nie jest innym zwierzęciem, jest tylko po prostu bez jednej nogi.
0: Aha.
1: Natomiast potem do tego dochodzą następne, jak stolica, jak podział terytorialny i wtedy właśnie w takim państwie są kraje. No na przykład mówimy, Podhale jest swoistą krainą. No tak. Kraina to jest coś mniejsze od kraju.
0: Czy
1: mamy
0: Kaszuby,
1: regiony.
0: Kaszuby.
1: Kaszeby, tak. Kaszeby to są, to jest region, region czy subregion Pomorza nawet.
0: Aha.
1: I tak dalej. I w tym jest pewien porządek, który potrafimy dość ładnie określić i w nim się mieszczą. Na przykład Kaszubi, gdyby chcieli, to właściwie mogliby się wykreować i są tam tacy buntownicy na oddzielny naród. Ale oni się zrośli z Polakami, a Polakami, wiesz, kogo nazywa się na Kaszubach?
0: Kogo?
1: Poznaniaków.
0: Aha, no tam, ale stamtąd Polska pochodzi.
1: Otóż to, i tam się to, i na Kaszubach się to zostało.
0: A jednak.
1: Więc, więc wiesz, jak oni nazywają się, że Kaszubowie, jak zapytano Kaszuby, czy jest Polakiem? Nie, mówi. A co, Niemcem jesteś? Nie, Polakiem. No to jak to jest? Bo jestem Kaszuba Polak. A ten z Poznania jest Polak Polak. Aha. Polak oznacza Wielkopolanina.
0: A ten z Warszawy?
1: To w ogóle. Mazur. Ach, Mazur, oczywiście, że Mazur, tak. Ślązok, Górol i tak dalej. Aha. Kurbsi jeszcze oddzielnie
0: będzie. Czyli my jesteśmy Mazowszanie.
1: Tak.
0: No ja przynajmniej, ale taki na chodźca.
1: No tak, a dziewczyna to będzie Mazowszanka. No.
0: Tak, bardzo, pyszna, bardzo tak, smaczna.
1: Z bąbelkami.
0: Tylko z bąbelkami.
1: Tak, i teraz przejdziemy do, już jak żeśmy sobie to wszystko uporządkowali, to widzimy, że Ukraina, zmieniając nazwę zresztą celowo w XIX wieku, bo wcześniej Ukraińcem był każdy, kto mieszkał na Ukraja Rzeczpospolitej.
0: Albo Ukraja i Rosyjskiego. Tylko, moskiewskiego
1: tam nie było Ukrainy. Nie,
0: nie było.
1: Nie, tam nie było. Tam, było, tam była Moskowia, tam byli Moskale.
0: Moskale, tak. Tak, jak ale się podobno Moskale też uważali Ukrainę za Ukraja swojego.
1: Ale nie ma nazwy.
0: Nie ma.
1: Po rosyjskiej stronie w ogóle zwalczanie... Byli mało Rosjanie.
0: A tak,
1: czyli
0: tacy
1: niedorozwinięci Rosjanie.
0: Tak, tak.
1: Z kolei Ukraińcy tłumaczą, że z tym Małorosją i tą Wielkorosją to jest jak z Grecją. Mikra Hellada to jest ta właściwa, a ta Mega Hellada to jest ta, jak się ta kolonizacja rozprzestrzeniła.
0: A, czyli Aleksander
1: od Morza
0: Wielki.
1: Czarnego. Nie, no wcześniej, jak widzisz kolonie nad Morzem Czarnym czy na Sycylii, oto była Wielka Grecja.
0: A to już tak, to jeszcze w czasach...
1: To była taka niegrecka Grecja.
0: To w czasach postsumeryjskich, powiedzmy.
1: No, w Syberii tam nie było Sumeru.
0: Sumeryjski.
1: Sumer to jest 3000 lat przed naszą erą.
0: No właśnie, no. Ale, czyli postsumeryjski.
1: Postpotopowych, o.
0: Postsumeryjski.
1: Ale
0: potop był, tak. Bo jest udowodnione, że istniał potop ten.
1: Nie istniał, tylko zaistniał.
0: Zaistniał.
1: No dobra, ale wróćmy do Rosji. Wróćmy do Ukrainy.
0: Do Ukrainy.
1: I żeby się oddzielić bardzo wyraźnie od mieszania z pojęcia ruski, rosyjski i rusiński.
0: Tak.
1: Powszechnie Rusini Rzeczpospolitej, ale i w dużej mierze austriackiej części, czyli Halicy, przyjęli miano Ukraińca. Z początkowej nazwy geograficznej stała się nazwą narodową.
0: I państwową.
1: A no, jak naród ukraiński dobił się państwa, to się stało państwową.
0: Tak.
1: Tak więc wcześniej była to kraina geograficzna, potem naród, potem państwo.
0: Potem naród, potem znowu podbity przez Sowietów.
1: Ale, ale Sowieci już zachowali ukraińskość.
0: A tak, Ukraińska Republika Socjalistyczna.
1: Sowiecka Socjalistyczna sobie istniała i oni wtem chcieli wygrać właśnie z Polakami, gdzie Republiki Ukraińskiej nie było.
0: Tak.
1: No ale jak zafundowali Ukraińcom głód, którego świat nie widział od XIV wieku, to Ukraińcom odechciało się sowieckiej Ukrainy i dobrze wiedzieli, że to jest po prostu, jak oni to określają, zabójcza Ukraina. Ukrainobójczy Republika Sowiecka. Natomiast w Polsce rzeczywiście, czy to był wtedy błąd? Trudno powiedzieć, dlatego że ta część Ukraińców chałyckich, która była pod Austrią, miała dość duże, zresztą wszystkie narody praktycznie, nawet z Cyganami, mieli jakieś uprawnienia w monarchii austriackiej. Ona się nie czepiała narodowości.
0: No właśnie.
1: Tam była lojalność wobec cesarza i katolicyzm. I tak, i to był główny fundament całej monarchii, a można sobie było być tam 14, na pieniądzu austro-węgierskim masz 12 nazw tego pieniądza.
0: Aha.
1: Więc tam nawet jest jidysz. Natomiast najistotniejszą rzeczą było to, że nie sposób było się z Hałyczynami dogadać co do wspólnego istnienia. Piłsudski zaproponował, dobra, szanujemy was jako Ukraińców, ale mamy wspólne państwo i ratujmy się, bo jak przyjdą ruskie, to wylądujecie na Syberii. I tak się stało. No niestety, znaczy duża część Ukraińców i pomijana obecnie, nie wiem dlaczego, UNDO, narodowa demokracja ukraińska, poszła na współpracę z Polakami dla wspólnego dobra.
0: No właśnie.
1: I zniknęło coś takiego jak podejrzliwość, prześladowanie, że w wojsku nie dostają stopni i tak dalej. Nie. Aha. Zaczęto ich traktować wspólnie bronimy, bo jak przyjdą ruskie, to zginiemy razem.
0: Rozumiem. Proszę państwa, to była pierwsza część naszej rozmowy o Ukrainie. Obiecuję wam, piszcie do mnie na Messengerze, jakie pytania mam zadawać profesorowi. bo ja się nie znam na Ukrainie, a mam jeden bardzo poważny mankament. Bardzo
1: ale
0: poważny,
1: robisz dobre wrażenie.
0: Nie, bardzo poważny mam mankament, ponieważ nie znam rosyjskiego. Większość Polaków zna rosyjski.
2: Albo udaje, że zna.
0: No, ale nie, raczej znają rosyjski. Ja mam problem, bo ja nie mogę słuchać, wiesz, no...
1: Mnie... Języka rosyjskiego? Przecież to jest piękny język.
0: No, to jest melodyjny. Piękny język, ale mi, tak jak... Tak jak Związek Radziecki, lubię, ale... Tak jak Związek Radziecki zabrał mi możliwość, starał się zabrać mi możliwość słuchania głosu Ameryki, tak teraz Bruksela zabiera mi możliwość słuchania głosu Rosji. Czyli Russia Today.
1: Bo nie, oni uważają, lepiej bo... nie słuchaj.
0: Ale dlaczego? Ja chcę słuchać i tych, i tych.
1: No, ja, jak masz ja na to tyle sam, czasu...
0: Ja sam sobie
1: ale
0: wybieram.
1: Ale wiesz, co Ukraińcy zrobili na jednym z Eurowizji, bodajże w Helsinkach, zrobili Russia Tumbaj.
0: I zrobili co to znaczy?
1: Nic nie znaczy. A. To jest przedrzeźnianie Russia Today.
0: No tak, to takie maletkie rzeczy no, to
1: i tam jakaś
0: dziękujemy bardzo, żegnamy się muzyką rosyjską.

0: ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet. Studio Ostoja.
1: Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i mamy praktycznie koniec wakacji, a i lato chyli się ku końcowi, co zresztą dzisiaj mogłem odczuć na drodze z Mazur do Warszawy, którą co tydzień tu do Państwa do studia w Warszawie przyjeżdżam. No mianowicie korek był przeokrutny, widać, że ludzie wracają, więc przepraszam najmocniej za te spóźnienie, choć dzisiaj tak nam nic nie uciekło, bo jest to ostatnia audycja mieszana, w której chwilę pogadam, chwilę posłuchamy muzyki, ale z dobrych informacji już za tydzień wracamy z formułą Studia Ostoi tak jak wcześniej, czyli będą już poważne rozmowy, poważne tematy, poważni goście. Będzie dużo na pewno o rolnictwie, regeneracyjnym, o tym, co zrobić, żeby żywność była zdrowsza, ziemia była lepsza, no i żebyśmy my byli zdrowsi, bo zdrowa żywność i zdrowa ziemia to też zdrowie nasze, czyli tych jednostek ludzi, którzy znajdują się na samym szczycie łańcucha pokarmowego. No jak zwykle poza audycją zapraszam do zamawiania naszych skrzynek, czyli skrzynek z natury, które również jak co tydzień dzisiaj dla wielu z Państwa już przywiozłem i po audycji na Bednarskiej, a potem na wylocie przed Łomiankami będziemy się spotykać i swoje skrzynki będziecie odbierać. No a zaznaczam, że teraz sezon pomidorowy w pełni. Nasze pomidory należą do najlepszych w kraju, czego mogę, jestem pewien. Taka jest opinia zresztą bardzo, bardzo wielu naszych klientów, którzy jak to mówią, że tak dobrego pomidora jeszcze nigdy nie jedli, a niektórzy wręcz wracają do swojego dzieciństwa, więc serdecznie zapraszam do zamawiania naszych skrzynek pełnych zdrowia i ekologicznych warzyw i owoców co tydzień w poniedziałki po audycji na Powiślu, a potem przed Łomiankami można mnie spotkać, można zamówić taką skrzynkę, wystarczy wysłać maila na adres zakupy@ostojanatury.pl i taką skrzynkę będzie można otrzymać. Też tydzień temu rozpoczęliśmy nową część w naszej audycji, która mam nadzieję już będzie teraz raz w miesiącu. Będziemy się łączyć z kucharzem Bartkiem z Trójmiasta i dawać Państwu przepis no, na dany miesiąc, na to, co w danym momencie jest jak najbardziej na talerzach pożądane, na co jest sezon, co warto w danym czasie i w danym momencie robić, a akurat Bartek jak jeden z niewielu kucharzy w tym kraju jest no, bardzo mocny w sezonowych potrawach, w wydobywaniu smaku ze świeżych i ekologicznych warzyw i owoców i tych z Państwa, a wiem, że było kilku słuchaczy Radia Wnet u nas na pikniku, mogą to na pewno potwierdzić. Na razie zapraszam na utwór muzyczny, a za chwilę wrócimy do audycji.
2: Up in the sky?
3: Up in the sky.
4: The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail...

Above the Clouds, Gangstar, klasyka. No, lubiłem bardzo kiedyś ten utwór, zresztą lubię go do dziś. A wracając do naszych rolniczych tematów, to oczywiście przypominam i informuję, że już za tydzień, znaczy no ponad trochę tydzień, bo w następny piątek i sobotę w naszym gospodarstwie po raz pierwszy w Polsce Richard Perkins, no taki mój guru rolnictwa regeneratywnego, jedna z ważniejszych postaci w Europie, jeśli chodzi o rolnictwo regeneratywne, no, autor książek takich jak Regenerative Agriculture czy Regenerative Agriculture Builds, której jestem szczęśliwym posiadaczem. Są to książki, powiedziałbym, takie podstawowe pozycje dla kogoś, kto chciałby się zająć rolnictwem regeneracyjnym, zrobić to oczywiście z głową, bo to, co Richardowi zawdzięczamy, to takie bardzo praktyczne i sprytne podejście, pomijające korporacje, umożliwiające zostanie rolnikiem bez wielkich nakładów finansowych, bez wielkiego ryzyka. I myślę, że to jest dzisiaj droga, no z racji tego, że no niestety ziemia jest dziś już dosyć droga, cały osprzęt i maszyny i wyposażenie gospodarstwa, jeżeli byśmy chcieli by to kupić od producentów, no mało kogo na to stać w dniu dzisiejszym, więc ta droga Richarda, czy właśnie droga Joela Salatina, którzy pozwalają młodym ludziom dzięki swoim rozwiązaniom zacząć bez ogromnych nakładów i tak naprawdę te nakłady zwrócić bardzo szybko, jednocześnie właśnie odbudowując warstwę humusową gleby i budując bardzo dobry model ekonomiczny oparty o wspaniały produkt, tak jakim są właśnie na przykład jajka z chowu regeneracyjnego, z chowu pastwiskowego, czy brojlery, czy tak zwany market garden, czyli powiedziałbym ogródek na sprzedaż, czyli taki ogródek, w którym bardzo intensywnie i bardzo bardzo pod dużym natężeniem prowadzi się produkcję rolną, no, też bez żadnych chemii, bez pestycydów, wykorzystując bardzo wiele różnych fajnych pomysłów i rozwiązań sprawdzonych już w wielu gospodarstwach na świecie. Tutaj Richarda gospodarstwo, czyli Rich Dale Farm w Szwecji, to bardzo ciekawe, jest on Anglikiem, który przeprowadził się do Szwecji, tam założył rodzinę i tam właśnie kupił około 10 lat temu gospodarstwo, i żeby udowodnić, że te jego metody mają sens i że one się sprawdzają, to te gospodarstwo kupił na kredyt i po 2 latach swojej działalności ten kredyt spłacił, jednocześnie dokumentując wszystko i pokazując na swoim kanale na YouTubie, więc jeżeli ktoś by chciał wrócić, to można wrócić do jego filmu właśnie do samego początku powstania Richdale Farm, które dziś jest jednym z większych ośrodków rolnictwa regeneracyjnego na świecie. Jego rozwiązania, kurniki, właśnie między innymi jego tak zwane mobilne jajko, czyli Egg Mobile, które zbudowałem u siebie w gospodarstwie w Ostoi Natury według jego właśnie planów i według jego projektu, można znaleźć już w ponad 40 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Jego uczniowie dziś osiągają znaczne sukcesy. Bardzo wiele osób, które zdobyły wiedzę u Richarda, dają sobie potem radę, nie wpadają właśnie na miny tak zwane, nie popełniają takich dramatycznych błędów, które stawiają całe przedsięwzięcie pod znakiem zapytania albo na granicy przepaści. Więc no, bardzo ciekawa postać. Sam nie mogę się doczekać, żeby spotkać Richarda osobiście, no bo poza tym, że korzystam z jego wiedzy, czyli korzystam z jego książek, korzystam z jego wykładów, korzystam z różnych materiałów, które udostępnia, ale osobiście no, mieliśmy wspaniały wywiad w Radiu Wnet już ponad pół roku temu, do którego odsłuchania też wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo mówił tam bardzo wiele mądrych i ciekawych rzeczy. Natomiast dla mnie to, że będę mógł go za tydzień spotkać, że pojawi się w naszym gospodarstwie, że będzie mógł własnym okiem rzucić na naszą
dalszą działalność, że będzie mógł się podzielić wiedzą. Jest to na pewno wielkie przeżycie i no i nie ukrywam, że mam trochę tremy przed tym spotkaniem. W końcu w wielu kwestiach go naśladuję i zobaczymy, czy jak dużo błędów popełniam, a co udało nam się zrobić dobrze. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Mamy jeszcze miejsca na 11 i 12. Na 10 również mamy miejsca, jeśli chodzi o budownictwo konopne i airchipy. I tutaj no, też bardzo ciekawy gość to Peter, nasz kolega z Holandii, który jest autorem wioski airchipowej, pierwszej takiej w Europie, który będzie się z nami dzielił wiedzą o tym, jak taki airchip wybudować od początku do końca, jak go zaprojektować, jak zdobyć pozwolenia, jak przejść poszczególne wyzwania, jako że nie jest to jeszcze rodzaj budownictwa spopularyzowany i nie jest to standard, bym powiedział, jest to totalna alternatywa, ale jak widać można, takie tego typu budynki powstają w całej Europie, powstają w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Ameryce Południowej, więc powoli jest ich coraz więcej. No i tutaj, jeżeli Państwo macie ochotę, to jest czwartek 10 września, wystarczy się zarejestrować, wstęp po rejestracji jest bezpłatny, cała impreza jest organizowana przy współpracy z Szurem, natomiast no, na spotkanie z Richardem tutaj jest to spotkanie dwudniowe i ono jest odpłatne, więc tutaj bardziej już zapraszam osoby, które naprawdę tej wiedzy szukają, które chciałyby ją wdrożyć i która po prostu przyda im się w ich codziennym życiu i w prowadzeniu, rozwijaniu albo projektowaniu gospodarstwa, albo no, jeżeli ktoś chce stworzyć małą permakulturową farmę na potrzeby swojej rodziny, jest to też na pewno dobre miejsce, żeby zawitać i u źródła, czyli u Richarda, znaleźć wiele odpowiedzi. My też podzielimy się wiedzą u nas w gospodarstwie, pokażemy wszystko to, co robimy, opowiemy o tym, co naszym zdaniem się opłaca, co warto robić z punktu widzenia ekologii, ekonomii i społeczeństwa, więc jakby z tych trzech najważniejszych aspektów rolnictwa, bo ja zawsze powtarzam to, że gdzieś tam trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy ekologią a ekonomią, a jednocześnie jeszcze robić to tak, żeby sam gospodarz też żył. No bo jeżeli będziemy się, no, tak jak większość gospodarzy, zapracowywać, no rolnictwo w te klasyczne jest bardzo, bardzo ciężka praca, więc jeżeli będziemy się przepracowywać, zapracowywać, to no to tych rolników nie będzie przybywać zbyt wielu. Natomiast tu ten model Richarda, model Salatina, jest może więcej pracy potrzebnych na początku, żeby ten system cały zbudować, ale to chyba w każdym przedsiębiorstwie, w każdym interesie i w każdej pasji zawsze na początku, jak się uczymy i wdrażamy nowe rozwiązania, to tej pracy jest więcej. Więc co, no drodzy Państwo, jeszcze mamy, zostało nam kilka dosłownie wolnych miejsc, więc jeżeli ktoś z Was, słuchaczy, chciałby do nas dołączyć, to bardzo serdecznie zapraszamy w czwartek za tydzień, czyli 10 mamy właśnie konopie, a no oczywiście też pokażemy nasze rozwiązanie konopne, czyli naszą chłodnię zbudowaną z bloczków konopnych izohemp. O tym wszystkim opowiem, pokażę, jak to robiliśmy, jak to się robi, jak to można zrobić samemu, czy jak zbudować zdrowy dom albo zdrowy, oddychający budynek w pełni naturalny. Tu Peter opowie o airchipach, czyli o, tak po polsku można by to przetłumaczyć jako słonecznych ziemiankach, coś połączenie, takie połączenie trochę może tunelu szklarni razem z ziemianką, dlatego mówimy o nich słoneczne ziemianki. Natomiast piątek i sobota to rolnictwo regeneracyjne w pełni, spotkanie z Richardem, warsztaty, wykłady, całość dzieje się w
u nas w Ostoi Natury w Tomaszynie koło Olsztynka, a wykłady będą odbywać się w hotelu Under w Starych Jabłonkach. Więc jak coś, to bardzo serdecznie zapraszam. Wystarczy również mail tutaj do nas na zakupy @ostoinatury.pl albo na współpraca. Też wszystkie informacje są na naszym Facebooku, są na naszej stronie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, żeby dołączyć, tak jak mówię, na czwartek mamy jeszcze miejsca, wystarczy się zarejestrować, nie wiąże się to z żadną opłatą, a dla tych, którzy chcą sięgnąć po profesjonalną i praktyczną wiedzę o tym, jak prowadzić, zarządzać, budować i osiągać sukcesy w rolnictwie regeneracyjnym, to na pewno piątek, sobota. A teraz zapraszam na może The Roots.

Roots, czyli korzenie, no taki w sumie zespół, nazwa pasująca do naszej audycji, bo korzeniami i korzonkami dużo się zajmujemy na co dzień. No cóż, drodzy Państwo, teraz przed nami zaraz jesień, więc no ja polecam ze swojej strony skorzystać z tego, co teraz najpyszniejsze, czyli zaraz zaczną się jabłka, gruszki, na pewno pojawią się już warzywa korzeniowe i tutaj zachęcam wszystkich do tego, żeby kisić, robić zakwasy. No dużo tego, tych dobrych bakterii, tych probiotyków przyjmować, zwłaszcza, że niestety będziemy mieli coraz krótsze doby, mniej słońca, mniej witamin, więc te witaminy polecam dostarczać właśnie w taki sposób, jak robili to nasi dziadowie, przez kiszonki, poprzez zakwasy. No i co? No i tak jak zawsze też mój apel cotygodniowy do tego, żebyście wspierali

obszarowo, ale jako producent rolny jest potężnym i ogromnym producentem rolnym, zresztą bardzo dużym innowatorem, bardzo dużo nowych technologii, które dziś w rolnictwie są powszechne, zostały wymyślone, stworzone i wdrożone właśnie najczęściej w Holandii, tak? Więc to, co tam się dzisiaj dzieje, to, co mówią ci holenderscy rolnicy, a właśnie słuchałem ostatnio takiej rozmowy z takim rolnikiem z Holandii, który zresztą miał apel do nas, do Polaków, żebyśmy nie dali sobie tego zrobić, co robi sobie Europa Zachodnia, żebyśmy bronili naszej ziemi, bronili naszych upraw, bronili tej naszej produkcji rolnej. A ja jeszcze zachęcam do tego, żeby bronić i walczyć o tych rolników wartościowych, właśnie o tych rolników regeneracyjnych, ekologicznych, którzy dostarczają państwu zdrowie i smak. I to wy na co dzień swoimi portfelami, swoimi decyzjami zakupowymi decydujecie o tym, co na rynku będzie upadać, a co będzie się rozwijać, więc każdy nieświadomy zakup w markecie, czy właśnie wspieranie tego importu, a tutaj najbardziej mnie irytuje import rzeczy i żywności, której sami mamy dużo i którą możemy wytworzyć sami. No, nie wiem, czy widzieliście państwo statystyki, ale na przykład w zeszłym roku zaimportowaliśmy jakieś w ogóle miliony ton marchewki, ziemniaka, cebuli, co dla mnie wydaje się totalnie dziwne. Znaczy, to w sumie to nie jest dziwne, bo wiadomo, jaki jest cel tych działań. Jest wdrożenie takiej niezdrowej konkurencji, z którą większość gospodarstw sobie nie poradzi. I w ten sposób wyłączenie z rynku całej masy producentów. Z drugiej strony, czy z jednej strony mamy zalew, tak? I to ja naprawdę nie mam nic przeciwko wolnemu rynkowi, eksportowi, importowi, natomiast mam problem z tym, że importujemy rzeczy, których naprawdę jesteśmy w stanie wyprodukować najwięcej. No przecież Polska w produkcji ziemniaka zawsze była w samym czubie Europy, a dziś, tak jak w tym roku, ten areał ziemniaków spada. I on nie spada dlatego, że rolnicy nie chcą sadzić ziemniaków, tylko opłacalność tej produkcji jest dramatyczna. Jeżeli w skupach ceny są w groszach za kilogram, a wy na koniec płacicie 2, 3, 4, 5 zł albo 6, 8 za ziemniaki ekologiczne, a producenci chcą je skupować poniżej złotówki, to nie jest fair, bo to jest poniżej kosztów produkcji większości gospodarstw, a nie da się długo robić czegoś poniżej kosztów produkcji. Więc tym bardziej bardzo, bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam i namawiam do tego, żeby wspierać swoich lokalnych rolników, przede wszystkim, żeby ich znaleźć, żeby ich poznać, żeby się zainteresować, bo posiadanie możliwości dostępu do jakościowej, zdrowej żywności, już nawet nie mówię ekologicznej, regeneratywnej, ale też jest wiele takich małych gospodarstw rodzinnych, czy ogrodniczych, czy warzywniczych, czy właśnie są różne gospodarstwa ze zwierzętami, więc zachęcać, namawiać tych rolników, żeby wam sprzedawali, dostarczali, żebyście mieli do nich dostęp, a oni żeby czuli, że ta ich praca ma sens i że na koniec dnia ktoś to docenia, że komuś to smakuje, więc apeluję tak jak co tydzień o to, żeby dbać i walczyć o to nasze rolnictwo i o to, co cały czas rodzi polska ziemia, choć tych gospodarstw, które dalej opierają to o cykl, który można nazwać rodzeniem gleby, jest coraz mniej, bo coraz więcej jest tych, którzy chcą produkować jak na taśmach produkcyjnych, czego akurat ja jestem zagorzałym przeciwnikiem. Uważam, że przyszłość rolnictwa powinna należeć do rozproszonych gospodarstw, które powinny się organizować spółdzielnie, powinny wspólnie budować swoje rynki sprzedażowe, natomiast powinny uzupełniać się między sobą, właśnie powinny się zrzeszać gospodarstwa, nie tak jak teraz.

sytuacje, że są grupy producentów, nie wiem, tam warzyw, grupa producentów jagód, grupa producentów świń, krów. Ja uważam, że właśnie powinno być tak jak wy tego państwo oczekujecie, czyli że powinni być producenci zrzeszeni, tak jak my robimy u siebie w Ostoi Natury, zrzeszeni, którzy uzupełniają się nawzajem, którzy dostarczają sobie produkty ze sobą niekonkurencyjne, które tak jak właśnie w naszym przypadku do naszych skrzynek z natury uzupełniają się i wypełniają tą ofertę tak, że te że stają się bardzo atrakcyjne. No też oczywiście popieram wszelkiego rodzaju tak zwane bazarki farmerskie, czyli te bazarki lokalne, gdzie lokalni producenci, co bardzo ważne, producenci, a nie pośrednicy, mogą się wystawiać, mogą z państwem nawiązać kontakt. Też sami taki bazarek w Olsztynku przez wiele lat prowadziliśmy. Obecnie jest przeniesiony do nas, do gospodarstwa. Jeszcze do końca września, co niedziela, można do nas zajrzeć i zrobić fajne zakupy. A ja jeszcze zapraszam w takim razie na kolejny utwór muzyczny.

Freddie Mercury, Queens, również klasyka. Tutaj w naszej rozmowie z naszym realizatorem w sumie został poruszony bardzo ważny temat, tak? Bo wiele osób pyta i zadaje pytanie, co jest taką główną przyczyną tego, że w polskim rolnictwie nie dzieje się dobrze. No i tutaj tych przyczyn tak naprawdę jest kilka głównych, a więcej mniejszych. No, największa przyczyna to jest tego, że większość rolników nie ma kanałów sprzedaży, czyli jest uzależniona od skupów, a dziś skupy wyceniają produkcję rolną poniżej kosztów produkcji, a jeżeli coś mamy sprzedawać poniżej kosztów produkcji, to nie ma żadnego biznesu na świecie, który jest w stanie to długo wytrzymać, tak? Czyli żeby dopłacać do produkcji własnej. No a te koszty poniżej produkcji, no, wynikają z kilku rzeczy. No, dajmy przykład takiej Ukrainy. Jeżeli polski rolnik, który powiedzmy ma 100-200 hektarów, musi konkurować z rolnikiem ukraińskim, bo skup i pośrednik, który dostarcza do sieci wielkopowierzchniowych, no, chce kupić jak najtaniej. No to jest część jakby całego interesu i który dostanie na przykład, nie wiem, tam wycenę na złotówkę, to na Ukrainie wyprodukowanie przysłowiowego ziemniaka za złotówkę jest całkowicie możliwe, bo nie ma tam żadnych ograniczeń. Koszty pracy są dużo niższe, są też dużo większe gospodarstwa, więc ta mechanizacja jest bardziej wydajna. Też mają lepszej klasy ziemię. No i jak to wszystko sumujemy, a po drugiej stronie postawimy polskiego rolnika, którego koszty pracy i koszty ludzi są dużo wyższe. Bardzo wysokie obecnie koszty paliwa. Bardzo kiepska pogoda tak naprawdę, bo od kilku lat mamy susze wiosenne, powodzie letnie, więc to wszystko nam się poprzestawiało. No i teraz ta produkcja w Polsce, no, nie, jakby ta produkcja wielkopowierzchniowa nie jest w stanie konkurować z produkcją jeszcze bardziej wielkopowierzchniowej i do tego jeszcze nie ograniczoną przepisami i normami. No więc w takim środowisku rozwój rolnictwa poza takimi wyspecjalizowanymi branżami, tak, czyli na przykład, no, jak ktoś tam się, myślę, że tutaj dobrym przykładem są owoce miękkie, czyli tam od, nie wiem, borówek, jagód, choć też na przykład z borówkami jest duże nasycenie rynku, ale powiedzmy tam borówki, czy jagody, czy dobrze prowadzone sady, czy dobrze prowadzone gospodarstwa warzywne, no to one jeszcze jakoś tam sobie są w stanie poradzić, tak, ale większość, no bo tutaj one nie mają, wiadomo, takich kosztów transportu, ale dalej mają, muszą też to odpowiednio spakować, dostarczyć, więc no tak naprawdę na koniec dnia liczą się koszty produkcji. Jeżeli my porównujemy koszty produkcji w Polsce przy obecnych cenach i przy obecnych regulacjach prawnych i musimy konkurować z gospodarstwami, które są większe, które często mają lepsze możliwości, lepszą glebę, lepsze zaplecze, lepszą pogodę, lepszy klimat, no to ta produkcja będzie skazana na niepowodzenie i ten dumping cenowy jest czymś, kto mało kto może to wytrzymać, tak? Więc ja myślę, że my i tak jako rolnicy jesteśmy dosyć odporni w Polsce, bo jeżeli spojrzą Państwo na inne branże, no to bardzo wiele branż w Polsce tych dumpingów cenowych nie wytrzymało, tak? Sami zobaczmy, ile mamy w poszczególnych segmentach polskich producentów, a ilu mamy producentów, czy korporacje międzynarodowe, czy korporacje, powiedzmy, poza granic Polski, które różne takie mechanizmy stosowały po to, żeby w dużym skrócie wykończyć konkurencję, no bo tak to trzeba nazwać. Więc tutaj z tym rolnictwem na szczęście jeszcze nie zostaliśmy wykończeni, ale no może to nastąpić w każdej chwili. Więc
tu wracam do mojego apelu. Wspierajcie polskich rolników, póki jeszcze macie, póki jeszcze chce się produkować, bo jeżeli oni się poddadzą, ziemię przejmą korporacje, no to wtedy zdobycie dobrej żywności będzie na wagę złota i ceny też wtedy powindują, bo zazwyczaj po dumpingu i po wykończeniu konkurencji przychodzi czas na uaktualnienie cen i na zrobienie tych cen realnych, no i wtedy będziemy wszyscy płakać. Ja oczywiście jak co tydzień zapraszam do korzystania z naszej żywności, czyli z naszych paczek natury, naszych skrzynek z natury, więc tu czekamy co tydzień pod mailem zakupy@ostojanatury.pl. Wystarczy wysłać zgłoszenie. Procedura wygląda tak, że Państwo wysyłacie do nas taką prośbę, my dodajemy Was do naszej listy mailingowej i co tydzień we wtorki bądź środy wysyłamy informacje o skrzynce na poniedziałek, która będzie do odbioru. Na razie mówimy tylko i wyłącznie o Warszawie, którą tutaj dowozimy. Wy do piątku potwierdzacie, że w dany poniedziałek taką skrzynkę chcecie otrzymać. Ta skrzynka jest przygotowywana najczęściej. Większość rzeczy jest zbierane dzisiaj rano i ja po południu to dla Państwa przywożę. Cóż, dziś się żegnam z ostatniego letniego studia Ostoja, a połączonego z muzyką. Za tydzień wracamy z gośćmi, z rozmowami. No, za półtora tygodnia Richard Perkins, więc wielkie święto regeneracji u nas w Ostoi w Polsce. Pierwszego wizyta, na co jeszcze cały czas serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam, życzę miłego popołudnia.